Te pierwsze dźwięki to oczywisty znak, że rozpoczął swoje nadawanie Departament Lotów Międzygwiezdnych Babylon Exit, znany również jako Strefa Dread. Za mikrofonem Mirosław Dzięciołowski i zapraszam Was w tą dwugodzinną podróż, którą rozpoczął Bob Marley and the Wailers w utworze Roots Rock Reggae, specjalnej, niewydanej na albumie Rastaman Vibration wersji, a właściwie wersji, która ukazała się dopiero na Deluxe Edition w 2002 roku. Dlaczego taki klasyczny początek? Otóż faktem jest, że grupa The Wailers przybywa do Polski właściwie po 30 latach od swojego pierwszego koncertu w Warszawie w klubie Koloseum, na którym miałem przyjemność być. The Wailers wystąpią 14 sierpnia w klubie Wytwórnia w Łodzi. Dziś to zespół prowadzony przez Astona Barretta Juniora, syna legendarnego basisty oryginalnych Wailers, Astona Family Mana Barretta, na wokalach Mitchell Brannings, w składzie solidni jamajscy muzycy, którzy przypomną przede wszystkim album Rastaman Vibration z okazji 50-lecia wydania tej płyty. To wszystko w Łodzi w ramach People in Tune Fest Reggae Vibes by Toja.

14 sierpnia. Oprócz tego spotkania, sound systemy, strefa dla dzieci, warsztaty bębniarskie, dancehallu, będzie się działo w tym potężnym łódzkim klubie. To tak tytułem wprowadzenia. Oczywiście będą dzisiaj jeszcze ostatnie karnety na Ostruda Reggae Festival, ale o tym jeszcze za chwilę. Czas na dźwięki. Isa z Jamajki powraca do nas często z Gold Bars, a to oznacza tylko Evidence Music ze Szwajcarii. I naprawdę porywający singiel. Przyspieszymy. Time to liberate. Czas wyzwolenia na antenie Trójki.

Nowy singiel na rozkręcenie, na dzień dobry bądź dobry wieczór, Time to Liberate, i w takim nastroju wyzwoleńczym jeszcze przez kilka minut pozostaniemy. Ale zanim kolejny utwór, to chciałem powiedzieć, że mam 5 ostatnich karnetów, podwójnych karnetów, darmowych karnetów na Ostruda Reggae Festival pod patronatem Trójki, który startuje oczywiście w Ostrudzie od 23 do 26 lipca, czyli już w przyszłym tygodniu od czwartku. Tydzień temu była specjalna strefa dread poświęcona w całości temu festiwalowi, więc ci, którzy są zainteresowani line-upem, muzyką artystów, szczegółami, niech odsłuchają powszechnie dostępnego

podcastu. Tymczasem, żeby otrzymać któryś z tych 5 podwójnych karnetów, trzeba do mnie mailem na strefa dread, pisane razem, @polskieradio.pl podesłać propozycję 4 wiersza. Ha! Dzisiaj takie właśnie zadanie. Czekam na wszystkich regowych poetów, a najciekawsze propozycje zostaną jutro oficjalnie nagrodzone mailem ode mnie ze skrzynki Strefa Dread, a więc do dzieła. Jest czas do godziny 4:00. Trzeba napisać 4 wiersze na temat Ostróda Reggae Festival. strefadread@polskieradio.pl. A teraz przed nami Beastie Fun Music Club. Jeden utwór z epki Roots Reggae Party już grałem, a teraz ten, który najbardziej przypadł mi do gustu, No More Babylon. Za tym projektem stoi Stef Włodarczyk, polski Francuz, znany z duetu Stefski and Hutch. Sam Stef odpowiada tutaj za wokale, produkcję i miksowanie. Towarzyszy mu Adam oraz Kaja, a piosenkę, jak całą epkę, zmasterowano w Paryżu. Przed wami Reggae Roots Party w kolejnym objawieniu. No More Babylon. Wystarczy już tego syfu.

Strefie Dread dzisiaj prawie sama nowa muzyka. Codziennie spływają do mnie nowe piosenki, później robię selekcję i najlepsze propozycje przynoszę ze sobą do trójki. Teraz Droop Lion z Jamajki na kolejnym singlu zapowiadającym album z naszym krajowym producentem Krystianem Walczakiem, Keja Sound. Pomyślałem sobie, że słyszę tutaj echa Rasta Size, na który to album oczywiście Krystian skomponował mnóstwo dźwięków. I to jest być może ten poszukiwany, ceniony, indywidualny rys muzyka, kompozytora czy producenta. High Times, trzeci singiel z albumu, który ma się ukazać już wkrótce.

High Times na nowym singlu zaśpiewał nam Droop Lion, a przed nami kolejny wielki jamajski głos. Będzie nim Winston McAnuff, który bardzo często

często pojawia się w moich audycjach w ostatnim czasie, również za sprawą faktu, że uczestniczy w kolektywie Ina The Art, który rozpalał nasze serca w ubiegłym roku w Ostródzie. Wspaniały człowiek, charyzmatyczny artysta na scenie. Ostatnio nagrał piękny album ze swoją córką i z synem. Jako McCannów Family prezentowałem w audycji Polecam Podcasty. Ale dzisiaj chciałem skupić się na jego współpracy z francuskim zespołem Java, który pokazuje, jak wszechstronnym artystą Winston McCannów jest, bo tutaj mamy spotkanie z francuskim folkiem, elementami soulu, funka, akordeonem, muzyką, która nie pochodzi z Jamajki, tylko po prostu pochodzi z pięknej francuskiej tradycji. Ale zanim zaprezentuję ich najnowszą epkę Illy Monter, chciałem przedstawić początki. A to zaczęło się w 2006 roku albumem, który we Francji odniósł potężny sukces, zatytułowanym Paris Rockin'. Posłuchamy teraz dwóch utworów z tego albumu, Wandering Drummer Messenger i tytułowego Paris Rockin'. Winston McCannów i Java.

Francuskie media w 2006 roku pisały, że współpraca Winstona McCanafa z grupą Java to jedno z najbardziej udanych i kultowych, wręcz transkulturowych połączeń w muzyce. Obecnie, po 20 latach, czas na wielki powrót. Powrócili do studia i wydali właśnie nową wspólną epkę Ilo Monter, podstawowy, którą zapowiadał pierwszy singiel Obudibar, piękna fuzja stylów. Posłuchajmy.

strefie Dread słuchamy francusko-jamajskiej epki Ilomonter, stworzonej przez Winstona McAnuffa i zespół Java. Czytałem gdzieś, że Winston zachwycił się tą propozycją, ponieważ jego ojciec, co było bardzo rzadkie, na Jamajce grał na akordeonie i gdzieś w głowie utkwił mu ciepły dźwięk tego instrumentu. Utwór tytułowy Ilomonter oraz Born, Java i Winston McAnuff.

Tutaj nadaje Strefa Dread. Przypominam, że jest to ostatnia okazja, żeby spróbować zdobyć podwójny karnet na Ostruda Reggae Festival, który startuje już w przyszłym tygodniu. Czekam do czwartej pod mailem strefadread, pisane razem, @polskieradio.pl na Wasze propozycje czterowierszów opisujących festiwal w Ostrudzie. A teraz jeden z najciekawszych nowych artystów, którzy zapisali się w mojej orbicie w ostatnim czasie, Zion Head. Grałem już jego muzykę. To Jamajczyk zamieszkały we Francji, którego wspiera bardzo solidna francuska produkcja muzyczna. I teraz wypuścił epkę zatytułowaną Mutiny. Już ją zapowiadałem 2 tygodnie temu, nie zmieściła się, ale co ma wisieć, nie utonie. I oto piękna muzyka tego artysty. Mutiny reprezentuje bunt przeciwko dezorientacji, korupcji, strachowi i kontroli. Nie bunt poprzez destrukcję, ale poprzez prawdę i prawość, muzykę, jedność i świadomość. Każdy utwór niesie ze sobą inne emocje i przesłanie, ale wszystkie łączą się tym samym duchem: wytrwać w trudnych czasach, pomóc komuś, jeśli tylko możesz. To z materiałów promocyjnych tej epki. Teraz 2 utwory, cudowny Big Change, Czas na wielką zmianę i Back Off. Przed Wami Zion.

wolności i siły. Opowiada o swojej epce Mutiny Zion Head z Jamajki. To roots reggae z przesłaniem, energią i pełnym kontaktem z rzeczywistością. Napędza mnie do tańca, zachęca do myślenia. Zion Head buduje swoją obecność w Europie i trzymam za niego kciuki. Jeszcze dwa numery z tej cudownej epki: Physical Encounter i Fight for Our Rights. Tytuły mówią same za siebie.

Zawsze podkreślam, że reggae jest muzyką uniwersalną i dźwięki wywodzące się z Jamajki znaleźć można pod każdą szerokością geograficzną. Ciekawy jestem lokalnych kultur czy egzotycznych języków. Czas więc na spotkanie ze Stingim Rayem prosto z Pekinu. Na początek Mount Zion, gdzie towarzyszy mu Chesidek z Jamajki.

To jest spotkanie z albumem The Man from Beijing, Człowiek z Pekinu, wydanym kilka dni temu przez francuską wytwórnię Airy Heights Records, która odpowiada za dźwiękową produkcję tej płyty. Ale głównym bohaterem jest Stinging Ray, tak naprawdę nazywający się Liu Rui, wokalista, producent i selektor z Pekinu, założyciel wytwórni rapowej Dungeon Beijing, a potem Chinaman Yard Records, gdy z hip-hopu przeskoczył do reggae i dancehallu, a ze swoimi współpracownikami Generalem Huge z Francji i Zulu Bobem z Antyki i Barbudy zaczął wydawać nową muzykę. Od 2018 roku promuje swoją wytwórnię z sukcesem na lokalnym rynku w Chinach, przejął stery organizacji festiwalu reggae Dnia Boba Marleya, który odbywa się raz w roku i współorganizowany jest z ambasadą Jamajki. Jego wytwórnia promuje różnorodne wydarzenia, zaprasza artystów z całego świata na koncerty do Chin, a oprócz tego Stinging Ray bardzo zaprzyjaźniony jest ze znaną wam dobrze wytwórnią Airy Heights z Francji i nie od dzisiaj wydaje z nimi numery. Album Człowiek z Pekinu to 16 utworów, w tym kilka bardzo inspirujących i cudownie brzmiących wersji dubowych. Oprócz Chazzy Deka, którego słuchaliśmy przed chwilą, pojawia się tutaj King Jammy, odpowiedzialny za produkcję utworu Bird on the Wire. Chciałem zaproponować i ponieść w nocny eter jeszcze dwa numery z tej płyty. My Rizla oraz No Remedy 2. Po chińsku i po angielsku Stinging Ray. What a style!

Strefa Dread nadaje nocną porą, jak zawsze z soboty na niedzielę w Trójce. To było spotkanie z chińskim reggae, a naszym gościem był Stinging Ray. Mam nadzieję kiedyś z nim porozmawiać, a może zobaczyć go na koncercie? Przypominam, czterowiersz musi być przesłany. 5 ostatnich podwójnych karnetów na Ostrudę czekają na wybranych w dzisiejszej audycji. Teraz chciałem zabrać Was do magicznego świata The Co-operators. To londyńska formacja prowadzona przez Iana Perkinsa, która kilkukrotnie już gościła na łamach Strefy Dread, ponieważ oferuje to, co jest unikalne obecnie. Naturalne brzmienie, odwołujące się do tradycji w pięknym stylu, pomiędzy rocksteady, reggae i akustycznymi klimatami. Iana Perkins do swoich projektów zaprasza różnych artystów. Tym razem to spotkanie ze świeżo wydaną płytą, pierwszym owocem nowej wytwórni Herb Nest Records. Tym razem The Co-operators zaprosili do stworzenia wspólnie albumu Josepha Dinmamode, znanego również jako Mo Colors, człowieka pochodzącego z gór Mauritiusa, i to słychać. Ale w Watch Him Move słychać również Ras Michaela.

To jest album Mo Colors z The Cooperators, Fruits of the Diaspora. Stworzenie może znaleźć swój początek w najdziwniejszych miejscach. Z dala od głównej ulicy, wyłaniając się z gwaru i zgiełku zatłoczonych straganów targowych. Mo Colors stawia swój krok. Rozmowa zapuszcza korzenie. Jej nasiona znajdują żyzny grunt w worku fig, ale szybko rozkwitają w świeże owoce innego rodzaju. Opisują tą płytę materiały promocyjne. Głęboka, mistyczna podróż przez ocean z gór Marunów na Mauritiusie do domu lwa Judy na wygnaniu, do Bath przez londyński Ladbroke Grove. Po powrocie z dzikich lat w Japonii Mo ponownie przemierza ulice swojej młodości, tym razem w rytm własnego bębna. Pięknie powiedziane. Podobnie jak producent i lider grupy The Cooperators, wspomniany Ian, Mo jest też instrumentalistą. Z zawodu jest perkusistą i większość swojej kariery muzycznej wcześniej spędził jako producent. Ale najfajniejszy jest głos i flow i nastrój tej płyty. Więc Soon Come i Don't Ask Me Why to moje kolejne propozycje z płyty Owoce Diaspory.

Nie wiem jak wy, ale ja rozpływam się kompletnie przy tej muzyce i wydaje mi się, że jest to genialna propozycja na środek nocy, gdy możemy się zrelaksować, zamyśleć i odpłynąć trochę w rytmach Mauritiusa i Londynu razem. A już w ogóle cudownie jest, gdy ten słodki głos śpiewa o miłości. Tak jak w Surrender to This Love, ostatniej mojej propozycji z tej bardzo wysoko ocenianej przeze mnie płyty.

Tu nadaje Strefa Dread, reggae głos w Twoim domu. Strefa Dread @polskieradio.pl. I oto jeden z tych singli, które zostają w pamięci. Spotkanie legendarnego Michaela Rose, znanego z grupy Black Uhuru, razem z kompletnie nieznanym mi Ras Mista Faya. Numer jest przedni, Hala and Ball. To jest historia o upadku babilońskiego systemu, poszukiwaniu prawdy, czyli o tym, o czym reggae opowiada od dekad.

To był Michael Rowe. Z tego głosu i tych charakterystycznych zaśpiewów nie da się pomylić z nikim innym. Pozostając na Jamajce, przed nami Reggae Powerhouse Band.

zupełnie anonimowa dla mnie formacja, której nowa płyta trafiła do mnie za sprawą dystrybucji Tafgong. A na dźwięki oferowane przez Tafgong zawsze spoglądam przychylnie i z zainteresowaniem. Okazuje się, że to jest druga płyta projektu Reggae Powerhouse Band z Jamajki, Band and Friends Series 2, kontynuacja płyty wydanej w 2020 roku, o której nigdy wcześniej nie słyszałem, a na której pojawili się Luciano, Black Uhuru, Michael Rose, Sizzla. Teraz ta nowa płyta, która przynosi też kilka fajnych numerów. Jak się okazuje, to w centrum projektu stoi Leroy Scarlett, znany na świecie jako Mr. Lee, jamajski producent i artysta z Kingston. Mr. Lee współpracował z całą długą kolekcją jamajskich wykonawców. Oprócz produkcji albumu, Mr. Lee pojawia się na nim również jako samodzielny wykonawca. Trochę to dziwna płyta. Jakby złożono do kupy wszystkie kawałki, które facet miał w swoim komputerze. Czasami fatalnie brzmiące, które nie powinny znaleźć się na albumie. Ale są też smaczki. Shanty Town to jedna z najbardziej przebojowych nut w całej jamajskiej historii, wypromowana oczywiście przez ruch Tuton w Wielkiej Brytanii. Tutaj piękna wersja tego pięknego numeru z Easy B. A potem jeszcze Border Remix, gdzie Fred Lox, prawdziwa legenda, spotyka ze starej taśmy Gregory Isaaca i Spliffiego. Co za klimatyczny numer. Reggae Powerhouse Band and Friends, Kingston, Jamajka, 2026.

pomiędzy tymi wszystkimi dźwiękami z całego wspaniałego świata szczególnie miło jest zagrać jakąś nową polską muzykę. I oto grupa Roots Soldiers przysłała mi swoją nową piosenkę, kolejną piosenkę, która zapowiada tworzony właśnie album. Grupa powstała w 2010 roku, a piszą o sobie, że niosą przesłanie pełne nadziei i pokoju. Protestują przeciwko owczemu pędowi i próbują skierować uwagę słuchacza na moc miłości. Czy to nie piękne cele? Wspieram Roots Soldiers w ich pokojowej misji. Grali na kilku dużych festiwalach, w ubiegłym roku pojawili się w Ostródzie, byli na Reggae na Piaskach, na Moście Kultury w Głuchołazach, zagrali na Węgrzech, a na Reggae na Piaskach, na którym świetnie się ostatnio bawiłem. Dziękuję wszystkim za współuczestnictwo w moim piątkowym secie. Zostali tam laureatami 13. konkursu młodych talentów imienia Ryszarda Sarbaka. To piosenka o tym, że czasem trzeba przestać uciekać od trudności i wyjść im naprzeciw. O wyborach, które nie są proste, ale

dają siłę, by iść dalej z podniesioną głową. Prawdziwą odwagą jest wziąć się odważyć. Dobrze brzmiący i miły dla ucha kawałek W stronę światła zapowiada album Punkty zwrotne.

Choć tak realnie z Polski na Jamajkę jest kawał drogi i dobrze o tym wiecie, to od czego jest siła wyobraźni? Więc ponownie wracamy na Jamajkę, by spotkać się z jamajską wytwórnią Explorer Recording i ich redeemem Egg Shell. Dostałem dwie wersje, Turbulensa z Jamajki i wokalistki Tania, która pochodzi z Seszeli. I pomyślałem sobie, super redeem, świetnie.

To była Tania z dalekich Seszeli w solidnej, regowej propozycji Drifting Away. Zegar nie ma dla mnie litości i czas powoli pakować swoje manatki i zmierzać w kierunku domu, by spotkać się zapewne z wieloma z Was już w czwartek w Ostródzie na festiwalu, gdzie przez 4 dni będziemy przeżywać mnóstwo emocji, skąd również będziemy dla Was jako trójka nadawać. Śledźcie szczegóły. Do zobaczenia w Ostródzie. Żegnam Was dźwiękami Makedy Moore, wokalistki z Londynu, która wydała nakładem Stingray Records płytę Songs of Reality. I tam przypadł mi do gustu kawałek Carefree Conduct. To była Strefa Dread. Mirosław Makendzięciołowski życzy Wam miłej nocy i samych pozytywnych wibracji.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Ranny wzmacniacz.
2: Dzień dobry, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dziś mam dla Państwa kolejną porcję nagrań nieco zapomnianych zespołów sprzed lat. Zaczynamy od najbardziej znanej grupy w tym towarzystwie, Firebirds ze Szczecina, bardzo znana wokalistka Joanna Prykowska, ciekawe poetyckie teksty, a jeśli chodzi o styl muzyczny, to mieszanka rocka, popu i folka. Trzy piosenki za chwilę Państwo usłyszą. Dodam tylko, że wszystkie gościły na liście przebojów programu trzeciego.

Śpiewała Joanna Prykowska, grała grupa Firebirds. Tytuły piosenek 24 zachody słońca. Harry, ten utwór dotarł na sam szczyt listy przebojów programu trzeciego w roku 1996 i wreszcie jako trzeci utwór niedoczekany. Kolejny zespół również pochodzi ze Szczecina, a powstał w roku 1995. Można ich zaliczyć do pionierskich grup grających ska. Także rocksteady, trochę soulu, trochę jazzu, a grupa nazywa się

Za nami trzy piosenki w wykonaniu zespołu Wespa. Gorące lato w mieście, Tadzio i Tańcz. Przed nami kolejny zespół ze Szczecina. Powstał w roku 1987. Na początku nazywał się Włochaty Odkurzacz, później skrócił nazwę po prostu do Włochaty. Warto wspomnieć o tym, że w początkowym okresie istnienia tej grupy czasami gościnnie z nimi występowała Kasia Nosowska. Pierwszy utwór w wykonaniu zespołu Włochaty nosi tytuł Credo.

wielka sztuka, a ty możesz to pisać swój wers. Im później zaczniesz szukać, tym trudniej go znaleźć. Jeżeli myślisz, że jesteś zbyt mała, aby coś zmienić, spróbuj zasnąć z komarem latającym nad uchem.

słowo i myśl mogą zmienić świat. Trwa wielka sztuka, a ty możesz dopisać swój wers. Im później zaczniesz szukać, tym trudniej go znaleźć.

To był anarcho-punk ze Szczecina. Rewolucja w twojej głowie. A wcześniej dwa inne utwory, Credo i Każdy krok niesie pokój. Pozostajemy w Szczecinie, skąd pochodzi też zespół The Analogs, grający mieszankę street punku i oi, surowe brzmienie, ale dosyć melodyjne riffy i warto też zwrócić uwagę na harmonie wokalne. The Analogs.

to była pieśń Aniołów, a wcześniej dwa inne nagrania w wykonaniu zespołu The Analogs, Oj Młodzież i Dzieciaki Atakujące Policję. Teraz przeniesiemy się ze Szczecina do Warszawy, skąd pochodzi hardkorowo-punkowy zespół Post Regiment.

Śpiewała Nika, grał zespół Post Regiment. Tytuły utworów znaczy wiersz, car zły, kolory i słowa o. Kolejna grupa to zespół prawie w 100% żeński, tylko na perkusji grał mężczyzna. Grupa Los Trabantos, która powstała w stolicy w roku 2002. Oczywiście żeńskie wokale, jeśli chodzi o stylistykę, to właściwie punk. I do tego ironiczne teksty. Czasami w nagraniach pojawiało się brzmienie saksofonu. A w ramach ciekawostki mogę dodać, że w późniejszym okresie istnienia Los Trabantos w grupie pojawiła się Ania Brachaczek, basistka znana między innymi z zespołów Pogodno i Beef. A teraz już Los Trabantos.

kryształowej koczystej stoją na fortepianie, pod fortepianem to ja.

Słuchaliśmy zespołu Los Trabantos w nagraniach. Pani, rabatki, trabant i chryzantemy złociste. Kolejny zespół w dzisiejszej audycji również pochodzi z Warszawy, a nazywa się Partia. Liderem grupy był Lesław, który odpowiadał za kompozycję i teksty, jeśli chodzi o kompozycje, to bardzo chwytliwe często. Punk i rockabilly to mniej więcej stylistyka nagrań grupy Partia. Co jeszcze mogę dodać? Może to, że w brzmieniu obecny jest saksofon, a z rzadka również kontrabas. No i do tego teksty Lesława, takie romantyczno-liryczne.

śpiewał Lesław, grała Partia. Tytuły piosenek: Warszawa i ja, 30 dni i 30 nocy, Kobiety i chciałbym umrzeć jak James Dean. Na przełomie wieków Lesław rozwiązał zespół Partia i założył nową grupę pod nazwą Komety. Brzmienie zdecydowanie retro, odwołania do muzyki z lat 50. i 60., trochę rockabilly, trochę soulu. To właśnie zespół

Słuchaliśmy zespołu Komety w następujących nagraniach. Bezsenne noce, wyglądasz źle, spotkajmy się pod koniec sierpnia i miasto turystów. Teraz pora na zespół, który istniał bardzo krótko, ale pozostawił po sobie kilka ciekawych piosenek. Mowa o grupie Miss Polski w składzie Graftman, Błażej i Olek. A Olek to Olek Świerkot, znany w późniejszych latach z tego, że grał, właściwie przygrywał takim artystom jak Ania, Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka czy Cortez. Przechodzimy do muzyki. Na początek utwór Fitness.

To była piosenka Miss Piggy. A wcześniej Fitness i Lewy Amant. Wszystkie nagrania w wykonaniu zespołu Miss Polski. W dzisiejszym rannym wzmacniaczu to już prawie wszystko, a na zakończenie jeszcze zespół Chocolate Spoon. Grupa, która powstała w połowie lat 80. w Warszawie, a założył ją Wojtek Kubiak, gitarzysta i wokalista. Warto zwrócić uwagę, że przez skład Chocolate Spoon przewinęło się bardzo wielu muzyków, w tym kilku bardzo znanych, takich jak Krzysztof Zawadka, Jarek Szlagowski, Piotr Stoparzy-Żelewicz czy Andrzej Nowicki. Jeśli chodzi o stylistykę, to mieszanka rocka z country rockiem, odwołania do lat 60. i 70., do brzmienia lat 60. i 70.

0: Autopromocja.
1: Wszystkie książki świata.
2: Już dziś nadajemy ze stolicy Katalonii.
3: Hello, I'm in Barcelona, in my house.
2: Gościem audycji będzie znakomity hiszpański pisarz, mistrz kryminałów z przymrużeniem oka.
3: I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer.
2: Eduardo Mendoza i jego trzy sprawy dla organizacji. Dziś o 20 w programie trzecim. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś.
3: I'm very happy to talk to people in Channel 3.
2: Ole.
0: Autopromocja.
4: Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lipca, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kilkadziesiąt rosyjskich rakiet poleciało w nocy na Kijów, zginęła co najmniej jedna osoba. Armia amerykańska przeprowadziła kolejne naloty przeciwko Iranowi. Anglia pokonała Francję 6-4 w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Około 40 rakiet balistycznych wystrzeliła w nocy Rosja na Kijów. Atak trwał godzinę. Według wstępnych doniesień zginęła jedna osoba, a 6 zostało rannych. Uszkodzone zostały domy mieszkalne, centra handlowe, budynki przemysłowe i samochody. Wybuchły liczne pożary. W ukraińskiej stolicy ogłoszono alarm przeciwlotniczy, który został już odwołany. Armia amerykańska przeprowadziła kolejne naloty przeciwko Iranowi. Jak podano w komunikacie, ataki mają na celu dalsze osłabienie zdolności Teheranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormus i szybkie ukaranie sił Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, które przeprowadziły ataki na amerykańskich żołnierzy w Jordanii. Zginęły w nich co najmniej dwie osoby, jedna jest zaginiona. Jest to już 8 dzień wznowionych ataków sił USA od czasu zerwania rozejmu. Uzbrojony 15-latek zastrzelił co najmniej dwie osoby w jednym z przydrożnych barów w Campo Murano w stanie Parana na południowym wschodzie Brazylii. Trzy osoby są ciężko ranne. Jak przekazały służby medyczne, stan jednego z poszkodowanych jest krytyczny. Policja przekazała, że dotychczas nie udało się zatrzymać uzbrojonego nastolatka ani wyjaśnić motywów zbrodni. W jego domu znaleziono materiały wybuchowe, amunicję, narkotyki, a także sprzęt do blokowania sygnału telefonicznego. Anglia pokonała Francję 6-4 w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Miami. 10 goli to największa liczba na mundialu od 1982 roku, gdy w fazie grupowej Węgry wygrały z Salwadorem 10-1. Do tej pory w blisko stuletniej historii mistrzostw świata tylko w 6 meczach odnotowano dwucyfrową liczbę bramek.
5: Do przerwy Anglicy prowadzili aż 4-0, choć trójkolorowi zdołali zmniejszyć stratę do jednej bramki. Hat-trick Bukayo Saki pomógł Anglikom utrzymać wynik i odnieść to niezwykłe zwycięstwo. Z kolei dwa gole zdobyte dla Francji przez Kyliana Mbappé pozwoliły mu wyprzedzić Leo Messiego o dwie bramki w klasyfikacji strzelców turnieju. Mbappé ma ich teraz 10 i wyprzedza o dwie Argentyńczyka, który może skutecznie odpowiedzieć w dzisiejszym finale. A to jeszcze nie koniec. Warto wspomnieć również o rywalizacji obu piłkarzy o tytuł najlepszego strzelca w historii Mistrzostw Świata. Mbappé prowadzi obecnie wyścigu z dorobkiem 22 bramek, a Messi traci do niego jednego gola. Lud zawsze strzela gole. Może to zrobić także w finale. To teraz jest bez większego znaczenia. Moje bramki mają przede wszystkim pomagać drużynie. Jak strzelasz ich dużo, to świetnie. Ja jednak wolałbym nie być najlepszy w historii, a zagrać w niedzielnym finale. Mówił po meczu Mbappé w wywiadzie dla telewizji francuskiej. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Dziś wieczorem finał mundialu, czyli mecz Hiszpania-Argentyna. Skomplikowała życie niemal 2 milionom obywateli, mówi o wecie prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. W jego

0: ocenie Karol Nawrocki odrzucił nowe przepisy z powodów ideologicznych.
1: Skoro nie ma możliwości zawarcia legalnie na drodze ustawy i rozwiązań ustawowych takiego związku o charakterze partnerskim, no to pozostaje transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Jest wiele osób w takiej sytuacji, które mówią, no jeśli nie będzie tej ustawy, no to ja będę po prostu wyjeżdżał do kraju Unii Europejskiej, gdzie jest to dozwolone i będę transkrybować.
0: Zawetowane przez prezydenta przepisy zakładały m.in. możliwość wspólnego rozliczania podatków, korzystania z urlopu opiekuńczego czy dostępu do dokumentacji medycznej partnera po zarejestrowaniu związku u notariusza. Karol Nawrocki argumentował weto tym, że ustawa tworzyła instytucję zbliżoną do małżeństwa i mogła podważać jego szczególny status. Koalicja rządowa zapowiada, że wróci do prac nad przepisami regulującymi sytuację osób żyjących w związkach nieformalnych.
2: Klimat.
0: Bardzo zła jakość powietrza w Sosnowcu. Gdzie indziej w całym kraju dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 10% energii. Od 9 do 10 i od 11 do 15 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar prądu. W Zlewni Baryczy ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W zachodniej, środkowej i wschodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś sporo chmur, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum przelotne deszcze i burze, gdzieniegdzie z gradem. Na termometrach 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich, 25 w centrum, 28 na Dolnym Śląsku. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
4: Autopromocja.
5: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
6: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
7: Dlaczego sól jest w pastki, a zebra jest słona?
6: Chyba odwrotnie.
7: Niekoniecznie, ale niech będzie.
6: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
7: Wszystko jest możliwe.
6: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00. Rano.
7: Michalina Bieńko
6: i Maja Sołtysik.
4: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Marcin, witam, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek wakacyjny, myślę, dla części z Państwa. Dla pozostałej jeszcze w pracy, ale życzę jak najszybszego udania się na urlop i odpoczynku. Proszę Państwa, w dzisiejszej audycji będzie, no tak jak zwykle, było różnorodnie, ale ponieważ jest wakacyjnie, więc na początku z takiej serii, którą sobie nazwałem Odkurzone spółki, zupełnie inny rodzaj muzyczny niż w ubiegłym tygodniu. Tam była taka muzyka łagodności, skrajnej łagodności, muzykuny. Tu będzie Katolika Front, tak się nazywała ta formacja. Ona już nie istnieje. Płyta też sprzed kilku lat. Pamiętam, że próbowałem lidera i założyciela grupy kiedyś jeszcze namówić na udział w audycji, ale on chyba wtedy już powiedział, że zawiesił działalność. Grzegorz Bociański, Katolika Front, bardzo taka inna zupełnie płyta niż te muzykuny, taka drapieżniejsza muzyka. No a później w drugiej godzinie, proszę Państwa, będą fragmenty najnowszej płyty Mietka Szcześniaka. Być może moja redakcyjna koleżanka Agnieszka Trzeciakiewicz weźmie się za tę sprawę nieco szerzej z tym Mietkiem Szcześniakiem. Natomiast płyta jest nagrana po angielsku, nazywa się Brothers i o niej troszkę będzie mowy po godzinie siódmej. No a zatem teraz na dobry początek. Jako że proszę Państwa, dzisiaj finał Mistrzostw Świata, Argentyna, Hiszpania. Właściwie jest taka sytuacja, że jest mi wszystko jedno, bo kibicowałem obu tym drużynom. No gdyby wygrała Argentyna, to byłoby epokowe. Znaczy po Brazylii

0: Włoszech byłaby to chyba, byłaby to drużyna, która obroniła tytuł po 4 latach. Natomiast dlaczego o tym mówię? Bo mamy tytuł, który brzmi Przegrała mecz. No ale kto przegrał ten mecz? No się państwo wsłuchają. Katolika Front.
1: De nuevo, un par de regates, que bien se ha frenado con la pierna derecha.

No nie wiem, jak się Państwu podoba na dzień dobry o tej godzinie. No ale słońce wstało, dzień się rozpoczął. Proszę Państwa, Katolika Front przegrała mecz, muzyka i słowa Grzegorz Bociański. Nie być, znaczy niezbyt skomplikowane słowa, prawda, tego utworu. Widziałem śmierć, przegrała mecz, trzeciego dnia przegrała mecz. I to właściwie taki mecz, którego

stawką jest życie nas wszystkich, nie tylko tych piłkarzy, ale i tych siedzących na trybunach, mniej lub bardziej zaangażowanych. Przegrała mecz trzeciego dnia. To oczywiście nawiązanie do zmartwychwstania Chrystusa dnia trzeciego. Podoba mi się to porównanie. I w utworze, który teraz zabrzmi, który nazywa się Hej ty, słuchaj, muzyka i słowa Grzegorz Bociański, będzie trochę podobnie. Ty boisz się podejść do miejsca, gdzie mówi ci wróg, że sędzia siedzi tam. Ty boisz się, bo myślisz, że przegrasz, a nie wiesz, że tam światło świeci się. Katolika Front.

Hej ty, słuchaj, Katolika Front, muzyka i słowa Grzegorz Bociański. Drugi utwór na płycie zatytułowanej Under Cato Ground. Płyta jest tak jakby koncertowa, chociaż tam od głosów koncertowych nie ma, bo ona była w studiu rejestrowana. Grzegorz Bociański, Jacek Przydryga, Krzysztof Stasiak i Zygmunt Koperczak. Gościnnie Mateusz Stasiak na perkusji. A więc Katolika Front. Pamiętam, jak ta płyta się ukazała i zaprosiłem frontmana do audycji, to dla mnie było to pewien rodzaj nowej jakości, no ale potem jakoś tak sprawa przycichła i zespół, jak już powiedziałem, nie funkcjonuje. No ale tak to jest z utworami, podobnie jak z wierszami, że gdzieś pozostały i funkcjonować jak najbardziej mogą nadal. A zatem Blask niech prowadzi mnie. Muzyka Grzegorz Bociański, Jacek Przydryga, słowa Grzegorz Bociański. I szukam dróg do swojej pamięci, i szukam dróg do swego wnętrza. Zapraszam cię.

Blask niech prowadzi mnie z płyty Undercut Ground Katolika Front. Wydaje się, proszę Państwa, że to dość proste instrumentarium, no bo oczywiście głos, gitara basowa, instrumenty klawiszowe, perkusja i coś takiego jak efekty specjalne, za które odpowiedzialny był Krzysztof Stasiak i tam trochę tych efektów specjalnych po prostu było słychać. Może też powstaje pytanie, a na czym on to grał, no ale to już pewna tajemnica. Zapraszam cię w każdy szczegół mej pamięci, w każdy szczegół mego wnętrza i w nocny koszmar i w udręczenie, gdzie nie ma wody na moją pustynię. Przeważnie są to teksty Grzegorza Bocieńskiego i one znamionują, nie wiem jak jest teraz, dość takie wrażliwe i pełne przeżyć życie. Wcale niełatwe, no ale to myślę, jest tylko bardziej wiarygodne, a zatem idziemy dalej, proszę Państwa, w tej poruszamy się dalej z tą płytą. Oczywiście ja nie prezentuję Państwu całej. Nie przypuszczam, żeby ona była nie do zdobycia, aczkolwiek szczerze mówiąc nawet nie sprawdzałem, czy na tak zwanych popularnych platformach streamingowych, bo to dzisiaj wszyscy tam wrzucają, prawda? Jeżeli ktoś wyda płytę, no to na pewno jeszcze wrzuci tam, gdzie trzeba. Natomiast to były takie czasy, kiedy się tego nie wrzucało jeszcze, choć oczywiście internet istniał jak najbardziej. Proszę Państwa, bo to nie jest epoka dinozaurów, które chodziły po ziemi, jakby młodzi powiedzieli, a czy był internet? No, był. Natomiast była płyta po prostu wydana przez edycję Świętego Pawła i być może można by ją gdzieś jeszcze znaleźć, szczerze powiedziawszy. Ale nie wiem, no nie mam pewności, bo lata minęły. Tym bardziej się może cieszę, że jest to okazja, żeby ich posłuchać. No dobrze. Utwór zatytułowany To musi się stać. I tutaj mamy inspirację apokalipsą Świętego Jana Apostoła.

Może mają państwo jakieś skojarzenia muzyczne, słuchając Under Cato Ground zespołu Katolika Front sprzed lat 17 z kawałkiem? No co, nie wiem, Led Zeppelin może jakieś końcówki Pink Floyd. Ja tak sobie słucham często ostatnio formacji, która się nazywa Rammstein, i oni tak... Oni, Rammstein to jednak nie jest to, to jest bardziej takie ta łopata, taka heavy metal. Jeszcze ten niemiecki, który tam prawda, brzmi zamiast angielskiego. Natomiast tutaj, proszę państwa, mamy To musi się stać do podstawy Apokalipsy, rozdziału pierwszego. Błogosławiony ten, który słucha proroctwa, kto strzeże tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Grzegorz Bociański, lider i założyciel Katoliki Front, której już nie ma. Ale Front pozostał, jak najbardziej. A zatem utwór nosi tytuł Sądy.

to nie jest formacja 2 Tymoteusz 2-3, chociaż może mogłaby być, ale głosy oczywiście nie te. Katolika Front z płyty Undercut or Ground, utwór zatytułowany Sądy. Tu jest również wyraźna inspiracja fragmentem Ewangelii Świętego Marka. Wydadzą nas sądom i będą nas sądzić, będą nas szydzić. Kto wytrwa do końca, ten będzie żył. Można by powiedzieć to tak mało wakacyjnie, w tym sensie, że nie sielankowo. Znowu wracam pamięcią do tego, co grałem państwu w ubiegłym tygodniu. No, tam to zupełnie inna wrażliwość, inni wykonawcy, inne potrzeby. Też takie twórcze, choć równie ciekawe oczywiście. Natomiast tutaj mamy zdecydowanie sprawę taką twardą, męską, postawioną na ostrzu noża, że niech mowa wasza będzie tak, tak lub nie, nie. No i to jest istotna sprawa. Kto czyta, niech rozumie, kto słucha, niech słyszy, kto patrzy, niech widzi, kto upadł, niech wstanie. Grzegorz Bociański, Undercut or Ground. Tak jak wiele zespołów często umieszcza na swoich płytach psalmy. Wiemy, to się tak ładnie nazywa tekst tradycyjny, tekst z Pisma Świętego,

0: autorstwo niektórych, w większości psalmów przypisywane jest królowi Dawidowi, ale to też nie jest przecież pewne. Tutaj natomiast mamy muzykę Grzegorza Bocieńskiego i Jacka Przydrygi, czyli dwóch członków zespołu. A psalm, no jeden z tych, który też najbardziej lubię, psalm 51.
1: Odwróć oblicze od grzechów moich,
2: stwórz we mnie czyste serce
1: i zgładź
2: Boże
1: wszystkie moje nieprawości.
3: Otwórz wargi moje,
4: zmiłuj się nade mną, Boże,
1: czyste serce, pieta, dimy
4: ogromnie Twojego miłosierdzia,
2: otwórz moją wnętrzu.
5: Have mercy on me, O God.
6: Haracze wymuszenia,
7: usiłowanie włamania.
8: Artykuł 286.
9: Według sądu chciałem kogoś zabić.
10: Zabiję człowieka.
11: According to your great...

Grzegorz Bociański, Undercato Ground. To muzycznie, muszę Państwu powiedzieć, bardzo ciekawie pomyślane, prawda? Nieco inaczej niż dotychczasowe utwory, ale przesłanie równie mocne. Płyta, jak już Państwu powiedziałem, sprzed lat 17 z hakiem. No i tak sobie pomyślałem, że może właśnie w kontraście troszeczkę do tego, co było w ubiegłym tygodniu z serii Odkurzone spółki, to teraz sobie mocniej zagramy, żeby też przypomnieć, że wakacje wakacjami, upał upałem, morze, góry, chociaż przecież i morze i góry nie wyczerpują nam możliwości wakacyjnych, ale jednak jeśli staramy się być naśladowcami Chrystusa, to nas nic z tego nie zwalnia. Psalm 51 z bardzo bogatego zbioru, oczywiście 150 psalmów, który dość wdzięcznie chyba się umuzycznia, jak ja to lubię mówić. No dobrze, mój Bóg, i tutaj jest pewien wyjątek na tej płycie. Utwór nazywa się Mój Bóg Shout, ponieważ jest to przekład, taka wariacja utworu, który nazywa się Shout, czyli krzyk, słowa i muzyka Roland Orzabal i Ian Stanley, a polskie słowa Grzegorza Bociańskiego.

No właśnie. Mój Bóg Shout. Jak państwo się wsłuchają w tę melodię, to jest muzyka Rolanda Orzabala i Iana Stanleya, to państwo rozpoznają być może, starsi słuchacze. To był taki hit. Shout, da, właśnie coś takiego. I to jest właśnie ten utwór. Melodyjnie. Słowa Grzegorz Bociański. Po prostu to jest tak, że to nie jest zwykły przekład. To jest po prostu poniekąd wypożyczenie muzyki, czy melodii właściwie, bo nie aranżacji. I własny tekst. No i teraz, proszę państwa, jako że zbliżamy się powoli do końca tej pierwszej części, zapraszam państwa po siódmej. Tam, jak już powiedziałem, fragmenty płyty Mietka Szcześniaka. I to zupełnie inna kategoria muzyczna, też inna wrażliwość. No i człowiek, który działa do tej pory na scenie. I to z dużym powodzeniem, obchodząc pewien jubileusz, ale to za chwileczkę. No ale żebyśmy się jeszcze godnie pożegnali, to pomyślałem sobie, że niech zabrzmi tak. Utwór, który się nazywa Wyślij moje serce, muzyka Grzegorz Bociański, słowa również. Często nie wiem, gdzie jest sens. Zakręcony jestem tak, jaki koniec niby wiem. Wyślij sygnał. Czekam wciąż. Nic nie umiem z siebie dać, wolę próżność niż twój krzyż. Zmienić krok, słyszałem gdzieś, że wystarczy za tobą iść, że ty nigdy nie odwrócisz swej twarzy od mojej. Wielki żar wyślij w moje serce. Under Cato Ground, Katolika Front. Posłuchajmy.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Jan Pniewski, dzień dobry. W 2014 roku do święceń kapłańskich w diecezjach dopuszczono 360 mężczyzn. Według wstępnych danych w 2016 roku było ich około 130. Oznacza to spadek o blisko 2/3 w ciągu 12 lat, pisze Tomasz Rowiński w Gościu Niedzielnym. Skutki braku powołań odczuwają parafie. W diecezji łowickiej biskup zapowiedział łączenie mniejszych parafii, wprost tłumacząc to spadkiem liczby powołań i przechodzeniem kolejnych roczników księży na emeryturę. Podobną decyzję ogłosił arcybiskup częstochowski, wiążąc ją z kryzysem powołań, śmiercią wielu księży, a także porzuceniem stanu kapłańskiego przez niektórych. Łączenie parafii zapowiedziano też w diecezji opolskiej oraz ełckiej. To tylko przykłady, a nie lista wszystkich diecezji, które znalazły się w kłopotach kadrowych. Czytamy dalej. Konsekwencje nowej sytuacji odczuwają przede wszystkim pozostający w służbie kapłani. Więcej obowiązków przypadających na jedną osobę, dojazdy do kilku wspólnot parafialnych, narastające zmęczenie i coraz wyraźniejszy brak zastępowalności pokoleń w prezbiterium. Wobec trwałego charakteru problemu braku powołań, Kościół w Polsce rozwija równolegle kilka strategii adaptacyjnych. Pierwszą jest rozwój diakonatu stałego, drugą, znacznie bardziej kontrowersyjną, jest sprowadzanie, jak w diecezji ełckiej, księży z zagranicy, przede wszystkim z Afryki. Trzecią strategią jest reorganizacja samej pracy duszpasterskiej. Na przykład w diecezji krakowskiej klerycy po święceniach diakonatu już pracują w parafiach. Jednak żadna z tych strategii nie jest próbą odwrócenia trendu, pisze Tomasz Rowiński w Gościu Niedzielnym. Spędzanie wakacji w pojedynkę nie jest już niszowym trendem. Statystyki dotyczące urlopowania Polaków dowodzą, że niemała część z nas planuje odpocząć nie tylko od pracy, ale także od osób, z którymi na co dzień pozostajemy w bliskich relacjach, pisze w Przewodniku Katolickim Angelika Szelongowska-Mironiuk, psycholożka i psychoterapeutka. Niemal 1/4 osób zapytanych, czy chciałyby zacząć podróżować solo, odpowiedziała twierdząco. Nietrudno jest wyobrazić sobie, że marzenia tego rodzaju rodzą się dość często w sercach osób, które przez większą część roku prowadzą intensywne życie rodzinne, w skład którego wchodzi na przykład opieka nad małymi dziećmi lub starzejącymi się członkami rodziny. Podróżowanie w pojedynkę bywa też pociągające dla osób, które przechodzą przez małżeńskie kryzysy i chciałyby, przynajmniej w wakacje, odpocząć od współmałżonka, z którym pozostają w konflikcie. Taka forma spędzania wolnego czasu jest także atrakcyjna dla części osób wykonujących zawody pomocowe i związane z wychowaniem. Nieustannie otoczeni dziećmi i hałasem nauczyciele czy pielęgniarki, które mierzą się z silnymi emocjami własnych pacjentów, niekiedy wręcz śnią po nocach o możliwości spędzenia paru dni lub tygodni w błogiej samotności. Letni czas pozwala przynajmniej części z nich na zamianę tych snów w jawę. Czytamy dalej.

0: Formą wakacji solo mogą być także wyjazdy, które mają na celu pogłębienie własnej duchowości. Zatem w pewnym sensie można zaliczyć do nich także udział w letnich rekolekcjach. Należą one wprawdzie do form nadzorowanych przez osoby związane z Kościołem, jednak jeśli ktoś udaje się na nie bez partnera czy dzieci, to mogą one także stanowić odpoczynek od rodzinnych zobowiązań, pisze autorka. Udane wakacje to takie, które spędzamy w ciekawym miejscu, ale przede wszystkim w odpowiednim towarzystwie. Czasami zaś najlepszym towarzystwem bywa to, które stanowimy sami dla siebie. To była Angelika Szelongowska-Mironiuk i Przegląd Katolicki.
1: Autopromocja.
2: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
3: Stąd nazwa Ironman 70.3.
2: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
3: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
2: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
3: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
2: Zapraszamy dziś od 17 do 19. Adam Malecki
3: i Dariusz Urbanowicz.
1: Autopromocja.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lipca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Co najmniej jedna osoba zginęła w największym od początku wojny ostrzale Kijowa przez rosyjskie rakiety balistyczne. Departament Stanu ostrzega Amerykanów za granicą przed atakami w związku z eskalacją sytuacji na Bliskim Wschodzie. Prezydent Węgier zatwierdził zmiany w konstytucji, które pozbawiają go urzędu. W nocy w ciągu niecałej godziny Rosja wystrzeliła na Kijów ponad 40 rakiet balistycznych. To największa liczba tego typu pocisków użytych przeciwko ukraińskiej stolicy od początku wojny. Zginęła co najmniej jedna osoba. W mieście słychać było eksplozję. Jest też sporo toksycznego dymu z pożarów. Według mera Kijowa Witalija Kliczki trafione zostały budynki mieszkalne. Informacje o ofiarach i skali zniszczeń są nadal ustalane. Tymczasem 9 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych w wyniku nalotu dronów na magazyn w mieście Kotowsk w Rosji. W obwodzie Tambowskim oraz na inne cele w europejskiej części federacji. Poinformowali o tym przedstawiciele rosyjskich władz. Ósmą noc z rzędu amerykańska armia ostrzeliwuje cele w Iranie. O rozpoczęciu kolejnej fali nalotów poinformowało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych. Jak czytamy w komunikacie CENTCOM, ataki mają na celu dalsze osłabienie zdolności Teheranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormus oraz szybkie ukaranie sił Islamskiej Gwardii Rewolucyjnej, które przeprowadziły ataki na amerykańskich żołnierzy w Jordanii. Irańskie media państwowe informują o eksplozjach w pobliżu miast Sirik i Hadjabad. W piątek na skutek irańskich ataków zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy, a trzeci jest zaginiony. Wczoraj przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, oświadczył, że Waszyngton zapłaci za próbę eskalacji konfliktu. Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie dla Amerykanów za granicą, aby zachowali ostrożność w związku z ryzykiem nieprzewidzianej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Według resortu grupy związane z Iranem mogą atakować Amerykanów. Prezydent Węgier Tamás Sulyok podpisał nowelizację konstytucji, która kończy jego kadencję. Dokument otwiera drogę do wyboru przez parlament nowego prezydenta.
5: Jeszcze przed złożeniem podpisu Sulyok krytykował przyjęte rozwiązania i podkreślił, że skrócenie kadencji urzędującego prezydenta budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Ostatecznie zdecydował się jednak nie blokować procesu i podpisał ustawę w ostatnim dniu przewidzianym przez konstytucję. Zgodnie z obowiązującą ustawą zasadniczą nie przysługuje mi żaden środek odwoławczy w sprawie tej poprawki, która narusza zasady konstytucyjne, ale została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe jako organ dokonujący nowelizacji konstytucji w ramach zgodnej z prawem procedury. Powiedział Sulyok w opublikowanym oświadczeniu po podpisaniu dokumentu. Gdyby odmówił rząd premiera Petera Modiora, zapowiedział wszczęcie procedury postawienia go w stan oskarżenia przed parlamentem i rozpoczęcie procedury impeachmentu. Podpis Sulyoka oznacza, że jego kadencja zakończyła się zgodnie z nowymi przepisami, a obowiązki głowy państwa przejmie tymczasowo przewodnicząca parlamentu do czasu wyboru nowego prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
4: Nadal jednak nie wiadomo, kogo zaproponuje na to stanowisko partia TISA premiera Petera Modiora. Prokuratura analizuje nagrania związane z atakiem na nastoletnie Ukrainki w Bielsku Białej. Do zdarzenia doszło tydzień temu w autobusie komunikacji miejskiej. W internecie pojawiły się opinie, że film zamieszczony w sieci był wyjęty z kontekstu, a zachowanie mężczyzny było efektem prowokacji. Hubert Maślanka, dyrektor bielskiego MZK, w którym pracował 54-letni napastnik, podkreśla, że zanim pełne nagranie trafi do internetu, wizerunek uczestników będzie musiał zostać zakryty.
6: Trudno jest to zweryfikować w sytuacji, kiedy twarze tych osób będą zamazane. To pokazuje, że wszystkim tym, którzy

0: Domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania. Nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów i narracji, która jest absolutnie niesprawiedliwa.
1: W ubiegłym tygodniu agresywny mężczyzna usłyszał zarzuty, odpowie m.in. za znieważenie nastolatek oraz naruszenie nietykalności cielesnej jednej z nich. Sprawą zajmuje się prokuratura w Żywcu. Szczęk-oręża, tętent koni, tysiące rekonstruktorów na polu bitwy. Pod Grunwaldem odbyła się inscenizacja bitwy. Jak co roku zgromadziła miłośników historii z całej Polski.
2: Dzień to był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa, największej i krańskiej, ale i chwały.
3: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto i to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
4: Rękopis, który nazywa się Libre Vermel de Montserrat, czyli Czerwona Książka z Montserrat. No i tam mieliśmy po prostu utwory zapisane w takiej notacji dawnej. One zostały przetranskrybowane, no i my teraz je po prostu odtwarzamy. Gramy na instrumentach, powiedzmy, z epoki, to znaczy na dudach. Dziewczyny mojej córki, bo my jesteśmy zespołem rodzinnym, grają na skrzypcach.
1: Badania archeologiczne potwierdzają, że bitwa z 15 lipca 1410 roku rzeczywiście rozegrała się niedaleko wsi Grunwald. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Teraz Trójce o innej bitwie. Sport, Mateusz Foremniak.
6: Dzień dobry, i to też historycznej bitwie w Miami. Chyba już oficjalnie możemy też zakończyć dyskusję o sensie rozgrywania spotkań o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach świata. Anglia z Francją zrobiły w nocy show w iście amerykańskim stylu. Od 4-0 do przerwy, przez 4-3 tuż przed końcem regulaminowego czasu gry, aż po 6-4 po jego doliczonym czasie. Tym samym Anglicy wrócili na podium mundialu po 60 latach przerwy. A już wieczorem najważniejsze spotkanie tego turnieju. Finał, w którym Hiszpania zagra z Argentyną. Choć trudno będzie nawiązać do bramkowego rozmachu ich półfinałowych przeciwników, były wybitny reprezentant Polski Włodzimierz Lubański jest spokojny o poziom tego meczu.
7: Mistrzowie Europy, mistrzowie świata. Najlepsze piłkarstwo, więc tutaj te zespoły dysponują bardzo dobrymi zawodnikami i prezentują bardzo wysoki poziom sportowy. Ja będę za dobrym piłkarstwem, za dobrym widowiskiem i za dostarczonymi emocjami.
6: Przypominamy, początek finału o 21:00. To w Nowym Jorku, a w Chicago w rozgrywkach Ligi Narodów gra siatkarska czołówka, w tym nasza kadra, która nie zdejmuje nogi z gazu. Po zapewnieniu sobie awansu do turnieju finałowego wygraną 3-0 z Brazylią, przyszedł czas na pojedynek z Francją. Tak wygraną 3-1 recenzuje nasz przyjmujący Kamil Semeniuk.
8: Łatwo nie było, ale spodziewaliśmy się, że to będzie ciężkie spotkanie, jak to z reprezentacją Francji bywa. No na pewno nie weszliśmy dobrze w to spotkanie. Dostaliśmy, kolokwialnie mówiąc, srogie lanie w pierwszym secie. Ale może taki kubeł zimnej wody nam się przydał i od tego drugiego seta gdzieś tam zaczęliśmy pokazywać naszą siatkówkę i zwyciężyliśmy kolejny mecz tutaj w Chicago za 3 punkty, co na pewno powinno nas cieszyć.
6: Cieszy nas bardzo, podobnie jak fakt, że rosną nam godni następcy. Kadra do lat 18 zdobyła wczoraj we Włoszech Mistrzostwa Europy w finale, pokonując 3-1 Francję. Tak więc wszystko się zgadza. Gratulujemy. Aby zamknąć francuskie wątki, dodam jeszcze, że na 14 etapie kolarskiego wyścigu dookoła tego kraju najszybszy okazał się lider Tadej Pogacar. Słoweniec na mecie w Le Marc Stein wyprzedził drugiego Isaka del Toro o 38 sekund. Za to w generalce ma już 4,5 minuty przewagi nad Jonasem Winigo. A w Formule 1 też widzimy w tym sezonie zdecydowanego dominatora. Chodzi o Kimiego Antonellego, który do dzisiejszego Grand Prix na torze Spa ruszy z pole position. 6. raz w tym roku, a mówimy przecież wciąż o nastolatku. Początek ścigania w Belgii o 15:00.
1: Dziś rycerze zakonu gotowaliby się w swoich zbrojach jedynie na Dolnym Śląsku. Tam 28 stopni, 25 w centrum kraju, nad morzem i pod Grunwaldem około 20. Przelotnie padać i zagrzmieć może na południu i w środkowej Polsce. Poza tym synoptycy zapowiadają sporo chmur. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Marcin, witam, kłaniam się Państwu w drugiej godzinie audycji. No i tak jak powiedziałem, po tym odkurzeniu spółki dość mocnych nut, mocnego uderzenia polskiego, będzie nieco bardziej jazzowo-bluesowe granie Mietka Szcześniaka i to po angielsku. Ostatnio dość sporo tego angielskiego w muzycznych rozmowach, ale to dlatego, że ja zwykle przez taki rok, nazwijmy go szkolny, to praktycznie nie odwołuję się do tego rodzaju twórczości, bo jest mi też ona mniej znana i bardziej wolę śledzić to, co się dzieje na naszej scenie. Natomiast nasi wykonawcy, no oczywiście wiedząc o tym, że ta anglojęzyczność jest tutaj pożądana i ona daje pewnego rodzaju przynajmniej szansę na przepustkę do świata muzycznego, korzystają z tego. Mieczysław Mietek Szcześniak, rocznik 1964. Piosenkarz, kompozytor, autor wielu tekstów, laureator festiwali. Laureat festiwali w Opolu, Sopocie. Może Państwo pamiętają, że prezentował Polskę na konkursie Eurowizji w 1999. A może Państwo pamiętają taki zespół, który nazywa się New Life M albo New Life Music. O nim w muzycznych rozmowach też było czasami często. No to właśnie pierwszy wokalista tego zespołu. A ostatnio nagrał z wybitnymi amerykańskimi muzykami w LA, czyli Los Angeles, płytę zatytułowaną Brothers. Co do tych muzyków, to za chwileczkę, ale niech nam się odezwą. Oczywiście ta płyta, proszę Państwa, i tutaj powiem, dostępna na tak zwanych popularnych portalach streamingowych. Nie wiem, znaczy wiem, jak wygląda okładka, ale nie miałem jej w ręku, tej okładki. Natomiast ja nie chcę prezentować Państwu całości oczywiście. To jest tylko takie rozbudzenie apetytu dla tych, którzy tego Mietka lubią albo chcą go sobie przypomnieć. No i utwór nazywa się Stay Close to Me, czyli zostań albo bądź blisko mnie.

No właśnie. Pięknie to brzmi, prawda? Instrumentarium, poziom wykonania oczywiście. Wielka i skomplikowana praca, żeby taki efekt osiągnąć. Stay close to me, zostań przy mnie blisko. Mój panie, Mietek Szcześniak. Ale on tam nie był sam, oczywiście. No, zespół takich amerykańskich, czarnoskórych muzyków z Los Angeles nazywa się Live Choir. Ale oprócz Live Choir, Wanda Wellman, wokalistka i producentka amerykańska, oraz aranżer i producent H. Barnum. To oni razem z Mietkiem Szcześniakiem, czy też może Mietek Szcześniak razem z nimi, stworzyli płytę zatytułowaną Brothers, czyli Bracia. Teksty tej płyty to jest wspólne dzieło Wendy Wellman i Mietka Szcześniaka. On chętnie o tym opowiada. Ja tutaj, proszę państwa, w międzyczasie korzystam z pewnej rozmowy, jaką przeprowadził z Mietkiem Szcześniakiem Szymon Babuchowski. I Mietek Szcześniak mówi o tym, że cała ta płyta świadczy o tym, że bliskie jest mu dzielenie się doświadczeniem wiary. No i to oczywiście bardzo wyraźnie słychać. Opowiadanie o moim sercu, ciele, duszy i potrzebach człowieka. To złożone w całość wszystko, co w życiu robiłem i co było dla mnie ważne. To kolaboracja polsko-amerykańska. Bo od kilkunastu lat pracuję właściwie na dwóch kontynentach, mówi Mietek Szcześniak. To moja druga amerykańska płyta. Pierwsza nazywała się Sings w roku 2011. Ta płyta, Brothers, jest spełnieniem marzeń kilkunastoletniego chłopaka, który biegał po Kaliszu z Walkmanem i słuchał z zapamiętaniem czarnoskórych muzyków, marząc, żeby kiedyś z nimi zaśpiewać. Wtedy było to marzenie ściętej głowy, ale teraz udało mi się je spełnić. Pierwszy singiel nosi tytuł Everybody and Soul, czyli każde ciało i dusza.

Jak się państwu zrobiło w tych państwa przestrzeniach, gdzie państwo słuchają? Tak sobie pomyślałem, że przy tym można wyskoczyć z łóżka na przykład, albo poruszyć się na fotelu, albo zakrztusić się herbatą lub kawą. Uwaga dla tych, którzy jadą samochodem. Proszę nie tracić czujności. Mietek Szcześniak, Every Body and Soul. Można by powiedzieć każdej dusza, ale to mamy zapisane osobno. Każde ciało i dusza do skakania nas. Muzyka zmusza, prawda? Można tak powiedzieć. Miałem 15 lat, kiedy usłyszałem po raz pierwszy Aretę Franklin z afroamerykańskim chórem. Zakochałem się wtedy w muzyce soul. Wszystko mi się tam podobało. Zaangażowałem.

Panie, i ciała, i ducha, właśnie. Wspaniałe głosy, rytm. Ten rytm, prawda, perkusyjny szczególnie. Ekspresja, ekspresja. Nasiąknąłem tym całkowicie, mówił mi tak Szcześniak. No starał się jakoś iść za tym, bo to mu w duszy grało. Mówi o tym, że płyta Brothers jest organiczna, to znaczy używamy żywych instrumentów i żywych głosów. To daje inną wibrację niż to, co ostatnio jest modne. A co ma na myśli? No jak się państwo domyślają, muzykę tworzoną przy dużym udziale elektroniki i tak zwanego AI. Ta muzyka, jak myślę, powoli się przejada. Czy ja wiem? No ale chciałbym, żeby miał rację. Jednym z twórców tego albumu jest właśnie wspomniany już przeze mnie H. Barnum, człowiek, który produkował płyty do legendarnej wytwórni Motown i którego Mietek Szcześniak określa jako wzór i mentora muzycznego. No i Wendy Wellman, z którą współpracował również przy płycie Sings z roku 2011. Jak już powiedziałem, współautorka tekstów na tej płycie. A zatem You Heal Me. Uzdrawiasz mnie.

Pięknie się tego słucha, prawda? Płyta Brothers, Mietek Szcześniak, Wendy Wellman, H. Barnum i Live Choir, ciemnoskórzy muzycy z Kalifornii. Utwór nazywał się You Heal Me, Uzdrawiasz Mnie. I rzeczywiście, tak jak Mietek tutaj powiedział i tak jak mówi w rozmowie, z której korzystam, w rozmowie z Szymonem Babuchowskim, to doświadczenie, przeżywanie własnej wiary jest tu dla niego bardzo ważne. To nie jest tak oczywiście, że ta płyta, która składa się chyba z 12 utworów, czyli chyba połowy w stosunku do tego, co państwu prezentuję, jest cała tak wyraźnie treściowo w tym kierunku. Natomiast jeśli chodzi o nastawienie, o tą taką właśnie, bym powiedział, religijną melodyjność, to jak najbardziej to bardzo spójna całość. Jak już mówiłem, on i Wendy Wellman to autorzy tekstów do tej płyty. Płyta się nazywa Brothers, czyli bracia. No, oczywiście nie wiem, czemu akurat tytuł tego utworu stał się tytułem całości, no ale istnieje taki utwór na tej płycie. Brothers, bracia na całe życie, tam H. Barnum się też odzywa, którego Mietek Szcześniak określa wspaniałym człowiekiem i muzykiem, wzorem i mentorem. No bo jak też już powiedział, ma te kontakty ze Stanami od lat wielu. A głos? Trzeba oddać sprawiedliwość, prawda? Im starszy, tym lepszy. Mietek Szcześniak i amerykańscy przyjaciele, bracia, brothers.

Brothers, bracia, Mietek Szcześniak, Wendy Wellman, H. Barnum, Live Choir. Wszystko to nagrane z wielką pieczołowitością w Kalifornii. Najnowsza płyta Mietka Szcześniaka, tak nas właśnie międzynarodowo uraczył. On tutaj mówi o soul, o muzyce soul. Ta płyta, którą, ten utwór, który wcześniej, Everybody and Soul, o wierności sobie, miłości do amerykańskich brzmień. No ale także o potrącaniu słowiańskiej nuty opowiadał Mietek Szcześniak Szymonowi Babuchowskiemu, no bo to w końcu człowiek stąd, nasz, prawda, nazywany mieczem, mieczu, jak tam ostry mieczu. Ostry, czyli sprawny, działający, prawda, no i ten głos trzeba przyznać, prawda, oddajmy sprawiedliwość. No i powiedzmy jeszcze to, co być może w swojej skromności wokalista pozostawił dla siebie, że to 40-lecie pracy twórczej. 40-lecie pracy twórczej. Mogą sobie państwo policzyć. Urodzony w roku 1964. No i na to 40-lecie pracy twórczej można powiedzieć, zafundował sobie, no ale to nie jest takie lekkie, prawda? No wydał właśnie na to 40-lecie tę właśnie płytę zatytułowaną Brothers. Pyta Szymon, czy jest jakaś cena, którą płaci się za wierność sobie i spełnianie muzycznych marzeń. Oczywiście wszystko ma swoją cenę. Ta wierność łączy się często z mniejszą popularnością i mniejszymi zarobkami, a czasami wręcz nieobecnością w mediach, ale nic na skróty, mówi. Kiedy uczyłem studentów, czasem słyszałem pytania o to, jak zrobić karierę. Tłumaczyłem im, że najpierw trzeba wiedzieć, kim się jest i na czym nam zależy. Odkryć własną osobowość, bo to jedna z trzech składowych, która z piosenki może zrobić dzieło sztuki. Pierwsza to muzyka, z której instrumentaliści budują cały świat. Druga to słowo, czyli to, o czym chcemy opowiedzieć. A trzecia to nasza interpretacja. Dopiero połączenie tych trzech rzeczy pozwala stać się artystą. No i niech państwo odpowiedzą, czy Mietek Szcześniak jest artystą. Oczywiście są w życiu hity i przeboje. Oddziaływanie hitów trwa krótko, ale za to mają powodzenie i przynoszą popularność. Ale można też budować karierę, nie traktując tego jako biegu na 60 czy setkę, tylko na długi dystans, dystans życiowy. No i Szcześniak mówi, że jest zadowolony ze swoich wyborów, choć płaci za to sporą cenę. No tak, życie artysty nie jest usłane różami, choć nam się być może tak wydaje, albo chciałoby się tak wydawać. Wychodzi na tę scenę tutaj, prawda, kwiaty, okrzyki, uwielbienia, bilety wyprzedane. No, w ogóle wspaniale. No, może państwo pamiętają, jest taka piosenka. Tam wokalista mówi, przez życie przejść wyłącznie na scenie. Przyznacie, że wspaniałe marzenie. No nie wiem, czy to tak jest. Chyba bym tak nie chciał zupełnie. Potem się zorientować, że całe życie to była tylko scena. I tak pewnie nie jest w życiu Mietka Szcześniaka, bo widać, że człowiek sobie zdaje z tego sprawę, że to nie wyczerpuje całości. Ale jest cały w tym śpiewie. No to posłuchajmy jeszcze, proszę państwa.

i bracia Mietek Szcześniak, Wendy Wellman i H. Barnum z towarzyszeniem chóru Live Choir z Los Angeles. Pamiętamy Mietka Szcześniaka, proszę Państwa, z takich przebojów, na przykład jak Dumka na dwa serca. Nie wiem, pamiętają Państwo taki film? Znaczy, jaki film? No, trylogia, prawda? Nakręcana od końca. Mówimy o Ogniem i Mieczem. Czy takie piosenki bywają dla artystów błogosławieństwem, a może i przekleństwem? Bo trudno oderwać od nich potem wykonawcę. Ale Mietek mówi, że nie miał z tym nigdy problemu. Świadomie wybierał każdą rzecz, którą śpiewał, a to dla niego bardzo ważna piosenka. Tam oczywiście kompozycja Krzesimira Dębskiego, nie wiem, czy Państwo pamiętają. Jacek Cygan, autor tekstu. Edyta Górniak śpiewała to razem z Mietkiem Szcześniakiem. Ta piosenka zagościła na wszystkich listach przebojów i została utworem 50-lecia w kategorii piosenki filmowej. Państwo sobie wyobrażą. Choć sam film nie był specjalnie udany, według mnie. Ale Mietek mówi, żałuje, że słowiańszczyzny jest za mało. Choć teraz już coraz częściej młodzi inspirują się polską muzyką ludową. Ale nie jest najlepiej z pielęgnowaniem tej

muzyki ludowej i etnicznej. Niestety często zwycięża tutaj disco polo, wkraczając w to szlachetne miejsce. A powinno być i to, jak on pisze. Płyta Brothers jest powrotem do źródeł, tyle że nieco innych, bo pośród tego chaosu, który zafundowała nam elektronika, ciągle mamy bijące źródło w postaci bluesa, spirituals, gospel, z których powstały później soul, funky i jazz. I cała muzyka rozrywkowa, która dzisiaj jest śpiewana przez ludzi wszystkich kolorów, ponieważ stała się muzyką światową. No właśnie, i to też ta angielszczyzna jest pewnego rodzaju tego też dowodem. I tutaj mówi bardzo ciekawą rzecz o Stanach Zjednoczonych. Ten niezwykły eksperyment ludzkości, który nazywa się Ameryka, wytworzył przez spotkanie różnych kultur i tradycji muzycznych zupełnie nowe gatunki muzyczne, z których cały świat teraz korzysta. Chciałbym, aby ta płyta przynosiła oddech naszym szalonym świecie, w naszym szalonym świecie, i dawała czas na skosztowanie źródła, by była opowieścią o ciele i duszy w takich formach muzycznych. Płyta Brothers, Mietek Szcześniak. Posłuchajmy zatem. Bless this world, pobłogosław ten świat. Wszystko stworzyłeś dobre dla nas z miłością. Mamy na tym świecie wszystko, co trzeba. Błogosław ten świat.

pobłogosław, pobłogosław ten świat, Panie. Świat, który tak pięknie stworzyłeś i powiedziałeś, że jest dobry. No i możemy sobie to powiedzieć, ale obdarzając ludzi wolną wolą, liczyłeś się z tym, czy brałeś to pod uwagę, że nie będziemy umieli z niego właściwie do końca korzystać. Stąd potrzebne było dzieło zbawienia w Chrystusie. No i w ten sposób Mitek Szcześniak odsyła nas, proszę Państwa, do rzeczy bardzo ważnych i poważnych, w których jesteśmy wszyscy osadzeni i od których nie możemy uciec. Płyta, której fragmenty Państwu prezentowałem, nazywała się Brothers, czyli bracia. Nagrana z Wendy Wellman, wokalistką i producentką, i aranżerem i producentem H. Barnumem w towarzystwie chóru Live Choir z Kalifornii. A Mietek Szcześniak świętuje 40-lecie pracy twórczej. Życzymy mu oczywiście wielu kolejnych lat interesujących płyt, bo widać, że ta wypowiedź artystyczna się rozwija i słuchacze są dla niego ważni. A być może, że w muzycznych rozmowach znajdzie to swoje jakieś rozbudowanie jeszcze. Ale ponieważ rozmawiamy, czy właściwie naszym bohaterem po części jest Ameryka, którą Mietek Szcześniak nazywa taką szczęśliwą, takim szczęśliwym miejscem eksperymentu, takim tyglem, przez to, że tyglem narodowościowym, etnicznym właściwie, to też takiej żywej, pulsującej muzyki różnego rodzaju, różnych gatunków. A zawahałem się co do określenia narodowościowe, dlatego że no właśnie, naród to jest jeden. Naród jest amerykański. To przecież od samego początku ta święta, my jak my, ale oczywiście 250-lecie Stanów Zjednoczonych, no to przecież skąd się wzięło przekonanie, że nie chcemy być już brytyjską kolonią, chcemy być niepodległym krajem, prawda? Który wtedy zaczynał od niewielu kolonii, a dziś jest ogromną potęgą połowy kontynentu, składającą się z 50 stanów, z 49 i 50 stanu Hawaje. I to jest właśnie jeden naród. Hymn, konstytucja, flaga. Zwraca na to uwagę szczególnie profesor Wojciech Roszkowski. I to Państwu chcę też dzisiaj polecić obok muzyki. Książkę profesora Wojciecha Roszkowskiego zatytułowaną Siła i wolność. 250 lat Stanów Zjednoczonych Ameryki. To jest książka licząca ponad 600 stron i wydana właśnie na te 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Stany są nam bliskie ze względów strategicznych. To nasz główny sojusznik i partner. Łączą nas z nim także więzi społeczne i kulturowe, podkreśla profesor. Polacy byli obecni na początku kolonizacji terenów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. No oczywiście w większości z nas to pewnie kojarzy się z dwoma nazwiskami, to znaczy Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski, którzy są tam doceniani, mają swoje pomniki. Obecnie żyją tam miliony obywateli o polskich korzeniach. I to też jest prawda. Chicago, chociaż nie wyłącznie, ale pewnie wszystkim się kojarzy to Chicago z takim typowo polskim miastem. Nowy Jork, jak najbardziej. No ale z tą mową polską to jest oczywiście różnie, bo to następne pokolenie, na przykład migrantów okresu stanu wojennego, prawda, nie mówiąc o dalszych, to już raczej z polszczyzną to tak ma średnio do czynienia. Ale warto pamiętać o tym, że w dużym stopniu zależy to przecież także od rodziny, od rodziców, od tego, jak ci rodzice się w tych Stanach zachowywali, czy chcieli pozostać Polakami, czy może się tej Polski wstydzili. Różnie z tym bywa. W tytule książki profesor zestawia siłę i wolność. Dla nas kojarzy się siła z przymusem, a wolność z anarchią. Czy to współgra w Ameryce? Też się tym profesor zajmuje, mówiąc, że tak, tak. Nie można idealizować Stanów, ale potrafią one godzić daleko posuniętą wolność osobistą ze skutecznością władzy, która opiera się przecież na sile i przymusie. Wolność, ale i dyscyplina są mocno wbudowane w świadomość Amerykanów. To naród złożony z tylu wyznań i korzeni etnicznych, a jednak czczący konstytucję. Sama konstytucja to dość niewielki dokument, ale prawo, praktyka konstytucyjna i rządy prawa przez 250 lat stworzyły przekonanie, że system działa wtedy,

gdy prawo jest skutecznie egzekwowane i kiedy dla swoich nie jest wcale lepiej, podkreśla profesor Roszkowski. No i muszę przyznać, że mi to imponuje, to jest bardzo ciekawe. Prawda, proszę państwa, pierwsza na świecie konstytucja, pamiętajmy, że drugą, choć działającą bardzo krótko, była konstytucja.

Bardzo mi się to podoba. To przywiązanie do tej republikańskiej tradycji, szczególnie właśnie chcę powiedzieć republikańskiej tradycji mocnego prezydenta, umocowanego, mającego mandat społeczny. I to, że naród zupełnie tak jak w Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, zwłaszcza po Unii Lubelskiej, ta narodowość, ta tożsamość to niekoniecznie jest etniczność. Dokładnie taka. Tylko kwestia używania języka, ale też właśnie utożsamiania się z wartościami danego kraju. Tu są te gwiazdki na sztandarze, tu jest hymn, tu jest konstytucja. No i to jest bardzo ciekawe. Ten eksperyment, który się nazywa Ameryka, jak powiedział Mietek Szcześniak, trwa, choć to nie jest już dzisiaj żaden raj, ani ziemia obiecana. Ale jednak pod wieloma względami miejsce, do którego jeszcze Polacy bardzo chętnie jeżdżą. Może już w mniejszym stopniu, jak to się kiedyś mówiło, na Saksy, prawda? Nie po to, żeby tam pozostać, ale po to, żeby zobaczyć, odwiedzić, prawda? Poznać jak najbardziej. Dlaczego nie? No i też można sobie zadać takie pytanie, czy my się możemy dzisiaj czegoś od Amerykanów uczyć? Myślę, że jeśli chodzi o naszą kulturę polityczną. Profesor twierdzi, że została ona daleko w tyle za tym, co widzimy w Ameryce. Zachęcam Państwa. Siła i wolność. 250 lat Stanów Zjednoczonych Ameryki. Autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego. No, pożegnamy się oczywiście po angielsku, bo to dużo o tej Ameryce, Mietek w Ameryce. Gordon Haskell, płyta All My Life, całe moje życie. I taki utwór, który w swoim tonie, w swojej wymowie bardzo jest podobny do treści Mietka Szcześniaka. A nazywa się One Love Will Do. Bardzo fajny taki tytuł, który można na użytek tego utworu może przetłumaczyć jako jedynie miłość to potrafi. Gordon Haskell. Marcin Witan. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego.

0: Sławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lipca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosja przeprowadziła najbardziej intensywny ostrzał Kijowa od początku inwazji. Presja ma sens, mówią politycy po deklaracji prezydenta Ukrainy o otwarciu archiwów w sprawie Wołynia. W co piątej próbce lodów nad morzem sanepid wykrył bakterie. Jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietami balistycznymi na Kijów. W ocenie mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od początku inwazji Rosji na pełną skalę. W całym mieście wybuchły pożary. Płonęły akademik, blok mieszkalny i supermarket, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Uszkodzonych zostało też kilka budynków niemieszkalnych i magazynów, a także obiekty biurowe i samochody. Według danych z ukraińskich kanałów monitorujących przebieg konfliktu, w ciągu około 40 minut rosyjskie wojska wystrzeliło około 40 rakiet typu Iskander i Cyrkon. Presja ma sens, mówią politycy, komentując deklarację prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego o otwarciu archiwów służb specjalnych dotyczących rzezi wołyńskiej. Ma też zostać wydanych wiele pozwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy mówi, że naciski wywarte wspólnie przez prezydenta i rząd miały kluczowe znaczenie, ale istotny był też szczyt NATO w Ankarze.
8: Pokazał Polskę jako wzorcowego sojusznika, który modernizuje swoją armię. O tym mówił prezydent Trump, o tym mówił Mark Rutte, sekretarz generalny NATO. I wreszcie trzecia sprawa, pomoc, która płynie dla Ukrainy, 90 miliardów z Unii Europejskiej. Parlament Europejski w swojej uchwale potępił eskalację konfliktu i brak zrozumienia ze strony ukraińskiej dla roszczeń polskich.
7: Do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich doprowadziła decyzja prezydenta Załęskiego o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych nazwy bohaterów UPA. Grecja blokuje najnowsze sankcje na Rosję. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Ateny odmówiły zgody na kolejny pakiet unijnych restrykcji w razie ustępstw w sprawie tranzytu rosyjskiego LNG do państw spoza Unii.
9: Grecja nie zauważyła, że do 19 pakietu sankcji wpisany jest zakaz importu gazu skroplonego z Rosji do Unii i tranzyt tego surowca do państw spoza Unii. A tymczasem na tranzycie właśnie jedna grecka firma zarabia i to nieźle. Grecja wykorzystuje więc pracę nad najnowszymi sankcjami, by wymusić zmiany. Grecy tego nie odpuszczą, a wszystkim zależy na 21 pakiecie sankcji, bo tam jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Konieczny będzie kompromis, usłyszałam od jednego z wysokich rangów unijnych dyplomatów. Inny z moich rozmówców przyznał, że rozważanych jest kilka wariantów przełamania impasu i potrzeba kilku dni, żeby było wiadomo, jakie poszczególne rozwiązania mogą mieć skutek. Dlatego do 23 lipca, czyli najbliższego czwartku, unijne kraje odłożyły rozmowy na temat najnowszych sankcji na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: Podobny wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej Michała Wawrykiewicza ma to tak naprawdę nakręcić antyunijne nastroje w Polsce.
10: Zobaczcie, jaka jest zła Unia, bo ona wam chce narzucić politykę klimatyczną, która jest B. A to nie jest prawda. Chociażby ostatnie decyzje Komisji Europejskiej w zakresie ETS-u pokazują, jak wiele postulatów polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim są uwzględnione. O sprawy europejskie, o politykę klimatyczną na tym poziomie trzeba zabiegać zupełnie w inny sposób, aniżeli poprzez referendum.
7: Poprzedni wniosek prezydenta o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej został w Sejmie odrzucony. W serwisie Trójki latem, niejako z automatu, lodem.

0: z automatu, te sprzedawane nad morzem, badał sanepid. No i w 10 próbkach na 50 pobranych wykryto jednak nieprawidłowości, mówi rzeczniczka zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.
1: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteria. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji, czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją, być może nie umył rąk przy robieniu lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
0: Ale jak zaznacza rzeczniczka sanepidu, wykryte bakterie na szczęście nie są tak groźne jak salmonella.
1: U jednej osoby nie wystąpią żadne dolegliwości, ale u osób, które mają delikatniejszy układ pokarmowy, mogą wystąpić dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
0: Po wykryciu bakterii sanepid nakazuje dokładne umycie urządzeń do produkcji, a w skrajnych wypadkach zamyka lodziarnię. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pora na wieści sportowe, Mateusz Foremniak.
3: Tyle było marudzenia, a ostatecznie piłkarze Anglii i Francji zagrali mecz, który będziemy wspominać przez dekady. Po szalonym pojedynku o trzecie miejsce Anglicy wygrali 6-4 i zdobyli pierwszy medal piłkarskich mistrzostw świata od 1966 roku. Przy okazji do spółki z Francuzami zanotowali pierwszy od 1982 roku mecz na mundialu, na którym padło przynajmniej 10 bramek, a w całej historii rozgrywek dopiero 6 taki. Krótko mówiąc, kosmos. W nim znajdą się też dzisiaj w nocy kibice Hiszpanii lub Argentyny. Któraś z tych drużyn zostanie za kilkanaście godzin mistrzem świata. Tak finalistów charakteryzuje były reprezentant Polski Dariusz Dziekanowski.
4: Hiszpania ma gwiazdę. Jamala, Rodrigo, Fabian Ruiz, Pedri. A Argentyna ma jedną gwiazdę. I świetny zespół, każdy zna swoje miejsce, każdy już jest mistrzem świata. Argentyna gra z determinacją od 60. i 70. minuty, kiedy już dwa razy im się nie układała, no to jest duża siła widać wewnętrzna. Wydaje mi się, że to będzie mecz bardzo otwarty.
3: Oby równie mocno, co spotkanie o brąz. W każdym razie szykujemy zdrowe przekąski i od 21:00 sprawdzamy, co dzieje się na boisku w Nowym Jorku. Kto będzie miał problem z zaśnięciem po piłkarskich emocjach, może poczekać do trzeciej i zobaczyć ostatni występ polskich siatkarzy w fazie grupowej Ligi Narodów ze Stanami Zjednoczonymi. Nasi zawodnicy są na fali, co udowodnili nocną wygraną 3-1 z Francją. Kolejną w ostatnich dniach, choć Francuzi napsuli nam trochę krwi, co przyznawał po meczu Tomasz Fornal.
5: Byliśmy napędzeni tymi dwoma zwycięstwami poprzednimi. Myśleliśmy, że wszystko dziś będzie to tak wyglądało, jednak trzeba im oddać, że w tym pierwszym czasie naprawdę dobrze zagrywali, mieli dużo wariacji i mieliśmy z tym trochę problemów, ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, że nie straciliśmy tak naprawdę punktów.
3: Dla nas, kibiców, liczy się też to, aby kadra nie przestawała odnosić sukcesów. Akurat w przypadku siatkówki możemy być chyba o to spokojni. Następcy już dorastają, bo kadra do lat 18 zdobyła wczoraj Mistrzostwa Europy, ogrywając w finale Francuzów 3-1. Gratulujemy i czekamy na więcej. Wciąż nienasycony na kolarskich trasach jest Tadej Pogaczar. Słoweniec był wczoraj najszybszy na 14. etapie Tour de France z metą w Le Marc Stein, umacniając się tym samym na pozycji lidera wyścigu. Na koniec serwisu robimy szybki skok na drugą stronę kanału La Manche, gdzie odbyły się kolejne zawody lekkoatletycznej diamentowej ligi. Wydarzeniem dnia w Londynie był rekord świata na jedną milę w wykonaniu Josha Kerego. Najmocniejsze polskie akcenty to czwarte miejsce Marii Rzodzik w skoku wzwyż oraz piąte w biegu na 400 metrów Natalii Bukowieckiej.
0: Jedno już wiadomo co do finału mundialu. Gdy piłkarze będą się kłócić na boisku, to wiemy już w jakim języku. Według prognoz przed nami raczej pochmurna niedziela, przelotne deszcze i burze możliwe, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, mówi Anna Gryczman z IMGW.
6: Burzom będzie towarzyszył grad. Temperatura maksymalna nadal najwyższa na południowym wschodzie do 28 stopni, najchłodniej na zachodzie, południowym zachodzie i nad samym morzem około 19-20 stopni.
0: W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
7: Autopromocja.
8: Co to jest bakteria i gdzie znajduje się arteria?
9: Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem?
8: Dlaczego sól jest w paski, a zebra jest słona?
9: Chyba odwrotnie.
8: Niekoniecznie, ale niech będzie.
9: Przyglądamy się światu wokół nas z każdej strony. Książki, muzyka, tajemnice nauki i ludzie, którzy inspirują. W zagadkowej niedzieli nawet najdziwniejsze pytania zawsze znajdą odpowiedzi.
8: Wszystko jest możliwe.
9: Zapraszamy w każdą niedzielę tuż po 9:00 rano. Michalina Bieńko i Maja Sołtysik.

0: Autopromocja.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Księstwo Ptaków.

Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach, Stanisław Łubieński. Pod koniec czerwca, podczas fali koszmarnych upałów, przyjechałem do Bydgoszczy, żeby wziąć udział w festiwalu Początek Sezonu. Bydgoszcz jest malowniczo położona nad Brdą, rzeką czystą i przejrzystą, w której toni można obserwować wijące się z nurtem wodorosty i przemykające w tych podwodnych łąkach ryby. Na festiwalu mieliśmy wspólne spotkanie z mistrzem Adamem Wajrakiem. Prowadziłem też spacer przyrodniczy, podczas którego mogliśmy wsłuchać się w piosenkę Kulczyka, najbliższego polskiego kuzyna kanarków, którego głos przypomina moim zdaniem dźwięk szybko pracujących podrdzewiałych nożyczek. Przy okazji wizyty w Bydgoszczy udało mi się porozmawiać z Dawidem Kilonem, ornitologiem, nauczycielem akademickim, liderem bydgoskiej grupy lokalnej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i autorem fanpage'a Mówią, że potrafi rysować na Facebooku. Rysowaniu ptaków poświęcona jest nasza rozmowa. Zapraszam na nią po piosence.

0: Dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry.
0: Jak to się zaczyna rysować ptaka? Od czego? Od nogi, czy od głowy, czy od skrzydła, czy od ogona?
2: A ja na to pytanie odpowiem trochę inaczej, bo od pomysłu i od obserwacji bardzo często, bo te ptaki, które rysuję, to wiele z nich najpierw zaobserwowałem, sfotografowałem i potem wracam do domu i rysuję. I wtedy faktycznie najczęściej zaczynam od głowy, dzioba, potem reszta ciała, oko gdzieś tam w międzyczasie powstaje, a nóżki na koniec.
0: Czyli masz taki rodzaj migawki w oczach, że idziesz w teren i widzisz siedzącego na trzcinie potrzosa, który samiec ma czarną głowę z takim białym wąsikiem i zapamiętujesz jakiś charakterystyczny rodzaj pozycji. Jak ci się to udaje zrobić? Bo pewnie też czasami posługujesz się zdjęciami, ale zdarza ci się rysować z pamięci?
2: Nie, z pamięci nie rysuję, bo bym narysował fantastykę, tak mi się wydaje. Chociaż no, jestem też ornitologiem, więc wiem, jak wygląda upierzenie u ptaków, ile jest lotek, ile pokryw. I to jest bardzo istotne, bo jak ktoś na przykład rysuje ptaki, a nie jest wykształcenia przyrodnikiem, to zdarza się, że nagle 12 lotek pierwszorzędowych na przykład. To są takie szczegóły, ale my to ornitolodzy widzimy. Więc jak wracając do tego potrzosa pięknego, no to ostatnio rysowałem takiego, co właśnie no, spoglądał jednym oczkiem na mnie, ale też miał rozłożony ogon, więc wtedy można było zobaczyć skrajne białe plamy na sterówkach. Znaczy na sterówkach skrajnych białe plamy, o tak. Więc był na trzcińce, śpiewał. Dzisiaj widziałem potrzosa i potrzosowi towarzyszył jeszcze też podróżniczek, żeby było ciekawe. Nie? I myślę, że coś tu dzisiaj też powstanie, bo właśnie większość moich ilustracji to jest pokłosie wyprawy w teren, jakiejś takiej ciekawej chwili, ulotnej przecież. I staram się właśnie tą ulotną chwilę zatrzymać na kartce papieru.
0: A jaką techniką się posługujesz, wchodząc troszeczkę w technikalia? No bo wiadomo, że pewnie potrafisz na różne sposoby ująć ptaka, ale jaka jest twoja ulubiona taka firmowa technika rysowania czy malowania?
2: O, już od dobrych kilku lat rysuję przede wszystkim pastelami suchymi. I to są rysunki pastelami w kredce. Tak, to są takie jak zwykłe kredki, tylko że ich rdzenie jest pastelowy, bardzo delikatny, więc trzeba uważać. Jak taka kredeczka nam spadnie, no to zdarza się, że to już jest po kredce. Natomiast jak prowadzę warsztaty, wiele osób ze mną już malowało, i teraz mówię malowało, prawda, to używam pasteli w takich sztyftach, gdzie w zasadzie, no, cały ten sztyft jest z pigmentu, nie? I wtedy się mówi, że to jest malarstwo pastelowe. Więc w domu najczęściej rysuję, a z ludźmi maluję.
0: Czyli suche. Czyli tak, tam jest taki, taki problem, że to się tak trochę rozciera, prawda? Że jak nieostrożnie rękę położysz na kartce, to ci się może to wybrudzić.
2: Tak, więc pierwsze co, jak zaczynamy jakieś spotkanie z osobami chętnymi do malowania pastelami, to mówię, proszę podwinąć rękawki, to też jest bardzo ważne. A jeszcze jeżeli chodzi o te suche pastele, no to ja pamiętam moje pierwsze obrazki, pierwsze wspomnienia ze szkoły podstawowej. Nauczyciel mówił, proszę przynieść pastele suche i kartkę, no to przyniosłem zwykły biały papier, pastele. I pastele były wszędzie, tylko nie na papierze. Były na mnie, na ławce i dostałem 3. Dostałem 3, byłem zły, to mało powiedziane i się pokłóciłem z pastelami na bardzo długo. Potem

0: rysowałem ołówkiem. Moje pierwsze rysowanie to tak naprawdę to był ołówek, ale gdzieś po wielu latach wróciłem do pasteli. Do pasteli na szarym, zwykłym, szarym, czyli brązowym tak naprawdę papierze takim pakowym. Doskonale też na nim można malować. I wpadłem, całkowicie wpadłem właśnie w te pastele. Do tego stopnia, że nawet jak narysowałem rysunki do tej mojej ostatniej książki, to nie potrafię przestać rysować.
1: Właśnie, twoja książka nazywa się Ptaki Kilona. Wydałeś ją własnym sumptem, co jest dla mnie imponujące, bo to znaczy, że masz też jakieś talenty biznesowe. Mi to bardzo imponuje. Nie wyobrażam sobie, żeby wydawać książki na własnych warunkach i zajmować się takimi skomplikowanymi rzeczami, jak dystrybucja na przykład. Ale wydałeś książkę, która jest takim atlasem ptaków, w którym zminimalizowane są opisy, natomiast rzeczywiście skupia się na tej wizualnej warstwie i ta książka ma taką dosyć nietypową czasami logikę, bo ty rysujesz ptaki siedzące, lecące, ale też pióra poszczególne jakby na białej płaszczyźnie wyszczególnione, ale też jajka ptaków. Powiedz, co ci tutaj przyświecało?
0: Tak, w związku z tym, że też zajmuję się edukacją przyrodniczą, prowadzę grupy w najróżniejsze miejsca, to korzystałem z różnych książek. I zwykle to było tak, że trzeba, jak pokazując na przykład myśli królika w książce, to trzeba było podejść przecież na wysokość wzroku do każdego. Bo te rysunki w książkach, które mamy dostępne na rynku, no to takie liliputki, prawda, te ptaki. Więc kiedyś wpadłem na taki pomysł, to było w czasie pandemii, też kolega jakiś powiedział, ty weź narysuj wszystkie ptaki w Polsce, na pewno ci się kiedyś to przyda. No i wtedy zacząłem rysować, no ale pandemia nie chciała się szybko skończyć, ja już narysowałem te wszystkie ptaki, gatunki i potem stwierdziłem, a to narysuję jeszcze samice, a to narysuję jeszcze ptaki w locie i potem nagle wpadł mi do głowy taki pomysł właśnie, że a może by narysować takiego kilonsa. Ptaki Kilona właśnie. I nagle zdałem sobie sprawę, że ja już chyba jestem w półmetku tej drogi. I to była niesamowita przygoda właśnie móc to rysować. I faktycznie te jaja i pióra tutaj są, bo tak się składa, że moja przygoda w ogóle z ptakami zaczęła się od piór, nie? I brakuje takich publikacji na naszym rynku. Jest kilka może, ale nie ma aż tylu gatunków bardzo często właśnie w tych książkach. No i to samo jest z jajami. Są jakieś dawne wydawnictwa, nie? Gocman na przykład, nie? Natomiast teraz to ciężko coś odnaleźć, więc stwierdziłem, że zrobię coś dla edukatora, czyli dla siebie. na przykład dla ciebie i dla wielu innych. A tu nagle się okazało, że naprawdę wiele osób chce mieć tą książkę, bo po prostu ona ludziom się podoba, że ludzie przeglądają, potrafią być zafascynowani właśnie różnorodnością tych naszych ptaków. I no muszę powiedzieć, że byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak ta książka się przyjęła, nie?
1: No właśnie, bo sprzedała się bardzo dobrze. Prawie 5000 egzemplarzy sprzedałeś już i wydaje się, że jeszcze ciągle się sprzedaje. Powiedziałeś kilons, to wytłumaczmy słuchaczom, że to jest nawiązanie do tego, że jest taka popularna książka na rynku, która się nazywa Collins. I każdy ptasiarz, ornitolog tego Collinsa ma, to jest taka biblia ptasiarska z najlepszymi opisami, najlepszymi ilustracjami. No więc Kilons to jest odpowiedź polska na Collinsa. A jak patrzysz na ptaki i czasami cię pewnie uderza, że jest jakaś część ich upierzenia, która jest dla ciebie zaskakująca, której nie zauważałeś wcześniej. Ja na ogół zaskakuję się, kiedy obserwuję ptaki długo i mam taką możliwość na przykład patrzenia przez lunetę, że na przykład patrzę na szczygła i uderza mnie, że on ma te białe takie guziczki. Jak siedzi tyłem, to ma takie na końcach lotek białe punkciki, które wyglądają jak takie guziczki na fraku. W którymś momencie zwróciłem na to uwagę i zaskoczyło mnie to wyjątkowo. Czy miewasz takie właśnie zaskoczenia i jaką część ptaka któregoś wybranego byś tutaj wyróżnił jako taką szczególnie ciekawą?
0: Wiesz co, muszę zobaczyć na mojego szczegóła tutaj, jak narysowa. Ma te guziczki. Także chciałem sprawdzić poprawność, jest, Kilon dobrze narysował. A tak na serio, czy mnie zachwyca jakaś część upierzenia? Tutaj na przykład mam krukowate teraz, nie? Przeglądam, bo tak się złożyło, że może państwo słyszą tutaj. O, to jest

0: z mojej książki, która to nie jest taki papier toaletowy, nie? Tylko to, ta książka to jest naprawdę solidne wydanie i akurat mam tutaj krukowate i ja na przykład w krukowatych zawsze te kolory mnie fascynowały. Ja po prostu jak patrzę na srokę, sroki uwielbiam rysować i tu sroka ma całą swoją stronę, ale w moim domu w takiej szafeczce, gdzie mam, trzymam te tysiące rysunków, to srok to tam mam jeszcze chyba 10 innych rysunków, nie? Które tutaj się nie znalazły. I także te takie właśnie kolory srocze w pięknym słońcu, mieniący się ogon zielono, purpurowo, fioletowo. To jest to, co uwielbiam i myślę, że zanim zacząłem rysować tą książkę, to inaczej patrzyłem na te ptaki, nie? Także to ta sroka teraz mi tak na myśl przyszła.
1: Kiedy myślę o sroce, to przychodzi mi do głowy, że tam jest ten kolor strukturalny, który wynika z tego, że światło się tak ciekawie układa, załamuje na tych piórach, że ogon jest zielonkawy, jeżeli patrzymy pod odpowiednim kątem, ale kiedy patrzymy na skrzydła, to one są już takie bardziej wchodzące w niebieskie odcienie, a w słabszym świetle to się wszystko też może wydawać zupełnie całkiem czarne po prostu, więc zaskakująco.
0: No, 12 srok za ogon, twoja sroka z okładki też miała taki ogon, prawda? A u mnie raz, dwa, trzy, no 12 ich nie ma. Tak, tak, tak, tak.
1: A gdybyś miał jakoś gradować te ptaki, w takim sensie, że niektóre się łatwiej rysuje, a niektóre trudniej, to gdzie byś ustawił je na takiej drabinie czy na podium? Które ptaki rysujesz tak lewą ręką, że zawsze ci to wychodzi mniej więcej jak to, co chcesz osiągnąć, a które musisz się skupić, siedzieć i ściubić po prostu piórko po piórku?
0: O, to tutaj tym razem moja dłoń zatrzymała się na świergotkach. Bardzo trudna grupa ptaków. Charakterystyczne wzory, tu jakieś takie strychowania, takie kreseczki, bardzo dużo kreseczek. To powiem, że jak mam się zabrać za jakiegoś świergotka, to nie, że mnie boli głowa, nie, że mnie boli ręka, ale są faktycznie gatunki, których rysowanie sprawia mi większą frajdę i na przykład zimorodek. Uwielbiam malować zimorodki. I tak samo właśnie z uczestnikami warsztatów je maluję i uwielbiam patrzeć, jak ludziom wychodzą te zimorodki. Kiedyś przedszkolaki w ramach trochę takiego eksperymentu ze mną namalowały zimorodki. Czterolatki. Szczerze, chyba żadne zdjęcie na Facebooku, na tym moim profilu mówią, że potrafię rysować. Nie miało tylu lajków, co te rysunki tych dzieci, tych czterolatków, nie? Ludzie zatrzymywali się na dłużej, żeby popatrzeć na każdego z tych zimorodków, bo one były unikatowe. No bo jak też prowadzę takie warsztaty, to tak nie jest, że proszę państwa, tutaj kartka, tutaj pastele, proszę malujemy. Tylko, że ja biorę ten sam kolor i kropka po kropce wszystko pokazuję, nie? Krok po kroku, jak takiego ptaka namalować. Także zimorodek. Oczywiście nurogęś, to jest obowiązkowy też gatunek, który maluję na różnych warsztatach i którego w domu po prostu dla siebie uwielbiam rysować, bo tak się składa, że przez wiele lat badałem i w sumie nadal badam miejską populację nurogęsi w Bydgoszczy, także Warszawa ma swoje nurogęsi. I w tym roku też byłem w Warszawie, w Łazienkach Królewskich malowałem nurogęś i mandarynkę i w tym samym czasie samica przechodziła właśnie przez ulicę z młodymi, także no byłem tak blisko tego miejsca, ale akurat wtedy trwały warsztaty, nie? Miałem ochotę tam uciec troszkę na chwilę, żeby zobaczyć ten moment przechodzenia, ale stwierdziłem, że lepiej będzie, jak jednak zostanę i potowarzyszę uczestnikom warsztatów.
1: Uczestniczyłem kiedyś w twoich warsztatach już wiele lat temu i rysowałem nurogęsi i pamiętam swoje zaskoczenie, bo jestem pozbawiony talentu do rysowania, w sumie dosyć mocno niestety. I zaskoczyło mnie to, że pod twoim kierownictwem ten ptak, którego narysowałem, naprawdę przypominał nurogęś i wszyscy uczestnicy też jakby ten egzamin zdali, że to były naprawdę pełnoprawne nurogęsi. Więc gdybyś jeszcze mógł powiedzieć tak króciutko, jak ty to robisz, że ludziom wychodzi nurogęś, która wygląda jak nurogęś, bo gdybym nie rysował pod twoim kierownictwem, to by wyszło coś kaczkowatego, ale zupełnie niekoniecznie wyglądającego tak, jak powinno.
0: Tylko raz mi się zdarzyło, że komuś coś wyszło, co akurat sztuczna inteligencja powiedziała, że to jest koń, a to miała być nurogęś, ale tylko raz. A tak generalnie faktycznie nurogęś czy właśnie zimorodek wychodzi tak, że no, sam jestem pod wrażeniem, że te prace są jakby ktoś już miał większą praktykę, a to są

0: bardzo często osoby, które pierwszy raz trzymają pastele w ręce, nie? No bo tworzymy te obrazy po prostu krok po kroku. Nie z jakimś szablonem, żeby nie było, bo niektórzy też tak myślą. Rodzice czasem do mnie piszą, jak to możliwe, że moje dziecko coś takiego namalowało. Przecież ani on nie lubił malować, na przykład dostaje wiadomość, a tu nagle teraz muszę kupować, tak rodzice mi piszą właśnie, pastele suche, bo gdzieś nawet zdarza się, że właśnie dzieci czy dorośli po prostu chwytają tego bakcyla, nie?
1: Tu stawiamy trzy kropek i wracamy po muzyce.

0: Po krótkiej muzycznej przerwie wracamy do naszej rozmowy z Dawidem Kilonem, który rysuje ptaki, maluje ptaki. I rozmawialiśmy w pierwszej części o tym, od czego się zaczyna rysowanie ptaka, jaką techniką Dawid je rysuje, jakie ptaki są szczególnie trudne. I tu w przerwie doszliśmy do wniosku, Dawid tu podsunął ten trop, że bardzo trudne są na przykład takie ptaki, które się nazywają biegusy, z długimi nóżkami, które biegają często nad wodą i szukają pożywienia w mule. Mają też często dosyć długie dzioby. I to nasunęło ci jakąś myśl na temat różnych trudności i detali upierzenia.
1: No właśnie, robi się gorąco, być może pojedziemy nad morze i jest szansa na spotkanie takiego biegusa. Właśnie w lipcu rusza wędrówka, także ptaki niebawem już będą miały jesień. Może to być pocieszające przy tych temperaturach, ale właśnie głównie to jest tak, że to samice rozpoczynają pierwsze wakacje i zdarza się, że te samice tych biegusów zmiennych chociażby zostawiają swoich samców z młodymi ptakami, a same pierwsze lecą na wakacje, nie? Tak to u nich bywa. No i te biegusy właśnie mają takie dosyć trudne upierzenie, bo specyficzne wzory na pokrywach, znaczy na poszczególnych elementach na skrzydle właśnie, czy takie kreseczki, jakieś takie nazywane właśnie strychowaniem. Ja na zajęciach nie używam najczęściej takiej trudnej nomenklatury ornitologicznej, ale moim ulubionym jednak pojęciem jest kantarek. I kantarek, na przykład ostatnio jak rysowałem zimorodka, no to zimorodek ma taką białą plamkę w kantarku.
0: Przepraszam, muszę się wciąć, co to jest ten kantarek? Wytłumacz, gdzie on się na ptaku znajduje.
1: No i właśnie chciałem powiedzieć, że to jest taki obszar między nasadą dzioba a okiem. I są ptaki, które mają tam jakiś wzór, może być jakieś na przykład przyciemnienie, a są takie, które mają jaśniejsze piórka w tym miejscu. I od razu mi też przychodzi na myśl właśnie wodniczka, którą Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków chroni. Mało tego, ja też kiedyś jeździłem na liczenie wodniczki i przepiękne wspomnienia mam z bagien biebrzańskich, jak przechodziłem przez te turzycowiska i szukałem wodniczek. I wodniczki właśnie mają jasny kantarek. I tutaj spoglądam teraz, drodzy Państwo, na rysunek w ptakach Kilona i widzę, że Kilon też narysował jasny kantarek, czyli prawidłowo. Łagodny ma wyraz tej twarzy, prawda? Ta wodniczka zagrożony na chwilę obecną gatunek. Dzięki pracom otopu na całe szczęście ma szansę przetrwać. Populacja światowa. Natomiast jak spojrzymy na gatunek podobny, rokitniczkę, no to tutaj ten kantarek jest ciemny, nie? Także pomiędzy okiem a dziobem jest ciemno i ten ptak wygląda, jakby był trochę rozgniecony.

0: Śpiewany. Zresztą ona jak śpiewa, to ona jest taka dosyć dynamiczna, dynamiczny jest ten śpiew, wznosi się często jeszcze w powietrze. Ten ptak, nie dość, że tak wygląda, to jeszcze podobnie się zachowuje, nie? Taki właśnie w rozgniewaniu.
1: Tak, jakby miała pretensje wiecznie, tak. Do kogoś jakby tak zrzędziła cały czas. Taki ma zrzędliwy ten głos. W swojej książce, o której tu ciągle mówimy, piszesz, że na początku było pióro. To co to była ta twoja historia, co to była za historia założycielska? Od czego się to zafascynowanie ptakami zaczęło?
0: Na początku było pióro, a jeszcze wcześniej były dinozaury. Ja jestem z pokolenia, które wychowało się kolekcjonując małe figurki dinozaurów, oglądając filmy typu Jurajski Park oczywiście, ale gdzieś zawsze tymi zwierzętami obecnie żyjącymi się też fascynowałem. No i pamiętam, takie konkursy w gazecie były, że się dzwoniło pod numer telefonu o godzinie 10 w piątek. To nie było jeszcze telefonów komórkowych, przynajmniej ja wtedy jeszcze nie miałem. I ja stałem pod budką telefoniczną z ostatnimi impulsami na karcie, z budzikiem w ręce, bo nie miałem zegarka, tylko autentycznie odliczałem te sekundy do tej 10, aż ona wybije. I wtedy zadzwoniłem właśnie pod pewien numer i trzeba było powiedzieć do telefonu, że w gazecie, na takiej i takiej stronie, to ten zwierzak, który tam jest zagadką, to jest to. I wtedy wygrywało się wejściówki do ogrodu zoologicznego. I moja przygoda tak naprawdę zaczęła się właśnie w ogrodzie zoologicznym. Ja tam potem przychodziłem do zoo w Bydgoszczy i zbierałem pióra. Zbierałem to delikatnie powiedziane, bo gdzieś tam przy klatce, gdzieś tam zawisło, no to tam sięgnąłem jakimś patyczkiem, nie? Więc kolekcjonowałem te pióra, ale był taki okaz, który został przeze mnie znaleziony na ścieżce i te pióro było zielone. I ja nie wiedziałem, który z ptaków zgubił te pióro. Miałem wtedy książkę jedyną, to była książka o zwierzętach ogrodu zoologicznego, tam tego ptaka nie było. Potem brat dostał tam od kogoś jakąś książkę, no ja niestety nie miałem ptaków Sokolskiego Jana. Więc pod tym względem byłem dosyć ubogi, ale przeglądając te wszystkie książki, ja byłem zafascynowany tymi ptakami. I wygrywając właśnie te wejściówki do zoo, ja potem dzwoniłem co piątek, o 10 stałem pod tą budką i wygrywałem te bilety. Pani do telefonu już potem mówiła: Dawid Kilon, prawda? Ona już sama wiedziała, kto dzwoni, a moja kolekcja piór rosła, nie? A ja jeszcze wtedy byłem bardzo nieśmiałą osobą. Ja przychodziłem do tego zoo, oglądałem te ptaki, rysowałem też po prostu ptaki, które były w wolierach. I bałem się zapytać pań, które tam sprzątały w tych klatkach tym ptakom, czy mogłaby mi pani dać to piórko. Tylko ja wolałem poczekać, aż ta pani sobie pójdzie i samemu gdzieś tam wziąć, niestety. Ale był taki moment, kiedy się odważyłem. I to jest taki dosyć przełomowy też dla mnie moment, kiedy otworzyłem się też na ludzi po prostu. Bo ja się zapytałem, pani, oczywiście, że dam tobie te piórka z uśmiechem na twarzy. Ja potem pomagałem grabić liście i różne inne tam prace nawet wykonywałem. I rysowałem tym paniom te ptaki. I potem natrafiłem właściwie dzięki tym piórkom pod skrzydła pana Wiesława Bagińskiego. Wspaniały nauczyciel ptaków z Bydgoszczy właśnie. My czekaliśmy na piątek. Kiedyś był taki dokument, czekając na sobotę, to ja czekałem na piątek, bo my wtedy mieliśmy kółko ornitologiczne, więc taki mieliśmy kurs ornitologii, jakich mało w Polsce autentycznie, bo co piątek była jakaś inna dziedzina, rozpoznawaliśmy dzisiaj biegusy, następnym razem jakieś na przykład filoskopy, czyli piecuszki, pierwiostki, takie mniejsze ptaki wróblowe. Przyspieszony kurs ornitologii był z panem Wiesławem, a co sobotę była wycieczka. Wyprawa w teren. I tak przez dobrych kilka lat. Więc myślę, że gdybym nie trafił pod skrzydła tego wspaniałego człowieka, to dzisiaj na pewno bym się czymś innym nie zajmował i być może nie bym był aż tak bardzo szczęśliwy, nie?
1: A skąd wzięło się w takim razie samo rysowanie? Czy masz jakichś rysowników w rodzinie? Och, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Muszę też tutaj wyznać, że robiłem to samo, co ty w tym zoo bydgoskim, a ja polowałem na pióra w zoo opolskim, gdzie razem z moim kuzynem Michałem chodziliśmy i też nielegalnie pozyskiwaliśmy te pióra, więc tu się przyznaję po wielu latach, mam nadzieję, że nie czeka mnie za to jakaś kara, ale też mam to samo doświadczenie, że ta pokusa dla dziecka, żeby mieć pióro jakiejś papuszki czy tam jakiejś sowy, no była ogromna. No myślę, że to było nieodpowiedzialne, bo dla tych ptaków to pewnie był stres, ale mam to samo doświadczenie.
0: Zapomnę, jak próbowałem wydobyć z klatki pióro kulona. Ja mam na nazwisko

0: kilon, a ten ptak kulon, to on chwycił to piórko, wziął w dziób i tym takim swoim przeciągłym, takim bardzo głośnym głosem odszedł z tym piórem jeszcze dalej od klatki. Od tej ścianki, nie? To była taka najciekawsza historia, bo ja miałem taki specjalistyczny sprzęt do wyciągania. Ja się trochę wyspecjalizowałem w tym. Oczywiście pracownicy ZODO wiedzą o tym, co tam się działo wtedy, bo ja po latach jako taką anegdotkę też opowiedziałem, bo to tak, teraz to mnie tak trochę bawi. To, ale drodzy Państwo, nie róbmy takich rzeczy. Jednak, nie? A jeżeli chodzi o właśnie jak to wyglądało w mojej rodzinie, to tak, dziadek, tato, nie powiem, że malarze, ale jakieś doświadczenie było i wiedziałem, jak tata malował właśnie, czy to portrety, czy martwą naturę, także gdzieś tam podglądając, myślę, że chciałem podobnie.
1: A jacy są twoi mistrzowie ilustratorscy? No bo to jest w ogóle cała osobna dziedzina. Są oczywiście ornitolodzy, którzy ptaki obserwują, ale jest taki cały dział tej literatury ornitologicznej i jest wiadomo wielu znanych polskich również artystów, którzy ptaki rysowali do różnych atlasów. Więc kogo byś tutaj chyba wyróżnił? Niekoniecznie polscy oczywiście nas interesują wyłącznie artyści, ale jestem ciekaw, jacy są ci mistrzowie, na których się oglądałeś.
0: Jak trafiłem do Wiesława Bagińskiego na te kółko, to pierwsze, co pan Wiesiu nam pokazał, to ile ma książek. I wtedy na stole pojawiła się taka wielka wieża. Jak ja jeszcze powiedziałem, że uwielbiam ptaki szponiaste, to on wybrał tylko książki o szponiastych, plus jeszcze właśnie przewodniki. I tam był między innymi przewodnik Larsa Jonsona, Ptaki Europy i Obszaru Śródziemnomorskiego. I on mi pożyczył tą książkę. Ja byłem po prostu... no właśnie. Do tego stopnia, że ja przerysowywałem te rysunki z tej książki, tak samo zresztą jak byłem fascynatem piór, to pióra cieślaka i dula, to ja po prostu każde pióro musiałem narysować, bo bałem się, że będę musiał zaraz te książki panu Wiesławowi oddać. Więc właśnie a propos tych artystów, to przede wszystkim Lars Jonsson, ja się wychowałem na tej publikacji i przez wiele lat miałem ją do dyspozycji. Potem gdzieś jeden z ostatnich egzemplarzy w ogóle w księgarni zakupiłem autentycznie, bo już te książki się nie dostanie. Ale tutaj, drodzy Państwo, teraz trzymam w dłoni książkę, którą też napisał Lars Jonsson. Jest to takie mniejsze wydanie. I to w ogóle dostałem w prezencie kiedyś od kolegi Larsa Jonssona, bo osobiście nie miałem okazji poznać tego artysty ze Szwecji. Ale jego kolega kiedyś właśnie dostał od niego książkę. Tu nawet jest jakaś dedykacja. I tak się zagadaliśmy kiedyś na promie, że ja mu tam pokazałem, czym się zajmuję i on mi tą książkę dał. Ten kolega Larsa Jonssona. Więc mam taką publikację, która jest dosyć niezwykła, bo tutaj też widzimy progres, jaki ten artysta na przestrzeni lat miał za sobą, bo w tej publikacji ona jest dosyć młodsza niż to wydanie, z którego ja głównie się uczyłem, więc tutaj bielik trochę inaczej wygląda. I żeby było ciekawie, w kolejnym wydaniu ma identyczną pozę, tylko że tam są poprawione pewne szczegóły, nie? I ja to samo robię z moimi rysunkami, że no są niektóre rysunki, które na przestrzeni lat, ojeny, mógłbym to inaczej narysować. I tutaj też to dostrzegam, nie? Także Larsa Jonssona w ogóle uwielbiam za te takie niesztampowe podejście do malowania ptaków, bo tu nie są takie atlasowe pozy, wyłącznie ptak z boku, widać wszystkie cechy zawsze, ale na przykład gdzieś tu uniesiona nóżka, gdzieś, o prawda, tutaj uniesione nóżki, tu na przykład jakieś takie anfas właśnie, ujęcia też w przykaczkach, tak przynajmniej pamiętam, było płaskonos, tak pamiętam w jednej z publikacji tak zerko, ale tu akurat go nie ma. I ja troszkę właśnie, tworząc tą moją publikację, bardziej mnie inspirowała właśnie ta publikacja Larsa Jonssona, bo ja nie chciałem rysować takich ptaków wyłącznie takich statycznych, nie? Ja uwielbiam też takie dynamiczne pozy jakieś. Zresztą w tej mojej książce Państwo odnajdą nie tylko ptaki, bo i tu jakieś motywy roślinne, a nawet przecież i śmieci, nie?
1: Tak, to mi się bardzo podoba w tej książce, że są tam śmieci, które są przecież nieodłącznym elementem naszej przyrody, niestety, a przynajmniej tego, co w tej przyrodzie widzimy. Od czego w takim razie zależy to, że ptak wygląda jak żywy, a nie jak manekin czy wypchany egzemplarz? Co daje to życie rysunkowi, twoim zdaniem?
0: No właśnie, dobre pytanie, bo tu w mojej książce jest jeden martwy ptak. Tak, i to jest eksponat muzealny, którego już niestety nie zobaczymy. I to jest kulik cienkodzioby. I ten ptak, zaraz tutaj sobie, drodzy państwo, go opiszemy. On nie ma błysku w oku po prostu. On wygląda, jakby zasnął.

Na zawsze. No już wiemy, że na pewno już jego nie zobaczymy na tym świecie, nie? Natomiast właśnie ja, jak rysuję ptaki, to staram się przede wszystkim właśnie wydobyć ten błysk w oku. Zresztą to samo ludzi.

0: Więc no już myślę, że 2000 rysunków nowych mogło powstać od wydania Ptaków Kilona, także drodzy Państwo, będzie coś nowego, coś, czego jeszcze nie było. Tak, ale potrzebuję trochę więcej czasu jeszcze i muszę powiedzieć sobie dość, bo ja nie potrafię przestać rysować. Muszę jak w pewnej piosence powiedzieć sobie dość po prostu i zacząć ten materiał opracowywać, przysiąść trochę. Także drodzy Państwo, proszę trzymać kciuki. Najlepiej tak, bym nigdzie nie wychodził, tylko zasiadł nad książką, ale to tak się nie da. Ale wychodzę w teren i ta przyroda tak mnie inspiruje, że po prostu... A jeszcze może to dodam, ja takiego ujęcia jeszcze nie mam, także może wkrótce.
1: No to w takim razie trzymamy kciuki za kolejną publikację i bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Na zakończenie tradycyjnie ptasi głos, ale zanim zabrzmi, odrobina kontekstu. W Bydgoszczy odwiedziliśmy z Dawidem i grupą lokalnych aktywistów teren Parku Centralnego, pięknego kawałka dzikiej przyrody niemal w sercu miasta. Wilgotna łąka, kawałeczek olsu, nadrzeczny las łęgowy dają wspaniałe wytchnienie w potworne upały, ale są również ostoją dzikiej przyrody. Niestety lokalne władze postanowiły wybudować tam betonową nieckę zwaną kąpieliskiem. Będzie to niepowetowana strata dla miasta i jego ekosystemu. Podczas naszej wizyty w parku słyszeliśmy koncert Słowika Rdzawego i podziwialiśmy dzierżbę gąsiorka, ptaka wpisanego do unijnej dyrektywy ptasiej, która zobowiązuje nas do ochrony siedliska, w którym ten gatunek żyje. Dzierżby nie są wielkimi śpiewakami. Znane są raczej z nabijania swoich ofiar na kolce, co może pełnić rolę spiżarni. Są z pewnością utalentowanymi naśladowcami. Posłuchajmy, jak gąsiorek naśladuje skowronka i pod koniec czcinnicz.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Żegnamy reklamy.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lipca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Po kolejnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów szef MSZ-u Ukrainy apeluje do Zachodu o pociski przechwytujące. Na zakładanie osiedli żydowskich w Strefie Gazy dały zielone światło władze Izraela. Całkowitego wycofania transportu konnego do Morskiego Oka żądają aktywiści, którzy przeprowadzili wczoraj protest. Ukraina znów pod ostrzałem. Głównym celem ataków był Kijów. Z ostatnich informacji wynika, że w stolicy Ukrainy zginęła co najmniej jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych. Obrona powietrzna przekazała, że zestrzeliła 18 z ponad 40 pocisków wystrzelonych w nocy przez Rosję. Zestrzelono również 108 ze 125 rosyjskich dronów. Nocny atak potępił szef MSZ-u Ukrainy. Rosja wystrzeliła największą liczbę pocisków balistycznych od początku wojny w brutalnym ataku terrorystycznym na stolicę Ukrainy, zabijając i raniąc ludzi, napisał w serwisie X. Andrzej Sybicha zaapelował o przyjęcie kolejnego pakietu unijnych sankcji na Rosję. Zwrócił się również do zachodnich państw o szybkie przekazanie pocisków przechwytujących. O kolejnych atakach na Iran poinformowało dowództwo centralne USA. Miała to być odpowiedź na ostrzał, w wyniku którego w Jordanii zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy. Podczas ósmej nocy amerykańskich operacji celem ataku były radary, jednostki obrony powietrznej, siły morskie oraz magazyny rakiet i dronów, poinformował CENTCOM. Z kolei irańska agencja informacyjna podała, że eksplozje słychać było w nocy w rejonie portowego miasta Bandar Abbas i na wyspie Keszm. Irańska armia miała przeprowadzić atak dronowy na dwie bazy USA w Kuwejcie. Na zakładanie osiedli żydowskich w Strefie Gazy dały zielone światło władze Izraela. Przekazały też równowartość ponad 1,5 miliarda złotych na osadnictwo na palestyńskim zachodnim brzegu Jordanu.
1: Minister obrony Izrael Katz ogłosił, że zamierza w północnej części Strefy Gazy utworzyć 3 osiedla Nahal. To rodzaj osadniczej wspólnoty żydowskiej o charakterze wojskowym, która toruje drogę izraelskim osiedlom cywilnym. W ten sposób powstało kilkadziesiąt osiedli żydowskich na zachodnim brzegu. Gotowość do stworzenia pierwszych 3 osiedli na północy Strefy Gazy ogłosił minister finansów Bezalel Smotrich. Prawie 1,5 miliarda szekli, czyli równowartość ponad 1,5 miliarda złotych, przeznaczył izraelski rząd na rozwój osadniczy żydowskiego na zachodnim brzegu. Według izraelskich mediów zrobił to już miesiąc temu, ale utrzymał decyzję w tajemnicy z powodu spodziewanego sprzeciwu ze strony Stanów Zjednoczonych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: W myśl prawa międzynarodowego osadnictwo żydowskie w Strefie Gazy jest nielegalne. Mocno wspiera je jednak izraelski rząd. Wracamy do kraju. Jedna z największych w ostatnich latach wystawa prac Zdzisława Beksińskiego jest do obejrzenia na terenie poznańskich targów. Można zobaczyć 76 obrazów, 13 rysunków i 30 fotografii, mówi kustoszka Muzeum Historycznego w Sanoku Dorota Szumko-Osenkowska.
2: Tutaj jest bardzo mocny akcent na te początki poszukiwania artysty. Do dzisiaj Beksiński uchodzi za jednego z najwybitniejszych, awangardowych twórców fotografii lat 50., torujących nowe drogi poszukiwań.
0: Organizatorami wystawy są Muzeum w Sanoku oraz Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie. Całkowitego wycofania transportu konnego do Morskiego Oka domagali się aktywiści, którzy przeprowadzili tam wczoraj protest. Więcej o tym Filip Droszcz.
3: Protestujący pikietowali za szlabanem na Palenicy Białczańskiej. Zachęcali turystów, by zamiast fasiągów wybrali pieszą trasę. W Jakrzy na czas manifestacji zawiesili kursy, ale podkreślają, że nie oznacza to rezygnacji z przewozów.
4: Nie wycofujemy się z obrony naszych racji. Wręcz przeciwnie, jesteśmy przekonani o słuszności tego, co robimy i zawsze będziemy bronić naszej pracy.
3: Mówił w oświadczeniu Andrzej Mąka, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka. Aktywiści przekonują, że dzień bez fiakrów pokazał, iż przewozy można ograniczyć. Ich zdaniem potrzebne są kolejne protesty.
5: Jeżeli górale nie przyjeżdżają, bo obawiają się spotkania z nami, powinny być przez kolejne organizacje organizowane przynajmniej co każdy weekend, jeżeli to jest sposób na to, żeby konie nie jeździły po tej trasie.
3: Mówiła organizatorka protestu Joanna Marcinkowska. Na miejscu było około 10 radiowozów policji. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: Według zapowiedzi transport konny do Morskiego Oka ma dziś zostać przywrócony.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 40,5% energii. Od 11 do 14 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, aby wykorzystać nadmiar prądu. W Zlewni Baryczy ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W zachodniej, środkowej i wschodniej Polsce utrzymuje się susza hydrologiczna, a w lasach w centrum kraju i na północy Podlasia zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Zagrożenie pożarowe to chyba w Paryżu jest. Sport, Mateusz Foremniak.
1: Taka noc jak dzisiaj trafia się raz na 4 lata, a taki mecz jak wczoraj raz na kilkadziesiąt. Tak można streścić to, co dzieje się aktualnie na piłkarskich mistrzostwach świata. Najpierw o tym, co było, a więc absurdalnym meczu o trzecie miejsce pomiędzy Anglią i Francją. Tam stanęło na wygranej wyspiarzy 6-4, dającej im podium po 60 latach przerwy w pierwszym od 44 lat mundialowym meczu z przynajmniej 10 bramkami. Teraz o tym, co będzie, a więc wieczornym finale Hiszpanii z Argentyną. Zdaniem Zbigniewa Bońka czeka nas niezwykle wyrównane spotkanie.
2: To nie jest tak, że Argentyna ma geniusza i 10, którzy są do noszenia fortepianu. Messi robi różnicę dlatego, że ma do dyspozycji bardzo dobrych piłkarzy. Sam by nic absolutnie nie zrobił. Natomiast no, w Hiszpanii też są indywidualności. Oczywiście nie ma takiej indywidualności jak w Argentynie, natomiast jest to zespół dobrze poukładany.
1: Kto znajdzie u przeciwników więcej słabych stron, przekonamy się już za kilkanaście godzin. Początek finału w Nowym Jorku o 21:00. W bardzo polskim ostatnio Chicago zagrają za to siatkarze w ostatnim turnieju fazy grupowej Ligi Narodów. Nasza kadra wygrała tam już trzeci mecz, tym razem 3-1 z Francją, choć były momenty, kiedy to Francuzi dyktowali warunki na boisku, przyznaje nasz przyjmujący Kamil Semeniuk.
3: Nagle wszyscy zawodnicy z reprezentacji Francji zaczęli serwować skróty i nas to troszeczkę zaskoczyło i rozbroiło właśnie w tym pierwszym secie. Gdzieś już w drugim i w kolejnych setach byliśmy bardziej czujni i potrafiliśmy sobie z takimi właśnie typami zagrywek poradzić.
1: Przed naszymi zawodnikami jeszcze jeden mecz w Stanach. O 3:00 naszego czasu zagramy z gospodarzami. Później czas na przygotowania do turnieju finałowego w Chinach. Z siatkarskiego podwórka wspomnę jeszcze o sukcesie naszej kadry do lat 18, która zdobyła wczoraj Mistrzostwa Europy, czego serdecznie gratulujemy. Indywidualne Mistrzostwa Europy, ale na żużlu ruszyły wczoraj w Zielonej Górze. Pierwsza runda padła łupem Duńczyka Leona Madsena, trzeci był broniący tytułu Patryk Dudek. W sportach motorowych wydarzeniem dnia będzie Grand Prix Belgii Formuły 1. Z pole position do wyścigu na torze Spa o 15:00 wystartuje rewelacyjny nastolatek Kimi Antonelli. Warto też sprawdzać wydarzenia na trasie rajdu Estonii. Przed ostatnim dniem 9. rundy rajdowych Mistrzostw Świata na czele Fin Sami Pajari. Na koniec serwisu szybki raport z trasy Tour de France, gdzie na 14 etapie ponownie najszybszy okazał się lider klasyfikacji generalnej Tadej Pogaczar. Jak poszło mu dzisiaj, ale nie tylko o tym opowiemy Państwu w trzeciej stronie medalu. Dzisiaj wyjątkowej, bo prosto z Gdyni z mety Enea Ironman 70.3. Zapraszam od 17:05 w imieniu Adama Maleckiego i Dariusza Urbanowicza.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Dwóch naszych trójkowych Ironmanów. Dziś sporo chmur miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum przelotne deszcze i burze, gdzieniegdzie z gradem, na termometrach 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich, 25 w centrum, 28 na Dolnym Śląsku, w czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Autopromocja.
6: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, tu Michał Jędrkowiak, jestem wydawcą popołudniowego Zapraszamy do Trójki. W radiu pracuję od lat, ale nigdy nie zajmowałem się w nim muzyką, a teraz będę miał okazję zagrać Państwu trochę ważnej dla mnie muzyki. Ważnej z bardzo różnych powodów i też muzyka będzie różna bardzo, bardzo, aż sam się sobie dziwię. Zapraszam na audycję Rezydencja z moim udziałem, dziś od 14 do 16.
5: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
12: Na zysk?
11: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
12: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
11: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
12: W takim razie kieruj mnie na zysk.
13: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl.

0: Leasing.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest M-Leasing, właściciel M-Auto.
1: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
2: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
3: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 9:11.
7: Zagadkowa niedziela.
6: Mówimy dzień dobry z naszego zagadkowego studia. Dzień dobry, mówi Olga Szućko, Wojciech Dorosz, ja, Maja Sołtysik, a razem ze mną Pola, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Amelka, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Widzę u dziewczyn szerokie uśmiechy i nawet delikatnie chichoczą. Dziewczyny, jak wam mijają wakacje? Która pierwsza? Amelka?
9: Mogę
6: Amelko,
9: ja.
6: Jak ci mijają wakacje?
9: Mi mijają wakacje dobrze. W pierwszym tygodniu byłam na półkoloniach żeglarskich, w drugim na półkoloniach takich w zagrodzie. Były króliki, kozy, owce i inne takie zwierzęta. Mieliśmy malowanie i różne takie atrakcje.
6: A przed tobą jeszcze następne atrakcje, prawda?
9: Prawda. W tym tygodniu będę chodziła na tenis.
6: O, i to będzie twój pierwszy raz gry w tenisa?
9: W sensie grałam już z kolegą na jego podwórku, ale tak to pierwszy.
6: I myślę, że ci się całkiem spodoba, Polu. A jak twoje wakacje?
8: Dobrze.
6: Gdzie byłaś?
8: Byłam w takiej miejscowości, co się nazywa Kazimierz Dolny.
6: I z kim tam byłaś?
8: Z moją siostrą i mamą.
6: Wydarzyło się coś ciekawego?
8: Nie.
6: Wiem, że było dużo chodzenia, prawda?
8: Tak.
6: I nie było czasu na plac zabaw?
8: Tak.
6: Oj, i to chyba był minus tego wyjazdu, ale widzę i myślę, że i tak ci się podobało.
8: Mhm.
6: Wiem, że byłaś z mamą i z siostrą, więc miałyście wspaniały, rodzinny wyjazd. No dobrze, dziewczyny. Skoro już wiemy, jak mijają wam wakacje, to może porozmawiamy o polecajkach.
10: Polecajki.
6: Wciąż jeszcze przyzwyczajamy się do naszego dżingla polecajkowego. Mogę dodać, że słyszymy tam głosy naszych zagadkowych dzieci, członków młodej redakcji, czyli Ole, Chloe, Kubę i Krysię. No dobrze, dziewczyny. Wcześniej zaczynała Amelka, teraz może zacznie Pola. Polu, co jest twoją polecajką, która leży na naszym zagadkowym stole?
8: Myszonek pod namiotem.
6: To tytuł książki i dlaczego ją wybrałaś?
8: Bo...
6: Polubiłaś myszonka?
8: Tak.
6: A kim jest myszonek?
8: Taki...
6: Zwierz?
8: Tak.
6: I gdzie ten myszonek się znajduje? Gdzie on jedzie?
8: Na taką małą wyspę pośród morza.
6: I aby tam dotrzeć, musi nawet popłynąć potem statkiem,
8: tak,
6: prawda? Wiem, że myszonek, bo już wcześniej mnie Pola zapoznała z treścią książki, wiem, że myszonek musiał też próbować nowych rzeczy, na przykład pieczarek i kiełbasy, prawda?
8: Tak.
6: Dziewczyny, lubicie pieczarki?
9: Zależy w czym i z czym.
6: A to bardzo dobra odpowiedź. Polu, a ty lubisz pieczarki?
8: Nie.
6: O nie.
8: W niczym ani...
6: W żadnej postaci. Ja wam powiem, że chyba całkiem lubię,

0: A nawet nie chyba, na pewno. No dobrze, Myszonek pod namiotem to polecajka Poli. A Melko?
1: Ja polecam grę Sen. Gra mi się spodobała. Jest fajna. Nie musi... Kart można użyć nie tylko do gry w sen, ale można też na przykład użyć wyobraźni, żeby na przykład w to zagrać, jakoś po swojemu.
0: I możemy zdradzić, że już grałyśmy z Amelką dzisiaj. Na razie mamy remis, 1-1, bo były dwie rozgrywki. A twoja druga polecajka?
1: Moja druga polecajka, gdy rodzice byli dziećmi, gry i zabawy.
0: I może o tej polecajce porozmawiamy troszkę później, gdy dołączą nasze gościnie? Tak się możemy umówić?
1: Możemy się tak umówić.
0: Bo ona bezpośrednio nawiązuje do tematu dzisiejszej audycji. Została jeszcze moja polecajka. Słuchajcie, moją dzisiejszą polecajką jest książka Rodzeństwo Katarzyny Radziwiłł z ilustracjami Zuzanny Kowalskiej. I powiem wam, że naprawdę mnie zaskoczyła, bo okazuje się, że rodzeństwo ma nawet własny słownik. Dziewczyny, czy wiecie może, kto to Beniaminek?
1: Nie kojarzę.
0: Beniaminek to, słuchajcie, dziecko urodzone jako ostatnie, czyli to najmłodsze rodzeństwo. Czyli możemy powiedzieć, Polu, że jesteś Beniaminkiem. A znacie takie słowo po angielsku sandwich?
1: Tak.
0: I co ono oznacza?
1: Kanapka.
0: To w takim razie co może oznaczać określenie sandwich baby? Dziecko w kanapce? No chyba nie. Słuchajcie, to dziecko, które jest urodzone pomiędzy starszym a młodszym rodzeństwem, jest po środku. Stąd to nawiązanie do kanapki. I mam jeszcze do was jedno pytanie. Jak myślicie, ile dzieci jednocześnie może urodzić jedna mama? Ile dzieci zmieści się w brzuchu mamy?
1: 3.
0: Maksymalnie? To jest twój strzał, Amelko?
1: Zgaduję.
0: Dobrze. 3 to jest liczba, którą podaje Amelka. Jak, Polu, myślisz?
2: Chyba też 3.
0: Słuchajcie, w 2021 roku w Mali, to jest taki kraj w Afryce, przyszły na świat 9-raczki. 5 dziewczynek i 4 chłopców. Wyobrażacie to sobie? Jedna mama pomieściła w brzuchu aż 9 osób. Takich malutkich oczywiście, ale to całkiem sporo i też pokazuje, jakimi super bohaterkami mogą być mamy. Ale książka Rodzeństwo to nie tylko zbiór niezwykłych faktów, to także opowieść o relacji, która bywa wyjątkowa, która jest wyjątkowa, bo rodzeństwo potrafi się kłócić chyba częściej niż najlepsi przyjaciele, ale właśnie dlatego, że zna się od zawsze i zawsze może na siebie liczyć. I to więź, której nie da się z niczym porównać. Dodatkowo w książce wydanej przez wydawnictwo Muchomor poznamy też rodzeństwa, które wspólnie zapisały się w historii. I są tu między innymi bracia Grimm, dzięki którym znamy wiele baśni, bracia Lumière, którzy dali początek kinu, siostry Williams, które zachwyciły świat tenisa. I to opowieść pełna ciekawostek, pięknych ilustracji i historii pokazujących, że rodzeństwo może być najlepszą drużyną do wspólnego odkrywania świata i do zabawy. Ja jestem starszą siostrą, Amelka również, Pola jest młodszą siostrą i wszystkie chyba bardzo lubimy tę część naszego życia i fakt, że mamy rodzeństwo. Słowo zabawa, które wcześniej padło z moich ust, nie padło przypadkowo. O czym dziś porozmawiamy? No, na pewno wszystkie wątpliwości rozwieje nasza zagadka, a piosenka ze wspaniałej bajki Toy Story ułatwi sprawę. Zaczynamy? Zagadkę numer 1? Gotowe?
1: Tak.
0: Do zabawy zawsze służy, uśmiech dzieciom daje duży. Może jeździć albo stać, może tulić. A nawet grać. 22 i 7 trójek.

0: You've got a friend in me, czyli piosenka z filmu z bajki Toy Story. To jedna, słuchajcie, z tych bajek, do których wracam z uśmiechem na twarzy, bo kiedy byłam młodsza, nawet miałam figurki, zabawki Woody'ego i Jessie. A kilka tygodni temu do kin trafiła piąta część tej historii i tym razem twórcy pokazują, że coraz więcej czasu spędzamy przed ekranami telefonów i tabletów i bohaterowie bajki próbują przypomnieć swojej właścicielce, że największe przygody wcale nie dzieją się w internecie. Bohaterowie bajki to także odpowiedź, rozwiązanie naszej zagadki. Jakie to rozwiązanie? Mam nadzieję, że powie nam Aniela, która się do nas dodzwoniła. Halo, halo, Anielo, słyszymy się?
1: Tak.
0: Dzień dobry, skąd do nas dzwonisz?
1: Pełma.
0: A jakie to jest województwo, wiesz może?
1: Lubelska.
0: No dobrze. Chełm? Dobrze usłyszałam?
1: Tak.
0: Ja tylko kojarzę Chełm Śląski. Myślałam, że do nas dzwonisz ze Śląska. Anielo, a czy znasz może rozwiązanie naszej zagadki?
1: Tak.
0: Jak ono brzmi?
1: Zabawka.
0: Fanfary? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Anielo, czy masz swoją ulubioną zabawkę?
1: Tak.
0: Jaka to zabawka?
1: Taki pluszowy.
0: O, myślę, że wiele osób ma tego jednego pluszowego misia, do którego jesteśmy przywiązani. A jak mijają twoje wakacje, Anielo? Podpytywałam Amelkę i Pole, stwierdziłam, że podpytam też ciebie. Ale chyba już się z Anielą nie słyszymy. W każdym razie, Anielo, dziękujemy ci bardzo za rozwiązanie naszej zagadki i mamy nadzieję, że wakacje mijają ci przepięknie. Są już z nami w studiu nasze dzisiejsze gościnie, które są specjalistkami od zabaw i zabawek. Justyna Dominiak, kierowniczka działu edukacji Państwowego Muzeum Etnograficznego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Oraz Aneta Popiel-Machnicka, założycielka i dyrektorka Muzeum Domków, Lalek, Gier i Zabawek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry w ten piękny dzień.
0: Kiedy myślimy o dzieciństwie, bardzo często najpierw przypominamy sobie, dorośli przypominają sobie konkretne miejsca oraz zabawy. I mam wrażenie, że każdy dorosły nosi w pamięci taką jedną zabawę, do której wraca z uśmiechem. Czy rzeczywiście zabawa zostaje z nami na całe życie? Pani Justyno?
2: A, dobrze, ja zaczynam. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak, bo kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, to też myślałam o takim

0: ich zabawach. Zabawkach trochę mniej, ale zabawach, które rzeczywiście zostają z nami na całe życie. Mam też taką zabawę i myślę, że każdy dorosły pamięta o takich swoich zabawach. No, warto też wspomnieć, że no, zabawy mają taką funkcję, żeby jedną z nich, żeby trochę nas przystosować do tej dorosłości, więc ja pamiętam wiele zabaw, które właśnie miały takie zadanie, żeby trochę, żebym się trochę nauczyła, jak być dorosłą osobą, i jedną z takich zabaw, którą ja uwielbiałam, było bawienie się w szkołę, słuchajcie. I oczywiście robiłam to w lato, kiedy szkoły nie było. To bardzo mnie dzisiaj bawi, bo wydawałoby się, że w trakcie wakacji to chce się właśnie odpocząć i już nie myśleć o szkole, po to też są wakacje. Ale ja jednak uwielbiałam być nauczycielką i rysować w zeszycie taki dziennik, bo mnie bardzo fascynowały dzienniki kiedyś. No teraz są elektroniczne, ale kiedyś nauczyciele mieli takie swoje duże dzienniki kartkowe i te wszystkie kwadraciki, które tam były, i wpisywanie tych ocen. To było bardzo fascynujące, więc też taki swój dziennik przygotowywałam i myślę, że tak, że zostaje to długo, długo, długo z nami.
1: Pani Aneto, czy ma też pani taką jedną zabawę, do której wraca pani myślami?
2: Oczywiście, tak. Moja odpowiedź będzie krótka, chociaż zabawa była długa. Guma do skakania.
1: A gdyby nasi słuchacze, bo być może ktoś nie wie, czym jest ta guma i dlaczego się przez nią skacze, co to za zabawa, na czym ona polega?
2: Wyciągamy gumkę z majtek. Kiedyś były takie majtki na gumki. Śmieję się. Idziemy do pasmanterii, kupujemy 2,5 metra gumy takiej cienkiej do bielizny, do ubrań. Związujemy bądź zszywamy na końcach, stawiamy dwie dziewczynki naprzeciwko siebie, bądź dzieci. No, nie dyskryminujmy, chłopcy też uwielbiali grać w gumę. W odległości mniej więcej 2-2,5 metra. Dzieci zakładają tą gumę sobie na nogi. Tworzy nam się taki prostokąt z gumy, a osoby, które biorą udział w zabawie, zaczynają przez tą gumę przeskakiwać na różne, przeróżne sposoby. Przodem, tyłem, zakręcają sobie tą gumę po drodze na kostkach. I jak uda im się wykonać daną ewolucję, guma z kostek dzieci wędruje na kolana, a potem na uda, a potem jeszcze wyżej, nawet do wysokości szyi. I ta zabawa robi się coraz trudniejsza i trudniejsza. Wszyscy się śmieją, jest mnóstwo oczywiście zabawy, ruchu, no i jest fajnie.
1: I to chyba jedna z tych zabaw, które mogą zająć tak naprawdę cały dzień.
2: Absolutnie, tak.
1: I teraz wrócę do polecajki Amelki. Obiecałam, że wrócę, dotrzymuję słowa, bo Amelka przyniosła wspaniały zeszyt, który jest, myślę, że taką skarbnicą wiedzy i pomysłów o zabawach. Amelko, o czym jest twoja polecajka? O czym opowiada konkretnie?
3: O grach i zabawach, którymi nie tylko my możemy się teraz bawić, ale nasi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie też w nie grali.
1: Pamiętasz jakąś zabawę, której nie znałaś wcześniej? Teraz uciekło.
3: Tak.
1: Ale masz listę zabaw, które znasz. 38 pozycji. Polu, wybierz jakiś numerek od 1 do 38. Może 10?
3: Tak.
1: Amelko, co jest pozycją 10 na twojej liście?
3: Pozycją 10 na mojej liście jest gra w kolory, że ma się piłkę, są osoby i się rzuca do siebie nawzajem piłkę i mówi się różne kolory. Ale jak powiesz czarny, to nie wolno piłki złapać.
1: I wtedy się przegrywa.
0: Nie, przepraszam, ja dodam. A ja grałam w taką wersję, bo znam tę grę w kolory, że trzeba było na przykład uklęknąć na jedno kolano. I wtedy osoba nadal była w grze, ale już była na jednym tylko kolanie. Później dwa kolana, później na łokieć, na dwa łokcie, no i już wtedy się odpadało po pewnym czasie, więc znam trochę zmienioną wersję.
1: I to była prawdziwa gimnastyka wtedy.
0: Tak, tak, tak.
1: To też pokazuje, że zabawy mają różne warianty i różne wersje. I myślę, że ile rodzin, ile rodzeństw, ile osób, tyle różnych wariantów. Chciałabym też podpytać panie o wyobraźnię, bo myślę, że najlepsze wspomnienia z dzieciństwa rzadziej dotyczą najdroższych rzeczy, ale właśnie część

0: Dzisiaj pamiętamy ludzi, sytuacje i naszą inwencję twórczą. Ja do dziś pamiętam, jak dziadkowie mnie zabierali z moim bratem nad wodę, babcia z dziadkiem, po czym dziadek rozstawiał duży namiot, wtedy mi się wydawał ogromny, który przez kilka godzin stawał się naszym domem, naszym zamkiem, naszą bazą odkrywców, w której jedliśmy jagodzianki. I nie było tam wielu rzeczy, ale zupełnie nam to z moim bratem nie przeszkadzało, bo wystarczyła wyobraźnia. Pani Aneto, czy to właśnie ona jest najważniejszym elementem każdej zabawy?
1: Absolutnie tak. Myślę, że jestem ciekawa, czy dziewczynki się ze mną zgodzą. Do dobrej zabawy, czy jest potrzebna zabawka?
2: Tak.
1: Tak?
2: Nie.
0: Mamy tutaj podzielone opinie.
1: Do dobrej zabawy chyba najważniejsza jest właśnie wyobraźnia i ktoś, z kim możemy się bawić, czyli towarzystwo. I chyba jeszcze trzecia rzecz, czyli takie poczucie wolności. Że możemy po prostu tą wyobraźnię w jakiejś przestrzeni rzeczywiście rozwijać. Nikt i nic nie stoi nam na przeszkodzie, żeby bawić się tak, jakbyśmy chcieli, oczywiście w ramach bezpieczeństwa, tak?
0: Do najlepszej zabawy myślę, że też skłaniam się ku opcji, że nie potrzebujemy zabawek. Absolutnie, ale zabawki są na pewno bardzo ważną częścią życia każdej młodej osoby. Zgadzasz się, Polu, prawda?
2: Tak.
0: Chyba tak. A pani Aneta jest specjalistką od zabawek. Dzisiaj półki sklepowe uginają się od nich, a 100-200 lat temu dzieci miały tych zabawek znacznie mniej. Zatem czym bawiły się dzieci na przykład 100 lat temu?
1: Oj, to jest bardzo, bardzo trudne pytanie, chociaż bardzo ciekawe, bo to wszystko zależy. Naukowcy w ogóle lubią mówić, że zależy, bo w zależności od tego, czy to była wiejska chata, czy to był pałac, dzieci bawiły się zupełnie innymi zabawkami. I tak w wiejskiej chacie dzieci zabawek zazwyczaj nie miały, chyba że zrobiły sobie je same z kamienia i patyka, bądź miały jakiegoś zdolnego dziadka, który miał na tyle wolnego czasu, żeby jakiegoś konika wystrugać z kawałka drewna. I to było tyle. Właściwie dzieci też, powiedzmy sobie szczerze, po prostu pracowały, więc tego czasu na zabawę nie miały tak dużo. To nie była często bardzo ciężka praca, bo ona polegała na tym, żeby na przykład pilnować gąsek czy krów gdzieś na polu. Takimi zabawkami bardzo często były instrumenty muzyczne. Dzieci zabijały sobie czas grając na prostych instrumentach, na jakiejś fujarce czy jakimś innym kołatkach czy innych takich strunowych instrumentach. Ale dzieci w bogatych domach przede wszystkim miały guwernantów, miały nauczycieli prywatnych, którzy bardzo dużo czasu spędzali z tymi dziećmi po prostu na nauce, również przez zabawę. I te zabawki były bardziej wymyślne, drogie, ale to też nie jest tak, że te dzieci od rana do wieczora mogły się bawić. Nie, nie, nie. Dzieciństwo kiedyś wcale nie było takie, jak nam się wydaje dzisiaj.
0: Dziewczyny, a gdybyście mogły wy zachować jedną zabawkę ze swojego pokoju, to co byście wybrały? Amelko? Trudne pytanie, bo widzę teraz na twarzach dziewczyn zastanowienie. To może pierwsza odpowiem ja. Ja do tej pory mam i wiem, że zawsze będzie ze mną mój miś Lolek, który kiedyś był nieco jaśniejszy, teraz już jest zdecydowanie ciemniejszy niż w momencie zakupu.
1: Ale jest cały? Ma wszystkie części?
0: Jest cały. Zgubił apaszkę, której poszukiwałam. Niebieska apaszka. No niestety chyba przepadła, ale Lolek jest ze mną i myślę, że zawsze będzie. Pani Justyno, ma pani taką zabawkę?
3: Mam. Też mam.
1: Każdy ma swojego Lolka.
3: Tak, każdy ma swojego Lolka. Mój się nazywa Rojo.
0: O, też jest misiem?
3: Tak, jest misiem tygrysem. Jest pomarańczowy i ma takie czarne cętki, więc tak. Też jest jeszcze w całości, chociaż z roku na rok coraz bardziej mnie to martwi i już się zastanawiam, gdzie są osoby, które mogłyby ewentualnie przyjść mu z pomocą.

0: Zapraszamy do nas.
1: Tak. Pani Aneto, ma pani taką zabawkę?
0: Niestety ją zgubiłam.
1: O nie!
0: Uwaga, uwaga, ogłoszenie. Kto znajdzie króliczka zupełnie wytartego z pluszu, to niech go przyniesie do nas do muzeum. Jest zielony i ma żółte rączki i nóżki.
1: To jest bardzo ważne ogłoszenie. Mam nadzieję, że teraz mocą, magiczną mocą radia uda się go znaleźć. Dziewczyny, już macie pomysły? Jaką zabawkę byście chciały zachować na całe życie? To chyba jest zbyt trudne pytanie.
2: Ja tak.
1: Tak, Polu?
2: Mój taki króliczek.
1: Jak ma na imię? Nie ma imienia?
2: Nie, po prostu się nazywa Króliczek.
0: Mój też się nazywał Króliczek, po prostu.
1: To może to jest rodzeństwo akurat. Dzisiaj mówiłam o książce Rodzeństwo. To może ty masz właśnie, Polu, Króliczka, który jest siostrą czy bratem?
0: Bratem.
1: Bratem?
2: Nie, siostrą.
1: Siostrą.
0: To mój był bratem.
1: Który jest siostrą Króliczka pani Anety. Amelka jeszcze myśli, chyba masz zbyt dużo świetnych zabawek.
2: W sensie już chyba zdecydowałam.
1: Tak?
2: Chyba bym zostawiła na całe swoje życie taką moją przytulankę żółwia.
1: Mam nadzieję, że żółw się nie zgubi i faktycznie będzie ci towarzyszył w każdej chwili. Do rozmowy o zabawach i zabawkach wrócimy za moment po naszej zagadce numer 2. Gotowe na zagadkę?
2: Gotowa.
3: Gotowa.
1: A co tak cichutko? Gotowe na zagadkę?
3: Tak, tak.
1: No było troszeczkę głośniej. No dobrze, w takim razie zaczynamy. Kredą są narysowane na podwórkach dobrze znane. Skaczesz na jednej nodze prosto w pole. Idealne na wakacje lub na przerwy w szkole. 22 i 7 trójek.

0: Witajcie w naszej bajce z Akademii Pana Kleksa. No myślę, że trudno wyobrazić sobie lepszą piosenkę, która przypomina nam, że wyobraźnia potrafi zamienić zwykły świat w miejsce pełne przygód. Pełne przygód i zabaw. Jedna z zabaw jest bohaterką naszej zagadki. I mam nadzieję, że Pola, czyli imienniczka Poli siedzącej w naszym studiu, nam podpowie i nam powie, jak brzmi rozwiązanie. Halo, halo, Polu, słyszymy się? Dzień dobry.
1: Słyszymy się.
0: Dzień dobry też chyba pani mamo, prawda?
2: Dzień dobry.
0: W takim razie witam Polę i panią mamę. Polu, skąd do nas dzwonisz?
2: Bugają.
0: A gdzie jest ten Bugaj?
2: W Wielkopolsce.
0: Och, to już teraz wiemy, gdzie znajduje się Bugaj. Polu, a czy znasz rozwiązanie naszej zagadki?
2: Tak, znam.
0: Jak ono brzmi?
2: Klasy.
0: Fanfary? Tu-tu-ru, tu-tu-tu-tu-tu. Polu, czy grałaś kiedyś w klasy?
2: Tak, grałam.
0: I jak ci się podobało?
2: Tak.
0: Podobało. A czy masz jakieś inne gry i zabawy, które bardzo

0: Lubisz?
1: Co lubisz robić na podwórku?
2: Biegać z kolegami lubię na podwórku.
0: Po prostu i to jest też świetna zabawa. Polu, dziękujemy Ci bardzo za telefon do naszego zagadkowego studia i za podanie rozwiązania zagadki. I pozdrawiamy Cię serdecznie. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: A my wracamy do tematu gier, zabaw i zabawek. Są z nami Justyna Dominiak z Państwowego Muzeum Etnograficznego i Aneta Popiel-Machnicka z Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek. Skoro padło już słowo klasy, które też były na liście Amelki, widziałam, że były, to możemy troszkę porozmawiać o podwórku. O podwórku, które jest najlepszym placem zabaw. Czasem troszkę niebezpiecznym, prawda, Polu?
3: Prawda.
0: Pola była u nas ostatni raz z gipsem. Niedawno ściągnęłaś. Co się stało ostatnio?
3: Złamałam.
0: No tak, dwie ciężkie sytuacje pod rząd. Ale skoro mówimy o podwórku, kiedyś wystarczała kreda, kawałek gumy, o której mówiła pani Aneta, czy garść kapsli. Dzisiaj wciąż obserwujemy bawiące się dzieci na podwórku, ale świat wygląda troszkę inaczej i wiele z tych zabaw niestety powoli zanika. Pani Aneto, czy ma pani wrażenie, że dawniej dzieci tworzyły zabawę, a nie dostawały ją gotową?
4: Bardzo często zabawy przechodziły po prostu z pokolenia na pokolenie. Starsze dzieci, starsze rodzeństwo pokazywało, w co się bawić, jak się bawić, nie mając właściwie nic. Wystarczyła jedna piłka, jeden albo kilka patyków, jakieś wiaderko i już można było wymyślić tysiąc różnych zabaw. A bardzo często właśnie była uruchamiana ta wyobraźnia i były wymyślane zupełnie nowe zabawy. My na przykład bawiliśmy się bardzo często w zagubione dzieci. Pewnie to było pokłosie jakiegoś filmu. W każdym razie uważaliśmy się za bardzo pokrzywdzonych przez los, zagubionych gdzieś daleko i musimy dotrzeć do domu. I drogą okrężną przez wszystkie okoliczne podwórka, gdzie przeżywaliśmy różne niesamowite przygody, do tego domu w końcu udawało nam się dotrzeć i rodzice się bardzo cieszyli i dawali nam obiad albo kolację.
0: I to była nagroda wyczekana.
4: Tak.
0: Pani Justyno, w Muzeum Etnograficznym jest taka inicjatywa, zajęcia, zabawa, ważna sprawa, które mówią o tym, jak bardzo zabawy są rozwijające i istotne w życiu każdego dziecka. To teraz wyobraźmy sobie sytuację, o której mówiła pani Aneta, że nie mamy absolutnie niczego. Dziewczyny, wyobrażamy to sobie? Nie mamy teraz żadnej piłki, żadnej zabawki i musimy wymyślić zabawę. Jak to działa? Jak to zrobić, pani Justyno?
5: To jest dość proste i też obserwujemy to rzeczywiście, znaczy obserwowaliśmy przede wszystkim w takich zabawach dzieci dawniej. To znaczy, po pierwsze, bardzo często można wykorzystać przedmioty codziennego użytku, którym nadajemy nowe funkcje, czyli coś, co używamy na przykład w kuchni, stawało się świetną zabawką na długie godziny. Nie wiem, czy kojarzycie, czym jest fajerka. Na przykład to jest taka metalowa część dawnego pieca, na których stawiano garnki i gotowano. No i dzieci dawniej często te fajerki, oczywiście zimne, podkradały z pieca i wykorzystywały do różnych zabaw. Albo metalowa obręcz od koła, od roweru. To też się stawało fantastyczną możliwością do wykorzystania do różnych zabaw, więc po pierwsze przedmioty, tak jak już powiedzieliśmy, codziennego użytku lub takie, które rzeczywiście zabawkami nie były, przekształcano w zabawki albo używano do zabaw. No, do zabaw też, jak już nie mamy nic zupełnie, mamy siebie wzajemnie i towarzystwo innych dzieci czy innych osób też działa bardzo mocno na wyobraźnię. I
4: zwierząt.
5: Tak, i nawet tutaj chyba Amelka mi też opowiedziała, opowiadała, że wymyśliła kilka sama gier ze swoim kolegą. Nawet taka zabawa Amelka, jeżeli dobrze pamiętam, ona nazywała się Nuda, która powstała właśnie w wyniku, jak zrozumiałam, trochę nudy i z kolegą w przedszkolu dogadali się i wymyślili swoją własną zabawę, więc znowu wracamy tutaj do tej wyobraźni, która już wspomnieliśmy, że jest bardzo ważna. Więc tak, to co nas codziennie otacza, można zmienić zabawę, no i wykorzystać naszą głowę i pomysłowość do tego, żeby zabawy

0: wymyślić. Amelka też zrobiła grę z zwykłej kartki papieru, więc dzisiaj tutaj przed wejściem, więc naprawdę dużo, dużo nie potrzeba. Trzeba po prostu ta wyobraźnia, o której wcześniej też mówiłyśmy, jest bardzo ważna do tego, żeby tworzyć sobie takie przestrzenie zabawy.
1: Amelko, Polu, to teraz rozejrzymy się po naszym zagadkowym studiu, dobrze? I zobaczmy, tutaj akurat nie ma zbyt wielu przedmiotów, ale to być może jest nasza trudność. Co byście wybrały tutaj z naszego zagadkowego studia? Z czego możemy stworzyć zabawę? Dziewczyny się rozglądają i szukają przedmiotów. A mikrofon? To jest dobry pomysł, czy nie? On łapie wszystkie dźwięki. A na przykład, a zegar? Możemy zrobić taki myk, że czasem możemy nawet zakłamać czas i poruszać tak wskazówkami, albo zrobić taki psikus mamie w domu, tylko nie wiem, czy potem mama będzie zadowolona, kiedy spojrzy na zegar i zobaczy inną godzinę. A gdybyście miały wybrać coś z kuchni, ze swojego domu?
2: Ja bym garnek wybrała.
1: I co byś zrobiła z tym garnkiem?
3: Współczuję sąsiadom.
1: Co byś, Polu, zrobiła z garnkiem? Użyłabyś go jako bęben, czy jako wielka czapka, kask na głowę?
2: Jako bęben.
3: No pewnie.
1: No tak, byłabyś perkusistką. Amelko, masz jakiś pomysł?
2: Ja bym chyba... A musi być z kuchni, czy może być z całego domu?
1: Nie, to z całego domu.
2: No to ja bym chyba wzięła... garnek.
1: Mhm, razem z Polą.
2: Spróbowałabym odczepić kółka od mojego krzesła przy biurku.
1: Mhm.
2: Klejem na gorąco bym przykleiła kółka do garnka. I wzięłabym jakiś sznurek, żeby go przyczepić do tego garnka i byłby wózek dla lalki.
1: O, a to świetny pomysł. Miałaby swój wózek, samochód. Aż mnie teraz, Amelko, zachęciłaś, żeby wypróbować to w domu. Nie wiem tylko, czy mama będzie zadowolona, że jej podkradam takie rzeczy. Za chwilę usłyszymy fragment Dobranocki. Jacek i Agatka. Wiem, że mamy godzinę raczej poranną i do dobranocki jeszcze sporo czasu, ale odwrócimy zasady i reguły naszej gry. To jeden z pierwszych programów dla dzieci w polskiej telewizji i jego bohaterami było rodzeństwo pacynek. Wiecie, co to pacynka?
2: W sensie taka jakby kukiełka.
1: Zerkamy teraz na panią Anetę. Pani Aneto, co to pacynka?
3: Nie. Pacynka to jest taki rodzaj lalki teatralnej, w którą wsuwamy rękę jak w rękawiczkę i poruszamy osobno główką na palcu wskazującym, a kciuk i środkowy palec robią zarączki. Takie pacynki Jacka i Agatki mamy u nas w muzeum, więc jeżeli ktoś poczuł nagle nostalgię, to zapraszamy. Podwale 15.
1: Dodamy, że mamy 4 zaproszenia dla 4 rodzin do Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie. Więc moment, kiedy będziemy słuchać Jacka i Agatki, jest też świetnym momentem, żeby zadzwonić. 22 i 7 trójek. Rozdajemy zaproszenia do Muzeum Domków Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie.
3: 4 rodziny bardzo chętnie ugościmy.
1: Bardzo dziękujemy. Dodam tylko, że jeszcze raz, że tak, teraz będziemy słuchać rodzeństwa pacynek Jacka i Agatki. Jest to rodzeństwo, które przez wiele lat odwiedzało dzieci każdego wieczoru, opowiadając historie o codziennych przygodach, przyjaźni, o wspólnej zabawie. Zatem posłuchajmy.
4: Więc to będzie bajka o gąsiorze. Ależ Jacusiu, przecież żadna bajka nie zaczyna się od więc, tylko od czego? Od za górami, za lasami. Jojku, przecież ten gąsior wcale nie był za górami i za lasami, tylko u nas w domu. No to zacznij od tego, że był sobie raz, ojejku, był sobie raz, to nie mogę zacząć, bo przecież ten gąsior wcale nie był sobie raz, tylko był sobie cały czas. I najlepiej będzie, jak ja zacznę po

0: swojemu, a nie po cudzemu. Jak zaczniesz po swojemu, to na pewno na początku będzie jejku, jejku, hajajku, a skąd ty wiesz? Z doświadczenia i zacznij nareszcie opowiadać tę bajkę, bo przecież dzieci czekają. Hajajku. Hajajku, posłuchajcie, co się stało u nas raz w domu. A Katka, a kiedy to się stało, bo on się zapomniał? Wiesz co, ja coś, może początek to ja opowiem, dobrze?
1: No to mów.
0: Tak. Wszystko zaczęło się od tego, że nasz tatuś pojechał w zeszłym roku razem z wujkiem Jankiem polować na dzikie gęsi. I obiecał mamie, że na pewno coś z tego polowania przywiezie. I kiedy wrócił, przywiózł wielki bagaż. Wszedł do przedpokoju, postawił ten bagaż na podłodze, a Jacek od razu w krzyk.
1: Jajku, jajku, to tam na pewno z gęś. A tata się roześmiał i powiedział, że nie gęś, tylko gąsio. I jak rozpakował bagaż, to się okazało, że to wcale nie był taki zwyczajny gąsior z piórami, tylko taki szklany gąsior z malinami. O, to jest ten gąsior. O.
2: To fragment Jacka i Agatki dla wielu rodziców, może bardziej dziadków. Ta melodia, te opowieści to prawdziwy powrót do dzieciństwa, a my dziś rozmawiamy o wolności i o pięknych chwilach dzieciństwa, czyli o zabawie i zabawkach. Ale im dłużej rozmawiamy, tym bardziej chyba dociera do nas, że zabawki nie są najważniejsze, tylko najważniejsze jest świetne towarzystwo. Czasem nawet swoje, bo przecież my sami też potrafimy być dla siebie świetnym towarzystwem. Wyobraźnia, kreatywność i chwila wolnego czasu. Pani Aneto, gdyby miała pani wybrać jedną zabawkę z całego muzeum, w którym znajduje się całkiem sporo zabawek, i to byłaby zabawka pokazująca najlepiej, że nie liczy się cena, tylko pomysł, to co by to była za zabawka?
3: Zdecydowanie klocki.
2: Dlaczego te klocki
3: akurat? Z klocków
2: akurat?
3: Można zbudować co się chce, co wyobraźnia przyniesie właściwie do głowy. I jeżeli musiałabym wybrać, to byłyby to klocki, zdecydowanie.
2: Klocki Lego?
3: Wszystko jedno, jakie klocki.
2: Dziewczyny, a gdybyście musiały coś zbudować z klocków, co byście zbudowały? Macie nieograniczoną ilość klocków i możecie zbudować co tylko chcecie.
3: Cały świat.
2: Sobie zbudował.
4: Nie musi być jedna rzecz, tylko może być kilka?
2: Może być kilka.
4: No to ja bym chyba zrobiła piłkę.
2: Z klocków? To wyzwanie.
4: No, w sensie, są też takie klocki, na przykład, które ja mam w domu takie klocki, które są sześciokątami i z nich można zrobić piłkę.
2: Rozumiem. Więc u Amelki to piłka. Polu?
5: U mnie...
2: Może jakiś domek? Albo tak. Całe miasto?
5: Tak.
2: Całe miasto, bo nas nic nie ogranicza. Pani Justyno, czy można powiedzieć, że zabawa jest sposobem na poznawanie świata i że właśnie wtedy uczymy się współpracy, cierpliwości i radzenia sobie z porażkami? Dlatego absolutnie nikt nie powinien odbierać dzieciom zabawy?
6: Oczywiście, że tak. I o tym opowiadamy też na naszych zajęciach. To też jest dla nas ważne przy projektowaniu wystaw familijnych, które zawsze są dostępne w naszym muzeum. I jedną z takich myśli, która zawsze nam towarzyszy, jest właśnie to, żeby nie projektować zdarzeń takich od początku do końca, tylko zostawiać przestrzeń do swobodnej kreacji, do swobodnej zabawy dla dzieci. I na obecnej wystawie Domy Wspólne, wystawie familijnej, mamy nawet taką przestrzeń, która jest zainspirowana, nie wiem, czy kojarzą dziewczyny też, taką zabawą w budowanie swojej bazy. Tak, kojarzycie koce, poduszki i co więcej nam potrzeba. I właśnie to jest taka przestrzeń, gdzie pozwalamy na swobodne kreowanie tej przestrzeni, pozwalamy na pisanie po ścianach, bo to są właśnie takie rzeczy, które czujemy, że no w muzeum może na co dzień nie można, ale wiemy, jak bardzo ta swoboda jest ważna i dlatego ta przestrzeń właśnie ma taki wymiar, więc zapraszamy do jej poznawania bardzo swobodnego.
2: Teraz zastanawiam się, ile baz dzisiaj

powstanie w domach naszych słuchaczy. Drodzy słuchacze, zachęcamy, aby dzisiejszy dzień i nie tylko dzisiejszy przeznaczyć na zabawę, bo można zrobić perkusję, samodzielnie stworzyć. Tutaj no, mamy dzień wolny, może sąsiedzi jakoś to przełkną. Można stworzyć wózek

0: serdecznie.
1: Zapraszamy do zarówno jednego, jak i drugiego muzeum, bo to chyba świetna zabawa, żeby je odwiedzić.
0: Niezależnie od wieku.
2: Bardzo zawsze.
1: Amelko, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: Olu, dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Żegnamy się piosenką Games People Play zespołu Alan Parsons Project. Jej tytuł oznacza gry, w które grają ludzie. I niech właśnie ta piosenka przypomina, że niezależnie od wieku warto znaleźć czas na wspólną zabawę. Audycję wydał Wojciech Dorosz, zrealizowała Olga Szućko. Ja nazywam się Maja Sołtysik. Dziękujemy za dzisiaj. Przypominam, że za tydzień zagadkową niedzielę poprowadzi Michalina Bieńko, więc do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Autopromocja.
1: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
2: Stąd nazwa Ironman 70.3.
1: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
2: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
1: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
2: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
1: Zapraszamy dziś od 17 do 19. Adam Malecki
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lipca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 6 śmiertelnych ofiar kolejnych nocnych ataków Rosji na Ukrainę. Oprócz Kijowa uderzono w Donieck i obwód chersoński. Dziś finał mundialu w serwisie o starciu tytanów, czyli doświadczonego Messiego z pełnym młodzieżowej energii Jamalem. Duże firmy w Unii Europejskiej nie mogą od dziś niszczyć czy wyrzucać nowych ubrań. 5 osób zginęło w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. Ofiary śmiertelne to mieszkańcy Kramatorska i Druszkiwki. Miasta te, a także Słowiańsk i Konstantynówka tworzą tzw. Państwierdz, czyli ufortyfikowaną linię ukraińskiej obrony w obwodzie donieckim.

0: skutkach rosyjskich ataków poinformowały też władze obwodu chersońskiego na południu kraju. Rosjanie w nocy zaatakowali również Kijów. W ciągu 40 minut wystrzelili ponad 40 pocisków balistycznych. Największą liczbę tego typu rakiet w jednym ataku na stolicę Ukrainy od początku pełnoskalowej inwazji. Zginęła co najmniej jedna osoba. Dziś wieczorem finał mundialu, czyli mecz Hiszpania-Argentyna. Żywa legenda argentyńskiej piłki zmierzy się z hiszpańskim talentem nowej generacji. Wielokrotny zdobywca złotej piłki i mistrz świata, 39-letni Lionel Messi, będzie rywalizować z mistrzem Europy, 19-letnim Laminem Yamalem.
1: Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi.
2: Ahí viene Yamal. Atención, que le dan el tiro.
3: Fenomenalne uderzenie lewą nogą i zdolność do wprawiania komentatorów w osłupienie łączą doświadczonego mistrza świata z młodym mistrzem Europy. Do transferu piłkarskiego talentu między Messi a Yamalem prawdopodobnie doszło w szatni stadionu Camp Nou. Podczas charytatywnej sesji zdjęciowej, którą wylosowali rodzice Yamala, Messi trzymał przyszłego zawodnika Barcelony w niebieskiej plastikowej wanience dla niemowląt. Z perspektywy lat Messi twierdzi, że to czyste szaleństwo. Lamin będzie gwiazdą, która prawdopodobnie zastąpi Messiego i Ronaldo, dodaje Milo, który przed finałowym meczem mundialu paradował w koszulce z nazwiskiem Yamala. Dzisiaj będzie można się przekonać, kto tu kogo okiwa. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Niszczyć czy wyrzucać niesprzedanych ubrań, butów i innych akcesoriów odzieżowych nie mogą od dziś duże firmy w Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają ograniczyć marnowanie odzieży i zmniejszyć negatywny wpływ przemysłu modowego na środowisko. Zakaz obejmie w pierwszej kolejności największe przedsiębiorstwa i ma ukrócić praktyki, z których słynęły luksusowe marki. Europa jest zalewana nadmiarem ubrań, mówi Magda Zając z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.
4: Koniec palenia, rozdrabniania i niszczenia tych nowych ubrań i wyrzucania ich. Efektem tej regulacji będzie przekazywanie do kolejnego ponownego obrotu. Trzeba po prostu patrzeć na to, że nasza planeta już nie jest w stanie przyjmować tych produktów, które są jednorazowe. My jesteśmy zaśmiecani. Jeśli ubranie trafia do kosza na śmieci, to jaka jest jego droga? Śmietnik, potem wysypisko albo spalarnia.
0: Nowe przepisy obejmą na razie przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników. Od 2030 roku zakaz zostanie rozszerzony także na firmy średniej wielkości. Wracamy do kraju. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli, niedaleko Nowego Sącza w Małopolsce. Dziś rozpoczęli naprawę uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonu z nurtów Popradu. Jak poinformowała Anna Majewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK, ostatnie wagony znajdujące się na torach zostały odholowane w nocy. Rano kolejarze rozpoczęli wymianę podkładów i kontynuują naprawę uszkodzonego toru. Jedziemy jeszcze bardziej na południe. Rośnie liczba turystów na praskich Hradczanach. Co roku jest ich około 9 milionów. Według kierownictwa muzeum przyczyniło się do tego udostępnienie nowych przestrzeni, rozbudowa oferty i udogodnienia dla turystów.
5: Wprowadzamy zarówno widoczne, jak i niewidoczne zmiany, żeby każdy turysta czuł się tu mile widziany i szanowany. Mówi szef kancelarii czeskiego prezydenta Milan Wasina. Zwiedzanie zamku wygląda dziś inaczej niż kilkanaście lat temu. To już nie tylko katedra. Stawiamy na wystawy i włączamy się w duże wydarzenia kulturalne.
6: Mama była 30 lat temu tutaj, ale
7: to pamiętam jak przez mgłę. Przepiękne są te ekspozycje, świetnie to jest wszystko utrzymane, logistycznie bardzo dobrze rozwiązane.
5: Mówi mi pani Magda, turystka z Lublina. Jej córka Olga zwraca uwagę na jeden mankament.
8: Czasami jest problem w ruchu, bo ludzie się zatrzymują w ciasnych alejkach i robią po prostu zdjęcia.
5: Jedną z najbardziej odczuwalnych przez turystów zmian jest zniesienie obowiązkowych kontroli bezpieczeństwa przy wejściu na teren zamku. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami z gradem dla 10 województw. Intensywnie padać może na południu i w centrum kraju, możliwy też porywisty wiatr. Poza tym sporo chmur, ale z rozpogodzeniami. Na termometrach 21 stopni nad samym morzem, 23 na Dolnym Śląsku, 27 w centrum kraju, 29 na Podkarpaciu.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen.

0: N2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie.
12: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
13: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Historia pewnej płyty.
18: Tomasz Żonda, witam Państwa w niedzielny poranek. Dziś przypomnimy audycję, jaką przed laty przygotowałem wraz z Anną Gacek. Będzie wielka radość, czyli debiut elektrycznych gitar.

0: myśmy słyszeli te utwory w radiu i to były hity. To były hity, które znajdowały się na listach przebojów. A wtedy na przykład lista przebojów trójki to była jakby wyrocznia sukcesu zespołu na rynku muzycznym. Także to był strzał w dziesiątkę od razu. Początek był obiecujący i to się sprawdziło bez żadnego cienia wątpliwości.
1: Kuba Sienkiewicz ze swoją osobowością, wyjątkową zupełnie.

0: potrafił porwać publiczność i ludzie spijali te bardzo dziwne czasami słowa z jego ust.
1: Mówił Paweł Walczak, menadżer zespołu, i Piotr Majewski, były dziennikarz Trójki i współzałożyciel wytwórni Zigzag.
2: Dziś między innymi oni opowiedzą, jak rodziła się wydana w 1991 roku debiutancka płyta elektrycznych gitar Wielka Radość.

0: Tak pamięta początki kariery Kuba Sienkiewicz, wokalista i lider elektrycznych gitar.
1: Moi koledzy, Piotr Łojek, Rafał Kwaśniewski, którzy przyczynili się bardzo wydatnie do tego, żeby to demo powstało, wynaleźli studio, wynaleźli kolegę Piotra Kokosińskiego i jego studio na warszawskim Służewiu. To są okolice Służew nad Dolinką. Tam przy ulicy Wołodyjowskiego mieściło się studio Piotra Kokosińskiego, który zarejestrował nas. I z tymi nagraniami chodziliśmy po rozgłośniach. Tutaj ścieżkę przetarł Rafał Kwaśniewski i Piotr Łojek, którzy wówczas chodzili do rozgłośni Radia Publicznego, właśnie do Trójki, do Jedynki. Jak również starali się nagrania te dostarczać wielu powstających wówczas bardzo licznie rozgłośniach komercyjnych. To był rok 90, kiedy te rozgłośnie powstawały jak grzyby po deszczu. Wykonali sporą pracę promocyjną, która zaowocowała tym, że zespół zaczął być znany, zanim jeszcze dokonaliśmy nagrań przeznaczonych na płytę. Nawet wytworzyła się taka atmosfera wyczekiwania na płytę zespołu, chociaż my dopiero zaczynaliśmy pierwsze klubowe występy na małych scenach przed małą widownią, ale już te piosenki funkcjonowały.
2: Pamiętam, że kiedy zostały nam zaprezentowane pierwsze takie demówki, pierwsze nagrania, nie wiem, gdzie realizowane, ale nie były naprawdę, nie były dobrej jakości, były raczej parszywej jakości, ale tchnęło z tych nagrań coś świeżego, coś nowego, coś zupełnie innego. Pamiętajmy, że to był właśnie przełom lat 80., 90., sam początek 90. lat, kiedy w Zigzagu pojawiły się te nagrania. Pamiętam, że największym lobbystą wokół tego materiału dźwiękowego był Rafał Kwaśniewski. To on przede wszystkim bardzo się starał. To w ogóle była osobowość bardzo ekspansywna i człowiek z cyklu tych, co jak się go wyprosi drzwiami, to potrafi wejść nawet lufcikiem.
3: Zaczęło się wszystko od Rafała Kwaśniewskiego. Kiedyś przyjechał do Zigzaga w początkach naszych działań i w momencie, kiedy zakładaliśmy firmę, i powiedział, że zna chłopaka, który jest nietypowy, gra na gitarze, na ławce, fajne piosenki, a jednocześnie ja nie pamiętam, czy on się zdawał na medycynę, czy on już był panem doktorem. W każdym razie, że jakby jego profesja i jego hobby to są w ogóle dwie skrajne rzeczy i że te piosenki są niesamowicie i śmieszne, i wpadające w ucho, i naturalnie jakby wykonywane, czyli to, co artysta powinien w sobie mieć, ma taką charyzmę do tego, żeby to, co pisze, wykonywać i pokazywać ludziom.
4: Wspominał Marek Kościkiewicz, szef firmy Zigzag.
1: Dlaczego doszło do wyboru wydawnictwa Zigzag? Ja nie wiem, to mi się zupełnie w pamięci zatarło. No, podejrzewam, że tak wspominam, że to

0: Zaczęły się takie dyskusje, rozmowy, czy uderzyć do wydawcy już od lat istniejącego, kogoś właśnie związanego z publicznym, ze sferą publiczną, czy szukać wśród nowo powstałych wydawnictw. No padło na zigzag. Myślę, że też dzięki temu, że wydawnictwo było utworzone przez czynnych, aktywnych muzyków, którzy już mieli w tej dziedzinie doświadczenie i jakoś też służyli głosem doradczym.
1: Zigzag rzeczywiście był też wytwórnią, która szukała nowości, szukała, chcieliśmy pchnąć to, co dzieje się na rynku muzycznym w jakichś nowych kierunkach. Wyszukiwaliśmy jakichś nowych trendów, nowych interesujących zdarzeń. Myślę, że takim interesującym zdarzeniem rockowym, odróżniającym się od mainstreamu rockowego w tamtych czasach, był na przykład zespół Golden Life. Płyta Kazika Spalam się też była zupełną nowością, również nowością stylistyczną w kontekście całej kariery Kazika w tamtym okresie. No i elektryczne gitary, które okazały się fenomenalnym sukcesem, ogromnym sukcesem od pierwszego zdarzenia, a tym naszym właśnie, naszą przewagą w tamtym momencie było to, że mogliśmy też robić swego rodzaju eksperymenty, puszczając, prezentując nagrania różnych zupełnie nieznanych zespołów na antenie Brum.

0: Jednym z pierwszych przebojów były Włosy, jedyny utwór nienapisany przez Kubę Sienkiewicza, o czym mało kto wiedział.
1: Piosenka Włosy to jest standard polskiego big beatu. Ja tam dopisałem, zmodyfikowałem dwie zwrotki. Pierwszy raz usłyszałem ten utwór w wykonaniu aktora Andrzeja Przygockiego w Dębkach nad morzem. Urzekło mnie to wykonanie, bo Andrzej Przygocki był całkowicie pozbawiony włosów i to było dla mnie coś zaskakującego. Postanowiłem później, po latach, już tę piosenkę włączyć do repertuaru elektrycznej gitar. Aranżacja też została troszkę zmieniona, no ale nadal, należy podkreślić, jest to utwór tradycyjny. Trudno nawet było ustalić nam autorstwo. Próbowaliśmy w ZX-ie, próbowaliśmy szukać po znajomych jakichś źródeł kontaktów, skąd ta piosenka mogła pochodzić, ale nie udało się ostatecznie. Figurę jako utwór tradycyjny.

0: Radość. Młody zespół znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.
1: W tym czasie byliśmy zajęci przygotowywaniem koncertu promocyjnego Staszka Sajki i jego płyty Akustik. I pomyśleliśmy sobie, że przy okazji pokażemy w wersjach akustycznych wszystkich naszych wykonawców, czyli Kaję, Golden Life i masę innych zespołów. I zorganizowaliśmy taki koncert wtedy w Operetce Warszawskiej. Była pełna sala ludzi. No i rozpoczął się koncert. Wszystko było takie bardzo spokojne, stonowane, więc wszyscy już tak się w tych fotelach zapadali powoli. Tak się robiła taka atmosfera bardzo, bardzo poważna. Dosłownie w trakcie tego występu podszedł do mnie Rafał i spytał się, czy ja bym nie wpuścił Kubę na scenę. Ja mówię, ale my się nawet jeszcze nie zdążyliśmy poznać, ja go nie znam. Mówię, zobaczysz, niech daj mu zagrać. To był nasz koncert, więc nawet nie było scenariusza i nie było potrzeby takiej, żeby oficjalnie, czy to trzeba było jakoś anonsować. Pomyślałem sobie, że zaryzykujemy. Ja na żywo Kuby nie słyszałem. I spytałem się, czy on jest w stanie wystąpić tutaj na koncercie, naprawdę nigdy go nie słysząc na żywo. No, mogła być to wielka wpadka albo wielki sukces. I powiedziałem to wszystkim osobom, które były włączone w pracę przy koncercie. Mówię, słuchajcie, wpuszczamy na scenę w ogóle nową postać. Nie, jak to, ale kogo? Mówię, no zobaczycie, no, zróbmy jakiś eksperyment. I z akustyczną gitarą Kuba wszedł na scenę, zaśpiewał m.in. Na źródłe włosy, no i sala oszalała. Wszyscy po prostu wstali z miejsc, bo taka impreza się zrobiła, że koncert zmienił swoje trochę oblicze, ale to był taki pierwszy moment i jednocześnie od razu olbrzymi sprawdzian i on pokazał tą swoją wartość jako showmańsko-koncertową.
2: Kiedy zespół wykonał utwór pod tytułem Wszystko H i to było straszne wydarzenie, takie ogromne poruszenie wśród publiczności. Jejku, co to będzie? Ale jakoś to zostało przyjemnie przyjęte. Radość w głupocie.

0: miasta. To widać, słychać i czuć.
1: Jestem z miasta, napisałem w 1985 roku. Dziś zaprezentowałem początkowo tę piosenkę podczas takich występów kameralnych gdzieś w szkole na Żoliborzu, potem w klubach studenckich, w takim skromnym drugim obiegu. Nagrywałem ją też w domu na kasetach, które były spontanicznie kopiowane. Skąd się wzięła ta piosenka? Jacek Klejf proponował mi swego czasu, żebym przeniósł się na wieś. I tam powstaje właśnie wraz z jego przyjaciółmi, z udziałem jego przyjaciół, wioska ekologiczna, kierująca się zasadami naturalnymi źródłami energii, ekologią i blisko natury. Ja bym tam miał sobie znaleźć jakieś miejsce w pobliskim ZOZie i żyć zupełnie w innym miejscu niż dotychczas. No i pomyślałem sobie, że nie umiem takiej zmiany w życiu dokonać i napisałem piosenkę Jestem z miasta. Wtedy była dla mnie czymś takim refleksyjnym, refleksją nad przywiązaniem do miejsca. A potem to już wykonywałem ją mechanicznie, bo już zapomniałem, o czym ona jest.
2: Ale nie jest to piosenka gangsterska, jak niektórzy ją kojarzyli.

Nagrywaliśmy to w piwnicy mojego domu, gdzie Zigzag miał siedzibę i tam powstało studio, w którym nagrywaliśmy parę płyt tam, między innymi Kaja nagrywała pierwszą swoją płytę Kamień. Tam nagrywaliśmy też płyty Demono i wiele innych i odpowiedzialny za płytę był Rafał, któregoś dnia Rafał umówił się ze mną, że będzie nagrywał gitarę i ćwiczył jakąś solówkę. No i po 3 godzinach grania w jakiegoś tematu zrobiło się już późno i ja mu zwróciłem uwagę, zszedłem na dół, ja mieszkałem na drugim piętrze, a to było w piwnicy, tak w basemencie, żeby zamykał okna, bo już o tej porze tam sąsiedzi i ogródki, bo to Saska Kępa, że jest kłopot, bo za chwilę przyjdzie policja i będziemy mieli problem z sąsiadami. No i on tak mi przyrzekał, ale co godzinę trzeba było schodzić, bo on po prostu grał cały czas to solo, rzeczywiście na rozkręconym maksymalnie piecu. Być może jeszcze skorzystał z jakichś niedozwolonych dopalaczy. W każdym razie ta sesja była długa, skończył ją nad ranem i z tego co pamiętam, to oczywiście ja byłem przyzwyczajony i schodziłem tam na dół. Mówię, Rafał, błagam, zamknij okna, możesz grać tu ile chcesz, ja tutaj to przeżyję, ale sąsiedzi nie do końca. Tym bardziej, że on grał jedną solówkę cały czas. I w końcu nad ranem spytałem się go, ja już wstawałem do pracy, pytałem się, czy nagrał. Mówi, nie, niestety nie udało mu się tego zrobić. Także to było dosyć zabawne. Przejechały ślady me, czemu mam cierpieć i spać na ulicy?

0: Na płycie wielka radość grali artyści kojarzeni wcześniej z muzyką rockową i jazzową.
1: Aleksander Korecki współpracował już przy pierwszej płycie, gościnnie wystąpił w dwóch piosenkach. Tomek Grochowalski jest muzykiem wszechstronnym i był wszechstronnym od początku, mimo że kojarzył się z zespołem Kloster Keller jako jego twarz, to jednak szybko okazało się, że gra w dowolnym stylu. Po prostu jest muzykiem wszechstronnym.
2: W ogóle zespół elektrycznej gitary, może takim fenomenem muzycznym z tak zwanych zespołów długo grających, że praktycznie się nie zmieniał skład. Poza perkusistą, właściwie skład jest stały od samego początku.
3: Pojawili się również goście.
1: To byli nasi znajomi. Poprosiliśmy ich, żeby wystąpili, żeby zaśpiewali chórki. Małgosia Walewska jest żoną Piotra Kokosińskiego, który nagrywał naszą pierwszą płytę, a Kodym był znajomym Rafała Kwaśniewskiego i Piotra Łojka i akurat był w Warszawie w tym czasie i się nadarzyła okazja, żeby pośpiewał historię.

0: kaseta, bo wówczas istotnym nośnikiem jeszcze, który był w sprzedaży, to była kaseta magnetofonowa i ta kaseta ukazała się w 1991 roku. Potem, kilka miesięcy później dopiero wydano krążek kompaktowy. Pamiętam moment, kiedy ukazała się nasza płyta kompaktowa, był takim decydującym, zwrotnym momentem, ponieważ to ułatwiło bardzo emisję w różnych rozgłośniach i nagle zespół przeszedł z klubów do dużych sal. Zupełnie niespodziewanie takim przełomowym koncertem był występ w Krakowie, w hali Korony, gdzie byliśmy zaskoczeni, co to za tłumy i co to za wydarzenie. Okazało się, że to...
1: Myśleliśmy, że to wypadek jest w ogóle na ulicach, bo ludzie stali na ulicy i myśleliśmy, że jakiś wypadek się zdarzył.
0: A to się wiązało po prostu z częstszą emisją utworów, bo akurat ten nośnik był wygodny i piosenki pojawiały się bardzo często na antenie. Zatem mieliśmy do czynienia z sytuacją o tyle nietypową, że koncerty nastąpiły w wyniku zaistnienia płyty, a nie służyły temu, żeby płytę promować, ponieważ właśnie kierunek był odwrotny.
2: To był zespół, który od razu budził sympatię i bez problemu potrafił ruszyć każdą publiczność, przy czym pamiętając o tym, że to było wykonywane też w bardzo taki specyficzny sposób. Główny wokalista nie musiał biegać po scenie, skakać, a jednak z łatwością budował atmosferę na koncertach taką, że ludzie i bawili się, śpiewali. Ja myślę, że ta muzyka jest po prostu bardzo uniwersalna, bo to jest taka muzyka, która gdzieś w sumie można powiedzieć, że pomiędzy jakąś poezją, a rock'n'rollem, pomiędzy muzyką studencką, a muzyką taką bardziej refleksyjną dla starszej publiczności. Ja myślę, że to jest taki przykład bardzo, bardzo uniwersalnego wykonawcy. Do tej pory wiem, że zespół dużo koncertuje.

przewróciło się. To jeszcze starsza piosenka, rok 83. Wtedy po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że bardzo nie lubię sprzątać i napisałem coś na przekór. Taki blues. Forma bardzo prosta, bluesowa, z jedną modyfikacją harmoniczną. Jak widzę, do tej pory takie patenty sprawdzają się. Sprawdza się również patent taki, że zwrotka jest o czym innym, a refren o czym innym. I to mimo wszystko działa.

0: Kuba Sienkiewicz, lider zespołu Elektryczne Gitary, ma dwie pasje. Medycynę i muzykę.
1: Wiedziałem, że muzyka jest równie ważna jak medycyna, bo to jest taki narkotyk, bez którego się troszeczkę ciężko obejść.
2: Tak, Paweł tu wykorzystał na pewno moje słabości i nadal dobrze mnie rozumie pod tym względem, że estrada mnie bardzo, bardzo wciąga i jest dla mnie istotna. Ale zgadzam się też z tym, co Paweł powiedział, ponieważ istotne tu jest to, że nie było takiego rutynowego podejścia do pracy menedżerskiej i do estrady, tylko bardzo otwarta formuła, że oczywiście dawaliśmy sobie sporo luzu w kwestii tego, jak będzie wyglądać promocja, jak będą wyglądać trasy. Podchodziliśmy chociażby niekonwencjonalnie z tego powodu, że w tym zakresie, że nasze występy nigdy lub bardzo rzadko układały się w ciągi koncertów podczas jednego wyjazdu. Najczęściej grywaliśmy, i tak do tej pory zostało, krótkie wyjazdy, krótkie koncerty czy grupy koncertów, jeden, dwa lub najwyżej trzy pod rząd. Zespół składa się z kolegów, którzy mają liczne własne aktywności i też sobie je bardzo cenią. W związku z tym no, każdy ma ten obszar samodzielności, który pielęgnuje, i przez to staramy się, żeby zawsze, kiedy się spotykamy, to granie było dla nas przyjemnością, a nie taką rutynową charówką.
1: My tak naprawdę mieliśmy tylko jedną trasę przez te 20 ponad lat i grania koncertowego. To było w 1997 roku przy promocji płyty Na Krzywy Ryj.

0: Kuba od samego początku podkreślał, że to, co, do czego dochodzi w tym momencie, w danym momencie, kiedy podpisywaliśmy umowy, kiedy organizowaliśmy koncerty, to Kuba bardzo, bardzo przestrzegał nas przed tym, żebyśmy się nie przywiązywali do czegoś, co nazywa się karierą, bo on zupełnie go to nie interesuje. On jest lekarzem i tu widzi swoją przyszłość i tu widzi swoją główną działalność zawodową.
1: Nawet udawało mi się czasem ograniczyć praktykę lekarską. Brałem albo urlop bezpłatny, albo po prostu przechodziłem głównie na praktykę własną, praktykę prywatną, co dawało mi taką większą elastyczność, większe możliwości dostosowania tej działalności lekarskiej do estradowej. No teraz z kolei wróciłem znowu do publicznej służby zdrowia. To są takie różne okresy, pewnie zależnie od możliwości wewnątrz psychicznych. Na razie utrzymuję równowagę. Mam nadzieję, że jeszcze wytrzymam jakiś czas.
2: Myślę, że Kuba nie potrzebuje po prostu takiego tej całej otoczki. A poza tym wypowiada się też przecież jest bardzo cenionym lekarzem, tak? I on wypowiada się na różne tematy, nie tylko muzyczne. I po prostu ma coś do powiedzenia, także nie musi tak, może powiem, pajacować. Nie musi tworzyć tej aury. Poza tym chyba też co innego jest tworzenie kreacji dla młodej publiczności, dla dzieci, dla dzieciaków, a co innego jest po prostu bycie artystą tak z natury, czy jakby z powołania, tak? Że to są dwa różne światy i ten cały, powiedzmy, świat medialno związany ze światem paparazzi i z plotką nie jest konieczny, żeby tworzyć i żeby robić muzykę.

Człowiek z liściem jest relacją sytuacji obejrzanej bezpośrednio w autobusie pomiędzy ulicą Świętokrzyską a alejami jerozolimskimi. Dokładnie słowo po słowie, krok po kroku opisałem sytuację, która zdarzyła się w środku komunikacji publicznej. Zapowiadam tę piosenkę zwykle, że jest to jesienna ballada o ludzkiej samotności, obojętności i wielkich budowach.

0: przypadku tego zespołu nasza audycja mogłaby mieć tytuł Historia pewnych koncertów.
1: Na pewno było dużo improwizacji. Każda wersja, każde wykonanie utworów tych piosenek było inne. Dla nas samych było często zaskoczeniem. Sami bawiliśmy się tym i cieszyliśmy się, jak wychodzą nam te piosenki, jakie wykonania pojawiały się, ponieważ formy nie były do końca określone. Były to często formy otwarte. Dopiero ucierały się te najbardziej atrakcyjne formy utworów i ich interpretacje, ich wersje. No i też od początku wyraźnie nastąpił rozdźwięk pomiędzy wersjami, które słuchacze znają z płyt, a wersjami koncertowymi, ponieważ te wersje nagrane w studiu natychmiast nam się znudziły i postanowiliśmy wykonywać je zupełnie inaczej.
2: Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy, po co tu się głowi.

0: Nakład jednej z najpopularniejszych polskich płyt wciąż pozostaje tajemnicą.
1: Był to czas szalejącego piractwa. Zresztą Trójka się bardzo włączała w walkę z piractwem. Organizowaliśmy jako Trójka wspaniałe koncerty tutaj nieopodal, na przykład w parku w Agricoli. Piraci zabijają muzykę. To był taki jeden z większych eventów koncertowych, transmitowanych również przez telewizję. Grały tam też elektryczne gitary. Nasze płyty, zwłaszcza Staszka Sojki, elektryczne

gitar i Kazika były piratowane nagminnie i myślę, że wielokrotnie pirackie płyty przekroczyły nakład nasz oficjalny. A nakład też był duży, ale nie pamiętam jaki to był nakład.

0: Historię debiutanckiej płyty elektrycznych gitar Wielka Radość wspominali Kuba Sienkiewicz, Paweł Walczak, Piotr Majewski i Marek Kościkiewicz.
1: Audycję przygotowali Anna Gacek i Tomasz Żonda.
0: A na zakończenie jeszcze zostaniemy przez chwilę na koncercie elektrycznych gitar Słodka Maska.

0: Autopromocja.
1: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
2: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
1: Ja nazywam się Anna Gat.

0: The Call and this is Axel Mead.
1: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no... Jak...

0: Więcej okazji.
1: No i z darmową dostawą do sklepu.
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
14: Halo, halo, czy nas słyszycie?
6: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
15: Abemus Papa.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
16: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
17: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
16: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
17: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
16: Czyli?
17: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
19: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
20: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
21: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
22: Żegnamy reklamy.
23: Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 19 lipca, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rosja wzmacnia uderzenie, tak wiele rakiet nie spadło na Kijów od początku wojny. Kontrowersyjni influencerzy zatrzymani w USA mają usłyszeć ponad 50 zarzutów, w tym handlu ludźmi. Niezwykły spektakl Matki Natury, różowe dywany pod Tatrami. Ponad 40 rakiet w 40 minut, Ukraina znów pod rosyjskim ostrzałem, głównym celem był Kijów. Z ostatnich informacji wynika, że w stolicy zginęła co najmniej jedna osoba, a kilkanaście zostało rannych.
24: Obrona powietrzna przekazała, że zestrzeliła 18 z 41 pocisków wystrzelonych w nocy przez Rosję i 108 ze 125 rosyjskich dronów. Działania Rosjan potępił szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha. Według niego to największy pod względem liczby pocisków balistycznych rosyjski atak od początku wojny. Szef ukraińskiej dyplomacji zaapelował w mediach społecznościowych o przyjęcie kolejnego pakietu unijnych sankcji na Rosję. Ukraińskie siły z kolei zaatakowały w nocy dwa rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym. Sztab Generalny w Kijowie przekazał, że uderzono też wpływający dźwig na Morzu Azowskim. Jak dodano w oświadczeniu, wszystkie trzy cele były wykorzystywane do

0: wspierania rosyjskich działań wojennych na Ukrainie. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Szef ukraińskiej dyplomacji zaapelował: wzywamy do podjęcia odpowiednich i zdecydowanych działań. Potrzebujemy zdecydowanej presji na Moskwę, aby położyła kres temu terrorowi. Od jutra do końca lipca na terenie Opola, Zawadzkiego oraz Turawy będą odbywać się ćwiczenia Wojska Polskiego, informuje wojewoda opolski. To oznacza, że w tym czasie żołnierze mogą przemieszczać się w lasach, a na leśnych drogach będzie można spotkać także wojskowe pojazdy. Służby wojewody apelują o niefotografowanie żołnierzy oraz sprzętu. Prowadzone ćwiczenia mają wyłącznie charakter szkoleniowy i nie ma powodów do niepokoju. Kontrowersyjni influencerzy bracia Andrew i Tristan Tate zatrzymani przez policję w Miami. Sprawa ma związek z brytyjskim wnioskiem o ekstradycję w sprawie zarzutów m.in. o gwałt i handel ludźmi. Do zatrzymania doszło tuż przed organizowaną przez Tate'ów galą walk w Miami. Londyn wystąpił z wnioskiem o ekstradycję mężczyzn, obywateli brytyjskich. Ma to być wynik postawienia nowych zarzutów. Brytyjska prokuratura już w maju postawiła braciom 21 zarzutów. Łącznie z nowymi Andrew Tate, były kickboxer, stoi w obliczu 42 zarzutów. Jego brat ma mieć postawionych 17 zarzutów łącznie. Dotyczą one przestępstw przeciwko 7 kobietom. Według stacji CNN bracia staną w przyszłym tygodniu przed federalnym sądem w Miami. Nagła choroba albo wypadek podczas urlopu za granicą mogą oznaczać konieczność skorzystania z miejscowej służby zdrowia. Znacząco ułatwi to posiadanie bezpłatnej europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego.
2: Dzięki karcie EKUS w razie nagłego zachorowania lub wypadku można skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie obowiązują osoby ubezpieczone w danym kraju.
1: Mówiła Karolina Kostkiewicz z podkarpackiego oddziału NFZ-u. Należy pamiętać, że karta EKUS nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego, nie pokrywa kosztów prywatnego leczenia, transportu medycznego do Polski ani akcji ratowniczych. W tatrzańskich dolinach pojawiają się pierwsze różowe łany wierzbówki kiprzycy. Charakterystyczna roślina właśnie zaczyna kwitnąć. Sprzyja temu ciepła aura. Najwięcej turystów ogląda ją obecnie na hali gąsienicowej, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Ten amfiteatr szczytów, który jest nad halą, plus wierzbówka, no, tworzą te niepowtarzalne krajobrazy. To jest roślina, która porasta wszystkie tereny, które były w jakiś sposób zniszczone, czy po pożarach, czy po wiatrołomach. Jak zwykle przypominamy, żeby nie wchodzić w te wierzbówki, żeby nie deptać. To oczywiście jest przyroda, więc w Tatrach tą przyrodę powinniśmy chronić.
1: A te niezwykłe różowe dywany będzie można zobaczyć także w innych miejscach Tatr, m.in. na hali Kondratowej oraz w dolinach Kościeliskiej i Chochołowskiej. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: A dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i centralnej Polsce. Będą im towarzyszyć intensywne opady, a także grad. Padać ma także na zachodzie. W Poznaniu i Ustce 21 stopni, w Szczecinie, Gdańsku 22, w Warszawie 27, we Wrocławiu 23, a w Rzeszowie najcieplej 29.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: Wszystkie książki świata.
8: Już dziś nadajemy ze stolicy Katalonii.
9: Hello, I'm in Barcelona, in my house.
8: Gościem audycji będzie znakomity hiszpański pisarz, mistrz kryminałów z przymrużeniem oka.
9: I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer.
8: Eduardo Mendoza i jego trzy sprawy dla organizacji. Dziś o 20 w programie trzecim. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś.
9: I'm very happy to talk to people in Channel 3.
8: Ole.
6: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: wymarzonej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.

0: osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
9: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Przestronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Sunday Morning.

Unbelievable. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Metz wraz z Markiem Pawlukiewiczem. Zapraszamy na Sunday Morning. Są takie dni w muzycznym kalendarzu, kiedy dzieje się tyle, że tytuł utworu, od którego zaczęliśmy, wydaje się być bardzo, bardzo adekwatny. Wybraliśmy to, co najciekawsze, bo wszystkiego w godzinę nie da się upchnąć. Grupa EMF, brytyjski zespół, który wszedł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów po 14 tygodniach na liście 20 lipca roku 1991. 20 lipca, który przypada jutro, to właśnie ten dzień. Urodziny, nie powiemy które, bo nie wypada, obchodzi Kim Carnes.

20 lipca roku 1968 w programie telewizji brytyjskiej D-Time wystąpiła Jane Asher. Później znana aktorka, a wtedy jeszcze, chociaż już była, narzeczona Paula McCartneya. O tym, że była, dowiedział się z jej oświadczenia w tym właśnie programie. Podobno był zaskoczony, choć znawcy tematu twierdzą, że nie powinien być. Napisał o Jane albo dla Jane masę fantastycznych piosenek, takich jak All My Loving czy We Can Work It Out, a także tę.

Tego samego dnia, 20 lipca 1968 roku, po raz pierwszy na amerykańską listę przebojów wszedł album In Gada Davida, czyli In the Garden of Eden, grupy Iron Butterfly. Na jednej stronie był ponad 17-minutowy utwór tytułowy. My zagramy wersję singlową, króciutką, a w studiu Trójki gościłem kiedyś perkusistę zespołu Rona Basha. To było tuż przed jego śmiercią w roku 2021.

A teraz smutny 20 lipca, konkretnie rok 2017. Tego dnia odszedł od nas z własnej woli Chester Bennington, wokalista grupy Linkin Park, z którym miałem okazję kilkanaście miesięcy wcześniej rozmawiać w Warszawie i Wrocławiu. Mało kto wie, że według ostatnich statystyk Linkin Park sprzedali na świecie prawie 100 milionów płyt.

To prawdopodobnie tylko surrealistyczny zbieg okoliczności, ale Chester Bennington był blisko zaprzyjaźniony z Chrisem Cornellem, który wybrał to samo, co on w maju tegoż 2017 roku, a 20 lipca

20 lipca to także urodziny Carlosa Santany. Muzyka, którego trudno opisać nawet w godzinnym programie, gdyby spojrzeć na rozpiętość artystyczną tego, co w życiu dokonał. Najpiękniej chyba swoje urodziny obchodził w roku 1986, to były 39. Zaprosił na koncert do San Francisco wszystkich swoich byłych członków zespołu i na scenie grało równocześnie 17 osób. Spotkałem Santanę na Woodstock 1994 i nawet podpisał mi płytę.

I raz jeszcze 20 lipca to urodziny Stone'a Gossarda, jednego z najważniejszych amerykańskich muzyków związanych z grunge'ową sceną Seattle. To nie tylko Pearl Jam, ale także

przecież i Green River, i Mother Love Bone, i Temple of the Dog. Rozmawiałem wielokrotnie z członkami grupy Pearl Jam, a z nim jakoś nigdy się nie udało. She lived on a curve in the road.

20 lipca rok 1962 na świat przychodzi Lee Harris, angielski perkusista, który w roku 1981 dołączył do Tok Tok. Czasem mówi się, że perkusiści, opowiada się o nich żarty, to najmniej poważni członkowie zespołu. W przypadku Tok Tok zdecydowanie tak nie było.

czerwcu roku 1965 wycieńczony tournée po Wielkiej Brytanii Bob Dylan napisał długi wiersz. Rok później na bazie tego powstał słynny utwór Like Rolling Stone. Miał 6 minut i 3

13 sekund, czyli dwa razy tyle, co ówczesne singlowe nagrania. Był jego pierwszym wielkim hitem. Proces nagrania jest przepięknie pokazany w dokumencie, czy paradokumencie sprzed 2 lat, o którym tyle w Trójce mówiliśmy.

Gościem dzisiejszego programu Sunday Morning i głównym bohaterem był 20 dzień lipca. Bardzo przepraszam basistę grupy Brand New Heavies, keyboardzistę Simple Minds i pana grającego na banjo w zespole Pokes, że ich nie uwzględniliśmy, ale wszystkiego się nie dało. Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz, dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Taneczna odmiana post-punku z błyskotliwymi, ironicznymi tekstami sprawdza się nie tylko w studiu, lecz także na żywo. W marcu Yard Act, bo o nich mowa, wzięli udział w BBC Radio 6 Music Festival w Manchesterze. Nagrania z tego koncertu już dziś, tuż po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz? Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Podcast Polskiego Radia.
10: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
9: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
10: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
9: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 19 lipca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Ponad 40 rakiet i 120 dronów Rosja przeprowadziła największy atak rakietowy na Kijów od początku wojny. A władze w Rydze dążą do zacieśnienia współpracy z Litwą w zakresie ochrony wschodniej granicy. To już dziś wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Hiszpania kontra Argentyna. To była bardzo trudna noc dla mieszkańców Kijowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w serwisie X, że Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków rakietowych na stolicę od początku wojny. Wróg wystrzelił ponad 40 pocisków różnego typu, większość w kierunku stolicy, oraz 120 dronów szturmowych. Do tej pory w Kijowie i obwodzie zginęła jedna osoba, 16 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy. Jak dodał, na miejscu trwa akcja ratunkowa. W dalszej części wpisu Zełenski ponowił apel o przekazanie Ukrainie ochrony przed pociskami balistycznymi, bo tylko te pakiety dosłownie ratują życie podczas każdego zmasowanego rosyjskiego ataku. Łotwa mierzy się z coraz większą presją migracyjną na granicy z Białorusią. Władze w Rydze dążą do zacieśnienia współpracy z Litwą w zakresie ochrony wschodniej granicy.
16: Takie ostrzeżenia nadawane są na granicy łotewsko-białoruskiej. Łotewscy pogranicznicy tylko w tym roku udaremnili ponad 2000 prób nielegalnego przedostania się na Łotwę i zatrzymali około 100 osób podejrzewanych o przemyt ludzi. Za tym hybrydowym atakiem stoi Białoruś. W jednym roku nacisk kierowany jest na Polskę, w innym na Litwę, a teraz największa presja wywierana jest właśnie na Łotwę, powiedział minister spraw wewnętrznych Łotwy Janis Dąbrawa. Łotewskim funkcjonariuszom pomagają od kilku tygodni litewscy pogranicznicy. Zdajemy sobie sprawę z problemów wtórnej nielegalnej migracji, z którym obecnie mierzy się Litwa i który dotyka również Polskiej Straży Granicznej. Źródło problemu znajduje się na zewnętrznej granicy Łotwy z Białorusią, dlatego kierujemy nasze siły właśnie tam.

0: powiedział Saulius Nekrasiewicz, zastępca komendanta Litewskiej Straży Granicznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, nie przebywa w tym kraju, poinformował libański serwis AM Lebanon, powołując się na izraelskie źródło w służbach bezpieczeństwa. Według serwisu wiadomości Chameneiego nie są jego autorstwa, ale zostały napisane przez nowego dowódcę Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Ahmada Wahidiego. Czas na informacje z kraju. Nawet kilkanaście razy dziennie ratownicy nad Bałtykiem poszukują zagubionych dzieci. Wystarczy chwila nieuwagi, by maluch oddalił się nawet na kilka kilometrów od swoich rodziców.
2: Pilnowanie dzieci małoletnich, które są pod naszą opieką, nie spuszczanie ich z oczu absolutnie nawet na sekundę. Tylko jednego dnia w tym sezonie udało nam się znaleźć 11 zagubionych dzieci, co również odciąga naszą uwagę od tego, co dzieje się na wodzie. Angażuje nas w te działania poszukiwawcze.
1: Mówił Kacper Treder, ratownik z Łeby. Aby zapobiec zaginięciu dziecka, najlepszym rozwiązaniem jest wyposażenie go w silikonową opaskę z numerem telefonu i ustalenie punktu orientacyjnego z dzieckiem, na przykład parasola lub wieży ratowniczej. To już dziś wielki finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, Hiszpania kontra Argentyna. Mistrzowie Europy powalczą z mistrzami świata. Większość ekspertów nie ma wątpliwości, czeka nas niezwykle wyrównany pojedynek na najlepszym piłkarskim poziomie. A kto na koniec podniesie puchar? Oczywiście Argentyna, co do tego nie ma wątpliwości, najwierniejszy kibic Albicelestes z Bukowka koło Pardubic. Dom Miloslava Czurbiego Urbanca odwiedził Wojciech Stobba.
3: Miałem 4 lata, gdy oglądałem swoje pierwsze mistrzostwa. Oczarował mnie Mario Kempes, miał długie włosy, wyglądał jak gwiazda rocka. Tak początki swojej fascynacji wspomina Miloslav Czurbi Urbanec. Z biegiem lat sympatia do argentyńskiej kadry przerodziła się w prawdziwą obsesję. Frontową ścianę domu Czurbiego zdobi dziś słońce z argentyńskiej flagi. Przed budynkiem stoi samochód w błękitno-białych barwach, a w ogrodzie naturalnej wielkości statua Diego Maradony. Dzięki Czurbiemu Bukowka koło Pardubic stała się podczas mundialu lokalną atrakcją. Sama uwielbiam Argentynę i to wspaniałe, że ktoś tak bardzo kocha tę drużynę. Najbardziej podoba mi się słońce na ścianie, jest piękne. Nie spodziewałem się, że wszystko będzie aż tak duże. Z Bukowki koło Pardubic, Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Kodeks ludzi morza ma pomóc w zachowaniu dobrych praktyk żeglarskich i tym samym zadbać lepiej o ekosystem Bałtyku. A co za tym idzie? Nie zrzucamy ścieków do wody, także na jachtach sortujemy śmieci i ograniczamy hałas generowany przez jednostki.
4: Postępować z pokorą na wodzie i na lądzie i że jesteśmy przede wszystkim gośćmi, a nie właścicielami tej przestrzeni. Morze to żywy organizm. Wybieramy to, co słuszne, nawet gdy prawo tego nie wymaga. Bierzemy odpowiedzialność za nasz wpływ i wdrażamy dobre rozwiązania oraz nawyki, które chronią życie w wodzie i na brzegu. Traktujemy z takim samym szacunkiem każde miejsce, morze, brzegi, marinę i podejmujemy działania, by zmniejszać nasz ślad i traktujemy te zobowiązania poważnie.
1: Mówiła Olga Serna z Fundacji Mare. W ramach kampanii w marinach już pojawiają się plakaty z informacjami o akcji.
5: Klimat.
1: A jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 58% energii. W lasach środkowej Polski utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Na południu i w centrum opady deszczu, lokalnie możliwe burze z gradem, na termometrach od 21 do 29 stopni.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Autopromocja.
9: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, tu Michał Jędrkowiak, jestem wydawcą popołudniowego Zapraszamy do Trójki. W radiu pracuję od lat, ale nigdy nie zajmowałem się w nim muzyką, a teraz będę miał okazję zagrać Państwu trochę ważnej dla mnie muzyki. Ważnej z bardzo różnych powodów i też muzyka będzie różna bardzo, bardzo, aż sam się sobie dziwię. Zapraszam na audycję Rezydencja z moim udziałem, dziś od 14 do 16.
8: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104

0: 5600 zł. Sprawdź na byd.com.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mhm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
10: Historia powszechna rock'n'rolla powraca na stulecie Polskiego Radia i przypomina 50 odcinków od roku 1955 do 2005. Plus prezentuje 20 premierowych aż do końca roku 2025.
11: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
12: Zapraszamy.
11: Wielki brat Adam Ferency.
12: Piotr Metz.
13: Postaram się poprawić te wszystkie mankamenty. Takiego macie prezydenta, na jakiego zasłużyliście.
11: Rok 1992.

0: bardzo i już.
1: I to nie jest tak, że my mamy pretensję, że wy jesteście z lewicy. My mamy pretensję, że wy jesteście z PZPR-u. To znaczy, rozszyfruję ten skrót, płatni zdrajcy, pachołki Rosji. I albo się panowie odetniecie od...

0: jakiej przyszłości. Albo nie dziwcie się, że nie będziemy wśród nas panie widzieli dla was miejsca.
1: Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury. Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew.
2: Samoobrona okupuje Ministerstwo Rolnictwa.
3: Żaden rolnik do tej pory w kraju nie został oddłużony. My nie chcemy żadnych umorzeń. O tym się nie mówi. Należy to raz społeczeństwu wyraźnie powiedzieć, że my nie chcemy żadnego umorzenia. My chcemy, żeby stworzono nam warunki, które umożliwią spłatę, wywiązanie się z wcześniej zaciągniętych kredytów. Na to muszą być natychmiast wstrzymane egzekucje, ale nie apelem ministra, nie wezwaniem ministra, ale rozporządzeniem Rady Ministrów.

Demokratyczny kandydat na prezydenta USA Bill Clinton odpowiada na kłopotliwe pytania dotyczące swojego życia prywatnego. Czy może pan stanowczo stwierdzić, że nie miał pan przygód pozamałżeńskich? Mogę stwierdzić, że jakiekolwiek małżeństwo nie będzie rozmawiać o takich sprawach z osobami trzecimi. To zdecydowanie mogę stwierdzić. Nie przyszłam tutaj, żeby za wszelką cenę stać u boku męża jak jakaś kura domowa. Jestem tu, bo go kocham i szanuję. Doceniam jego dorobek i szanuję nasze wspólne życie. A jeżeli ludziom to nie wystarczy, to trudno. Niech na niego nie głosują.

0: Milczenie rzeczywiście jest złotem. Podczas tegorocznej ceremonii przyznania Oscarów Milczenie owiec zgarnęło 5 statuetek, w tym 4 najważniejsze nagrody. Za najlepszy film, dla najlepszego aktora, najlepszej aktorki i za reżyserię. Oscara za najlepszy film wręczała Elizabeth Taylor. The announcement of the Best Picture Award was made by Elizabeth Taylor. And the Oscar goes to... Oscara otrzymuje Milczenie owiec. The Silence of the Lambs. And the Oscar goes to... Oscara otrzymuje Anthony Hopkins za rolę w Milczeniu owiec.
1: My God.
0: Mój Boże, nie chcę się wierzyć. Nie spodziewałem się.
1: This is really unexpected.
0: Mówi Jodie Foster. To był naprawdę niesamowity rok. Dedykuję tę nagrodę wszystkim kobietom, które nie dostały od życia takiej szansy jak ja. Wszystkim, które przecierały nam szlaki, które dały sobie radę i tym, którym się nie udało.
2: Rock and roll. Historia powszechna.
3: Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz. Cmentarz nienarodzonych.
0: Irlandzki sąd nie zezwala 14-letniej dziewczynce, która zaszła w ciążę w wyniku gwałtu, na wyjazd za granicę. Dziewczynka chce przerwać ciążę w klinice Wielkiej Brytanii. Stało się bardzo źle, ona ma prawo do własnej decyzji w tej sprawie, a jednocześnie powinna dostać pomoc, by mogła urodzić to dziecko, jeśli zechce.
4: Mamo, piszę do ciebie wiersz.
5: I do feel that in a situation like this.
0: W takiej sytuacji moim zdaniem aborcja powinna być dopuszczalna. To jeszcze dziecko. Moje katolickie wychowanie dyktuje mi więc jedno rozwiązanie, a współczucie dla niej zupełnie inne. Przeciwko prawu 14-letniej ofiary gwałtu do aborcji wypowiadają się Irlandcy księża. Niektórym się wydaje, że usunięcie ciąży rozwiąże problem, a tak naprawdę tylko dołoży kolejny. Z niewinnej ofiary gwałtu ta dziewczynka stanie się katem własnego nienarodzonego dziecka.

0: odwołaniu sąd zezwala 14-latce na wyjazd do Wielkiej Brytanii, mówi premier Irlandii Albert Reynolds. Bardzo się cieszę, że sąd wydał zgodę. Dziewczynka i jej rodzina mogą teraz sami podjąć decyzję.
1: And the family are now free and the girl is now free to make their own decisions.

0: Miałeś taki swój ulubiony żart. Często, kiedy staliśmy przed podniesieniem kurtyny w tym ostatnim, osobliwym momencie, przekrzywiałeś głowę, mrużyłeś oko i wskazując na widownię mówiłeś: zazdroszczę im, że mnie zobaczą.
1: Podczas próby przedstawienia Król Lir w Poznańskim Teatrze Nowym umiera Tadeusz Łomnicki.
0: O, już nie powrócisz. Nigdy nie wrócisz. Nigdy.

Wspólnota Europejska uznaje niepodległość Chorwacji i Słowenii. Władze Serbii twierdzą, że ta decyzja to jak włożenie kija w mrowisko. Mówi szef serbskiej dyplomacji, Władysław Jovanović. Chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji, chcieliśmy negocjować, niestety nie udało się. Wygrała polityka jednostronnych decyzji, wygrali secesjoniści.

Mieszkańcy RPA, nadchodzi pokój, nadchodzi nowa Afryka Południowa. Parlament RPA godzi się na zrównanie w prawach czarnych i białych mieszkańców kraju. Prezydent de Klerk. Panie i panowie, dzisiejszy dzień to jeden z najważniejszych punktów zwrotnych w historii Afryki Południowej. Dzisiaj zamykamy rozdział o nazwie Apartheid.

Bardzo się cieszę. Prosiliśmy Białych o taką decyzję. Jesteśmy szczęśliwi, że posłuchali naszego wezwania. Arcybiskup Desmond Tutu. Jestem pewien, że najbardziej wrażliwi i prawi ludzie w RPA i na całym świecie oddychają z ulgą. Byliśmy na skraju przepaści. Na szczęście pan de Klerk zyskał mandat do działania. Wierzymy, że teraz sprawy potoczą się błyskawicznie. Co na to młodzi biali mieszkańcy RPA? Nie zgadzam się. Kraj wpadnie w ręce komunistów. Przykro mi, ale się na to nie zgadzam. Chcą oddać kraj w ręce czarnych, a nie stać ich nawet na to, żeby nadać pracę albo przywileje. Jak mamy żyć? Miałam nadzieję, że do tego nie dojdzie. W całym kraju szerzy się przestępczość. Boję się nawet wyjść na ulicę czy później z przyjaciółmi. Dobrze się stało. Dopiero mielibyśmy anarchię i bałagan, gdyby zagłosowano inaczej. W turnę po RPA przyjeżdża Paul Simon. To pierwsza gwiazda odwiedzająca ten kraj po zniesieniu sankcji.

0: rok 1992.
1: Bardzo proszę, pan poseł Korwin-Mikke.
2: Panie marszałku, Wysoka Izbo, pragnę złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dziennego, o przegłosowanie, przyjęcie projektu uchwały zobowiązującej ministra spraw wewnętrznych do podania pełnej informacji na temat urzędników państwowych od szczebla wojewody wzwyż, a także senatorów, posłów, sędziów i adwokatów będących współpracownikami Służby Bezpieczeństwa w latach 45-92. Sądząc z oklasków, nie muszę tego uzasadniać. Atmosfera, jaka panuje, jest jasna. Dziękuję bardzo. Tu jest wniosek podpisany przez 19 na razie posłów. Sądzę, że byłoby wiele więcej, tylko byśmy to nagły. Dziękuję.
3: Minister Spraw Wewnętrznych Antoni Macierewicz przesyła najwyższym władzom Polski oraz przewodniczącym klubów parlamentarnych listę domniemanych agentów SB.
4: To jest nie pierwszy minister spraw wewnętrznych, który oczernia moich przyjaciół. Przykro mi jest tylko strasznie, że on był kiedyś moim przyjacielem. Jest to po prostu stek kłamstw, wszystko cośmy tu

0: Słyszeli, ja bym to chciał panu Macierewiczowi powiedzieć. Zaczyna się od inwektywy ogólnikowej, którą można przypisać wszystkim, a potem są nazwiska, które ja po prostu nie wierzę. Są tam ludzie, których znam, z którymi działałem blisko i ja to wiem i mi żaden papierek z żadnego ministerstwa nie jest potrzebny. Po drugie, jeżeli oni z panem Moczulskim rozmawiają naprzód o wejściu do koalicji rządowej, jak on im odmawia, to on się znajduje na liście agentów, to ja bym chciał wiedzieć, w co my gramy. I oni mówią, że to jest sprawiedliwość. Po prostu postanowili, jest to facet, który postanowił zniszczyć państwo, bo widocznie jest chory.
1: Być może będą tutaj pewne elementy szoku, ale takiego szoku ozdrowieńczego. Dziś jestem przekonany, że stało się dobrze.
2: Sejm odwołuje rząd Jana Olszewskiego. Na stanowisko premiera powołuje Waldemara Pawlaka. Pawlak zwalnia Macierewicza. Szefem MSW zostaje Andrzej Milczanowski. Nowy premier nie potrafi jednak stworzyć większościowej koalicji rządowej. Po 33 dniach składa rezygnację. Nowym premierem zostaje Hanna Suchocka.
3: Witam panią.
4: Kłaniam się serdecznie, panie
3: premierze. Serdecznie gratuluję, ale jednocześnie chcę powiedzieć, ciężki to będzie kawałek chleba. Ale wspólnie udźwigniemy go.
4: Mam nadzieję, panie prezydencie. Pan jest optymistą zawsze, więc coś mi z tego optymizmu chyba się przeleje. Dziękuję serdecznie.
3: Rwałem prosto z klezinek.
4: No właśnie.
3: Na sygnałach. Słuchaliśmy bardzo ładne przemówienie, tak? Podoba mi się. Tylko żeby się chociaż połowę z tego udało zrealizować, to będę szczęśliwy.
4: Staraliśmy się napisać już takie bardzo wstrzemięźliwe, żeby nadmiernie nie obiecywać, tylko to, co jest, pozdajemy sobie sprawę, jak to teraz trudno.
3: Z tym, że teraz pani robi tą robotę, ale tam już ktoś musi usiąść, niech może Rokita usiądzie.

Ci policjanci są winni, ci, którzy są w tym budynku, są winni. My wszyscy to wiemy. Winni, winni. Zamieszki w Los Angeles. Czarni mieszkańcy miasta protestują przeciwko uniewinnieniu policjantów, którzy pobili Rodneya Kinga. To istne szaleństwo. Kawiarnia naprzeciwko mnie wypełnia się dymem, widzę płomienie. Ogień sięga sufitu, płoną także inne budynki, lecą szyby. Ludzie pokazują, że są źli i po prostu niszczą wszystko, co im wejdzie pod rękę. Podczas sześciodniowych zamieszek ginie ponad 50 osób. Straty materialne sięgają ponad miliarda dolarów.

0: Na rynku w Sarajewie giną ludzie stojący w kolejce po chleb.
1: I saw about 20 people lying on the street, you know.
0: Widziałam około 20 osób, leżeli na ulicy, wszędzie krew. Widziałam dziewczynę bez nóg, krzyczała. Widziałam mojego profesora na ulicy. Prosił o pomoc. Oni chcieli tylko kupić chleb, a bomba ich zabiła. Sarajewski muzyk Vedran Smajlowicz apeluje do muzyków z całego świata, aby uczcili zabitych w stolicy Bośni i Hercegowiny, dając koncert w tym samym czasie. Muzyka ma w ten sposób wygrać z wojną.
2: Vedran Smajlovic has played in grand concert halls all over Europe.
0: Vedran Smajlovic grywał w największych salach całej Europy. Teraz gra w świątyni, która mieści się obok piekarni w centrum Sarajewa. Nosi podniesiony frak i wymięty biały krawat. Włosy ma podargane, wąsiska są miaste. W jego oczach odbija się szaleństwo życia w Sarajewie. Patruje się w świątynię, zamyka oczy i gra.
2: But then he looks into the shrine, seeking inspiration, closes his eyes, and Vedran Smajlovic plays.

0: Wspólnota Europejska zastanawia się nad wprowadzeniem sankcji gospodarczych przeciwko Serbii. Premier Wielkiej Brytanii John Major.
1: Their purpose is to persuade.
0: Chcemy zmusić wszystkich, aby powrócili do rozmów. W grę wchodzi bezpieczeństwo zwykłych ludzi, w grę wchodzi pokój i stabilizacja w całej Europie Środkowej.

szef serbskiej dyplomacji, Władysław Jovanović. Jesteśmy niesprawiedliwie oskarżeni o agresję, o wpływ na sytuację w innym kraju. To nie my rozpętaliśmy tam wojnę. Wpływ na jej wybuch miała za to wspólnota europejska i nie można go lekceważyć. Wojna w Bośni zaczęła się po tym, jak Europa poparła tamtejsze referendum niepodległościowe. Z Bośni docierają dramatyczne zdjęcia serbskich obozów koncentracyjnych dla muzułmanów i Chorwatów. Niektórzy z więźniów wyglądali, jakby byli głodzeni od kilku tygodni albo nawet miesięcy. Pochłaniali jedzenie jak wystraszone zwierzęta. Wygląd niektórych więźniów można było opisać krótko. Skóra i kości. Widok więźniów ustawionych przed barakiem, w którym spali, a którego my nie zostaliśmy wpuszczeni. Widok więźniów biegnących w szeregu po posiłek. Ten widok był po prostu straszny.

Prezydent USA George Bush. Wszyscy mamy przed oczami obozy koncentracyjne z II wojny światowej. Pamiętamy o ludobójstwie, do którego wtedy doszło. To się nie może powtórzyć. Wspólnota międzynarodowa musi uzyskać dostęp do tych obozów. Lider bośniackich Serbów Radovan Karadzic. To wszystko propaganda, mówię wam. Zapraszamy międzynarodowe organizacje do wizyty w tych miejscach, które określa się jako obozy koncentracyjne dla cywilów.

Sycylijska mafia zabija kolejnego włoskiego sędziego śledczego. Potężna bomba ukryta w samochodzie wybuchła w chwili, kiedy sędzia Paolo Borsellino wychodził ze swojego mieszkania w pobliskiej dzielnicy Palermo. To już drugi zamach na przedstawiciela włoskiego wymiaru sprawiedliwości w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Obaj sędziowie zaangażowali się w walkę z sycylijską mafią. Sędzia Giovanni Falcone zginął w maju razem ze swą żoną i ochroniarzami. Bombę podłożono na drodze prowadzącej z lotniska do Palermo. Sędzia Borsellino był bliskim przyjacielem sędziego Falcone. Obaj byli uważani za znawców sycylijskiej mafii, która z Palermo kieruje międzynarodowym handlem narkotykami. Level.

0: Rok 1992.
1: Mówi Woody Allen. Brzydzą mnie te podłe oskarżenia. Ktoś tu wrednie manipuluje i wykorzystuje niewinne dzieci do własnej rozgrywki. Woody Allen zostaje oskarżony o wykorzystywanie seksualne przybranej córki swojej towarzyszki życia Mia Farrow. Reżyser zaprzecza oskarżeniom, choć przyznaje, że z 21-letnią Sun Yi łączy go uczucie. Twierdzi także, że z Mia Farrow nic go już nie łączy. Moja miłość do Sun Yi jest szczera i na szczęście prawdziwa. Ona jest cudowną, inteligentną i wrażliwą kobietą, która bardzo pozytywnie odmieniła moje życie.

Prezydent USA George Bush. Oto ten człowiek, gubernator Clinton. Gazeta z jego rodzinnego miasta określiła go jako polityka bez zasad, a jego zwolennicy nadali mu przydomek Śliski. To nie my go wymyśliliśmy. On wygrał prawybory Partii Demokratycznej. Przyjechał do nas z Arkansas. Pomimo ogromnego wysiłku ze strony Republikanów, Bill Clinton wygrywa wybory prezydenckie. Zostanie pierwszym amerykańskim prezydentem urodzonym po II wojnie światowej. Mówi Bill Clinton. Razem możemy sprawić, żeby kraj, który kochamy, spełnił swoje przeznaczenie.

Już się nie mogę doczekać, kiedy będę mogła odprawić mszę w imię Chrystusa i dla dobra Kościoła. Proszę, zaświadcz o moim powołaniu. Kościół anglikański zezwala na wyświęcanie kobiet. Watykan twierdzi, że kobiety kapłani staną się kolejną przeszkodą na drodze ku pojednaniu pomiędzy Anglikanami a katolikami. Mówi prymas Wielkiej Brytanii, kardynał Basil Hume. Trudno, stało się. Musimy się jednak dalej modlić i pracować razem, mimo kolejnej przeszkody postawionej nam przez Kościół anglikański.

0: Na terenie Polski były składowane głowice jądrowe wojsk radzieckich. Były one składowane na obszarze dwóch województw. Województwa koszalińskiego w dwóch miejscach i na obszarze województwa szczecińskiego w jednym miejscu. Ilość głowic jądrowych jest nieznana.
1: Polskę opuszczają ostatnie jednostki bojowe wojsk rosyjskich. Pozostaje blisko 6 tysięcy żołnierzy obsługujących tranzyt wojsk rosyjskich z byłej NRD.

0: This is NBC Nightly News with Tom Brokaw.
1: Wieczorne wiadomości sieci NBC. Przenosimy się do Somalii. Dobry wieczór, jestem na lotnisku w Mogadiszu. W Somalii rozpoczęła się operacja Przywrócić Nadzieję. Wyglądało to zupełnie jak w filmie Petera Sellersa. Prezydent USA, George Bush. Mieszkańcom Somalii obiecuję, nie będziemy wam narzucać żadnych rozwiązań. Uszanujemy waszą suwerenność i niezależność. Na podstawie moich ustaleń z przywódcami koalicji mogę zdecydowanie potwierdzić, przybywamy do waszego kraju w jednym tylko celu – nakarmić głodujących.

0: Autopromocja.
1: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
2: Stąd nazwa Ironman 70.3.
1: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
2: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
1: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
2: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
1: Zapraszamy dziś od 17 do 19. Adam Malecki
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: dalej masz. Za 100 metrów kieruj się na zysk.
8: Na zysk?
7: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
8: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
7: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
8: W takim razie kieruj mnie na zysk.
9: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo

0: Znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu.

0: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Poznaj dynamiczną i oszczędną hybrydę plug-in BYD Seal 5. W mieście jeździsz na prądzie nawet 140 km, a poza miastem masz łączny zasięg ponad 1000 km. Wszechstronny BYD Seal 5 teraz wyposażony w światła LED, czujniki parkowania tyłem z kamerą i bagażnikiem o pojemności 508 litrów. Teraz Seal 5 dostępny jest już od 104 600 zł. Sprawdź na byd.com.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lipca, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Po raz drugi Hiszpania, czy po raz czwarty Argentyna? Kto dziś wieczorem zdobędzie Puchar Mistrzostw Świata? Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie po zabiciu dwóch amerykańskich żołnierzy w Jordanii. W serwisie także cenne wskazówki, jak nie dać zaskoczyć się burzy, będąc na szlaku. Na ten mecz czeka cały świat. Trudno bardziej doborowy zestaw w finale. Mistrzowie Europy, Hiszpanie, zmierzą się z mistrzami świata, Argentyną. To będzie też pojedynek dwóch piłkarskich gwiazd, tej wschodzącej, ale już uznanej, Lamina Yamala, i tej absolutnie galaktycznej, Leo Messiego. No to przenieśmy się do stolicy Hiszpanii. W Madrycie jest Michał Makowski. Michale, to jaka atmosfera w tym mieście na kilka godzin przed godziną zero?
12: Co chwila słychać okrzyki Vamos Hispania, zagrzewające do wspólnego kibicowania dziś wieczorem. Entuzjazm hiszpańskich kibiców udziela się również turystom z innych krajów. Magda i Tomek mają już czerwone koszulki na mecz. Specjalnie przyjechali do Madrytu z Malagi na kilka dni.
13: Chcemy przeżyć tą atmosferę i dojść gdzieś do tej strefy kibica i cieszyć się z nimi, no bo jeszcze hiszpański temperament sprawia, że po prostu człowiek całym sobą kibicuje.
14: Będziemy jeszcze jutro, że zdążą wrócić do Hiszpanii i zobaczymy Puchar Świata.
12: Wśród potencjalnych strzelców bramek finałowego meczu wymienia się dwóch Mikeli, Merino i Oyarzabala. W strefach kibica przy Placu Kolumba i Puente del Rey władze miasta montują dodatkowe telebimy na potrzeby dziesiątek tysięcy fanów ekipy La Furia Roja, którzy będą oglądać mecz pod gołym niebem i wypatrywać kolejnej gwiazdki dla swojej reprezentacji. Na wypadek zwycięstwa Hiszpanii na ulicę zostanie wysłanych ponad 1400 funkcjonariuszy służb porządkowych. Ta noc może być podobna tylko do jednej innej nocy piłkarskiego triumfu sprzed 16 lat.
11: A jak będzie? Przekonamy się za kilka godzin prosto z kipiącego od emocji Madrytu. Michał Makowski, dziękuję Ci za relację. Warto jeszcze zauważyć, że poprzedni i jedyny jak dotąd mecz Hiszpanii z Argentyną na Mistrzostwach Świata odbył się 60 lat temu, także w lipcu, tyle że 66 roku w Anglii. Górą wtedy była drużyna Albicelestes. Tyle emocji sportowych, czas na gorące informacje z rejonu Zatoki Perskiej. Międzynarodowe lotnisko i port w Akabie w południowej Jordanii zostało ewakuowane, poinformowała o tym ambasada USA. Jako powód podano konkretne i wiarygodne zagrożenie. Zdecydowanie zalecamy wszystkim Amerykanom powstrzymanie się od podróżowania na lotnisku lub do portu morskiego. Oświadczył

0: Była ambasada, nie podając dalszych szczegółów. W sobotę Centralne Dowództwo USA poinformowało, że dwóch żołnierzy zginęło w akcji w Jordanii podczas obrony przed irańskimi atakami z użyciem rakiet balistycznych i dronów. W serwisie Informacje z kraju. Najpóźniej we wtorek zostanie przywrócony ruch pociągów w Wierchomli na linii kolejowej Tarnów-Lelechów, zapowiada PKP. Na miejscu wykolejenia pociągu towarowego, do którego doszło w piątek, cały czas trwają prace, ale jak mówi Anna Znojewska-Pawluk z PKP, udało się zakończyć ważny etap.
1: W nocy udało się skończyć pracę przy usuwaniu wszystkich wagonów, które były na torach, więc szlak jest pusty i od godziny 5 rano przystąpiliśmy do naprawy toru i układania nowych podkładów kolejowych.
0: Naprawa torów jest konieczna, by na miejsce dotarł dźwig szynowy, który podniesie dwa wagony leżące w korycie rzeki Poprad. Nie dajmy się zaskoczyć burzy na szlaku, alarmują ratownicy Gobr w Beskidach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ponownie wydało ostrzeżenia przed burzami i silnym wiatrem. Jeśli tylko zobaczymy błyski na niebie, jak najszybciej znajdźmy schronienie pod dachem, radzi Ryszard Kurowski, ratownik grupy beskidzkiej Gobr.
2: Jeżeli się gdzieś znajdziemy blisko schroniska, to w górach burza jest jeszcze piękniejsza z okien schroniska. Natomiast mówię tu o parkach szczytowych, żeby uciekać z gór, jednak tamte burze są niebezpieczne. One są alertowane dzisiaj, są prognozowane, natomiast trudno przewidzieć, czy w danym rejonie akurat wystąpią.
0: Goprowcy przypominają również o numerze alarmowym 985 oraz o aplikacji Ratunek. Na koniec zaglądamy na Krupówki, a tam nietypowy widok. Pojawiły się stoiska z oscypkami, opisane także w języku arabskim. To sposób podhalańskich przedsiębiorców na dotarcie do gości z Bliskiego Wschodu. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej ocenia, że takie dostosowanie oferty to przykład biznesowej zaradności.
3: Nawet w skali Europy i świata zwinność gospodarcza, zwinność marketingowa przedsiębiorców podhalańskich i nie mówimy tutaj świadomie o góralach, bo ich co do zasady może nie jest coraz mniej, ale faktycznie nie stanowią już koru tego biznesu, jest unikatowa.
0: W tym sezonie turystów z krajów arabskich jest jednak o połowę mniej niż rok temu. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i centralnej Polsce. W Zielonej Górze 16 stopni, w Kołobrzegu 19, w Warszawie 23, 26 w Rzeszowie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Autopromocja.
7: Wszystkie książki świata.
8: Już dziś nadajemy ze stolicy Katalonii.
9: Hello, I'm in Barcelona, in my house.
8: Gościem audycji będzie znakomity hiszpański pisarz, mistrz kryminałów z przymrużeniem oka.
9: I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer.
8: Eduardo Mendoza i jego trzy sprawy dla organizacji. Dziś o 20 w programie trzecim. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś.
9: I'm very happy to talk to people in Channel 3.
8: Ole.
6: Autopromocja.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: Salon Ulica Dancing.
12: Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa najserdeczniej do audycji Salon Ulica Dancing. Najbliższą niespełna godzinę spędzimy z maestro Jerzym Petersburskim. Jeżdżę sporo ostatnio po Polsce z moimi przyjaciółmi. Słuchamy muzyki w podróży i bardzo często wracamy właśnie do Petersburskiego. To był pianista i kompozytor, jeden z najwspanialszych twórców muzyki rozrywkowej w Polsce, urodzony w 1895 roku. Długo żył, bo zmarł w roku mojego urodzenia, w 1979 roku. Miał bardzo ciekawe życie i przeszedł do historii i do nieśmiertelności dzięki swoim wybitnym kompozycjom. Mam również, proszę Państwa, dzisiaj wybitną niespodziankę dla Was, dlatego że wysłuchamy sobie archiwalnej audycji radiowej z udziałem maestro Petersburskiego, ale wszystko po kolei. Zapraszam serdecznie. Pójdź w krainę marzeń.

śpiewał etatowy głos wytwórni Odeon. Grała orkiestra pod dyrekcją Jerzego Gerta, szefa muzycznego tej wytwórni, a słowa napisał Seweryn Mendelssohn. Oryginał tej piosenki pochodzi z 1938 roku. Jerzy Petersburski studiował w Konserwatorium Warszawskim i ukończył je u profesora Antoniego Sygietyńskiego, ale studiował również w Wiedniu, czy jakby powiedzieć kiedyś z dawna we Wiedniu. I myślę, że wielki wpływ na jego kunszt melodyczny miały właśnie te studia pod okiem największych mistrzów operetki. Pamiętajmy, że operetka była matką piosenki rozrywkowej. To tam się wszystko zaczęło. Jerzy Petersburski był właśnie uczniem i później przyjacielem wielkiego Imre Kalmana. I to właśnie Kalman namówił Petersburskiego na to, żeby zajął się muzyką rozrywkową. Proszę Państwa, Jerzy Petersburski pochodził z wybitnej muzycznej warszawskiej rodziny i miał fantastycznego kuzyna, zresztą nie jednego, ale zaprezentujmy jednego z nich. Henryk Gold, wielki bandlider, szef muzyczny wytwórni Columbia przed wojną. I to on skomponował Niezapominajki, a słowa napisał Andrzej Włast. Niezapominajki.

Henryk Gold, autor muzyki. Ale Henryk Gold, kuzyn petersburskiego, miał rodzonego brata Artura, który był skrzypkiem. I to właśnie nasz dzisiejszy bohater, Jerzy Petersburski, prowadził z Arturem Goldem przez wiele lat orkiestrę Petersburski Gold. Orkiestra ta zalicza się, czy jest w panteonie pionierów polskiego jazzu, muzyki synkopowanej, muzyki hot. Orkiestra grała między innymi w słynnym lokalu Adria w Warszawie przy ulicy Moniuszki. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania przepięknego tanga. To jest muzyka Henryka Betlejewskiego, a słowa napisał mistrz polskiego tanga, literacki mistrz Wacław Stępień, mistrz lirycznego tanga, a chcę to zaprezentować, ponieważ Jerzy Petersburski był wielkim mistrzem właśnie tego gatunku. Zatem niech wprowadzi to nas w odpowiedni klimat. Zwiędła chryzantema, nagranie z roku 1937.

Zwiędła chryzantema. Teraz zmienimy nieco klimat. Oczywiście Jerzy Petersburski nie pisał wyłącznie tang, chociaż tanga przyniosły mu największą sławę i popularność. Oczywiście Jerzy Petersburski jest autorem Odona Klara, czyli tango milonga. Oprócz tego To ostatnia niedziela. To są tytuły, które sprzedawały się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy na czarnych, szelakowych płytach. Ale ja mam dla Państwa teraz Foxtrot z roku 1938. Numer pochodzi z filmu Królowa Przedmieścia. Słowa, jak to w przypadku piosenek filmowych, napisał Emanuel Szlechter, który pięknie pisał piosenki, który pięknie śpiewał czasami i który oczywiście pisał scenariusze filmowe. Zatem zapraszam Państwa teraz do wysłuchania jednego z moich ulubionych foxtrotów frywolnych przedwojennych pod tytułem Maniusiu, ach!

Maniusiu Ach, fantastyczny foxtrot, genialnie grająca orkiestra, nieprawdaż? Teraz mam piękne tango Jerzego Petersburskiego z 1934 roku, ale zanim usłyszymy to tango, chciałem powiedzieć, że Jerzy Petersburski wyjechał na początku wojny z Warszawy na tereny ZSRR. Tam oczywiście, jak większość artystów, prowadził zespoły i bardzo dużo jeździł. No i oczywiście w 1941 roku, w czerwcu, hitlerowcy napadają na Związek Radziecki. Wszystko się zmienia. Układ Sikorski-Majski. Formuje się Armia Polska na wschodzie i Jerzy Petersburski wstępuje do armii Andersa. Rusza w wielką drogę, którą przebywa i zaczyna się zupełnie nowy etap w życiu Petersburskiego, który ma bardzo ciekawe, bardzo wzruszające zakończenie, ale o tym za chwilę. Chciałem również powiedzieć, że w tej samej armii znalazł się Henryk Gold, jego kuzyn Henryk już wspomniany, a brat Henryka, Artur, kolejny kuzyn Petersburskiego i jego wieloletni współpracownik, wspólnik Artur, został w Warszawie, funkcjonował w getcie warszawskim, a potem wylądował oczywiście w Treblince, gdzie został zmuszony do prowadzenia orkiestry obozowej. I oczywiście w tej Treblince zginął Artur Gold, wybitny kompozytor, niesamowity, prezentowany niemal co tydzień w naszej audycji. Posłuchajmy teraz pięknego tanga Nie chcę, ale muszę. Z 1934 roku słowa napisał Ludwik Szmaragd.

panieńskie nazwisko matki Jerzego Petersburskiego było Melodyst, a klan Melodystów to słynna rodzina żydowskich muzykantów, klezmerów. I to właśnie z takiej rodziny wywodził się Jerzy Petersburski i jego kuzyni, bracia Gold oraz jeszcze jeden, Fred Melodyst. I o nim chciałem Państwu powiedzieć. Fred Melodyst, wybitny wiolonczelista, ale w ogóle multiinstrumentalista, jedna z najważniejszych postaci przedwojennej muzyki rozrywkowej w Polsce, bandleader, postać niezwykle barwna i była taka rodzinna firma, trio Henryka Golda. Fred Melodyst grał na wiolonczeli, Henryk Gold na skrzypcach i Jerzy Petersburski na fortepianie. Kiedyś Państwu te nagrania zaprezentuję. I to właśnie Fred Melodyst, który zresztą po wojnie mieszkał w Izraelu, napisał muzykę do tego fantastycznego tanga Adieu Kochanko Ma, które pochodzi z teatru Morskie Oko, napisane w roku 1932. I teraz posłuchamy Tadeusza Faliszewskiego, który pięknie śpiewał między innymi tanga i który był absolutnie uwielbiany przez słuchaczy przed wojną, jest uwielbiany zresztą do dziś. I co ciekawe, jest rekordzistą, jeżeli chodzi o ilość nagranych utworów na czarne płyty. Te tytuły idą w tysiące. Adieu, kochanko ma. Adieu, ale my się jeszcze nie żegnamy.

radośnie albo smutnie, pisane krwią serdeczną pełną łez. Aż wreszcie list ostatni, co okrutnie, słowem adieu, miłość.

Jerzy Petersburski po wojnie znalazł się w Brazylii, a potem po śmierci pierwszej żony w 1967 roku przeniósł się do Wenezueli, do Caracas. Mieszkał tam przez chwilę i w 1968 roku wrócił do Polski, gdzie ożenił się powtórnie z dużo młodszą śpiewaczką operową Sylwią Klejdysz. Zmarł w 1979 roku. Wyciągnąłem dla Państwa specjalnie z Archiwum Polskiego Radia audycję z 1973 roku. Prowadzi Janusz Świąder, audycja z cyklu Nestorzy Polskiej Muzyki. Oddajmy głos maestro Petersburskiemu.

0: Dzień dobry panu. Chcielibyśmy dzisiaj mówić dalej o historii, ale pan zdaje się ma coś bardziej aktualnego.
1: O, mam dużo. Najpierw chcę podziękować wszystkim, którzy mnie słuchają i naprawdę jestem wzruszony, bo mam tyle podziękowań. Ulicą nie mogę teraz przejść, bo spotykają i dziękuję mi. Panie Jerzy, kiedy pan znów ma koncert? Dzisiaj dostałem na przykład liścik od pana Pazoli z Rabicza. I tak mi serdecznie dziękuję. No ja mu i pisze mi, żeby mu fotografię przesłać, żeby mu jakiś liścik. No i jeszcze jakaś pani pisze mi, no ja naprawdę, że jestem wdzięczny słuchaczom, no i będę musiał specjalnie wysłać, a jak będę miał płyty nowe, to tym bardziej.
0: A może tymczasem wyślemy tym wszystkim miłym słuchaczom jakąś piosenkę?
1: No, na pewno. A ja proponuję koncert wspomnień w wykonaniu Sylwii Klejdysz-Petersburskiej.
0: Dziwnie znajome nazwisko.
1: O, znajome, tam się nazywa Petersburska.
0: Słuchamy.

0: No, a teraz muszę powiedzieć, te losy wojny mnie zarzuciły gdzieś tam daleko, aż do Bagdadu. No tam napisałem piękną, ja muszę powiedzieć, że nie piękną, a możliwą rzecz, Rapsodię Powstania Warszawy, gdzie grałem ją przed generałem Sikorskim.
1: Czy to jest nagrane?
0: Właściwie nie nagrane, ale mogę temat z tego przegrać na pianinie.

0: Tak, to był fragment
1: Rapsodii
0: Powstania Warszawskiego.
1: Tak, naturalnie tylko.
0: A czy miał pan wówczas w tamtych czasach spotkania ze znajomymi, z Polakami, no, których wojna rzucała po świecie?
1: Z naszym słynnym pisarzem Wańkowiczem. Potem spotkałem naszą kochaną Hankę Ordonkę, ale niestety już była tak słaba, tak chora i miała jeszcze koncert ze mną. Ja je akompaniowałem wtedy. To było w Jerozolimie w 1943 roku.
0: Co wówczas śpiewała?
1: Śpiewała moją piosenkę Sam mi mówiłeś.
0: Możemy sobie przypomnieć.
1: A strasznie chciałbym.

bo choćby drobny znak miłości dziś kwiatów mi.

Jedno wiem, że gdybyś wrócił i znowu rzekł mi to samo, gdybyś znów

0: więc jakże ci zobaczyć mam.
1: Skończyła się wojna. Gdzie pan się znalazł po wojnie?
2: Po wojnie zawędrowałem do Brazylii.
1: Zdaje się, w Ameryce Południowej w ogóle spędził pan wiele
2: lat. Kawał czasu. W São Paulo byłem rok. Potem Rio de Janeiro byłem drugi rok. Tam grałem na dwa fortepiany z Alfredem Szycem, który napisał Monte Cassino. No i tam napisałem parę rzeczy. No, taką rzecz karnawałową, sprzedawca kawy, co się nazywało Cafetero. Chciałbym, żeby to było nagrane, bo już tu zdaje się, może będzie nagrane, bo właściwie do radia złożyłem te nuty. Także mamy nadzieję, że wkrótce, w ciągu, ja wiem, 3-4 miesięcy, znajdzie się ten utwór.
1: Zanim będzie nagrany, może zechciałby pan nam przedstawić go tutaj prywatnie u siebie w domu. Będzie to pierwsze wykonanie na antenie.
2: Bardzo proszę, bo to jest specjalnie brazylijska samba. I grali właśnie, jak był karnawał w Brazylii, prawda? Jak to wyjdzie bez orkiestry, to nie wiem, ale mamy nadzieję, za 3 miesiące będzie na pewno dobrze nagrane.

piękna rzecz jest w Rio na przykład karnawał. Właśnie grałem wtedy Radio Globo. To jest słynne radio w Rio de Janeiro. Mieści się na ulicy Rio Branco. To są te główne aleje, gdzie odbywają się te karnawały. Tam są właśnie pochody, są rozmaite, wieczory i tak dalej. I właśnie to cudowna rzecz jest, jak ci murzyni właśnie. I ja wtedy miałem przyjemność, bo w ten wieczór grałem w radio wtedy na dwa

0: fortepiany z moim kolegą. No i schodzimy na dół, a tutaj parada, murzyni tańczą. Piękne jest Rio. Dla mnie to jest najcudowniejsze. Ja już zwiedziłem, jak już powiedziałem, 3/4 świata. Ale Rio de Janeiro, co prawda jest gorąco, szalone, bo w ogóle to jest klimat, no...
1: Dla Europejczyka raczej...
0: No, to jest niemożliwe, naprawdę. Ale jest cudownie. Tam jest Copacabana, tam jest, powiedzmy, ten hotel, przecież tak koncerty, te wieczory, te jazzy. To jest coś niesamowitego, ale piękna rzecz. Dla mnie to było rozmaicenie. Mam swój koncert właśnie na dwa fortepiany w ABI, to jest taka sala koncertowa, a tu telefon. Podają, żebym poszedł do telefonu. Ja myślę, kto mnie do telefonu? Jaki to telefon? Kto do mnie dzwoni? W Rio? Boże kochany, a co? Halo? Jureczku, wiesz, kto mówi? Wanda Wermińska. Ja mówię, no wiecie co? Ja mówię, co jest? Wyobraź sobie, czytałem, że wy występujecie. Naturalnie, no myśmy się bardzo, i ucieszyłem się, i ona była na naszym koncercie. A jakże? Na drugi dzień zaprosiła mnie do siebie, do domu. No, brać artystyczna była z Teatru Municipal, a Municipal to jest teatr opera, czyli tak jak u nas, jak w Argentynie Colón, jak tutaj opera. W ogóle to jest tam i opera, i koncerty symboliczne. No i myśmy tam bardzo spędzili z Wandzią długie, prawie 8 miesięcy razem. No i był smutny wyjazd, jak ja już wyjechałem do Argentyny, jak myśmy się zagnali, to ona sobie popłakała. Mój przyjaciel Szyc też popłakał się, bo ja niestety powiedziałem, słuchajcie dzieci, jak się kontrakt kończy tam, to nie wolno zostać. No, pojechałem sobie do Argentyny, no i taki koniec był.
1: A co panu zostało poza wspomnieniami pięknego Ria z Brazylii? Co zostało w sensie muzycznym?
0: Muzycznym. Te piękne samby. Samby. Te piękne samby. Przecież tam są takie szalenie. Przecież to naród tak jest szalenie muzykalnie. Małą rzecz przypomnę. Na przykład w hotelu sobie, kto tak pięknie śpiewa? I słyszę słowo sera, sera, sera. Jest taka, to, a to był wielki przebój. Ja mówię, Boże, jaka śpiewaczka ktoś mieszka. Och, co jest? Ja mówię, to są, co za głosik? Ja tu chodzę. A to nasza, która sprząta. Ja mówię, to nie ja mówię, jak mogę, to z nią rozmawiałem. Ja mówię, ja troszeczkę tak jakby z włoskiego trochę, bo ja wiem, specjalnie nie mówiłem. Ja mówię, ona mówi, nie, okazuje się, że ona mówi, jak będzie karnawale, to ja będę śpiewała. Powiedziała, tak jest, szalenie muzykalny naród. Wszyscy grają na gitarach, na tych bębnach, to oni zapałki biorą, pudełeczka i taki rytm. Mają, że no to jest niesamowite.
1: I co? Przeszliśmy powoli do Argentyny.
0: Tak, wjechałem do Argentyny. No i w Argentynie początki były bardzo trudne.
1: A to jest przecież kraj tanga. Tanga, które dla pana jest tak bliskie.
0: Tak, ale niestety, muszę jedno powiedzieć. Nam się zdawało, że my piszemy tanga. Nie. Tanga są argentyńskie. To jest dla nich, to jest tak jak dla nas, nasz folklor. Kujawiak. Czy może jakiś naród napisać takiego kujawiaka jak nasz? W życiu nie. Tak samo nikt takiego tanga nie napisze jak Argentyńczyk. Więc zapoznałem się tam właśnie ze Związkiem Kompozytorów. Przegrywałem, powiedziałem kim jestem. Powiedzieli mnie ślicznie, owszem nazwisko znane, pięknie. Ale wasze tanga to są bolera, powiada u nas. U nas bolera. Ja mówię, jak to bolera? Tak, to nie są tanga, to są bolera. Bo nasze tanga to są ciach, ciach, ciach. Ja mówię, no tak, a wasze są bolera. Są śliczne, ale to są melodyjne, pięknie, ale tanga są u nas takie. I przegrywają mnie tam tanga, słyszę jakieś tam, panie tanga, jakieś adios muchachos, to takie rzeczy, no to przecież to porywało. No i pytają, ja tam zapoznałem się z jednym, z drugim, z panem Barroso się poznałem, z panem Ramirezem, ten co napisał Comparsite, Adios Muchachos, wszystkim się poznałem. No i naturalnie widziałem dopiero, że nas mają rację. Tak jest. No jak słyszałem te tanga, to dopiero widzę, że... Ja więc zwracam się tam do jednej firmy, Rekordi, włoska firma, pojadają pańskie nazwisko, u nas we Włoszech znane.

Jest. A może pan ma coś takiego? Ja mówię, mam, ale ja mówię, to nie są tanga. On mówi, nic, to pan przerobi na bolero. I przerobiłem. Ostatnia niedziela jako bolero, tango milango jako bolero. I przerobiłem i na Bromana i grali jako bolero. Ale to ciekawa rzecz, bo na przykład w Brazylii to jest samba, a w Argentynie to jest samba. Jaka różnica? Ale melodijnie, na przykład samba jest tyle ma melodii, tak ludzie płaczą przy tym, ale ciekawa rzecz, gdzie orkiestra zaczyna grać, pełno ludzi wstaje, chusteczkę wyjmują z kieszeni i zaczynają tańczyć. To jest ciekawe, warto posłuchać.

0: I w ten sposób zbliżyliśmy się do końca naszej audycji. Sądzę, że wypada, zapraszając słuchaczy na następną, zakończyć ją jeszcze jednym nagraniem. I jeśli już jesteśmy przy okresie pobytu w Argentynie, może posłuchamy na koniec jakiegoś pańskiego utworu tam napisanego.
1: No, a tam napisałem tango milongiera.
0: Mamy je w nagraniu Polskiej Orkiestry. Może wobec tego tym właśnie nagraniem pożegnamy słuchaczy.
1: Bardzo proszę.

0: Autopromocja.
1: Debiutowali 6 lat temu, a ich pierwszy album The Overload został świetnie przyjęty zarówno przez krytyków, jak i fanów. It's all so pointless. It is, and that's beautiful. I find it hopefully sincerely. Taneczna odmiana post-punku z błyskotliwymi, ironicznymi tekstami sprawdza się nie tylko w studiu, lecz także na żywo. W marcu Yard Act, bo o nich mowa, wzięli udział w BBC Radio 6 Music Festival w Manchesterze. Nagrania z tego koncertu już dziś, tuż po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale.

0: Tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.

0: energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. OFF Festiwal Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
4: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 19 lipca, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. O krok od tragedii na Mazurach samochód wjechał wprost pod pociąg towarowy. Prezydent ponownie złoży wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Setki kajakarzy chcą pobić rekord Polski w spływie Pilicą. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Prostkach koło Ełku. Auto osobowe wjechało wprost pod pociąg towarowy. Kierowca i pasażerka samochodu mieli dużo szczęścia, mówił w TVP Info Hubert Zawistowski ze Straży Pożarnej w Ełku.
13: Uderzenie nastąpiło w przód pojazdu. Silnik został wyrwany z pojazdu. Siła uderzenia była tak duża, że auto zostało przesunięte z jezdni przejazdu. Znajduje się obok torów. Pasażerowie z ogólnymi potłuczeniami zostali zabezpieczeni przez zespół ratownictwa medycznego. Kierowca z podejrzeniem urazu kręgosłupa został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Ełku.
12: Pociąg przewoził olej napędowy. Żadna z cystern nie została rozszczelniona. Prezydent w nadchodzącym tygodniu złoży wniosek o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Poprzedni został odrzucony przez Senat ze względu na niewłaściwe pytanie w nim zawarte. Prezydent liczy na zmianę stanowiska koalicji rządzącej w tej sprawie, mówi doradca prezydenta Alvin Gajadur.
14: Zielony Ład jest złym rozwiązaniem. Te wszystkie obostrzenia, które teraz są nakładane, tak naprawdę niszczą gospodarkę, powodują to, że są coraz chociażby wyższe rachunki, które płacą obywatele.
12: Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej wskazuje, że referendum jest bezcelowe, bo rząd prowadzi już działania, które realnie przekładają się na sytuację obywateli.
15: My doskonale wiemy, że Polki i Polacy oczekują renegocjacji i weryfikacji polityki klimatycznej i w tym kierunku działa nasz rząd. My już opóźniliśmy wejście systemu ETS-2, my już negocjujemy warunki systemu ETS-1 i tego oczekują od nas Polacy i tutaj nie potrzebujemy referendum, żeby to wiedzieć.
12: W piątek Komisja Europejska przedstawiła propozycję reformy ETS, zapowiedziała m.in. utworzenie nowego funduszu wspierającego przemysł w łagodzeniu kosztów nowej polityki klimatycznej. Izrael wprowadza zamkniętą strefę wojskową wzdłuż północnej granicy Strefy Gazy. Ma tamtędy przejść marsz żydowskich osadników wojskowych Nahala, wspierany przez izraelskich polityków, dla których właśnie ruszyła kampania wyborcza.
16: Oprócz ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Itamara Ben-Gwira oraz ministra finansów Bezalela Smotricza, którzy najaktywniej wspierają osadnictwo żydowskie, na liście gości jest m.in. minister do spraw diaspory, minister gospodarki oraz wielu ważnych członków Knesetu. Wydarzenie odbywa się pod hasłem powrotu do domu po 21 latach. W 2005 roku ze Strefy Gazy w ramach wycofywania się stamtąd sił izraelskich zostało ewakuowanych prawie 9 tysięcy mieszkańców osiedli osadniczych Gush Katif. Odpowiedzialna za marsz organizacja Nahal to założona w 1948 roku radykalna formacja wojskowo-rolnicza, której celem jest torowanie drogi do cywilnego osadnictwa żydowskiego. Od masakry 7 października regularnie wzywa do czystki etnicznej na Palestyńczykach w Gazie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
12: Miłośnicy wiosłowania z całej Polski zjechali na wielką

0: wielką paradę kajakową Pilicą w Sulejowie Włódzkim. Chcą pobić rekord Polski w jednorzesnym spływie.
1: Moi mili Państwo, podchodzimy do kajaczków, ubieramy sobie kamizelki. Jak już są Państwo gotowi, to zapraszam.
2: Startujemy, pierwszy raz jesteśmy, także trochę stresu. Najważniejsza miła zabawa i żeby był rekord pobity.
3: Jest słoneczko, jest ciepła woda, są fajni ludzie, więc myślimy, że będzie naprawdę rewelacyjnie.
4: Najważniejsze jest to, żeby w momencie liczenia uformowała się parada, czyli żeby ludzie płynęli zespołami. Dominika Chmielewska, Biuro Rekordów w Poznaniu. No i najważniejsza rzecz, czyli liczba kajaków. W zeszłym roku było to 365, więc w tym roku musi być przynajmniej o jeden kajak więcej, żeby rekord został pobity.
1: Wiosła, bierzemy w rączkę i tutaj panowie pomogą wypchnąć.
0: A razem z kajakarzami kciuki za rekord trzyma nasza reporterka Monika Gosławska i jej relacja kończy ten serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: A popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Na południu w centrum opady deszczu i burze, miejscami intensywne, od 21 do 29 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Autopromocja.
8: Białoruś jak gułag. W jakich warunkach przebywają więźniowie polityczni w tym kraju i dlaczego prześladowania nie ustają? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dziennikarką Agnieszką Romaszewską oraz ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich Kamilem Kłysińskim, współtwórcami książki Archipelag Białoruś, wyjątkowego zapisu rozmów z byłymi więźniami politycznymi. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, platformach streamingowych i YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
7: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.

0: Wygraj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Dzień dobry, tu program Trzeci Polskiego Radia. Nazywam się Karolina Gonet i zapraszam Państwa na rezydencję.
2: Rezydencja.
4: Nasza wakacja.

0: redakcyjna sztafeta trwa. Justyna Grabasz odpoczywa w niedzielne popołudnia, a w tym czasie dziennikarze niezwiązani z redakcją muzyczną mają okazję zaprezentować swoje muzyczne wybory. Najpierw Justyna Grabasz przekazała pałeczkę, w tym wypadku mikrofon Michałowi Matusowi. On przekazał go mnie, a dzisiaj ja mogę powitać w studiu kolejnego rezydenta, gospodarza rezydencji, znanego Państwu z audycji Zapraszamy do Trójki, Michała Jędrkowiaka, wydawcę, prowadzącego i reportera. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Rezydent to brzmi dumnie.
0: Bardzo, ale i wydawca, i reporter, to wszystko brzmi
1: tak,
0: bardzo dumnie.
1: Tak, to prawda, oczywiście, ale to mówię w kontekście audycji.
0: A które stanowisko lubisz najbardziej? W której roli najlepiej się czujesz?
1: Chyba w roli reportera jednak. To jest najprzyjemniejsze. Można i trzeba wyjść z radia, spotkać się z ludźmi, obserwować. To jest taka bardzo twórcza i często też spalająca praca, ale daje olbrzymią satysfakcję.
0: A czy olbrzymią satysfakcję da ci prezentowanie wybranych przez ciebie utworów? Jak bardzo się cieszysz w skali od 1 do 10?
1: No to zdecydowanie 10, choć nie ukrywam, że wiążą się z tym też pewne obawy, dlatego że nie wiem, jak państwo zareagują na te moje propozycje. Tutaj naprawdę jest bardzo duży rozstrzał gatunkowy tej muzyki, którą przygotowałem dla państwa. I zastanawiam się, czy tutaj miejscami nie poszedłem jednak za daleko. Ale to się okaże. Ocenisz.
0: Od czego zaczniemy?
1: Zaczniemy od utworu Tamakun. To jest utwór gitarowy takiego duetu Rodrigo i Gabriela. Mam sentyment wielki do tego utworu, dlatego że on pochodzi z płyty, i to była pierwsza płyta, którą dostałem od mojego taty. To było dosyć późno, już byłem wyrośniętym chłopakiem, ale sentyment pozostał.

0: Powiedziałeś mi kiedyś, że gdybyś nie był dziennikarzem i gdybyś grał na jakimś instrumencie, to byłbyś muzykiem. Czy właśnie gitara byłaby tym instrumentem?
1: Nie wiem, nie. Ja chyba nie, chyba gitara nie. Ja mam sentyment do pianina. Zresztą u nas w domu pianino było przez bardzo wiele lat. Nastrojone było chyba tylko raz, kiedy miałem taki przebłysk, żeby się uczyć gry na pianinie, ale niestety nie starczyło mi samozaparcia i wytrwałości, żeby...
0: Co poszło nie tak?
1: Nie wiem. Ja mam tak, że interesuje mnie wiele różnych rzeczy, a jak już zacznę coś w tej dziedzinie robić, to mi się nudzi często. I tak też było z pianinem. Chodziłem też na lekcje gitary wiele lat później, ale też nie wytrwałem. Niczego ci nie zagram.
0: Nie zagrasz, ale nie może zagram. Kiedyś chciałbyś się nauczyć i wrócić do nauki gry na instrumencie.
1: Powiem ci tak, ja sobie kilka już ładnych lat temu kupiłem coś, co się nazywa cyfrowe pianino. To brzmi dumnie, ale wygląda i chyba jest po prostu keyboardem, który tam ma różne ustawienia.
0: Bardziej zaawansowanym.
1: Nie gram na nim. On leży w domu i się kurzy.
0: I wygląda.
1: Właśnie też nie wygląda, bo jest schowany pod łóżkiem. Ale nie potrafię go wyrzucić, bo cały czas mam taką myśl, że może kiedyś, może będzie taki moment, że będę miał trochę więcej wolnego czasu i będę miał determinację, żeby się nauczyć.
0: Czy w kolejnym utworze, którego wysłuchamy, pojawia się pianino i czy wyłapiemy dźwięki tego instrumentu?
1: Nie mam zielonego pojęcia, tam jest takie bogactwo dźwięków, że ja nie potrafię zidentyfikować, czy coś jest klawiszem, czy nie jest klawiszem. Myślę, że po prostu należy posłuchać. To jest piosenka, którą wcześniej była ta poprzednia, Tamakum, to była inspiracja ze strony taty, a teraz inspiracja ze strony mamy, która jest wielką fanką właśnie twórczości Cezary Jewory.

0: te piosenki, które znalazły się na, powiem brzydko, playliście, na liście utworów, to są piosenki, i ta jest dobrym przykładem, to nie jest piosenka, której ja często słucham, ale to jest piosenka, która jest dla mnie ważna. Jest całe mnóstwo piosenek, które, przepraszam, brzydko powiem, tłukę na okrągło. Ciągle słucham ich w samochodzie i ich tutaj nie ma, bo nie są aż tak istotne dla mnie i jakby dla tej mojej takiej muzycznej sfery życiowej w szerszym spektrum, tylko ważne są tu i teraz. A te piosenki, które wybrałem, są ze mną od wielu lat, z różną częstotliwością się pojawiają, ale są ważne.
1: Była piosenka dla mamy, była piosenka dla taty, czy teraz będzie coś dla ciebie?
0: Zgadłaś. Teraz będzie coś dla mnie. Teraz będzie piosenka, w której jest niesamowita ilość jakiegoś takiego ciepła i światła. To jest Cass Elliot i Make Your Own Kind of Music.

0: Wakacyjna sztafeta w rezydencji trwa. Dzisiaj za konsoletą Bartosz Machajewski, a przy mikrofonach Karolina Gonet i Michał Jędrkowiak, który specjalnie dla Państwa przygotował listę swoich ulubionych utworów, które wiele dla niego znaczą. I było coś dla Ciebie, dla rodziców, jaki będzie kolejny utwór i czym kierowałeś się wybierając tę piosenkę?
1: Kolejny też będzie w gruncie rzeczy dla mnie.
0: Teraz
1: dlatego,
0: już tylko dla Ciebie?
1: Nie,
0: jeszcze będą
1: piosenki, tak, będą piosenki z dedykacjami. Teraz będzie Marek Grechuta i Marek Grechuta był taką moją chyba pierwszą świadomą, Karolina się złapała za serce i tak westchnęła, bo też lubi, czy kocha nawet Marka Grechutę.
0: Bardzo lubię, bardzo cenię.
1: Tak, i to była pierwsza taka moja muzyczna właśnie miłość. Pamiętam, że byliśmy z mamą w jakimś takim sklepie dużym, elektronicznym i tam była półka z płytami i na tej półce z płytami były płyty z takiej serii Złota Kolekcja, to się nazywało. Byli różni artyści i ich największe przeboje, najbardziej znane piosenki, może tak powiedzmy. Pamiętam, że Marek Grechuta miał tę okładkę z takimi niebieskimi elementami i tej płyty słuchałem na okrągło przez bardzo, bardzo długi czas, ale ta piosenka, która pojawi się teraz, z tej płyty nie pochodzi, dlatego że ja szybko dosyć odkryłem, że Marek Grechuta ma całe mnóstwo wspaniałych utworów, obok tych najbardziej znanych, czyli tam Dni, których nie znamy, Nie dokazuj i tak dalej, i tak dalej. I to będzie utwór z takiej płyty Śpiewające obrazy. Marek Grechuta sam malował i ma kilka czy kilkanaście nawet takich utworów inspirowanych malarstwem. I to jest właśnie taki utwór.

gasną mi powieki i szerzeją ręce. Długo tego jeszcze nie kręcę, nie kręcę. Uśmiech mi już więdnie, nie będę się zmuszać. Dość tego nie mogę, nie ruszaj, nie ruszaj. A gdyby był taki aparat, co zrobił Wik? Wspaniały obraz mego ciała, spowitego w te marne szaty, taki wstryk, co w jednej chwili zrobi z tego coś pięknego. A gdyby był taki aparat, co zrobił Wik?

a tak co mi z tego, że płótno smarujesz? Czasami ktoś powie, że ładnie malujesz i pójdzie, a z tobą ja zaś muszę gnić. Słuchaj, dosyć tego, no dosyć.

0: A masz ulubiony utwór albo album?
1: Marka Grechuty?
0: Tak. Nie wiem, że ciężko wybierać, bo tych utworów jest tak dużo. I wszystkie są wspaniałe.
1: Nie. Całego albumu nie. Jest całe mnóstwo piosenek, które lubię.
0: To do którego najchętniej śpiewasz w samochodzie?
1: Chyba do tego.
0: Tak?
1: Ostatnio.
0: To taki bardzo
1: Ale wiesz, za dwa lata może być zupełnie inaczej. A gdybyś mnie o to zapytała 5 lat temu, to pewnie bym powiedział, nie wiem, może, że nie do kazu. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, bo te piosenki mi się zmieniają. A Karolina o to pyta, bo ja wielokrotnie mówiłem, że w aucie jeżdżę i śpiewam po prostu.
0: A śpiewasz z kimś, czy musisz być
1: sam? Nie, sam. Mnie publika peszy.
0: No to powiedz mi, co dalej? Był już Grechuta, kogo usłyszymy teraz?
1: Mówiliśmy trochę o sentymencie i to będzie piosenka, która, kiedy ją słyszę, powoduje, że się w środku rozpływam i mam ciarki, ale chyba nie dlatego, że ta piosenka jest tak genialna i niebywała, ale ta moja reakcja jest związana bardziej z sentymentem, ze wspomnieniem. Jak byłem mały, siedziałem na kanapie z mamą i oglądaliśmy, uwaga, Matki, Żony i Kochanki. Taki serial był kiedyś w telewizji polskiej.
0: Niestety nie oglądałam.
1: Nie do końca pamiętam, o co tam chodziło. Pamiętam tylko, że były, jak się zdaje, 3 albo 4 główne bohaterki.
0: Matki, żony i kochanki. Było więcej żon, matek czy kochanek?
1: O, to za trudne pytanie. Ale wiem i pamiętam, że Paweł Wawrzycki jeździł karetką na podwoziu Poloneza. Jeździły kiedyś takie. Polonezy, karetki. Ty nie pamiętasz, za młoda jesteś.
0: Nie pamiętam, ale tego serialu także nie pamiętam, ale przypomnijmy osobom, które kojarzą i miały okazję oglądać czołówkę z tego serialu.

0: Znasz tekst na pamięć?
1: Nie.
0: Czym się kończy ten utwór?
1: Czy nowy song, tak? Czy na wesoło?
0: Song.
1: Ja przez długi czas myślałem, że na wesoło. Tam jest chyba nowy song.
0: Też ładne. Miałam okazję zerknąć Michałowi przez ramię i zobaczyłam część utworów, które dzisiaj zaprezentuję. I co mnie pozytywnie zaskoczyło, jest bardzo dużo utworów polskich, w języku polskim. Czy jednak jesteś zwolennikiem muzyki polskiej, naszych wspaniałych piosenek?
1: Tak, to teraz akurat tu w kiepskim momencie mnie o to pytasz, bo za chwilę będzie piosenka po angielsku. Ale tak, faktycznie większość chyba tych piosenek, które tutaj są... Chociaż nie liczyłem, to są piosenki po polsku, ale tak, ja słucham głównie piosenek po polsku. Piosenek zresztą wiekowych często, dlatego że mam tak i trochę mi z tego powodu głupio, bo mam poczucie, że nie powinno tak być. Ja nie lubię szukać nowych rzeczy w muzyce. Ja jestem tam, wiesz, gdzie to było? W Rejsie, tak? Chyba, żeby ludzie Polacy... lubią te piosenki, które już znają i ze mną tak trochę jest. Ja czuję jakąś taką niechęć do szukania nowych rzeczy. Jak coś mi wpadnie w ucho i się zainteresuje jakiś nowy artysta, to posłucham tej piosenki.
0: Ale też pracujesz w radiu, więc masz okazję słuchać tych nowych utworów na co dzień.
1: No mam i jakoś mnie żadne nie zachwycają, tak żebym później sobie ich słuchał w samochodzie.
0: Powiedziałeś, że w niefortunnym momencie zadałam to pytanie, bo akurat za chwilę wysłuchamy piosenki anglojęzycznej. Opowiedz, dlaczego akurat ta piosenka?
1: A mogę mieć propozycję?
0: Jasne.
1: Zróbmy może tak, że ta piosenka niech teraz sama się opowie, a ja to uzasadnię po.
0: Bardzo proszę.

0: Julio i Gangsta's Paradise. Dlaczego akurat ta piosenka? I teraz możesz uzasadnić swój wybór.
1: No więc sprawa wygląda w sposób następujący. Ja nie jestem miłośnikiem rapu jako takiego, nie słucham. Natomiast jak na utwór taki właśnie rapowy, to ten jest taki
0: bardzo delikatny,
1: bardzo umuzykalniony, powiedział. Mam do niego sentyment, dlatego że kiedy byłem mały, tu będzie bardzo dużo o przeszłości, właściwie wszystko będzie o przeszłości.
0: Kiedy byłem małym chłopcem.
1: Kiedy byłem małym chłopcem i chciałem oglądać kreskówki w telewizji, telewizor mieliśmy jeden, jak pewnie większość Polaków, i ten telewizor często okupował mój brat, który oglądał taki program, który się nazywał Viva, on już chyba nie istnieje.
0: Pamiętam, tak. Też oglądałam.
1: I tam takich właśnie raperów było całe mnóstwo. I skarżyłem mamie, że mamo, Kuba ogląda jakichś gangsterów w telewizji, a ja chciałem oglądać bajki. No zazwyczaj kończyło się tym, że Kuba, mój brat, którego pozdrawiam, wyłączał i pozwalał, oddawał mi pilota i pozwalał oglądać bajki.
0: Czyli to są mimo wszystko dobre wspomnienia.
1: Bardzo dobre.
0: Jakie bajki oglądałeś?
1: Jakie bajki oglądałem? No to były... Co tam było? Na pewno był
0: Co było
1: Dexter.
0: Lepsze od Viwy?
1: Na pewno był Dexter.
0: O, klasyk.
1: To się taki miał tytuł? Dexter? Chyba tak, Dexter.
0: Albo
1: Laboratorium Dextera. O tak. Laboratorium Dextera. Teraz już nawet nie pamiętam.
0: Ale to był dobry tytuł i dobry przykład.
1: Przykład czego?
0: No, bajki, animacji.
1: Aha, w tym sensie,
0: więc
1: tak.
0: Było
1: tak.
0: Warto.
1: Zdecydowanie. Nie, ale kiedyś, nie pamiętam jak to się stało, ale w jakiś taki dziwny sposób wygięliśmy taką podłużną szybę, która była w drzwiach i chowaliśmy się za takim drewnianym stolikiem i rzucaliśmy butem, żeby to się stłukło, bo to było tak na granicy.
0: I stłukło się?
1: No stłukło się, ale to było stłuczenie kontrolowane, po którym nikomu nic się nie stało, a ryzyko było takie, że ta szyba po prostu pęknie i nas to
0: szkło
1: pozabija. Czyli trochę
0: cię zainspirował ten Dexter i to laboratorium, takie eksperymenty w domu potem robiłeś?
1: Nie, to był wypadek. To nie miało nic
0: wspólnego.
1: To nie był eksperyment. Nie, myśmy tam walczyli o życie wtedy.
0: Dobrze, czy teraz kolejny artysta może nie tyle będzie walczył o życie, ale pozostaniemy w tym świecie gangsterów w raju, czy przeniesiemy się może znowu na nasze polskie łono?
1: Wydaje mi się, że w moim rodzinnym Śremie zbyt wielu gangsterów nie ma. To będzie utwór Roberta Kasprzyckiego, artysta kojarzony z Krakowem, bo krakowski i słusznie, że z Krakowem kojarzony, ale pochodzący ze Śremu, czyli z miasta, z którego ja pochodzę, z czego jestem bardzo dumny. I Robert Kasprzycki kilka lat temu wydał płytę Mała Łazienkowa, tak się nazywa ulica w Śremie, z której on, jeżeli dobrze pamiętam, pochodzi, tam mieszkał jako mały chłopiec. I to jest taka płyta, która w wielu różnych

0: punktach odnosi się właśnie do śremu, do miejsca, z którego się pochodzi, może mówiąc bardziej ogólnie. Ja się z tą płytą bardzo identyfikuję, po pierwsze dlatego, że to jest o śremie, w takim sensie, że Robert Kasprzycki tworząc te płytę o śremie myślał, ale też dlatego, że ona jest bardzo uniwersalna. Myślę, że każdy, kto tęskni, czy ma miłe wspomnienia związane z miejscem, z którego pochodzi, warto, żeby posłuchał.
1: Wspaniale, to posłuchajmy utworu Winoroślą i Bzem.
2: Dziadek...

0: Ach, zdolni ci ludzie ze Śremu.
1: Bardzo zdolnie. Ja mam ciarki, jak słucham tej piosenki, bo tam jest o tej woni rzeki płynącej dosłownie o krok. Czuję ten zapach. Czuję sierpień, wrzesień, lato w każdym razie, wieczór.
0: Wspaniale. Michał jeszcze zdradził mi przed chwilą, że to jest ten utwór, który potrafi zagrać na pianinie, czyli jest nadzieja.
1: No to jest za dużo powiedziane. Ja potrafię,
0: jeszcze zrobimy z siebie muzyka.
1: Ja potrafię tak ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting.
0: Od czegoś trzeba zacząć.
1: To na tej zasadzie, że jednym palcem tam po klawiszu.
0: No ale każdy od czegoś zaczynał. Ja na przykład grałam Wyszły w pole kurki 3.
1: Jak to leci?
0: Na, na, na, na, na, na.
1: To jest Wyszły w pole kurki 3?
0: Tak, albo Twinkle, Twinkle, Little Star.
1: A no właśnie, to ja to znam bardziej jako...
0: Tak.
1: No. To nie słyszałem nigdy o tych kurkach.
0: Nigdy nie słyszałeś o kurkach?
1: Nie. Brakuje mi elementarnego wykształcenia muzycznego po prostu.
0: Ale jeszcze zaczniemy i jeszcze cię douczymy i będzie z ciebie i muzyk, i osoba, która potrafi zagrać Wyszły w pole kurki 3 na wszystkich instrumentach.
1: To się okaże.
0: Czy myślisz, że kolejny wykonawca potrafi zagrać Wyszły w pole kurki 3? Albo czy chciałbyś usłyszeć ten utwór w jego wykonaniu?
1: Och, czego on nie potrafi? Czego on nie potrafi? To jest zdecydowanie mój ulubiony artysta. To jest, proszę państwa, Grzegorz Turnał. Grzegorz Turnał jest ze mną od lat bardzo, bardzo wielu. Znam wszystkie, albo pewnie prawie wszystkie piosenki na pamięć. I Grzegorz Turnał będzie teraz piosenką. No właśnie zastanawiałem się, co tu państwu Grzegorza Turnała zaprezentować, żeby to nie był wybór jakiś taki oczywisty. Żeby to było coś, czego państwo mogą nie znać, a jednocześnie pokażę państwu być może inną stronę Grzegorza Turnała, ale też taką,

0: Największym wyzwaniem rezydencji jest to, że musimy ograniczyć się do kilkunastu utworów i mamy do podjęcia bardzo trudne decyzje, bo niejednokrotnie mamy okazję zagrać piosenki naszych ulubionych artystów, ale nie mogą być to piosenki tylko tego jednego artysty i musimy wybierać. Czy miałeś ten sam dylemat i co sprawiało, że jednak z niektórych utworów rezygnowałeś?
1: Nie mam odpowiedzi na pytanie, co powodowało. Uczucie, jakiś wpływ chwili danej i to, jak się czułem. Stworzyłem listę tych piosenek jakiś pewnie tydzień temu. Oczywiście ona była zdecydowanie dłuższa i ulegała rozmaitym przemianom. Wydłużała się, skracała. W końcu musiałem wybrać mniej więcej pewnie 20, jak sądzę, nam się tutaj zmieści. Problematyczna jest sytuacja, w której chcielibyśmy zagrać kilka piosenek jednego autora i pewnie moglibyśmy to zrobić, ale wtedy nie zagralibyśmy iluś piosenek innych autorów, którzy też są dla nas ważni. Ja znalazłem taki sposób, że...
0: Przemyciłeś pana Turnała.
1: Tak, tak. Grzegorz Turnał był przed chwilą i za chwilę pojawi się znowu. To będzie utwór piwniczny z piwnicy pod Baranami. Tekst napisał Jan Nowicki, aktor znakomity, nieżyjący już niestety.

0: Niestety, i on się tam pojawia, powiedziałbym, z taką melorecytacją, czy recytacją nawet. Muzyka Janka Antypa-Pawluśkiewicz. Janka Antypa-Pawluśkiewicz też śpiewa, a oprócz niego śpiewa również Grzegorz Turnał i Elżbieta Towarnicka. No, utwór brawurowy, tak bym go określił.
1: Daty, daty, kolejne daty, jakby nie można inaczej.

Na błoniach mleczy raz żółty, raz biały. Taki czerwcowy szmoncers.

Halo, wpadnij pan choć na pół papierosa, na uśmiech, słowo, brzęknięcie, szept. My tu żyjemy, proszę pana, jak te konwalie.

0: Pierwsza godzina rezydencji powoli dobiega końca, a zdradź nam proszę Michale, co nas czeka w drugiej godzinie.
1: No niech on to spojrzy w moje notatki. Będzie trochę grania, które nazwałbym gitarowe, ale delikatne. Będzie mistrz polskiej piosenki, mistrz ballad, tak bym powiedział.
0: To zagadka.
1: Takich, tak, literackich, zawsze z puentą i to puentą w cel, w samą dziesiątkę. Może się już państwo domyślają. I będzie kącik francuski. Będzie, myślę, że zaskakująca piosenka związana z moim synem, teraz 9-letnim, a ten związek, ten kontekst z tą piosenką pochodzi z czasu, kiedy miał lat, nie wiem, 2 albo 3. I myślę, że to będzie zaskakujące dla państwa. A zakończymy piosenką, która jest moim absolutnym top. I to jest piosenka, którą jeżeli usłyszę na przykład po przerwie 2-, 3- czy 4-miesięcznej, to nie posiadam się ze szczęścia, mam ciarki i nie wiem, co ze sobą zrobić.
0: Ale to dopiero w drugiej godzinie.
1: To w drugiej godzinie.
0: Czym nas zaskoczysz na zakończenie tej pierwszej godziny rezydencji?
1: To będzie piosenka kolejnej mojej muzycznej miłości, Magdy Umer. Piosenka Dawne Zabawne.

0: Autopromocja.
1: Ponad 70 mil w wodzie, w biegu i na rowerze.
2: Stąd nazwa Ironman 70.3.
1: To będą czwarte zawody w najważniejszej dla światowego triatlonu serii.
2: A że odbędą się nad morzem, to może pojechać i o nich opowiedzieć. W końcu człowiek musi sobie czasem trochę polatać.
1: Trzecia strona medalu, na żywo, z Gdyni.
2: Oczywiście nie zabraknie innych wydarzeń sportowych z finałem mundialu na czele.
1: Zapraszamy dziś od 17 do 19. Adam Malecki
2: i Dariusz Urbanowicz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie.
9: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety.

0: diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Podcast Polski.

0: ściany, włosy noże powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 lipca, minęła 15. Karolina Kozińska zaprasza na serwis. Starcie gigantów: Hiszpania kontra Argentyna. Świat odlicza godziny do finału Mistrzostw Świata. Ponad 40 rakiet i 120 dronów w Kijów pod największym rosyjskim ostrzałem od początku wojny. Prawie 100 kąpielisk nad Bałtykiem z czerwoną flagą. Nie wykąpiemy się w Mielnie czy Dziwnowie. Już tylko 6 godzin pozostało do pierwszego gwizdka finału Mistrzostw Świata. Będzie drugi tytuł dla Hiszpanów, czy może czwarty dla Argentyny? W Buenos Aires nikt nie ma wątpliwości, że Messi i spółka po raz kolejny przywiozą puchar do Argentyny. W Buenos Aires jest wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski.
9: Największa w Argentynie strefa kibica zostanie otwarta w tutejsze południe, na 4 godziny przed meczem. Mimo że pada deszcz, to gigantyczny ekran ustawiony na placu Intendente Seber zyskał towarzysza. Dzięki drugiemu wielkiemu monitorowi jeszcze więcej tysięcy ludzi będzie mogło w sercu Buenos Aires zobaczyć finał.
10: Argentina, obviamente.
9: Wygra oczywiście Argentyna. Mam nadzieję, że będziemy mieli nowe koszulki z już 4 gwiazdkami. Będziemy je nosić z dumą. Powiedziała mi Alejandra, która przyleciała dziś nad ranem z Europy, by z rodakami świętować czwarty tytuł Mistrzów Świata. Eksperci telewizji TIC Sports zwracają uwagę na postawę Argentyny w dotychczasowych meczach i odwracanie losów pojedynku. Ta umiejętność ma być dzisiaj kluczowa. Z budzącego się do wielkiego dnia Buenos Aires, Adam Górczewski, Polskie Radio.
8: Przypomnijmy, że wciąż toczy się bój o koronę króla strzelców. Tej bliżej jest francuski gwiazdor Kylian Mbappé z 10 bramkami na koncie. Leo Messi w tym momencie ma ich 8, no ale można w ciemno zakładać, że ten bilans po 21 raczej się zmieni. A my zupełnie zmieniamy temat i nastrój. 13 osób, w tym 2 dzieci, zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże. Rakiety zniszczyły budynki mieszkalne. Pożar wybuchł w budynku Zaporowskiego Uniwersytetu Narodowego. Jeden z mieszkańców, Ihor, relacjonował, że rosyjski dron uderzył w jego dom. Rodzinę, jak mówił, ratowały grube ściany budynku. Szachet wleciał prosto do kuchni. Ściany są stare i grube, dlatego wszyscy przeżyliśmy. Gaszenie pożaru zajęło 1,5 godziny, może nieco ponad godzinę, jakoś tak. Głównym celem ataków był jednak Kijów. Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków na stolicę Ukrainy od początku wojny. Rosjanie wystrzelili ponad 40 rakiet i 120 dronów szturmowych. Na prawie 100 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim powiewa czerwona flaga. Większość jest zamknięta z powodu wysokich fali i silnych prądów wstecznych. W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają m.in. w Dziwnowie, Trzęsaczu, Mrzeżynie i Mielnie. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na kąpieliskach pod Dąbiu, Dębinie i Rowach. Serce pod lupą, niemal dosłownie. W centrum Młyn Wiedzy w Toruniu trwa właśnie Dzień z Sercem. Podczas interaktywnych doświadczeń można poznać skład krwi i dowiedzieć się, jak niewidoczne siły wprawiają krew w ruch. A jakie wrażenie zrobiło to na odwiedzających, to sprawdzała Monika Kaczyńska z Radia PIK.
11: Co to są za wielkie strzykawy?
12: Jak to się podniesie, to jakby wlatuje tam cieć.
11: Ale to jest eksperyment na co? Na ciśnienie. Jak działa ciśnienie?
13: W naszym organizmie.
11: W naszym organizmie, tak. Próbujemy coś nowego, zobaczyć, może coś się pouczyć.
14: To jest stanowisko ciśnienia, siła, która napędza krążenie. Dowiadujemy się o tym, jak działa ciśnienie, jak jest istotne niezwykle w naszym układzie krwionośnym.
15: Jesteśmy teraz w szpiku kostnym i przygotujemy cię, żebyś jako krwinka czerwona zabrał dwutlenek węgla i dostarczył tlen do naszych stóp i ciała.
16: Staramy się z dziećmi włączyć tą naukę z zabawą, bo to chyba najlepsza forma właśnie zdobywania wiedzy. A tutaj ta wystawa o sercu, krwi, no tym bardziej nas zainspirowała, żeby podjechać, spędzić właśnie tą niedzielę w ten sposób.
8: Kto nie zdążył, ma jeszcze czas, bo Dzień z Sercem w Toruniu potrwa do 18.
17: Klimat.
8: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra w okolicach

0: Warszawy oraz na południu Polski powietrze jest umiarkowane. Ponad połowa prądu w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A u nas czas na sport. Nietypowo dziś z Gdyni Dariusz Urbanowicz.
2: Dzień dobry, kłaniam się z żyjącej dziś triatlonem Gdyni, ale nie o Ironmanach teraz mowa, a o Mundialu. Anglicy pokonali 6-4 Francuzów i to Lwy Albionu zdobyły brązowe medale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To ich największy sukces piłkarski od 60 lat. Anglia do przerwy prowadziła 4-0, potem Francuzi rzucili się do ataku, zaczęli odrabiać straty, ale nie zdążyli. A dziś do boju o Puchar Świata ruszą drużyny, które w półfinałach rozwiały marzenia Anglii i Francji, czyli odpowiednio Argentyna i Hiszpania. Mówi uczestnik Mundialu Meksyk 86, jeden z najlepszych technicznie polskich napastników, Dariusz Dziekanowski.
3: Hiszpania ma gwiazdę, Jamala, Rodrigo, Fabian Ruiz, Pedri, a Argentyna ma jedną gwiazdę i świetny zespół, każdy zna swoje miejsce, każdy już jest mistrzem świata. Argentyna gra z determinacją od 60. i 70. minuty, kiedy już dwa razy im się nie układała. No to jest duża siła, widać, wewnętrzna. Wydaje mi się, że to będzie mecz bardzo otwarty.
2: Pierwszy gwizdek w New Jersey o 21:00. Sędzią głównym tego spotkania będzie Słoweniec Slavko Vincic. Szymon Marciniak, którego wymieniano w gronie kandydatów do prowadzenia spotkań fazy medalowej, za pośrednictwem mediów społecznościowych skomentował brak obsady i przedwczesne pożegnanie się z Mundialem.
4: Oczywiście, że jest pewien niedosyt, każdy z nas jest sportowcem, ale tak się ułożyły i półfinały, i zespoły, z którymi niezbyt mogliśmy być połączeni z racji tego, że 4 lata temu pamiętamy, jaki był finał Mistrzostw Świata, ale tak jest to sportowca. Wracamy z podniesioną głową po dwóch bardzo fajnych meczach, fajnie ocenionych, także to jest najważniejsze.
2: Kiedy piłkarze Francji dostawali łupnie od Anglików w Lidze Narodów w Chicago, trójkolorowi siatkarze przegrali w rewanżu za olimpijski finał w Chicago z Polakami. Kamil Semeniuk i Spółka wygrali 3-1.
5: Łatwo nie było, ale spodziewaliśmy się, że to będzie ciężkie spotkanie, jak to z reprezentacją Francji bywa. No na pewno nie weszliśmy dobrze w to spotkanie. Dostaliśmy, kolokwialnie mówiąc, srogie lanie w pierwszym secie, ale może taki kubeł zimnej wody nam się przydał i od tego drugiego seta gdzieś tam zaczęliśmy pokazywać naszą siatkówkę i zwyciężyliśmy kolejny mecz tutaj w Chicago za 3 punkty, co na pewno powinno nas
2: Na zakończenie o 3:00 w nocy pewnie awansu na turniej finałowy Polacy zagrają jeszcze z USA. I jeszcze wyniki Enea Ironman w Gdyni. Na dystansie olimpijskim triumfował Jakub Brzuska. Na tak zwanej połówce, czyli głównym dystansie w stuletniej Gdyni, wygrał Niemiec Maximilian Sperl. Najlepszy z Polaków Robert Wilkowiecki był 4., stracił do Niemca 4,5 minuty. Robert Wilkowiecki odwiedzi nasze mobilne studio na skwerze Kościuszki w 3. stronie medalu, na którą zapraszam z Adamem Maleckim chwilę po 17:00.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Do końca dnia raczej pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południu i w centrum pada deszczu, lokalnie burze z gradem. Tylko 21 stopni nad morzem, do 23 na Dolnym Śląsku, 27 w centrum i 29 na Podkarpaciu.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Autopromocja.
7: Wszystkie książki świata.
8: Już dziś nadajemy ze stolicy Katalonii.
9: Hello, I'm in Barcelona, in my house.
8: Gościem audycji będzie znakomity hiszpański pisarz, mistrz kryminałów z przymrużeniem oka.
9: I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer.
8: Eduardo Mendoza i jego 3 sprawy dla organizacji. Dziś o 20:00 w programie 3. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś.
9: I'm very happy to talk to people in Channel 3.
8: Ole.
6: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.

0: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Rezydencja.
12: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i audycji Rezydencja, której gościem jest dzisiaj Michał Jędrkowiak. Akurat w wakacje mamy okazję my, dziennikarze, na co dzień niezwiązani z redakcją muzyczną, przejąć mikrofon i poopowiadać o naszych muzycznych wyborach, naszych ulubionych utworach. I akurat ta sztafeta zostanie dzisiaj przekazana dalej właśnie Michałowi. Za nami pierwsza godzina Rezydencji. Teraz rozpoczynamy drugą. Już wcześniej opowiadałeś, co nas czeka w tej godzinie, ale od czego konkretnie zaczniemy?
13: Zaczniemy od piosenki, która jest dla mnie najbardziej trójkowa z możliwych, ale nie ze względu na to, że to jest taki wykonawca, a nie inny, czy taki gatunek, a nie inny. Chodzi o to, że kiedy zaczynałem słuchać trójki, to bardzo często słuchałem tej trójki w porze budzika trójkowego. I tam bardzo często pojawiał się ten utwór Buzu Skład, Przebudzenie.

teraz będzie utwór Lights zespołu Editors. Ja poznałem ten zespół, kiedy mieliśmy z kolegami takie małe, internetowe, ale dosyć prężnie działające radio w moim rodzinnym mieście. I mieliśmy kolegę Dawida. Ja wtedy po raz pierwszy Editorsów właśnie usłyszałem i się zachwyciłem. I oni zresztą też są trójkowi, bo dosyć często się na antenie trójki i pojawiali, i pojawiają, i sądzę, że będą pojawiać.

0: Czy nie uważasz, że wybieranie piosenek, przygotowywanie piosenek do rezydencji jest takim bardzo intymnym, bym wręcz powiedziała, doświadczeniem, bo jednak dzielimy się piosenkami, którymi być może nigdy tak nie podzielilibyśmy się odważnie z innymi?
1: Lepiej bym tego nie ujął. Intymna, paradoksalnie, bo siedzimy teraz w studiu i mówimy o tym do państwa po drugiej stronie. Ale to zabawna historyjka sprzed chwili, kiedy przygotowywałem tę listę przy komputerze swoim. Podszedł do mnie kolega i pyta, a co tam masz, co to jest? I proszę państwa, jak dziecko zasłoniłem dłońmi monitor, żeby nie widział, żeby nie widział tych piosenek, które ja sobie tam ułożyłem.
0: Czego wysłuchamy?
1: Killing Me Softly. Fugees. Wspaniały utwór. Też mam do niego ogromny sentyment. To jest chyba najczęściej pojawiające się słowo w tej audycji.
0: Sentyment.
1: Taki bardzo emocjonalny stosunek do wielu. Do tej piosenki właśnie Killing Me Softly też.

0: Bardzo miłem, bo spojrzałem na moją listę i kolejna piosenka właściwie też jest związana z tym samym kolegą z radia. I tak wyszło na to, że temu koledze poświęcam w pewnym sensie dwie piosenki, a właściwie dwie piosenki są z jego inspiracji. To będzie utwór zespołu Mew, który jest dla mnie zespołem takim magicznym. Nie wiem, jak coś kosmicznego jest w tym, co oni robią.
1: I ten tytuł też jest kosmiczny.
0: I tytuł też kosmiczny, tak, słuszna uwaga, Satellites.

0: przenosi nas ten utwór do innego świata.
1: No tak, tak, tak czuję, że jest w nim coś takiego nieziemskiego.
0: Ale uważni słuchacze być może wyłapali, że tak nieśmiało wspominałeś o radiu, które tworzyłeś, o internetowym radiu.
1: Tak, to było radio internetowe, ale mieliśmy siedzibę dzięki przychylności dobrych ludzi i sprzęt.
0: Ludzi ze Śremu.
1: Ludzi ze Śremu, tak. I robiliśmy radio. I to była wspaniała przygoda. Mieliśmy studio, które wygłuszaliśmy takimi wytłaczankami od jajek. Nie wiem, czy to działało, ale mieliśmy poczucie, że na pewno. 12.
0: Wow.
1: Poczekaj, niech policzę. Tu będzie... No nie, trochę przesadziłem. 14. No, 13, 14 to te okolice będą.
0: Czyli już bardzo długo jesteś związany z radiem, nie tylko zawodowo.
1: No tak, ale to nie, to było jednak radio na trochę innym poziomie robione.

0: wtedy.
1: Ale ile radości sprawiało tworzenie tego radia.
0: Radości mnóstwo, myśmy tam spali w tym radiu, pamiętam.
1: Jedźmy dalej, dobrze. I teraz też osoba związana z radiem, ale z Trójką i pan Wojciech Młynarski.
0: Wojciech Młynarski, mistrz absolutny, wspaniale piszący, świetnie też śpiewający. No i wspaniałe są te jego ballady. Znaczy w tak krótkich utworach zamknąć tyle prawdy i mądrości, która wytrzymuje próbę czasu, bo to są utwory bardzo uniwersalne i ten też takim właśnie utworem jest. Ballada o malinach Wojciecha Młynarskiego.

Biały dwór, białe sioło i gryka jak śnieg, biały śnieg. Czarny bór szumi w koło, jak szumiał przez wiek, jak przez wiek.

0: panna zła już ze dwora uciekła hen, gdzie Rzym, gdzie Krym. W porze zaś szumi morał, że kto człekiem złym nóż mu jeden wystarczy, a uczciwemu potrzebne dwa
1: Ballada o malinach i Wojciech Młynarski.
2: Tak, wspaniały. Wspaniały Wojciech Młynarski. Polecam państwu, bo to jest ciekawe w przypadku Wojciecha Młynarskiego, że tych utworów jest tak dużo, na tak różnych płytach, w tak różnych wykonaniach, w tak różnych wersjach. Na przykład ostatnio odkryłem, nie wiem, trzecią czy czwartą już nieco zmienioną wersję Róbmy Swoje, bo ona też ma, tam były różne rzeczy dopisywane, zmieniane.
1: I zachwyciłaś.
2: Warto sobie tego, tak, warto sobie tego posłuchać, znaleźć gdzieś i no, można w internecie bez problemu odszukać.
1: Kolejny utwór, o czym będzie opowiadał?
2: Kolejny utwór... Trudne pytanie mi zadałaś. Nie wiem, o czym on opowiada. On jest po prostu ładny. Jest taki...
1: Ale właśnie, jaka powinna być piosenka? Bo mnie to zawsze zastanawia. Czy jesteś osobą, która zwraca uwagę na warstwę muzyczną czy tekstową?
2: Słuchaj, gdy słucham po polsku, no to tekstowa i muzyczna jest na równi. Gdy słucham w języku obcym, to najpierw zwracam uwagę na muzykę, a później wsłuchuję się w tekst. To znaczy musi mnie przyciągnąć i zwrócić moją uwagę i spodobać mi się muzyka, a później analizuję tekst. Jak jest tekst taki sobie, ale muzyka dobra, no to niech będzie tam po angielsku czy francusku, bo zaraz będzie po francusku. Ale tak, tekst jest w piosence bardzo ważny. W tym się przyznam szczerze, trochę wstyd, się nie wsłuchiwałem, ale
1: czyli tutaj jednak ta warstwa muzyczna wygrywa.
2: Zdecydowanie tak, ale widzisz, teraz wsłucham się w tekst. To będę mógł ci coś o nim powiedzieć, jak posłuchamy. To będzie Vashti Bunyan i Train Song, tak, tam jest? Vashti Bunyan i Train Song. Przyznam się, bo to nie jest wstyd. Ta piosenka była kiedyś w jakiejś reklamie i tak mi się spodobała, że ją sobie wrzuciłem
1: na czyli swoją wszędzie możemy listę, odkrywać.
2: Tak, listę, playlistę i słucham do dzisiaj. No jakaś magia, ona taka jest oniryczna i w tej piosence, ale też w ogóle

0: Przypomnę, słuchają Państwo audycji Rezydencja. Za konsoletą Bartosz Machajewski, przy mikrofonie Karolina Gonet i przy drugim mikrofonie dzisiejszy rezydent, gospodarz tej audycji Michał Jędrkowiak, który prezentuje swoje muzyczne wybory. I przed chwilą był to właśnie utwór Train Song, a przed nami kolejna piosenka.
1: Tak, piosenka dla starego wieśniaka, zespół reprezentacyjny. To jest ciekawy przykład, dlatego że mnie się ten nazwa tego zespołu gdzieś tam przewijała. Gdzieś widziałem te okładki, ale jak już mówiłem Państwo, może słyszeli w poprzedniej godzinie, ja nie mam niestety w sobie takiego, powiem ładnie, imperatywu, żeby szukać nowości muzycznych, ale też nowości rozumianych jako rzeczy, których się nie zna. I to jest przykład, który pokazuje, że to nie jest dobre. Bardzo żałuję, że tak późno odkryłem zespół reprezentacyjny. Ten utwór pochodzi z płyty Pornograf. To są, tak się nazywa, Pornograf. To są, tak, to są piosenki Georges'a Brassensa. Mówiłem, że będzie po francusku, tak po francusku to za chwilę. A to jest właśnie tłumaczenie jednej z piosenek Georges'a Brassensa. Wspaniała też właśnie ze względu i muzycznie, i pod względem tekstu. No, piękna piosenka.

0: Piosenka dla starego wieśniaka, którą zachwyca się Michał Jędrkowiak.
1: Jest w niej jakaś francuskość, mimo że po polsku to słychać, że tam jakieś francuskie...
0: brzmienia, tak.
1: Tak, coś w tym jest. I teraz będzie piosenka po francusku cała i to słychać, to jest mało powiedziane. Ta francuskość z tej piosenki, bym powiedział, że strzela nawet. To będzie Gilbert Bécaud, znakomity francuski wokalista i to będzie utwór Nathalie, wykonanie koncertowe z końca lat 90. To był koncert w paryskiej Olimpii. Gilbert Bécaud miał wtedy 70 lat. Proszę posłuchać, jak on brzmi i jak reaguje publiczność. Coś niesamowitego. Ciarki, ciarki!

0: Czy właśnie tak byś zareagował, gdybyś miał okazję uczestniczyć w tym koncercie?
1: Bez wątpienia. Ja się powstrzymuję, żeby w samochodzie nie klaskać. Przed krzykiem się nie powstrzymuję i przed śpiewaniem, ale trudno klaskać i jednocześnie prowadzić samochód.
0: Ten wątek tutaj powraca w dzisiejszej rezydencji, czyli śpiewanie w samochodzie.
1: Tak też robię. Parę razy mi się zdarzyło, że teraz już jestem ostrożniejszy. Jak dojeżdżam do świateł i sobie śpiewam, to
0: właśnie
1: tak
0: o to cię chciałam zapytać.
1: Zasłaniam usta tak ręką, żeby ludzie nie widzieli, że śpiewam, bo kiedyś jakaś pani właśnie opuściła szybę i coś do mnie krzyczała. Nie wiem, myślała może, że coś mi się dzieje niedobrego. I chciała mi pomóc,
0: a ja
1: nie potrzebowałem pomocy.
0: No tak.
1: Albo mogło być też tak, że ona usłyszała mnie.
0: I była zachwycona.
1: I nie zrozumiała, że to jest śpiew, tylko na przykład pomyślała, że to jest, wiesz, krzyk o pomoc.
0: Nie. Ja tutaj państwu zdradzę, że Michał bardzo dobrze śpiewa.
1: Może coś nagramy kiedyś.
0: Ojej, trzymam za słowo.
1: Trzeba pomyśleć.
0: Dobrze. Trzeba pomyśleć, wspaniale.
1: Słuchaj, nagrajmy tę kolejną piosenkę. To będzie hit. Malowany dzbanku Helena Wondraczkowa. I z czego to wynika, że ten utwór się tutaj pojawia? Mianowicie, kiedy mój syn miał właśnie 2 albo 3 lata, jechaliśmy gdzieś samochodem i on się bardzo głośno i intensywnie domagał, właściwie spaliłem, domagał się banku, banku, banku. I chodziło właśnie o malowany dzbanku, do czego doszliśmy dopiero po paru dniach. Nie chodziło o bank, tylko o malowany dzbanku. Nie wiem, skąd on znał tę piosenkę, natomiast przez bardzo długi czas, na pewno przez pół roku, ciągle chciał, żeby mu grać malowany dzbanku i tańczył do tej piosenki i śpiewał.
0: Dzisiaj także chce tańczyć do tego utworu?
1: Nie. Nalegał, żebym wybrał jakąś inną piosenkę dotyczącą jego, ale stwierdziłem, że nie, synuś, będzie malowany dzbanku.

0: pierwsza próba za nami utworu Malowany dzbanku. Czy zgodziłbyś się, żebyśmy zaśpiewali ten utwór na dwa głosy?
1: Słuchaj, bo ja tego nie przemyślałem właśnie.
0: Nie, teraz się już nie wycofasz.
1: Bo tam troszkę jest za wysoko chyba.
0: Ale możemy obniżyć tonację.
1: Ja mogę robić takie bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom.
0: Ja też jestem za tym, żeby obniżyć tonację, bo jednak
1: dobrze, to będziemy myśleć.
0: Mamy niższe głosy, ale mamy to nagrane, państwo słyszeli, więc teraz będę czekała na duet z Michałem. No i powoli rezydencja dobiega końca. Za konsoletą był Bartosz Machajewski. Przy jednym mikrofonie Karolina Gonet, przy drugim Michał Jędrkowiak, który za chwilę zapowie ostatni utwór dzisiejszej rezydencji. A ja ci, Michale, zapytam, czy cieszysz się, że za tydzień role się odwrócą i to ty będziesz miał okazję zaprezentować kolejnego gospodarza rezydencji?
1: Cieszę się, bo mam wrażenie, że to będzie prostsze. Ale to możesz już powiedzieć ze swojej perspektywy.
0: Czy to jest prostsze?
1: Łatwiej odpytywać, czy łatwiej mówić o piosenkach, które się wybrało?
0: Według mnie łatwiej mówić o piosenkach, które się wybrało.
1: No dobrze.
0: Ale tydzień temu bym na pewno tak nie powiedziała, więc to się jednak zmienia. Za tydzień, jak już będziesz po, to wtedy możemy do tego tematu powrócić. Powiedz proszę, jaki będzie ostatni utwór? Czy on podsumowuje troszeczkę dzisiejszą rezydencję?
1: Tak, można tak powiedzieć. Dużo było o sentymencie, bo te wszystkie utwory odnoszą się do przeszłości, takiej, powiedziałbym, bardziej niż mniej zamierzchłej. To będzie utwór, który kiedy słyszę, zwłaszcza po jakiejś takiej dłuższej przerwie, paru miesiącach po roku, on nie jest aż tak często grany w radiach. Czasami natrafiam na niego gdzieś tam w aplikacji do słuchania muzyki, z której korzystam, nagle mi się pojawia i wtedy to jest bardzo przyjemne uczucie. Czuję takie wewnętrzne ciepło, mam dreszcze. A zdarzyło mi się pewnie ze dwa razy, że nastrój miałem też akurat taki, że mi się oczy zaszkliły. Bo to piękna, piękna piosenka i wiem, bo czytałem w komentarzach na YouTubie, ludzie piszą, że mają podobnie, że tam wspomnienia, lata 90., zabawa na podwórku, w drodze nad morze z rodzicami i że w radiu gra ta piosenka. I to będzie utwór Małe Szczęścia.

0: Autopromocja.
1: Debiutowali 6 lat temu, a ich pierwszy album The Overload został świetnie przyjęty zarówno przez krytyków, jak i fanów. It's all so pointless. It is, and that's beautiful. I find it hopefully, sincerely. Taneczna odmiana post-punku z błyskotliwymi, ironicznymi tekstami sprawdza się nie tylko w studiu, lecz także na żywo. W marcu Yard Act, bo o nich mowa, wzięli udział w BBC Radio 6 Music Festival w Manchesterze. Nagrania z tego koncertu już dziś, tuż po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski,

0: Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mam

0: Potu jak chwastów.
1: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 lipca. Jest 16. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Są ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Mogą im towarzyszyć intensywny deszcz i silny wiatr. Utrudnienia i korki na trasach prowadzących nad morze. Powodem kolizji i zwiększony ruch. W Hiszpanii zidentyfikowano ofiary tragicznego pożaru w Andaluzji. Prawie wszystkie to cudzoziemcy. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami wydał Instytut Meteorologii dla 10 województw na południu i w centrum kraju. Możliwe są silne opady deszczu do 35 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 85 km na godzinę, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Dynamiczna pogoda utrzyma się także w nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie, gdzie spodziewane są intensywne opady deszczu, zapowiada synoptyczka Anna Gryczman.
4: Najwięcej opadów spodziewamy się w Polsce Północnej. Szczególnie tam niebezpieczna będzie noc niedzieli na poniedziałek oraz poniedziałek, gdzie ze względu na niż nad Bałtykiem, a także na północ od Polski, może to być Litwa, Łotwa, Białoruś. Jeżeli ten niż będzie tam obecny, przyniesie więcej deszczu właśnie w Polsce północnej, północno-wschodniej, a także silniejszy wiatr na wybrzeżu.
3: Do jutrzejszego poranka w 4 województwach na północy będą obowiązywać alerty pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Z powodu kolizji na trasach prowadzących nad morze są duże utrudnienia w ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że korek na autostradzie A6 między Szczecinem a węzłem Rzęśnica ma 10 km. Drogowcy ostrzegają też, że weekendowe powroty z nadmorza powodują duże utrudnienia na S3 od węzła Goleniów w południe do węzła Szczecin-Dąbie. Jadący w kierunku Szczecina i dalej do przejścia granicznego w Kołbaskowie albo Gorzowie Wielkopolskim również muszą mocno zwolnić na odcinku prawie 10 km. Prawie wszystkie ofiary tragicznego pożaru lasu w Andaluzji to cudzoziemcy. Hiszpańskie służby zakończyły identyfikację ciał 13 osób, które zginęły, próbując uciec z rejonu objętego ogniem. Wśród ofiar jest 8 Brytyjczyków, Francuz, 2 belgijskich emerytów, Amerykanka i jej mąż Hiszpan. Wszyscy utknęli na wąskiej drodze odciętej przez płomienie. Hiszpania zmaga się z falą pożarów lasów. Spłonęły ponad 62 tysiące hektarów, 2,5 razy więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Ani chwili spokoju na Bliskim Wschodzie. Od 8 dni Amerykanie prowadzą kolejną fazę nalotów, które coraz bardziej wpływają na życie mieszkańców południowego Iranu.
5: 2 żołnierzy zginęło, a 1 uznaje się za zaginionego po tym, jak Iran wczoraj przeprowadził atak odwetowy na amerykańską bazę w Jordanii. W odpowiedzi Stany Zjednoczone atakują południowy Iran, starając się odizolować go od reszty kraju. Jednym z celów jest największa w Zatoce Perskiej wyspa Keszm, położona u progu cieśniny Ormus. Ze względu na tamtejszą bazę wojskową nazywana jest przez analityków niezatapialnym lotniskowcem Iranu. Obecny na miejscu korespondent Al Jazeera donosi, że ataki są bardzo odczuwalne dla ludności cywilnej. Uszkodzone zostały bowiem drogi, tunele, linie kolejowe, a także liczne mosty. Ataki zmusiły do ewakuacji m.in. niektóre szpitale, odwołano także egzaminy w szkołach. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
3: Iran odpowiada atakujące amerykańskie cele w regionie. Celem były m.in. bazy wojskowe w Kuwejcie. Jordańska armia poinformowała, że zestrzeliła 3 irańskie pociski lecące w kierunku królestwa. 4 spadł na odludnym terenie. Według władz nie ma ofiar ani zniszczeń. W porze obiadowej temat w sam raz. Ponad 100-kilogramowe podlaskie Carpaccio powstaje na rynku Kościuszki w Białymstoku w ramach pierwszego festiwalu produktów regionalnych. Impreza przyciągnęła tłumy mieszkańców i turystów, którzy przyglądają się przyrządzaniu potrawy z buraków i sera korycińskiego.
6: Rekord w największym Carpaccio.
7: Serem korycińskim. No zawsze jakaś rozrywka trochę.
8: No bo podlaskie znane granie, ale gospodynie znają się na tym.
9: To jest taki naturalny, bez chemii.
10: Razem z naszymi producentami tutaj zebranymi na rynku próbujemy pobić rekord Polski w największym Carpaccio.
11: Dyrektor Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego Magdalena Tymińska.
10: Bardzo się cieszymy, że nasi producenci cieszą się z tej inicjatywy. Myśleliśmy przede wszystkim o nich. Mamy naszą bazę, w której mamy zapisanych 305 producentów i chcieliśmy w ten sposób uhonorować ich, bo tak naprawdę to jest nasza przyszłość. Jeśli chodzi o żywność zdrową, to co byśmy zrobili bez niej?
3: Festiwal produktów regionalnych potrwa do 21. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu Polskie

0: radio24.pl.
1: Popołudnie i wieczór. Trochę chmur, trochę pogodnego nieba, przelotne opady deszczu i miejscami, zwłaszcza na południu, południowym wschodzie i w centrum kraju burze, lokalnie z gradem. Na termometrach od 20 stopni na Pomorzu, około 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli Twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
16: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
20: 19 lipca, godzina 16:08.
21: Studio B.
20: Anna Regulska przy konsolecie, a przy mikrofonie Basia Małecka. Jak co tydzień zapraszam do Studia B do godziny 17. Dzisiaj wracamy z podróży. Podróży w czasie, bo przez ostatnie spotkania przysłuchiwaliśmy się muzyce lat 70. i 80., a konkretnie dwóm duetom tych epok. Najpierw był Bacharach i David, później Ashford i Simpson. No i w międzyczasie ukazało się mnóstwo wspaniałych piosenek neo-soulowych, R&B i szkoda byłoby je przegapić. Oto jedna z nich.

Baby Rose i But Never Mind. Baby Rose, która supportuje teraz Olivia Dean w czasie jej amerykańskiej trasy koncertowej. Natomiast Baby Rose towarzyszyła mi, niestety tylko na słuchawkach, podczas moich ostatnich podróży. I to są te podróże, które sprawiły, że Mariusz Owczarek zaserwował państwu tak wspaniałe zastępstwo, że zaczęłam żałować, że w ogóle wróciłam. Ale w tym czasie krążyłam po Londynie, w którym owszem, żyje się bardzo szybko, dla mnie zdecydowanie za szybko, ale ta nadmierność i obfitość na szczęście przekłada się też na wszechobecność sztuki, kultury i właśnie muzyki. I ta muzyka przyszła do mnie w piosence pod tytułem Sunshine Anaïs.

Piosenka, która brzmi jak swój tytuł, Sunshine. I o to też chodziło autorce, czyli Anaïs, która chciała uchwycić to uczucie, kiedy spotykamy osobę, która sprawia, że rzeczy, które wydawały nam się niemożliwe, stają się nagle możliwe. I tu niespodziewanie też spotyka się Londyn i Warszawa, bo Alex Czumak zaaranżował dla Anaïs sekcję fletu i klarnetu, a Alexa mogą znać Państwo ze znakomitej warszawskiej, mińskiej grupy Sojus. No to jeszcze jedna świeżynka ze środy.

jeden ze słuchaczy Studia B, napisał mi kiedyś, że gdyby ta audycja miała mieć twarz jednego artysty, to byłby nim Jordan Rakey. No ale cóż zrobić, jak tu się oprzeć, skoro ten artysta wciąż i wciąż wydaje nowe rzeczy, pokazuje się w nowych odsłonach, jeszcze sam je nagrywa, sam je aranżuje, produkuje, niesamowity jest, a teraz jeszcze razem z singlem Enemies, bo tego słuchaliśmy, zapowiada nową płytę, więc już Państwo wiedzą, czego będziemy słuchali do jesieni, konkretniej do 30 października, na kiedy zaplanowana jest premiera płyty i co ciekawe, Jordan Rakey postanowił słuchać punku i techno, żeby napisać tę płytę.

Halo.

Słuchają Państwo Trójki i to do 17 jest Studio B, a dwie piosenki, które się w nim przed chwilą pojawiły, to było Ignorance Was Never Bliss, czyli mój ukochany raper wrażliwiec z Londynu i znakomity jednocześnie opowiadacz historii, czyli Loyal Carner, który gościnnie wystąpił u Joe Jamesa, a drugi, nie nowy, bo sprzed 11 lat, Get Along, taki mało znany utwór Andersona Paaka, Elements of Music i Blue. No i skoro dzisiaj ma nam być błogo, jak w tej piosence,

wszystkimi muzykami grającymi jednocześnie w studiu, co samo w sobie dla Lian miało być takim artystycznym manifestem, może bardziej symbolem. Chodziło o niedoskonałości, o to, żeby je zaakceptować i żeby przyjąć, że one po prostu są wpisane w proces, ale też, że są źródłem po prostu dobrych pomysłów. I zastanawiało mnie, jak wobec tego powstawały te piosenki, jak powstała ta, którą wyjątkowo uwielbiam. No i Read My Mind powstało ponoć tak, co przyznała sama Lian. Powstała podczas, w zasadzie pod koniec sesji nagraniowej jakiejś tam z piosenek, które znalazły się na tej płycie, nie wiemy której, ale po prostu chodziła jej po głowie melodia, harmonia, dokładnie nie wiedziała, co to będzie, czy w ogóle cokolwiek się z tego narodzi, w ogóle nie miała pomysłu na słowa, ale czuła potrzebę, żeby to zarejestrować, zapisać i do tego wrócić za jakiś czas. Ciekawi mnie, ile piosenek, które kochamy, też miały taką historię. Wiem, że podobny los spotkał Shelter Alice Fibilu.

Shelter, czyli schronienie Alice Phoebe Lou, które napisała, kiedy wyrzucono ją z domu, gdy nie miała swojego schronienia i pisała swój album pod tym samym tytułem w 6 różnych krajach, w kilkunastu studiach. I proponuję, żebyśmy jeszcze rozkręcili się z groove'em Red to Violet.

0: to coś dla osób, które już mają dosyć opowieści o niewydarzonych miłościach, które wolą słuchać piosenek, utworów o tym, jak odnaleźć się w świecie. I pierwszy z nich to było Red to Violet, którego posłuchaliśmy przed sekundą. Hymn dla czarnych kobiet, który Eddie Oasis i Jamila Woods napisały wspólnie na płytę Lotus Glow. A przed nami będzie utwór Shadow Man znakomitej raperki, poetki No Name.
1: How did you see me? How did you love me?

Shadow Man, No Name, wspaniała amerykańska raperka. I nasz kobiecy pasaż nie o miłości spuentuje Charlotte Day Wilson, która jest zmęczona nie relacjami, a wątpieniem w siebie. Może komuś z Państwa się to przyda. Proszę śmiało się częstować.

Pięknie się kumuluje ta piosenka. Kulminuje, o to mi chodzi. Doubt, Charlotte Day Wilson. A to dzięki Bad Bad Not Good, którzy dla Charlotte stworzyli aranżację tego utworu. I wszystko dobre, co się dobrze kończy, tak jak i dobiegło końca nasze dzisiejsze spotkanie. Gdyby mieli państwo ochotę zapisać sobie którąś z piosenek, to czekają one na państwa na stronie Trójki oraz w moich mediach społecznościowych. A po więcej oczywiście zapraszam za tydzień o godzinie 16. Dzisiejsze Studio B realizowała Anna Regulska. Ja się nazywam Basia Małecka. Dziękuję i do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Białoruś jak gułag. W jakich warunkach przebywają więźniowie polityczni w tym kraju i dlaczego prześladowania nie ustają? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dziennikarką Agnieszką Romaszewską oraz ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich Kamilem Kłysińskim, współtwórcami książki Archipelag Białoruś, wyjątkowego zapisu rozmów z byłymi więźniami politycznymi. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, platformach streamingowych i YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
5: Kaufland jest.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
8: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: Travistofast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Podcast Polskiego Radia.
12: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
12: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11...

0: 16 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.

0: zabici i ranni. Od jutra ruszają remonty na dwóch popularnych tatrzańskich szlakach. Hiszpania z Argentyną zagrają o złoty medal Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Finałowy mecz mundialu między Mistrzem Europy i Mistrzem Świata odbędzie się w Nowym Jorku. Kto sięgnie po puchar? Oto reporter Polskiego Radia Białystok Marcin Mazewski pytał przechodniów w centrum stolicy województwa podlaskiego.
1: Raczej będzie to Hiszpania. Zaprezentowali jakość, której innym się nie udało. Może być jakieś 3-2, znając życie. Taki dramatyczny koniec i tak dalej, ale i tak swoje zrobią.
2: Argentyna, bo mój szef jest Hiszpanem.
3: A piłkarsko? Jakiś argument?
2: Messi.
4: Difficult, or I think Messi will do it the second time. 1-0.
5: Oj, Hiszpania, Argentyny bardzo jakoś nie lubię ostatnio za tą faworyzację potencjalną. To wspieranie, nieuznawanie fauli Argentyńczyków, jakieś tam nawarze, też lekkie kombinacje, dlatego bardziej Hiszpania. I też ostatnio Lewandowski grał w Hiszpanii, więc też jak najbardziej to. 2-1 Hiszpania.
6: Hiszpania zostanie mistrzem świata. Lepiej sobie w ogóle radzą, a Argentyna nie zasługuje na to.
7: Ani jednemu, ani drugiemu nie kibicuje, ale niech wygra lepszy.
0: Początek finału o 21 polskiego czasu, a więcej o meczu w trzeciej stronie medalu. Najlepsza audycja sportowa na naszej antenie tuż po serwisie. Rosja i Ukraina wymieniają ciosy. Głównym celem rosyjskich ataków był Kijów. Ucierpiało też Zaporoże. Ukraińskie wojsko uderzyło w magazyny ropy na południu Rosji. Arkadiusz Augustyniak.
8: Według prezydenta Ukrainy nocny atak na Kijów miał być jednym z największych ataków rakietowych, natomiast od początku wojny. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych o ponad 40 pociskach różnego typu oraz 120 dronach szturmowych. Prawdopodobnie jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. Natomiast 13 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy. Jeden z mieszkańców relacjonował, że rosyjski dron uderzył w jego dom. Szachet wleciał prosto do kuchni. To uratowało nam życie. Ściany są stare i grube, dlatego wszyscy przeżyliśmy. Media informują też o 5 ofiarach rosyjskich ataków w regionie donieckim na wschodzie Ukrainy. Kijów uderzył natomiast w 3 magazyny ropy naftowej na południu Rosji. Ukraińskie wojska zaatakowały też 2 rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: W Gibach odbyły się obchody 81. rocznicy obławy augustowskiej, największej sowieckiej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Uczestnicy przeszli pod wzgórze Krzyży, gdzie z udziałem wojskowej asysty honorowej oddali hołd zamordowanym. Mimo upływu lat wciąż nie wiadomo, gdzie znajdują się ich groby. A w Gibach była Arleta Topornicka z Polskiego Radia Białystok.
9: Bracia mojego taty zginęli tutaj na tej ziemi.
10: Irena Nartowicz z domu Czyż.
9: I my tutaj zawsze przyjeżdżamy, żeby oddać hołd. Nie wiemy, gdzie są pochowani. I tak to czas ten upływa, ale rana zostaje.
11: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest to zbrodnia nierozliczona do dnia dzisiejszego.
10: Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, dr Krzysztof Sychowicz.
11: Ze względu na brak dostępu czy do potencjału miejsca kaźni. Pamięć przetrwała przede wszystkim dzięki rodzinom, dzięki bliskim, które przecież przeżywały całe swoje życie tragedię zbrodni związanej z obławą z lipca 1945 roku.
0: Według ustaleń historyków w obławie augustowskiej zginęło około 600 osób, choć liczba ofiar mogła być znacznie większa. Dwa popularne szlaki w Tatrach będą od jutra remontowane, a na pierwszym z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów zaplanowano drobne prace naprawcze. Większe utrudnienia czekają turystów na szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Tam w górnej części będzie wymienianych kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Szlak będzie otwarty, ale w czasie prac ruch będzie odbywał się wahadłowo, wyjaśnia Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Kiedy będzie zdejmował stare łańcuchy i montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego i po każdym takim wymienionym odcinku będzie turystów przepuszczał i będzie przechodził do kolejnych odcinków.
0: A roboty mają potrwać kilka dni. To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Noc w wielu miejscach pochmurna i deszczowa. Na północnym wschodzie może padać intensywnie. Lokalnie spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna w nocy od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie.
14: Autopromocja.
13: Wszystkie książki świata.
15: Już dziś nadajemy ze stolicy Katalonii.
16: Hello, I'm in Barcelona.

0: In my house.
1: Gościem audycji będzie znakomity hiszpański pisarz, mistrz kryminałów z przymrużeniem oka.
0: I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer.
1: Eduardo Mendoza i jego trzy sprawy dla organizacji. Dziś o 20 w programie trzecim. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś.
0: I'm very happy to talk to people in Channel 3.
1: Ole.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
7: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
8: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
9: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
8: Pamiętałem o wszystkim.
9: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
8: Dokładnie, kochanie.
9: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
8: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
9: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Jest 8 minut po godzinie 17.
4: Trzecia strona medalu.
3: Dzień dobry Państwu, witamy prosto z serca Gdyni, ze skweru Kościuszki.
5: Tak, Dariusz Urbanowicz, ja dodam tylko, że to jest stuletnia Gdynia.
3: Stuletnia Gdynia. Wielkie gratulacje i składamy życzenia stuletniej Gdyni. I Adam Malecki, to tutaj w Gdyni od kilku dni trwa prawdziwe święto triatlonu. To kolejny przystanek Ironmana 70.3. Będziemy o tym wydarzeniu mówić, spotkamy się z bohaterami, czyli ludźmi ze stali.
5: Z żelaza wręcz. Żelaza. Co ciekawe, także stąd za 2 tygodnie ruszy Tour de Pologne. Oczywiście, podobnie jak w przypadku Ironmana, nie zabraknie nas ani na starcie, ani na mecie.
3: Także na mundialu piłkarze wpadli na ostatnią prostą. Gotowi przeciąć linię mety. Pytanie tylko, na kogo wpadnie. Czy kto będzie się cieszył? Kto płakał? Hiszpania czy Argentyna? Argentyna czy Hiszpania?
5: Był nawet taki utwór Don't cry for me, Argentina.
3: Dobrze, dobrze. Był też taki utwór Chłopaki nie płaczą.
5: Nie zaśpiewasz?
3: Chłopaki!
5: A co państwo o tym sądzą? Kto wygra mecz? Kto będzie mistrzem świata? Argentyna po raz czwarty czy Hiszpania po raz drugi? Tradycyjnie 2 2 i 7 3 to nasz numer przy telefonie przy Myśliwieckiej. Już czeka Ela Różycka.
3: No i czekamy na państwa propozycję, jaki będzie wynik. 6-4? 10-8? A może 0? 0-0, dogrywka i karne. Czekamy na Państwa głos i w ogóle o wrażenia związane z tym 48-zespołowym mundialem.
5: I 39-dniowym to ostatni dzień, właśnie. Ostatni mecz przed nami. A u nas tutaj w studiu odwiedzi nas były reprezentant Polski, Piotr Rzepka. Pan Piotr już jest z
3: nami, uśmiechnięty.
5: Czeka. Podsumujemy więc to, co się działo na boiskach Stanów, Kanady i Meksyku.

0: Mało tego, przeniesiemy się także do Madrytu i do Buenos Aires, a także do New Jersey, gdzie działają w futbolowej gorączce nasi korespondenci.
1: To jeszcze dzisiaj będzie o lidze MLS, czyli tej amerykańsko-kanadyjskiej. Będzie o pickleballu, porozmawiamy o paraszermierce i oczywiście o kolarstwie.
0: Po prostu w sporcie dużo się dzieje, bardzo dużo w kraju i na świecie, więc już teraz dawka najważniejszych informacji.
1: Już sprawdzam, żeby tu się wszystko zgadzało. Momencik.
0: To ja zacznę. O 21:00 rozpocznie się ostatni mecz tego mundialu. Pierwszy gwizdek zabrzmi w New Jersey, a o Puchar Świata zagra właśnie Argentyna i Hiszpania. Albiceleste powalczą o czwarte Mistrzostwo Świata, Hiszpanii o drugie. Wczoraj w małym finale, czy też finale pocieszenia, Anglicy pokonali 6-4 Francuzów i to Lwy Albionu zdobyły brązowe medale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To ich największy sukces piłkarski od 60 lat. No, w 1966 roku oczywiście byli mistrzami świata. Puchar do domu nie wraca.
1: Ale kto to pamięta? Nasi siatkarze już mogą myśleć o turnieju finałowym Ligi Narodów w Ningbo, ale zanim polecą do Chin, jeszcze dziś w nocy zagrają z Amerykanami. Początek o 3:00. Wczoraj pokonali Francuzów 3-1. Nasza siatkarska młodzież też pokonała Francję. W finale Mistrzostw Europy nasi młodzieńcy do lat 18 wygrali gładko i mają tytuł.
0: Brawo, brawo. Piękne pokolenie rośnie. Teraz skrótowe wyniki Enea Ironman w Gdyni. Na dystansie olimpijskim triumfowali Małgorzata Granicka i Jakub Brzuska na tak zwanej połówce, czyli głównym dystansie 1900 metrów pływania, 90 km na rowerze i półmaraton biegiem. Wygrał Niemiec Maximilian Sperl. Najlepszy z Polaków Robert Wilkowiecki był czwarty, stracił do Niemca 4,5 minuty. Czekamy na Roberta, który ma nas odwiedzić za jakieś 20 minut. Wśród kobiet triumfowała Agnieszka Gadomska z czasem 4 godziny 15 minut i 42 sekundy.
1: A teraz odrobina tenis. Stefanos Tsitsipas triumfował w kształt. W finale Grek wygrał z Belgiem Rafaelem Collignonem 6-4, 6-7. Tutaj w tiebreaku 3-7 i 6-3. To 13 tytuł ATP 27-letniego Tsitsipasa. 18 turniej z kolei wygrał Andrzej Rublow, który w finale w Bastad w Szwecji pokonał Włocha Luciano Darderiego 6-4 i 6-3.
0: Ale zauważ, że Stefanos Tsitsipas i Paula Badosa po rozstaniu bardzo...
1: Oni się rozstali?
0: Tak, byli w bardzo kiepskiej formie, a teraz jakoś odżyli. Stefanos Tsitsipas wygrał turniej i Paula Badosa też świetnie gra. W motorsporcie ścigali się rajdowcy. 9. rundę Mistrzostw Świata WRC, czyli rajd wysp... Rajd Estonii wygrał Sami Pajari na 29. miejscu. Rywalizację zakończył Tymoteusz Abramowski. Tym samym okazał się najlepszy w klasyfikacji WRC 3. Liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata jest Brytyjczyk Elfyn Evans.
1: A w Formule 1 lider klasyfikacji generalnej Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał Grand Prix Belgii na słynnym torze Spa. Włoch ruszał do wyścigu z pole position. Na mecie wyprzedził o 2 sekundy Monakijczyka Charlesa Leclerca z Ferrari i aż o 11,5 sekundy Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla. Patrzę, co się dzieje na trasie Tour de France. No, 10 km do mety. News dnia jest taki, że przed chwilą w kraksie leżał wicelider, czyli Jonas Vingegaard z Danii i niestety ze złamanym obojczykiem odjechał karetką do szpitala i nie ukończy wyścigu.
0: No niestety, taki jest sport. O sporcie dzisiaj bardzo dużo będziemy mówić. No przede wszystkim będziemy mówić o mundialu. Jak wspominaliśmy, jest już były reprezentant Polski z nami, Piotr Rzepka, pan Piotr Rzepka, z którym za chwilę porozmawiamy, podsumujemy to, co się działo, ale to za chwilę. 22 i 7 trójek, telefon do nas, to trzecia strona medalu, trójka, do usłyszenia, już niedługo wracamy.

0: 22 i 7 trójek to telefon do nas w każdej sportowej sprawie, no ale może o mundialu będzie najwięcej, bo mundial wszystkich elektryzuje.
1: Mundial w trójce.
0: I cieszymy się tutaj, że na skwerze Kościuszki dołączył do nas pan Piotr Rzepka, siedmiokrotny reprezentant Polski, zawodnik m.in. Bastii, Bałtyku Gdynia, wychowanek Gwardii Koszalin. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Witam serdecznie.
0: No jak ten mundial na pana zadziałał? Czy zelektryzował pana? Czy sprawił, że zarywał pan noce?
2: Ja czekam 4 lata na tę imprezę, żeby ją pooglądać, ale wiadomo, jak tak duża impreza, to tyle ilu kibiców, tyle wersji zdarzeń, jednym się podoba, innym nie, że tyle zespołów, ale no to co piłka zawsze robiła różnicę, że wszyscy mogą grać w piłkę. W tej chwili doprowadza się do tego, że tak egzotyczne kraje startują, że niektórzy dopiero zaczynają szukać na mapie, gdzie to było, a później się okazuje, że Argentyna nie jest w stanie wygrać z przylądkiem, czy gdzieś tam Hiszpania się męczy też 0-0 i długo, mogąc nawet przegrywać takie mecze. Dzisiaj te drużyny spotykają się w finale. Wiadomo, że no, te marki to rozgrywają się w trakcie turnieju i ten, kto za ładnie gra na początku, rzadko dochodzi do finału. No, widzieliśmy wczoraj mecz egzotyczny, bo jeżeli my tu mówimy o zielonym przylądku, no to co wczoraj się działo w meczu o trzecie miejsce, no to nie ma chyba ani jednego fachowca na świecie, co mógłby przewidzieć, co mogą wyprawiać zawodnicy z najwyższego topu światowego.
0: No, ale no, właśnie proszę powiedzieć, jako ekspert, jako człowiek futbolu, co się wczoraj wydarzyło, bo my z Darkiem oglądaliśmy ten mecz. Przypomnijmy, że
3: Francja prowadziła
0: 4-0 do przerwy.
3: Anglicy prowadzili 4-0, tak. Później Francuzi rzucili się do odrabiania strat, ale no nie zdążyli.
0: Anglicy wygrali 6-4. Co się wydarzyło?
2: To znaczy od początku było wiadomo, że tam może być dziwnie.

0: Nie, bo już trener Tuchel mówił, że po co takie mecze, wiadomo, że 99% świata marzy o graniu o trzecie miejsce, ale dla Francji czy dla Anglii to może niekoniecznie, chociaż dziwię się trochę Anglikom, bo oni do tej pory mieli jeden medal, dopiero wczoraj dołączyli do nas, bo mają dwa medale mistrzostw świata, fakt, że jeden mają ten złoty, ale no... To są mecze, gdzie wiadomo było, że będzie rozgrywka o króla strzelców, mistrza świata, że Mbappé to taki trochę Lewandowski, że chciałby wszystko wygrywać, a takie trofeum jak król strzelców, mistrza świata, zobaczymy jak Messi dzisiaj odpowie,
1: no, musi hat-trykiem odpowiedzieć.
0: Ciężko mu będzie coś zrobić, także będzie coś się działo. No, taka stara piłkarska prawda się sprawdziła, że Francuzi, jeżeli wystawili czterech obrońców, którzy pierwszy raz w życiu grali w tym zestawieniu, to oni kompletnie nie wiedzieli, o co chodzi. W pierwszej połowie to Anglicy mogli 7-8-0 prowadzić, aż się nie chciało wierzyć, bo pojedyncze to są nieźli zawodnicy, ale no, kto grzebie za bardzo w obronie, no to tak wyglądają tego typu mecze. Później wystarczyło, że Upamecano wszedł, który no, wystarczyło, że parę razy krzyknął, gdzieś tam troszeczkę paniki się wkradło, tej pozytywnej, że ci Anglicy z kolei zaczęli się zastanawiać, co się dzieje, czy to nie
1: ale
0: będzie powtórki.
1: Tak, mu Bellingham strzelił między nogami, prawda?
0: Tak, na koniec sobie, ale wcześniej mieli tych sytuacji. No przecież Olize mógł też ze trzy razy strzelić tam było, ale no brało się to z tego, że po prostu no obrońcy byli słabsi od napastników, ale gdyby to grała ta prawdziwa obrona z jednej i z drugiej strony, to prawdopodobnie no, nawet ci najbardziej topowi napastnicy nie mogliby robić takiej różnicy, no, a tamtych sytuacji było, że no, tego typu mecze nieraz są na 0-0, 0-1, a tutaj no, mówię, no hokej mógłby pozazdrościć wyniku,
1: 10 bramek.
0: Bo 10 bramek, ale to mówię, to była skuteczność na poziomie 30%, także tam jeszcze się mogło dużo, dużo więcej dziać, chociaż był moment, że już mi się wydawało, że Anglicy zapłacą frycowe, bo takie 4-0 to tam w szatni w przerwie na pewno było.
1: Zrobiło się 4-3, prawda?
0: Ale wiadomo było, no mówię, że jak wejdą ci zawodnicy, którzy no bardzo szybko biegają, w piłkę umieją grać i oni są w stanie ograć każdego obrońca, a jeżeli te bloki nie współpracują, no to pojedynczo nawet są w stanie przegrać. Czyli oglądaliśmy mecz, no ktoś, kto może pierwszy raz oglądał mecz piłki nożnej, to powie, to niemożliwe, że takie rzeczy istnieją, no ale...
2: No i nawet... będzie chciał więcej obejrzeć
0: tak,
2: w takim razie.
0: Tak, jeszcze chcieli dogrywki, chcieli, żeby to jeszcze potrwało. No,
2: ale... A jak dzisiaj, Piotrze, będzie wyglądał finał Argentyna-Hiszpania?
0: Ja
2: jak pan myśli?
0: Piłkarsko bym stawiał na Hiszpanów, ale ci Argentyńczycy i Hiszpanie, oni praktycznie grają w jednych klubach. Oni się znają, rodziny się spotykają. To te nacje niby daleko od siebie, na różnych kontynentach, ale no, tam nikt nikogo nie zaskoczy. Na pewno... Taki charakter do takiej brudnej gry mają bardziej Argentyńczycy, bo oni mogą zagrać podobnie jak Paragwaj z Francją, że praktycznie nie będą chcieli grać piłkę, chociaż no mają parę argumentów. Oni są, wiadomo, szkoleni od początku na to, że i napastnik musi umieć bronić, że jak są mecze, że naprzeciw są silniejsi zawodnicy, to trzeba użyć nie tylko tych aspektów czysto piłkarskich i wszystko się może zdarzyć. Poza tym ten turniej, to trwa długo. Tam było tyle zmian nastrojów, no już może być to zmęczenie.
2: Już nie pamiętamy, że Niemcy grali.
0: Tak, że Niemcy, że Holendrzy, że Włosi.
1: To złapali to najważniejsze.
0: Że Włosi w ogóle nie pojechali, tak. gdzie to już jest.
2: I Polacy.
0: Rzeczywiście Polacy. Także brakuje tam takich tuzów na tym turnieju, ale no będzie mecz znowu, że wyjdą w dyspozycjach dnia, pierwsza bramka, jakaś kontuzja, ktoś się podpali, bo to przecież też są młodzi, prości ludzie, bo my często na nich patrzymy, że to są nie wiadomo jak piłkarsko rozwinięci zawodnicy, ale z emocjami to różnie bywa. Niektórzy marzą o tym pucharze, raz zagrają, inni drugi, trzeci raz. Argentyna może powtórzyć, czyli to jest bardzo rzadko spotykane na Mistrzostwach Świata, żeby obronić Mistrzostwo Świata.
1: Tylko Brazylijczycy, prawda, obronili
0: i Włosi
1: tytuł.
0: Chyba raz też tam mogli to zrobić, ale no to nie są... Tyle się dzieje przez te 4 lata, że nawet złote pokolenia wspaniałych piłkarzy mogą nie utrzymać, a później jakiś przypadek może... Także tutaj naprawdę ktoś, kto będzie próbował filozofować i się mądrzyć i mówić, jaki będzie wynik, no to ja akurat będę patrzył to przez pryzmat dobrego humoru.
2: Co ciekawe, Hiszpanie mogą mieć mistrzów świata panów i mistrzynie świata, bo też kobiety zdobyły mistrzostwo świata, więc taki dublet mogą skompletować. Pan powiedział kiedyś w wywiadzie, że do piłki nożnej potrzebne są pot i krew. Taka mocna, no, nagłówek taki się pojawił z wywiadu. Jak pan myśli, to właśnie Argentyna Argentyna jest taką drużyną, która pokazała szczególnie charakter na tym turnieju, czy jeszcze by pan przyznał takie trofeum potu i krwi na tym mundialu?
0: Na pewno Argentyna.

0: Na zawsze to pokazuje, bo to są tego typu charaktery, że są dobierani. W piłce wygrywają właśnie ci z tego typu charakterem. No to nie jest przypadek, że oni tyle razy mieli mistrza świata. To nie jest przypadek, że większość czołowych klubów fiksuje sobie, że muszą mieć Argentyńczyka w składzie, żeby ten charakter stworzyć. Także oni oprócz tego, że umieją bardzo dobrze grać w piłkę, to mają jeszcze ten charakter. I do tych potu i krwi ja dołożyłbym jeszcze tą głowę odporną na umiejętność zachowania się w sytuacji trudnej. No, a nie wiadomo, czy można sobie bardziej stresującą sytuację wyobrazić niż finał mistrzostw świata. Dochodzą jeszcze, nie wiem, tam nie śledziłem ostatnio sprawy, że tam zanieczyszczone powietrze bardzo mocno, także już Roberta Lewandowskiego, że może to być dobry znak dla tych zawodników. Także mecz na pewno, że nic nie możemy, nawet w trakcie meczu jeszcze będzie się zmieniać jak w kalejdoskopie. No wiadomo, może w tej piłce dochodzą te sytuacje kontuzji, kartek, jakichś niespodziewanych sytuacji, także tego nie możemy przewidzieć, ale szykuje nam się meczycho. Na pewno jeżeli ktoś czeka na mecz tak jako trzecie miejsce, to może być zawiedziony, ale na pewno te aspekty czysto piłkarskie będą na tym bardzo wysokim poziomie.
1: Ja wierzę, że Argentyna nie będzie czekała na rzuty karne, bo z tą skutecznością Messiego z jedenastki to może być słabo.
0: No na pewno, ale z kolei wygrali już parę razy tymi karnymi, mimo że te gwiazdy nie strzelają. Ale
2: choćby mistrzostwo świata, prawda?
0: Pozostali są właśnie na tyle twardzi, no bo ten konkurs jedenastek to jest tylko głowa, bo przecież oni wszyscy na treningu to piętą mogą strzelać gorszą nogą, czy jeszcze sobie tam powiedzieć bramkarzowi, gdzie strzelą, a przychodzi co do czego i nie mogą w piłkę trafić, albo ileś metrów od bramki to się kończy.
2: No tak, tak rzeczywiście jest. Przypomnijmy, finał Argentyna-Hiszpania o godzinie 21:00, to trzeba zobaczyć. No jak teraz wkomponować się tak pokrótce na koniec, panie Piotrze, do rzeczywistości piłkarskiej ekstraklasy. Nasze drużyny wracają też do gry w eliminacjach europejskich pucharów, no ale przede wszystkim ekstraklasa. Niestety, bez drużyn z Trójmiasta. No, Lech Poznań broni tytułu mistrzowskiego. Cieszy się pan na powrót ekstraklasy?
0: Nie, no to naszą ligę, ja obojętnie jaki będzie poziom, to zawsze serducho mocniej bije. Człowiek spędził tyle lat może w innych realiach, bo dzisiaj ta ekstraklasa jest ubrana jak najlepsze Ligi Zachodnie. Tam z tym poziomem wiadomo, że chcemy, żeby było jak najlepiej opakowanie. Mamy piękne stadiony, coraz większe zainteresowanie i myślę, że poziom też się podnosi. Już coraz więcej jest tych obcokrajowców na wyższym poziomie, od których możemy się młode pokolenie może się uczyć, bo to, że dzisiaj mamy tak silną siatkówkę czy żużel, to też się brało z tego, że mogliśmy gdzieś tam podejrzeć tych najlepszych.
2: Toniego Richardsona.
0: Tak, a nie, że tak jak tu były momenty, że do polskiej ligi przyjeżdżał piąty garnitur i taki młody chłopak, no za bardzo nie mógł się, bo jednak, no ja już nawet nie chcę porównać tego wszystkiego do siebie, jak to człowiek podglądał tych starszych, jak gdzieś tam kopnęli inaczej piłkę, czy coś zrobili, to stało się pod murem i parę godzin się tłukło, żeby na następnym treningu to zrobić, bo wiadomo, że na treningu by się nie dało i to samo funkcjonuje dzisiaj w Argentynie, w Brazylii, czy nawet we Francji, czy w Anglii, te młode chłopaki dostają tych swoich idoli i oni się od nich uczą, bo trening i trenerzy, w telewizji możemy oglądać najlepsze mecze, ale później, tak jak tu mówiliśmy, to musi boleć, oczywiście w cudzysłowie, bo to nie za każdym razem gdzieś trzeba dostać po kościach, żeby zrozumieć lepiej pewne rzeczy, ale to gdzieś tam właśnie na tym zmęczeniu, na tym, że nie wszystkie rzeczy się pamięta, bo tam są też w piłce nożnej takie zmęczenia, że naprawdę po meczu często trzeba uszczypnąć kogoś albo pokazać na nagraniu, co się działo, bo nie wszyscy wiedzą, jest tyle tej presji, tyle tego wysiłku, ale no to nie jest przypadek, że piłka tak zawładnęła tym światem. Zresztą nie tylko piłka. Dzisiaj w ogóle cały świat stawia na sport, bo jak się poogląda właśnie frekwencje na innych dyscyplinach sportu czy imprezach, to widać, że to jest piękna sprawa, bo sport uczy, dużo więcej uczy niż zawiera.
2: Oczywiście. Czekamy także na naszą piłkarską ekstraklasę. To już niebawem początek nowego sezonu.
1: Piąteczek, piątunio.
2: Tak jest, jak zwykle. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Piotr Rzepka był gościem Radiowej Trójki. Bardzo się cieszymy, że
1: ale Margada, jak najęty, co?
0: Ja,
2: wspaniale. Zapraszamy do Warszawy. Taki gość jest nam zawsze piłkarski i potrzebny, także bardzo dziękujemy. A Państwa zapraszamy teraz na taką podróż po krajach, nie gospodarzach, ale krajach, których zagrają w dzisiejszym finale.
1: Gdzie najpierw?
2: Argentyna, Buenos Aires na początku. Jadam Burczewski.
1: Ojej.
3: Największe w Argentynie zbiorowe oglądanie odbędzie się na Plaza CBR. Strefa kibica otwarta nie

0: Niedawno, w samo południe, czyli o polskiej godzinie 17, ona będzie pełna, gdy zabrzmi pierwszy gwizdek, ale wypełnia się powoli. Po pierwsze dlatego, że Argentyńczycy oszczędzają siły na długie świętowanie, które w przypadku zdobycia Mistrzostwa Świata będzie zapewne wiązało się z jutrzejszym świętem narodowym, jak to było 4 lata temu, gdy wszyscy dostali wolne na czas przyjazdu mistrzowskiej reprezentacji z Kataru. Po drugie, pada deszcz. Im bliżej meczu, tym ma być go mniej. To nie znaczy jednak, że kibice są całkiem pochowani. Argentyna ma większe szanse, bo mamy bardziej zgraną drużynę, dlatego czwarty tytuł Mistrza Świata trafi do Argentyny. Ta opinia dominuje wśród uśmiechniętych kibiców. To czwarte mistrzostwo jest tu wyglądane niecierpliwie. Podsycił apetyt emocjonalny i wygrany pojedynek z Anglikami. Wzywane są pomoce z niebios, padają odwołania do Malwinów i Diego Maradony. Ma to być też hołd dla Leo Messiego, który kończy swoją mundialową, bogatą historię. Argentyna oczywiście wygra. Mamy nadzieję, że będziemy nosić 4 gwiazdki na naszej nowej koszulce i że będziemy je nosić z dumą. Bycie Argentyńczykiem daje w takich chwilach mnóstwo radości. Piłka nożna jest prosta, ale dla nas bardzo ważna. Tę Argentynkę rozzłościć chciał znajomy z Rumunii, który twierdzi, że Hiszpania wygra. Będą jednak razem oglądać spotkanie w centrum Buenos Aires, między innymi także z Niemką. Na początku byłam oczywiście za Niemcami, ale ponieważ szybko odpadliśmy, zaczęłam kibicować Norwegii. Teraz jestem za Argentyną, bo przyjechałam tutaj na wymianę, a wszyscy są w takich emocjach, że trudno nie pójść za nimi. Jestem bardzo podekscytowana dzisiejszym meczem. Podekscytowanie widzę też w mediach. Sportowy portal Olé opisuje trening w Stanach Zjednoczonych, do którego z powodu deszczu miało nie dojść, a który się odbył. I na podstawie rozdziału przez trenera Lionela Scaloniego numerów na koszulkach treningowych przeprowadzana jest długa analiza. Zacytuję krótki tylko jej fragment. System, o którym myśli Scaloni, to powtórzenie formacji 4-4-2. W nim drużyna czuje się najwygodniej, a jednocześnie można go modyfikować. Na przykład dodatkowy szybki zawodnik mógłby odciążyć skrzydła. Simeone z jednej strony i Thiago Almada z drugiej. Portal twierdzi też, że ukrytą bronią Hiszpanów będzie Alex Baena ze względu na swoją pracowitość, szybkość i precyzję w sytuacjach 1-1. Od placu Seber jest 5 km do obelisku, tutaj właśnie, przy tym monumencie w tej chwili jestem. Tutaj to jest symbol argentyńskiej stolicy, gdzie przychodzą kibice robić sobie zdjęcia, ubrani w koszulki, owinięci we flagi, po to, żeby zbierać siły i pójść właśnie tam, gdzie będzie wspólne oglądanie już za kilka godzin. Jeśli wygrają finał, to tutaj właśnie, jutro lub pojutrze, będzie wielkie świętowanie z Leo Messi i spółką. Inny wariant na razie nie jest tematem ani rozmów, ani planów. Z szykującego się do finału mundialu Buenos Aires, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Oj, tak jakbyśmy tam byli. Tymczasem państwo do nas dzwonią. 2 2 7 3. Halo, halo.
2: Oglądając wczorajszy mecz Francja-Anglia, wreszcie miałem okazję popatrzeć naprawdę na dobrą piłkę, aczkolwiek liczyłem, że któryś z krajów azjatyckich lub Czarnego Lądu dostanie się do finału. Ale w pierwszej połowie Anglicy byli rewelacyjni. W drugiej połowie górowała Francja i wydaje mi się, że tylko łuk szczęścia uratował Anglików od przegranego. I jeszcze pozwolę sobie zabawić się w tak zwaną licytację dzisiejszego meczu finałowego. Myślę, że w dogrywce, ewentualnie w rzutach karnych wyłoni się mistrz świata.
3: No, ciekawe właśnie, jak to się wszystko potoczy, czy będzie dogrywka, czy będą rzuty karne, czy wszystko się rozstrzygnie w regulaminowym czasie gry. Byliśmy w Buenos Aires, no to teraz Hiszpania i Madryt i Michał Makowski.
4: Na ten mecz czekało całe pokolenie hiszpańskich kibiców. Borja i Iwan pamiętają finał mundialu w RPA i marzą, by za chwilę wrócić do nastoletnich emocji.
5: Sí, lo recuerdo, éramos pequeños cuando metió ese gol Iniesta y lo celebramos muchísimo, pero ahora ya más mayores.
4: Byliśmy mali, kiedy Iniesta strzelił tego gola i bardzo się z tego cieszyliśmy, ale powtórka z rozrywki w dorosłym życiu to byłoby coś niesamowitego. Tym razem będziemy świętować to po raz drugi tutaj, w stolicy i wygramy. Część autobusów i wagoników metra obklejono podobiznami ekipy Luisa de la Fuente. Wystarczy chwilę się przespacerować po centrum Madrytu, aby trafić na napisy Vamos España albo 3-0 na obiad. Popularne sklepy wielkopowierzchniowe skracają godziny pracy, tak by pracownicy zdążyli znaleźć jakiś ekran przed pierwszym gwizdkiem. A jaki będzie wynik?
6: Que va a ganar España por goleada.
4: Hiszpania wygra miażdżącą przewagą 5-0.
7: Yo creo que será 3-1 para
4: España. Myślę, że Hiszpania wygra 3-1. Rozstrzygnie dogrywka.
8: Yo lo que digo es que en el campo cojos ya no quedan.
4: Na boisku nie ma już słabych zawodników. Moim zdaniem najlepszym zawodnikiem jest Pedri. Ci, którzy traktowali ligę poważnie, zostali de facto ukarani, bo przyjeżdżają bardzo zmęczeni.

0: Zmęczeni. Mbappé przyjechał na Mistrzostwa Świata wypoczęty.
1: Los que estuvieron de relax tipo Mbappé durante toda la liga, pues han llegado muy frescos al mundial.
2: Messi mejor del mundo.
0: Messi jest najlepszy na świecie. Wiadomo, że coś wymyśli, ale jeśli przejmiemy cały środek pola, Argentyńczykom będzie trudniej cokolwiek zdziałać. Indywidualnie nie mają wielkich talentów, ale mają bardzo dobry zespół.
3: ¿Quién es el mejor jugador del equipo de España?
2: Ahora mismo, Rodri.
0: Najlepszy na boisku jest Rodri, króluje w środku pola, a gdy trzeba, z pomocą przychodzą Cucurella i Pedro Porro.
3: Tu peinado jest inspirado.
0: Masz fryzurę na Cucurella? Bez przesady. Bujna czupryna obrońcy Realu Madryt to pierwsze, co zobaczy Messi przy piłce. Oyarzabal to zawodnik, który potrafi odmienić losy całego meczu. Słabo zaczął mistrzostwa, ale zrehabilitował się w meczu z Arabią Saudyjską. Pędzi teraz jak pocisk. I ponoć relaksuje się przy tym kawałku.

0: Hiszpańska stolica utonie dzisiaj w czerwono-pomarańczowych barwach. Madryt, pewny zwycięstwa, szykuje się na wielką uliczną fiestę.
1: Dziękujemy bardzo. Michał Makowski prosto z Madrytu. No dobrze, byliśmy w Buenos Aires, byliśmy w Madrycie, to teraz czas przenieść się za ocean do Stanów Zjednoczonych, bo tam w New Jersey jest oczywiście Jan Pachlowski. Janku, Janku, gdzie dokładnie jesteś?
2: Witam. Nie tak dawno dotarłem na stadion MetLife w stanie New Jersey, położony naprzeciwko Manhattanu, blisko zresztą rzeki Hudson, gdzie o 21:00 rozpocznie się finałowe spotkanie. Jest coraz więcej kibiców. Tak patrząc dookoła, to na pierwszy rzut oka dominują fani zespołu Argentyny. Oczywiście jednego z kibiców argentyńskich zaprosiłem do naszego mikrofonu.
3: It's very important. We in Argentina love football.
2: Ten mecz jest dla nas ważny nie tylko z powodów sportowych. Wiadomo, Argentyńczycy kochają futbol, jednak teraz mój kraj znalazł się w trudnym położeniu. W kraju panuje bieda. Sytuacja w mojej ojczyźnie jest bardzo skomplikowana. Sukcesy reprezentacji dają ludziom mnóstwo radości. Podkreśla nasz rozmówca. Oczywiście tutaj musi być równowaga i również głos hiszpański. Z pytaniem o prognozę dotyczącą dzisiejszego spotkania prosimy udającego się na mecz nastolatka z Hiszpanii. Hiszpania wygra ten mecz. My jesteśmy jako reprezentacja grupą i całą rodziną. Argentyna to taka drużyna, która ma jednego Messiego i 10 innych piłkarzy. Nowy Jork to jest mój ostatni zawodowy przystanek w związku z Mundialem. Muszę przyznać, że gdy byłem na inauguracji Mistrzostw Świata w Meksyku, atmosfera była niepowtarzalna. Tam wszędzie było czuć Mundial. W Nowym Jorku czuć oczywiście ten Mundial, ale nie tak jak miało to miejsce w stolicy meksykańskiej. Nie ma takiej atmosfery, szczególnie na przedmieściach Nowego Jorku czy okolicznych miejscowościach stanu New Jersey, znajdujących się blisko stadionu. Dlaczego tak jest? Oto zapytałem socjologa z Uniwersytetu Rutgers ze stanu New Jersey, Romana Francowskiego.
4: Nie widać takiego zainteresowania, gdzieś to ginie w nawale innych informacji i nikt tak bardzo nie stara się nawet zainteresować, jakie są wyniki, kto z kim wygrał, kto z kim będzie grał. I ja zawsze się interesowałem piłką nożną w Polsce, a teraz to już straciłem ochotę nawet na to, ponieważ jest to wśród tych informacji, które się tutaj pojawiają w telewizji i w prasie, to ginie gdzieś na ostatnich stronach. Ma takiego entuzjazmu, takiego, no jak to w Polsce się odczuwało, czy w innych krajach latynoamerykańskich na przykład. Się tym żyje, a my tutaj nie żyjemy w Ameryce tym.
2: Mecz na żywo na stadionie MetLife zobaczy nasz Robert Lewandowski. Tutaj z góry wiadomo, komu będzie kibicował.
5: Wiadomo, że trzymam kciuki za Hiszpanię, ale kto wygra? Myślę, że to chyba będzie decydowało raczej forma dnia, ale jest presja już teraz z czasami gdzieś ten hamulc może być zaciągnięty bardziej. Czasami dyspozycja dnia może decydować.
2: Temperatura w tej chwili przekracza 30 stopni, czuć upał, wilgotność. Po ostatnim zadymieniu okolic Nowego Jorku ze względu na pożary lasu w Kanadzie poprawiła się na szczęście jakość powietrza. Finał na stadionie MetLife, z którego mówię do Państwa te słowa, zobaczy na żywo ponad 80 tysięcy widzów. Dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski.
6: Mundial w trójce.
1: Tyle o Mundialu. Jeszcze oczywiście trochę o tym wydarzeniu porozmawiamy, ale za chwilę będzie o tym, co działo się w Gdyni.

0: cieszę się bardzo, bo triatlon rowerowy jest w Gdyni, właśnie się skończył. Z balkonu obserwowałem, bo to 3-4 metry ode mnie przesuwały peletony rowerowe. Coś wspaniałego.
1: No, w tym triatlonie to jest tak, że te peletony nie za bardzo jeżdżą, bo tam nie można jeździć sobie na kole, więc pojedynczo, ale o tym wszystkim za chwilę porozmawiamy, bo jest z nami Robert Wilkowiecki, który, drodzy Państwo, dziś czwarte miejsce, ale tak mówię, że nie do końca był to Twój taki wymarzony start.
2: No witam serdecznie. Zdecydowanie dzisiaj ciężki dzień, na pewno jestem dumny z wysiłku, jaki podjąłem, bo jak idzie wszystko dobrze, to ten wysiłek jest jakiś taki łatwiejszy do zniesienia, a w te trudne dni powalczyć ze sobą jest jakby kilka razy ciężej.
1: Ale więc większa satysfakcja może, jak się już przebrnie przez to.
2: Pewnie tak, chociaż oczywiście satysfakcja może być różnie rozpatrywana, więc no dzisiaj niestety tylko ja aż czwarty, można powiedzieć, więc gdyby nie ta atmosfera tutaj, to pewnie byłoby w ogóle ciężko kończyć.
1: Właśnie, Ironman wrócił do Gdyni po krótkiej przerwie, ale chyba to jest jedno z takich najlepszych miejsc, w ogóle wymarzonych miejsc do tego typu rywalizacji.
2: No na pewno tutaj sam, czy to akwen, czy całe otoczenie jest fajne do zrobienia triatlonu.
3: Jak się pływa w tym akwenie?
2: Dzisiaj akurat była bardzo mała fala, więc było bardzo przyjemnie. Lekkie słoneczko, temperatura wody, powiedziałbym jak na Bałtyk, całkiem ciepła. No mi się podobało akurat w tej wodzie dzisiaj, bardzo fajnie. Różnie to bywało tutaj oczywiście, w tym Bałtyku. Więc no, bardzo komfortowe warunki dzisiaj, klimatyczne ogólnie.
3: Robert, ty jesteś wicemistrzem Europy i jak czytałem z tobą wywiady, to jednak rzuca się coś takiego na głowę, coś co jest w twojej głowie, to znaczy towarzyszy ci presja mimo wszystko i wydaje mi się, że największą presję wytwarzasz ty na sobie. Myślę, że to się zmieniło, bo miałeś pewne perypetie związane zdrowotne ze swoim serduchem i tę presję chyba już teraz jesteś w stanie moderować i mówiąc czwarte miejsce podchodzisz

0: do tego ze spokojem, czy jednak ta presja cały czas na tobie ciąży, twoja wewnętrzna? Czego oczekujesz od siebie?
1: Na pewno, tak jak powiedziałeś, ładnie moderować ogólnie wszelkie emocje, nie tylko presję. Presja na pewno jest i towarzyszy nawet nie tylko sportowcom zawodowym. I ta wewnętrzna właśnie presja na pewno się pojawia i ona jest wręcz potrzebna, żeby się rozwijać, żeby osiągać wyniki. Natomiast na pewno te doświadczenia trudne dla mnie, nie ukrywam, pomogły mi złapać zupełnie inną perspektywę na sport czy też to na życie. I wydaje mi się, że nie było łatwo, ale nauczyłem się czerpać trochę więcej radości, nawet z, kiedyś bym to nazwał, porażek, tak jak dzisiaj.
0: Darek spojrzał na rower.
2: Tak, bo stoi tutaj.
0: Jak zaczarowany patrzył.
2: Formuła 1. Nie można oderwać wzroku. Piękny, czarny, to się rzuca w oczy przede wszystkim. No ale ja się zapytałem, no bo to jest te rowery triatlonowe. To są takie jak do czasówki, ale tu chyba tych zasad jest no, mniej takich rygorów, prawda? Jak UCI to pilnuje wszystkiego. A tu chyba możecie sobie pozwolić na trochę więcej inwencji własnej.
1: No tak już pchaliśmy te granice, że coraz nam bardziej wprowadzają też te regulaminy, chociaż mamy dużo więcej wolnej ręki niż w kolarstwie szosowym, niż UCI. No ale właśnie tutaj, a szczególnie chłopaki z Polski, czy no, w zasadzie Piotrek Klin, Marek Drop, Alon Indrak, chłopaki specjaliści od aerodynamiki, nie tylko rowerowej, bo srebro Władka Semirunia
0: też wypracowali.
1: Wypracowane w panczenach, też po testach aerodynamicznych i jeśli...
2: Dlatego Władek jeździ w kasku na przykład.
1: Dlatego jeździ w kasku i zresztą ostatnio był u nich z czasówką na torze, też będą jakieś wyścigi czasowe na rowerze. No mamy dużo więcej możliwości, żeby pokładać tą aerodynamikę w triatlonie. No jest ona tym bardziej wykorzystywana, bo nasz wyścig na rowerze jest po prostu dłuższy, więc możemy na tym dużo więcej sumarycznie zyskać. No i z chłopakami tak w pewnym momencie, no nie tylko my, ale tak się śmiejemy, że też nasze gdzieś tam pomysły na usprawnianie tego roweru, czy gdzieś tam dokładanie pewnych elementów, czy to do nawadniania, ale tak naprawdę też aerodynamicznych, sprawiło, że nawet Ironman czy inne federacje triatlonowe po prostu zaczęły wprowadzać trochę ograniczeń, bo żeśmy szli z tym tak już na grubo. To było fajne doświadczenie, no, natomiast wyścig technologiczny jest tak samo ważny jak ten wyścig na treningu.
2: A powiedz, ile możesz zaoszczędzić poprzez jakieś tam detale? Co wam się udało wypracować właśnie takiego w tej aerodynamice, że no wiesz, że po prostu to daje ci ileś tam, nie wiem, watów, ileś tam sekund.
0: Że na bidon nie ma miejsca.
1: To potem może takie dość obiektywne liczby, łatwe do przyswojenia. W momencie, kiedy zacząłem tak rzeczywiście mocno pracować nad tą aerodynamiką i testować te rzeczy, gdzie już byłem na całkiem okej poziomie związanym z tym, nie porównuję do lat tych moich początkowych, tak jak tutaj moja pierwsza połówka w dniu 2016, chociażby 10 lat temu, to przy prędkości 45 km na godzinę mogę pedałować o 40 blisko watów mniej i uzyskam tą samą prędkość.
2: To jest dużo, to bardzo dobrze.
0: No, jeśli Darek potwierdza, a on coś o tym dużo o tym wie, no to tak jest. Robert, powiedz z tym wszystkim, opowiadałeś tam też zakulisowo, że zresztą wszyscy o tym wiedzą, bo na Instagramie też można przeczytać, że miałeś kontuzję, czyli są pewne perypetie zdrowotne, ale w co mierzysz? Co jest twoim teraz celem?
1: No celem na pewno takim nadrzędnym jest to, żeby no, odbudować siebie jako zawodnika i tą swoją dyspozycję, która no, te ostatnie dwa lata była dość mocno testowana przez różne problemy zdrowotne. Kolejne trudności się pojawiły ostatnio.
2: Miesiąc temu w Gdańsku, po sąsiedzku.
1: W Gdańsku, też to miasto, tutaj przyjechałem poszukać gdzieś tam tej kosteczki, która mi gdzieś tam została. Tutaj tak, no kraksa na rowerze, złamany nos, więc podnoszę się troszeczkę po tym, więc ta dyspozycja no, uciekła trochę.
0: Mistrzostwa świata są perspektywą?
1: I są perspektywą i właśnie z tego względu musiałem przełożyć start ponownie na Mistrzostwach Europy we Frankfurcie, zrezygnować z niego i będę walczył o kwalifikację na Mistrzostwa Świata w ostatnim starcie kwalifikacyjnym dla nas w tym roku, czyli w Szwecji, w Kalmar 15 sierpnia na pełnym dystansie.
2: A co musisz zrobić, żeby się dostać na...

0: na podium tam, na tych zawodach.
1: To być na podium.
2: Rygor jest, co?
0: Rygor jest, no ale...
3: I presja.
0: Pisaliśmy się na Ironmana, nikt nie mówi, że będzie łatwo, nie? Ale jak to niektórzy pięknie mówią, cierpienie uszlachetnia, więc...
2: Ile już Ironmanów ukończyłeś? Takich, bo to słyszy się, że jesteś Ironmanem na mecie. Ile razy już padałeś na metę?
0: No i nie liczyłem tych rzeczy. Parę już było, ale wbrew pozorom wcale nie tak dużo. Ja triatlonistą jestem 10 lat. To już jest no, jakby kawał czasu. Ale moi koledzy, rówieśnicy, rocznikowi, w większości trenują ten triatlon jeszcze dłużej ode mnie. Ja zacząłem akurat dość późno, a oczywiście miałem podbudowę sportową, bo byłem pływakiem przez całe dzieciństwo, młodość, więc akurat ja nie patrzę na siebie w triatlonie jako na gościa, który jest już u schyłku doświadczenia swojego, tylko raczej tak, no może nie na początku,
3: ale już tej drogi, rozwoju.
0: Ale jeszcze dużo przede mną, jeszcze dużo do nauki.
3: Świetnie, Robert, bardzo ci serdecznie będziemy kibicować, będziemy śledzić to, co się z tobą dzieje i jakie są twoje wyniki. Wszystkiego dobrego ci życzymy. Robert Wilkowiecki.
0: Dziękuję bardzo.
3: Był gościem Radiowej Trójki. Dziękujemy.
2: Ale do Ironmana jeszcze wrócimy tutaj.
3: Oczywiście, wrócimy.
0: Dzięki bardzo.

0: Królem 114 edycji Tour de France Tadej Pogacar jedzie i rządzi, można tak powiedzieć, ale dzisiaj tylko drugi wygrał Remco Evenepoel. A co działo się w drugim tygodniu Wielkiej Pętli, to oczywiście podsumuje Henryk Sytner.
1: Coraz lepszą formą imponuje lider Tour de France Tadej Pogacar. Po samotnej ucieczce wygrał kolejny etap wyścigu liczący 166 km. Słoweniec umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej i było to trzecie zwycięstwo Pogacara w tegorocznym Tour de France. Drugi był na mecie Belg Remco Evenepoel, a trzeci Paul Sexas, który okazał się najlepszym z Francuzów w dniu święta narodowego tego kraju. Łączna suma przewyższenia na etapie wynosiła 3791 metrów. Na razie Pogacar kompletuje zwycięstwa. Była to trzecia wygrana Słoweńca w tegorocznym Tour de France. Na decydujący atak zdecydował się 15 km przed metą na stromym podjeździe i z dużą łatwością uciekł od goniących go kolarzy. Zastanawiał się właściwie, co dalej robić, ale szybko minął Ekwadorczyka Richarda Carapaza. Łączna suma przewyższeń na wtorkowym odcinku wynosiła 3791 metrów. Sprinterskim finiszem zakończył się 11 etap kolarskiego Tour de France na 161-kilometrowej trasie z Vichy do Nevers. Najszybszy był Norweg Søren Werenskiold przed Holendrem Olafem Kooijem i Belgiem Jasperem Philipsenem. Ten ostatni został jednak zdyskwalifikowany i przesunięty na koniec stawki.

0: za przekroczenie regulaminu na finiszowych metrach. W tej sytuacji trzecią pozycję zajął inny Belg, Milan Fretin. Belg Team Melier z drużyny Soudal Quickstep wygrał w Chalon-sur-Saône po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. To jego trzecie zwycięstwo w tegorocznej imprezie. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar. 13 etap wyścigu kolarskiego Tour de France wygrał Szwajcar Mauro Schmidt. Drugi był Kolumbijczyk Harold Tejada. Polacy zajęli odległe miejsca. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar. W piątek kolarze wjechali w Vogezy, gdzie odbył się najdłuższy etap 113 edycji Wielkiej Pętli. Trasa z Dol do Belfort liczyła 205,8 km, a suma przewyższeń wyniosła ponad 2300 metrów. Schmidt triumfował po ucieczce.
1: Ręka na kolarskim pulsie trzyma oczywiście legendarny Henryk Sytner.
2: My zapraszamy Państwa już na drugą część naszej sportowej audycji. Będzie i pickleball, będzie oczywiście Ironman, będzie o MLS-ie, opowie Marika Górecka. No i oczywiście dalej o Mundialu będziemy opowiadać. Czekamy na Państwa kilka minut po 18.
3: Autopromocja.
4: Debiutowali 6 lat temu, a ich pierwszy album The Overload został świetnie przyjęty zarówno przez krytyków, jak i fanów. Taneczna odmiana post-punku z błyskotliwymi, ironicznymi tekstami sprawdza się nie tylko w studiu, lecz także na żywo. W marcu Yard Act, bo o nich mowa, wzięli udział w BBC Radio 6 Music Festival w Manchesterze. Nagrania z tego koncertu już dziś, tuż po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Za 100 metrów kieruj się na zysk.
7: Na zysk?
6: Tak. Wybierz leasing auta na mauto.pl, spłacaj raty z konta firmowego w mBanku i zyskaj 2000 zł.
7: A jeśli nie mam konta firmowego w mBanku?
6: I tak możesz zyskać 2000 zł. Wystarczy, że założysz konto w mBanku.
7: W takim razie kieruj mnie na zysk.
8: Szczegóły i regulamin promocji dostępne na mauto.pl. To nie jest oferta. Organizatorem promocji jest mLeasing, właściciel mAuto.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
13: Halo, halo, czy nas słyszycie?
12: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
14: Abemus Papam.
12: Plebiscyt polskieradio.pl.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
19: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 lipca. Jest 18. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Burza nad Polską. W Małopolsce rannych zostało 5 osób. Zarzut znęcania się nad dzieckiem usłyszał mieszkaniec Świętego.

do Krzyskiego. Szefowa Komisji Europejskiej odrzuca zaproszenie Donalda Trumpa. Silny wiatr łamał drzewa i powodował

0: Patrycja Pokrzywa z miejscowej straży pożarnej.
1: Na przejeżdżający autobus spadło drzewo, na szczęście nikomu nic się nie stało. Ogólnie wśród tych wszystkich interwencji, które prowadzimy, nie mamy żadnych osób poszkodowanych.
0: Strażacy w Bielsku Białej byli wzywani prawie 100 razy. Ponad 200 razy interweniowali ich koledzy na Lubelszczyźnie. Najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie bialskim, gdzie mieszkańcy zgłosili blisko 130 podtopień. Kilka miejsc zostało zalanych również w Chełmie. Sytuacja jest opanowana, mówi prezydent miasta Jakub Banaszek.
2: Nie występują już miejsca, które utrudniają funkcjonowanie mieszkańcom, ale rzeczywiście w odstępie kilku minut gwałtowne opady spowodowały, że kilka ulic w naszym mieście uległo podtopieniom. Wynika to przede wszystkim z faktu, że miejski system nie jest w stanie przyjąć tak dużych opadów wody, opadów deszczu w jednym momencie.
0: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed burzami dla 12 województw. Alerty najwyższego 3 stopnia obowiązują do północy właśnie na Lubelszczyźnie. Zarzuty znęcania się nad 9-miesięcznym synem usłyszał 23-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego. Sprawa wyszła na jaw w czwartek, gdy do szpitala w Sandomierzu zgłosiła się 19-letnia matka z synkiem. Chłopiec miał mieć gorączkę. Lekarz stwierdził obrażenia na ciele dziecka, powiadomił policja. Na podstawie zebranych dowodów funkcjonariusze zdecydowali o zatrzymaniu ojca dziecka. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szefowa Komisji Europejskiej nie usiądzie w loży honorowej stadionu pod Nowym Jorkiem i nie obejrzy na żywo finału mundialu. Jak informuje Politico, Ursula von der Leyen odrzuciła zaproszenie prezydenta Donalda Trumpa.
3: Szefowa komisji podczas tego mundialu kibicowała europejskim drużynom, ale ze względu na obowiązki i zaplanowane spotkania nie poleci do USA, przekazała jej rzeczniczka. Nie będzie więc miała okazji do zakulisowych, dwustronnych rozmów z Donaldem Trumpem, który na finale Mistrzostw Świata ma się pojawić. Na linii Bruksela-Waszyngton cały czas iskrzy i do tej pory to właśnie szefowa komisji łagodziła napięcia. Jest też jedną z nielicznych w Europie, z którą Donald Trump w ogóle rozmawia bez uprzedzeń. W loży honorowej będzie za to premier Hiszpanii, który nie ma najlepszych relacji z Donaldem Trumpem. Nie chce zwiększać wydatków na obronę pod dyktando Waszyngtonu. Amerykański prezydent z kolei ostro krytykuje Hiszpanię, a podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze zagroził zablokowaniem współpracy handlowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: W finale mundialu Hiszpanie zmierzą się z drużyną Argentyny. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej bada doniesienia o nocnym amerykańskim ataku na teren budowy irańskiej elektrowni atomowej w Darkhowinie. Agencja ONZ poinformowała, że obiekt był na bardzo wczesnym etapie budowy, a podczas ostatniej inspekcji nie znajdowały się tam żadne materiały jądrowe.
4: Ponownie zaapelowała też o powściągliwość w działaniach militarnych w pobliżu wszystkich obiektów związanych z energią jądrową. Waszyngton twierdzi, że naloty mają osłabić zdolność Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormus i są odpowiedzią na śmierć dwóch amerykańskich żołnierzy w bazie w Jordanii. W odwecie Teheran ostrzeliwuje amerykańskie obiekty wojskowe na Bliskim Wschodzie. Jordańska armia przychwyciła 3 z 4 irańskich rakiet. Czwarta spadła na niezamieszkanym terenie, nie powodując strat. Ambasada USA w Amanie stanowczo odradza swoim obywatelom podróże w kierunku portu i lotniska w Akabie z powodu zagrożenia atakiem. Jordańskie władze zdementowały jednak doniesienia o ewakuacji tych obiektów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra, jedynie w okolicach Warszawy oraz Mielcu i Jaśla umiarkowana. Niecałe 40% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W zlewni Baryczy obowiązuje ostrzeżenie 2 stopnia przed wezbraniem wód i przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Noc w wielu miejscach pochmurna i deszczowa. Na północnym wschodzie może padać intensywnie. Temperatura minimalna w nocy od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie.
7: Autopromocja.
8: Teraz pieszo. 3-literowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
9: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
10: Jestem w Soli i nie jestem sam.
11: Dzień dobry.
12: Dobry.
13: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
8: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
9: Jak fajnie jest tutaj?
13: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
9: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
8: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
7: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji teraz pieszo.

0: na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
11: Poleca Radiowa Trójka.
12: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
13: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
12: Litorsal Senior?
13: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
15: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
16: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: I już prawie 10 minut po godzinie 18.
2: Trzecia strona medalu.
17: Trzecia strona medalu, Dariusz Urbanowicz
18: i Adam Malecki.
17: Jeszcze prawie godzinkę jesteśmy z Państwem do 19.
18: Tak, a o 21 wielki finał Hiszpania-Argentyna, finał Mistrzostw Świata i właśnie w sprawie mundialu Państwo do nas dzwonią.
19: Ja w sprawie dzisiejszego finału, gdzie będzie grać Hiszpania-Argentyna i osobiście jestem za Hiszpanią, ponieważ chcę, żeby cały świat wiedział, że najlepszy futbol, najlepsza piłka nożna jest w Europie i najlepsi piłkarze są w Europie. I brawo dla Kyliana Mbappé, który to będzie mistrza króla strzelców. Miejmy nadzieję, że Messi nie szczeli żadnej bramki.
20: Dla mnie największym wydarzeniem to chyba będzie przerwa i koncert. Madonny i Szef.

0: Kirek oczywiście, chyba u nas w telewizji niedostępny.
1: W dzisiejszym finale znakomitą grę Hiszpanów. Argentyńczycy przeciwstawią geniusz Messiego. Typuje szansę na 50-50. Niewykluczone, że o zwycięstwie może zadecydować dogrywka lub nawet karne. A kłania się Państwu Antoni z Gliwic.
2: Och, Panie Antoni, pozdrawiamy serdecznie, uradowaliśmy się tutaj z Adamem. Przypomnijmy, że nadajemy dzisiaj z Gdyni, z samego serca, ze skweru Kościuszki. Tu jest nasze mobilne studio. Patrzymy sobie z Adamem na ORP Błyskawica, bo tu za dwa tygodnie będzie uroczyste otwarcie Tour de Pologne. Tu będzie się działo. No i właśnie, lada dzień wystartują panie do żeńskiej wersji tego wyścigu do koła Polski i o tym sobie porozmawiałem najpierw z Adamem Silutą, a potem z innymi gośćmi. Adam Siluta.
3: W najbliższy czwartek cały żeński peleton zbierze się na Lubelszczyźnie, tak naprawdę w Zamościu, bo tam rozpocznie się Tour de Pologne kobiet w piątek, pierwszy etap. Co tutaj Langteam przyszykował?
4: Staramy się, żeby Tour de Pologne kobiet women nie odbiegał jakością organizacji od Tour de Pologne World Tour i tutaj mamy tych samych partnerów, jeśli chodzi o motoryzację. Będziemy mieli dobre drużyny, potwierdziły najlepsze drużyny na świecie, będzie plejada fantastycznych zawodniczek, też reprezentacje, też Polki, które wystartują, są bardzo mocne i myślę, że będziemy mieli piękne ściganie w pięknym miejscu, bo tutaj mocno się województwo lubelskie angażuje. Będą też wyjątkowe nagrody. Możemy powiedzieć, że będą najwyższe nagrody ze wszystkich wyścigów kobiecych na świecie, etapowe i też w klasyfikacji generalnej podnieśliśmy te nagrody i będą na poziomie wyścigów World Touru męskiego.
2: A Tour de Pologne elity męskiej ruszy już za dwa tygodnie właśnie stąd, ze skweru Kościuszki w Gdyni. Rozmawiam z Czesławem Langiem, wicemistrzem olimpijskim, obecnie dyrektorem wyścigu.
3: Zaczynamy w Gdyni. Miasto gotowe na taki duży peleton światowej sławy?
5: No tak, dzień wcześniej, drugiego robimy piękną prezentację na ORP Błyskawica. Już widzimy, ilu chętnych jest do tego, żeby przyjechać. Robimy to w takiej oprawie wojskowej, ze współpracą z wojskiem, czyli orkiestra wojskowa, hymn też polski. Na koniec, jak zaprezentujemy te ekipy, będzie salwa z okrętu Błyskawica, także myślę, na pewno będzie duże wydarzenie. No a następnego dnia ze skweru Kościuszki właśnie jedziemy. Pierwszy etap, mój sentymentalny etap po Kaszuba, moja strefa Czesława Langa od Parchowa do Kołczygów, przez Bytów, przez Gostkowo, tam gdzie się urodziłem, tam gdzie mieszkałem. I meta w Koszalinie i na pewno będzie ładny etap, ponieważ 240 km.
2: Długo prawie, i przewyższenia, długo, prawda?
5: Długo przewyższenia, 2000 metrów przewyższeń i też jest pierwszy etap, to wiesz co, na pierwszym etapie walczy się o klasyfikację, o koszulki. Kto będzie najaktywniejszym kolarzem, najlepszym góralem, najbardziej aktywnym, klasyfikacja generalna, czyli to taki etap jest bardzo, bardzo ważny, no bo wiadomo, jak masz lidera klasyfikacji najaktywniejszego, jak wchodzisz na podium, jesteś zauważony, jesteś widoczny i na pewno będzie dużo się działo.
2: I tak. Tłumy się zapowiadają, prawda? No bo to środek wakacji.
5: Wiesz, co to jest kuczer? To właśnie furmani tacy, nie? Kaszubscy. Wzdłuż trasy będą planowali przejazd na koniach, na przykład bez siodeł, bryczki i tak dalej. Na przykład w Kołczygłowach, gdzie jest moja premia imieniem Czesława Langa pod moją szkołą, powstała strefa Langoland. I tam będą zabawy, będą jakieś przygotowania, transparenty, inne rzeczy. Nie, naprawdę czuję, jaką radość w tym roku będzie miał Tour de Pologne. Cieszę się już, sam nie, się nie mogę doczekać.
2: Pani prezes.
6: Aha. Maja Kleszczewska.
2: Kolejny rok współpracy z Langteamem. Co wymyśliliście w tym roku?
7: Co
2: jako Toyota Radość?
7: Że na czele peletonu będzie jechała wspaniała nowa Toyota RAV4 i nowe S i dyrektor Czesław Lang będzie jechał właśnie nowym ES-em. To jest blisko 50 samochodów, także ogromna flota, ogromne przedsięwzięcie. No i mamy nadzieję, że tak jak rok temu, wspaniale sprawdzą się na trasie Tour de Pologne.
5: Wyścig kolarski, widzimy, to nie są tylko sami kolarze, ale to są wszystkie samochody, które towarzyszą kolarzom. Tak popatrzeć, to jest ponad 300 samochodów w ogóle, jakbyś policzył te samochody, które są z teamami, które przyjadą. Pierwszy wóz techniczny, drugi wóz techniczny, policja, zabezpieczenie i tak dalej. No my też tutaj będziemy mieli fantastyczną flotę, bo to jest bezpieczeństwo dla zawodników. Dobry, sprawny samochód, widoczny, dobrze oznakowany samochód. No możesz ten peleton spokojnie poprowadzić, bo kolarski wyścig, szczególnie taki wyścig etapowy, no to nie jest boisko, nie jest pływalnia, tylko to wszystko się odbywa w ruchu częściowo ograniczonym, zamkniętym i różne rzeczy mogą być. Ja pamiętam się

0: Ja się w wielkiej nagrodzie Zurychu. No i wszystko niby dobrze. Był policjant, przed nami był pilot, ale ze zjazdu za daleko trochę odjechali. I po sesji z prawej strony wyjechał garbusik, starszy pan i pod prąd. 40 kolarzy do szpitala. Także naprawdę tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy. Wszyscy ci, którzy prowadzą te samochody, no muszą być sprawni. To są nagu byli kolarze, którzy gdzieś sami jeździli w pelotonie, wiedzą jak prowadzić taki samochód. I te samochody naprawdę bardzo dobrze się sprawdzają. Cieszymy się, że mamy takiego partnera, międzynarodowego, silnego partnera, który z nami będzie współpracował.
1: Polskie Radio i Trójka patronują wydarzeniu. Będziemy obficie relacjonować oba wyścigi, i żeński, i męski Tour de Pologne.
2: A my już niedługo wrócimy. Po piosence będzie o amerykańskiej lidze piłkarskiej MLS.

0: Liga amerykańska MLS ma teraz przerwę, a to za sprawą mundialu, który trwa w najlepsze, no ale już niedługo Lionel Messi i inni wrócą do gry właśnie w tej amerykańskiej przerwanej lidze. A o lidze MLS więcej opowie w wywiadzie Marika Górecka.
1: W trzeciej stronie medalu naszą gościnią jest Katarzyna Przepiórka, ekspertka od amerykańskiego i kanadyjskiego futbolu, założycielka portalu Amerykańska Piłka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Musimy zacząć od najważniejszego tematu z perspektywy polskiego kibica, a mianowicie dołączenia Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. Jakie są twoje emocje związane z tym transferem jako fanki oglądającej MLS na co dzień?
2: Przede wszystkim bardzo się cieszę, bo naprawdę wiele lat czekałam na to, żeby taki duży transfer z udziałem gwiazdy polskiego sportu wydarzył się. To się udało, bo wcześniej oczywiście tych transferów z udziałem polskich zawodników było sporo, ale umówmy się, to nie była ta skala, jaką mamy w przypadku Roberta Lewandowskiego, więc bardzo się cieszę, bo mam nadzieję, że ten ruch spowoduje, że tutaj polscy kibice spojrzą trochę bardziej przychylnym okiem na Major League Soccer i nie będą oceniać tej ligi tylko przez pryzmat stereotypów.
1: Spodziewasz się wzrostu zainteresowania MLS wśród polskich kibiców?
2: Mam wrażenie, że

0: sam wzrost zainteresowania będzie, może nie ligą, ale bardziej występami Roberta Lewandowskiego i mimo wszystko nie spodziewam się, że polski kibic będzie regularnie zarywał nocki, żeby oglądać polskiego napastnika, to wydaje mi się, że jest raczej w strefie marzeń. Zresztą żyjemy trochę takim, w takim świecie, że te wycinki w social mediach są dla kibica najważniejsze i tak było też w przypadku transferu Leo Messiego. Wydawało się, że będzie mnóstwo osób oglądało z Europy. To się oczywiście dzieje i są takie przypadki, ale mimo wszystko jednak to poranne scrollowanie wyników tutaj dominuje i zakładam, że bardzo podobnie będzie w przypadku Roberta Lewandowskiego, chyba że będą to mecze rozgrywane o godzinach takich przystępnych dla europejskiego kibica.
1: Czysto sportowo, czy według ciebie to jest dobry kierunek dla Roberta Lewandowskiego i co ewentualnie możesz powiedzieć o Chicago Fire, tak aby przybliżyć słuchaczom, do jakiego właściwie klubu trafia i jaką rolę może tam pełnić?
0: Chicago Fire od lat jest klubem, który chce nawiązać do swoich historycznych występów z przeszłości, bo tak naprawdę największy sukces Chicago Fire to debiutancki rok 1998, kiedy zdobyli mistrzostwo i też Puchar Stanów Zjednoczonych. Od tamtej pory jest tylko gorzej i nawet jeżeli pojawiały się sporadycznie jakieś gwiazdy pokroju Bastiana Schweinsteigera czy Sherdana Shakiriego, to ten poziom sportowy dalej był po prostu bardzo, bardzo przeciętny. Natomiast w ostatnich latach troszeczkę się to zmieniło, bo nowy właściciel Joe Mansueto ma tutaj ogromne ambicje i on rzeczywiście ma też możliwości finansowe, żeby inwestować w ten klub. Robi to moim zdaniem bardzo przemyślanie, więc to jest super informacja dla Roberta Lewandowskiego i też zatrudnienie Grega Bellhartera, bo ja nie jestem zwolenniczką tego trenera, jeżeli mówimy o reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Dla mnie to jest dosyć przeciętny, jeżeli nie słaby selekcjoner, ale w piłce klubowej to jest człowiek, który przywiązuje uwagę do praktycznie każdego szczegółu i sprawdza się w tej piłce takiej klubowej świetnie, więc tutaj jeżeli on przywiązuje ogromną wagę do detali, a Robert Lewandowski jest też znany ze swojego profesjonalizmu na bardzo, bardzo wysokim poziomie, to jest dwójka, która się może idealnie dogadać, więc to jest świetna wiadomość dla samego zawodnika. W dodatku ten projekt sportowy opiera się o Roberta Lewandowskiego. Tutaj od lat są czynione kroki, żeby ściągnąć wielką gwiazdę i rzeczywiście Chicago zrobiło absolutnie wszystko, żeby ściągnąć takiego piłkarza, jakim jest Robert Lewandowski. No i do tego wiadomo, nowe centrum treningowe, stadion, który zaczyna się budować, nowy typowo piłkarski, to są wszystko inwestycje z prywatnych środków właściciela, więc tutaj wszystko się spina pod to, żeby Robert Lewandowski był najważniejszym puzzlem w tej układance.
1: A czy dla tak utytułowanego zawodnika przejście do MLS może stanowić wyzwanie? Mówię tutaj teraz tak bardziej być może z perspektywy psychologicznej, czyli zawodnik, który w klubach europejskich regularnie mierzył się z tymi wielkimi markami, teraz przechodzi do MLS, który trochę postrzegany jest jako taka liga dobra na piłkarską emeryturę.
0: Zupełnie inaczej byśmy tutaj mówili, jeżeli byśmy mieli piłkarza w sile wieku albo piłkarza młodego, który przychodzi do MLS, bo wtedy rzeczywiście jest to platforma na całą Europę i łatwiej przeprowadzić transfer do topowego klubu z Europy z MLS niż na przykład z Polski. To są fakty i takie rzeczy się dzieją. No ale tutaj mówimy o piłkarzu, który rzeczywiście jest już na końcu swojej kariery i to zderzenie z MLS-em wydaje mi się, że może być dla niego nie brutalne, bo to jest wybitny piłkarz, tylko specyficzne, bo jednak mówimy tutaj o naprawdę wielu meczach. To są mecze w miejscowościach, które są oddalone od siebie o bardzo wiele kilometrów, więc tutaj dochodzą podróże. Dochodzi też to, o czym mówiliśmy w trakcie mundialu, czyli klimat. Nie sądzę, że Robert będzie zadowolony z temperatury i z pogody i z tego, co się tam dzieje. Mogą być też takie sytuacje, że przez bardzo długi czas na przykład w Chicago nie będzie rozgrywanych meczów domowych, no bo nie jesteś w stanie rozegrać meczu, jak masz na minusie, nie wiem, minus 20 Celsjusza. Tutaj jest wiele aspektów, z którymi Robert Lewandowski może się zderzyć i uznać, że no jest specyficznie. Będzie to spore wyzwanie, natomiast nie takie, z którym pewnie Robert by sobie nie poradził. Dużo gorzej może być pod względem sportowym, bo Chicago oczywiście teraz jest tam na trzecim miejscu w konferencji wschodniej, radzi sobie bardzo dobrze, jeżeli tak sobie patrzymy na poprzednie lata, ale mimo wszystko tutaj zostało jeszcze pół sezonu zasadniczego do rozegrania i dopiero potem walka o play-offy. Więc ten poziom sportowy wydaje mi się, że będzie takim największym zderzeniem dla Roberta Lewandowskiego.
1: Da się w ogóle jakoś scharakteryzować kibiców Chicago Fire? To są kibice,

0: którzy mają duże oczekiwania, czy wręcz przeciwnie?
1: Chicago to jest w ogóle bardzo sportowe miasto i tam w zasadzie każdy sport jest reprezentowany na tym najwyższym poziomie i te oczekiwania są ogromne. No wiadomo, że te lata posuchy spowodowały, że jest jakaś stagnacja i były takie lata, gdzie rzeczywiście na tych trybunach nie pojawiało się wielu fanów. Teraz ta średnia wynosi tak mniej więcej 23 tysiące, co jest naprawdę dobrą średnią jak na piłkę nożną w USA. Zresztą nawet jakbyśmy sobie to porównali do jakichś klubów w Europie, to jest po prostu bardzo dobra frekwencja. Natomiast ten transfer tutaj rozbudził ogromne oczekiwania wśród fanów i też mam wrażenie, że to będzie widać na trybunach, bo tam są oczywiście sekcje kibicowskie, takie typowo latynoskie, ale też mam wrażenie, że przez transfer właśnie Roberta Lewandowskiego to bardzo dużo kibiców z Polski albo z tej Polonii pojawi się na trybunach. Nie wiem, czy to będzie jakoś bardzo zorganizowany doping, tutaj mam jakieś takie pewne wątpliwości. Ale na pewno jego transfer spowoduje, że na trybunach pojawi się dużo więcej fanów niż dotychczas.
0: Wiemy, ile Lewandowskiemu dał transfer i życie w Barcelonie. Dał się poznać kibicom z nieco innej strony. Co może zyskać Lewandowski, przenosząc się za ocean, marketingowo bądź wizerunkowo?
1: Na pewno bardzo dużo zyska Anna Lewandowska i jej marka, bo tam już oczywiście są też podpisane podobno jakieś umowy. Nie mówię o samym kontrakcie piłkarskim, no bo tutaj to będzie drugi najwyższy kontrakt po Leo Messi. No to też świadczy o klasie zawodnika. A druga, właśnie ta druga strona medalu, czyli wszystkie aktywności marketingowe, medialne, to tutaj mam wrażenie, że Robert chyba sobie nie do końca zdaje sprawę z tego, jak wiele może zyskać na tym rynku. To też podkreślał i mówił o tym Zlatan Ibrahimowicz. W ogóle jak już pojawiły się te plotki dotyczące Roberta Lewandowskiego w MLS-ie, to powiedział, że no teraz to w ogóle wkracza na taki zupełnie nowy teren i otwierają się przed nim drzwi, no, które do tej pory były zareglowane, bo ten amerykański świat marketingu, reklamy i wejścia na ten rynek. To jest zupełnie inna skala, szczególnie jeżeli mówimy o piłkarzu, który jest wybitnym sportowcem nie tylko w skali polskiej, ale światowej. I ja nie mam przekonania, że podczas całej swojej kariery w pełni wykorzystał potencjał marketingowy, reklamowy. To moim zdaniem się nie wydarzyło i tutaj był zmarnowane lata jego kariery. Więc na sam koniec takie wskoczenie do tej amerykańskiej bańki może mu wyjść tylko i wyłącznie na dobre.
0: I na koniec, jaki podałabyś argument przemawiający za tym, że warto oglądać MLS? Albo co ciebie przyciągnęło?
1: Pomijając aspekt, który jest dla polskiego kibica zawsze najważniejszy, czyli gra tam Polak. To jest oczywiste i to widać, to ja widzę na przestrzeni lat, że zawsze, jeżeli są jakieś polskie wątki, to zainteresowanie jest ogromne. Mnie najbardziej do MLS przekonało to, że na trybunach atmosfera jest bardzo dobra. Większość tych klubów takich, gdzie no, tych fanów pojawia się naprawdę wielu, to oni potrafią robić oprawy znacznie częściej niż kluby europejskie. I to takie oprawy naprawdę na cały sektor. Wygląda to imponująco. To jest inny styl kibicowania, ale moim zdaniem ciekawszy. Oczywiście to jest bardzo subiektywna opinia. To było też widać na Mundialu, że nie bez powodu te ceny na parkingach były bardzo duże, bo na tych parkingach po prostu ci kibice przyjeżdżają, rozkładają swoje namioty, rozkładają grille i oni tam spędzają, potrafią spędzić naprawdę kilka godzin, rozmawiając, dobrze się bawiąc i dopiero potem idąc na mecz. Ten mecz jest dodatkiem, więc to będzie bardzo widoczne na trybunach.
0: Odwrotnie niż w Europie, można powiedzieć.
1: Tak, to jest zupełnie odwrotny mental i to jest po prostu taki sposób kibicowania. On się różni, może się podobać, może się nie podobać, ale skoro mają taką kulturę i dobrze się w tym czują, no to nie wiem, czy to jest sens tego to zmieniać, bo to tak samo funkcjonuje na futbolu amerykańskim, na przykład, czy na baseballu. I trzecia kwestia to ta jawność finansowa. Znasz zarobki piłkarzy, znasz wszystkie zasady, wiesz, że nie możesz tych zasad złamać i te limity powodują, że ta liga jest znacznie ciekawsza. Nie ma takiej sytuacji, że jest jedna drużyna, która odjeżdża całej reszcie, dlatego to też widać na przykład po mistrzach. Jeżeli spojrzy się na mistrzów z ostatnich lat, to tam naprawdę sporadycznie zdarzają się sytuacje, że ktoś zdobył dwa razy z rzędu albo dwa razy z rzędu był w finale i to powoduje, że ta liga jest znacznie bardziej wyrównana, no i mnóstwo talentów. Ja uważam, że przez tę ligę przewija się tyle ciekawych nazwisk, że jeżeli właśnie ktoś tutaj chce obserwować młodych, utalentowanych piłkarzy, to MLS jest dobrą ligą.

mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń.

0: Maciej Stroiński jest z nami, organizator, tutaj jeden z szefów przedsięwzięcia pod tytułem Enea Iron Man.
1: 70.3.
0: Ale też 50.50, no bo też. Olimpijka też tutaj była.
1: To prawda.
0: Ile osób wystartowało?
1: Jeżeli policzymy, sumujemy te dwa dystanse, to mamy prawie 2000 osób. Mamy jeszcze do tego wszystkiego
0: nocny bieg, dzieci,
1: czyli prawie trójka.
0: No właśnie, niesamowite wydarzenie i Gdynia, że tak powiem, pojawiła się z powrotem na, w tym kalendarzu Ironmana polskiego, bo no była krótka przerwa, ale to naprawdę na szczęście, dokładnie.
1: Tak, na szczęście nie musieliśmy długo tęsknić i Gdynia nie musiała długo tęsknić za nami. Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni, a biorąc pod uwagę to, jak wiele osób dzisiaj przyszło, by kibicować tym sportowcom, którzy pojawili się na trasach zarówno biegowej, jak i tej rowerowej, dłuższej, no to odpowiedź chyba jest jednoznaczna. Gdynia czekała na powrót Ironmana. Czekała tylko rok, na szczęście.
2: A co ma Gdynia, czego nie ma żadne inne miejsce na świecie?
1: Ocean wspomnień. Nie, no ma morze, ma Bałtyk i to jest i plaże w centrum miasta.
0: I Kaszuby.
1: I fantastyczne Kaszuby z świetną kuchnią i koło gospodyń wiejskich, które nam tutaj gotowało i karmiło sportowców.
2: No właśnie, bo ja chciałem powiedzieć, co ma Gdynia, czego nie ma żadne inne miasto na świecie pod kątem Ironmana.
1: No tak, tak. Znaczy, słuchajcie, to jest absolutne mistrzostwo świata, kiedy w zasadzie w bardzo niedużym odstępie metrażowym mamy wejście do wody, gdzie zaczyna się Ironman, wyjście z tej wody, strefę zmian. No potem oczywiście trzeba już wsiąść na ten rower i pojechać w te Kaszuby, ale wracamy z powrotem do tego samego miejsca, więc jeżeli ktoś jest kibicem, fanem triatlonu i chce uczestniczyć w tych wydarzeniach, no to,
0: ta strefa zmian jest pasjonująca.
1: Czy wiesz, w okręgu 500 metrów ma wszystko, bo ma jeszcze trasę biegową, ma metę na plaży.
0: A czas w oczekiwaniu na zawodników, jak robią rundę po Kaszubach, można sobie spędzić przyjemnie na plaży.
1: To po pierwsze, a po drugie, jeżeli mamy te dwa dystanse, czyli 51.50 i 70.3, to tak naprawdę non-stop coś się dzieje. Jeżeli chcemy kibicować nie konkretnej jednej osobie, ale patrzeć na zmagania zawodników, no to, to trzeba po prostu przejść się z jednego miejsca w drugie, potem w trzecie i potem w czwarte i cały czas coś się dzieje.
2: No i jest międzynarodowe bardzo towarzystwo, bo tutaj wystarczy przejść się kawałek i usłyszeć rzeczywiście, no jest to wieża Babel.
1: Ponad połowa uczestników na dystansie Ironman 73 to są obcokrajowcy, a przed chwilą miałem w rękach listy

0: nie startowe, ale listy już tych osób, które będą dekorowane, bo ceremonia dekoracji rusza dosłownie za parę chwil.
1: Zapraszamy.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie do strefy mety i tam zdecydowana większość nazwisk to nazwiska obcokrajowców, co znaczy oczywiście, że mamy dużo do zrobienia jako naród, by nasi triatloniści byli jeszcze lepsi i zdobywali medale i te zaszczytne miejsca, ale tak, Ironman w Polsce jest na tyle dobrze robiony, że doceniają go po prostu obcokrajowcy.
2: Bez fałszywej skromności. Tutaj,
0: oczywiście, że bez fałszywej skromności, bo mam na to dowody, bo gdyby było coś nie tak, gdybyśmy to psuli, gdybyśmy robili na złym poziomie, to po pierwsze centrala Ironmana by nas pozbawiła tej przyjemności i zaszczytu robienia tych zawodów, a po drugie bezpośrednim papierkiem lakmusowym jest obecność tych obcokrajowców na naszych listach startowych, więc no fakty mówią za siebie, jak
1: Maćku,
0: to mówią.
1: Karawana trójkowa, jak wiesz, podąża za wami. Byliśmy w Warszawie, Gdynia.
2: Będziemy w Krakowie
1: tak,
2: i w Poznaniu.
1: Tak, właśnie. Co przed nami, co się będzie działo?
0: Kraków już za dwa tygodnie, więc nie ma czasu, żeby zwolnić. Raczej trzeba przyspieszyć i przepakować tylko walizki i zasuwać się na południe Polski. No niezły zestaw nam się zrobił, bo rzeczywiście z samej północy lecimy na południe. Ale warto, bo Kraków, który debiutował rok temu, jest fenomenalny.
2: Byłeś. Zakrzówek znowu?
0: Widziałeś, oczywiście. No, pływamy na Zakrzówku, genialne
2: miejsce,
0: które tak wygląda jak Karaiby. No. Piękne białe skały, wejście wejście do zbiornika, w którym jest woda niemal przeźroczysta. Może chłodna, ale za to piękna. Do tego trasa biegowa, która kończy się metą na rynku głównym w Krakowie. Zwróćcie uwagę, że w całym tym cyklu polskich Ironmanów żadna meta nie kończy się, czy żadna meta nie jest umiejscowiona w tak historycznym miejscu i tak ważnym. Do tego bieganie przy Wawelu, trasa rowerowa, która nie jest na żadnym odcinku płaska, co jest świetnym wyzwaniem i fajnym, myślę, challenge'em dla każdego zawodnika. Więc, no i Bochnia, rynek w Bochni, który każdy podkreślał, mówiąc, że nigdzie nie ma takiego splendoru, nie ma takiej wrzawy, takiego kibicowania jak właśnie tam. Więc myślę, że tak, Kraków będzie fenomenalny, a do tego Poznań, który zmienia się odrobinę, uchylę rąbka tajemnicy, bo myślę, że to jest fajna rzecz, gdyż meta, która tradycyjnie była na międzynarodowych targach poznańskich, przenosi się na Enea Stadion, zwany Stadionem Lecha, tak żeby ułatwić wszystkim te konotacje.
2: Ulica Bułgarska.
0: Ulica Bułgarska i uwaga, meta będzie wewnątrz stadionu, nie na zewnątrz, tylko wewnątrz, więc te ostatnie metry pokonujemy w zasadzie po murawie i tam też będzie zlokalizowana meta. Szukamy, super, wiecie, super. Czegoś, co jest
2: zawsze
0: nowością.
2: Coś nowego, tak.
0: I tak. I myślę, że ten Poznań, który przez kilka lat wiele się nie zmieniał, no w tym momencie będzie czymś, dlaczego warto znów tam przyjechać, być, kibicować, startować.
1: A warto kibicować, warto być, warto startować. Zapraszamy i do Krakowa, i do Poznania,
2: a
1: i na kolejne
2: i jeszcze do Gdyni, bo tutaj strefa kibica, mecz dzisiaj Hiszpania-Argentyna w finale mistrzostw.
1: O ile nie będzie
0: na plaża kibica. Tak nie, jest. No zakładamy, że nawet jeśli spadnie 8 kropel, to i tak nas to nie przegoni.
1: Maciej Stroiński, bardzo
0: dziękuję.
1: Ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

0: Tuż obok Trójki na kortach warszawskiej Legii można spotkać najlepszych zawodników z Europy, ale i amatorów w ciągle mało znanej dyscyplinie. Od piątku do dziś trwał Pickleball Polish Cup. Pickleball to połączenie tenisa, ping-ponga i badmintona. Gra się tu rakietkami przypominającymi deskę do krojenia i plastikową piłką z dziurkami, trochę jak w unihoku. Gra przez to jest wolniejsza, ale wciąż efektowna. W USA podobno gra w nią 5 milionów osób. To także świetny sport dla seniorów.
1: Barbara Kryś.
2: Jeźmiecka Krysyna.
3: Drogie panie, czy mogę zapytać o wiek?
1: Proszę bardzo, 68.
2: 77.
3: Co was przekonało, dlaczego zafascynowałyście się pickleballem?
2: Dla mnie to jest super zabawa, rozrywka, trochę ruchu. Chodzę 3 razy w tygodniu super. Czasem, także no, polecam.
1: Pan, ja szukałam alternatywy dla siebie w ogóle, jeśli chodzi o sport i stwierdziłam, że to w moim wieku jest idealne, bo tenis jest troszeczkę za trudny. A za co kocham? Za miłe towarzystwo, bo poznajemy się tam. Za to, że adrenalinka jest też.
3: Endorfinki.
1: Endorfinki, dokładnie, też. No, po prostu to jest uspołecznienie jednak człowieka. Jednak nie siedzi się w domu, tylko się idzie do ludzi. Czy się wygra, czy się przegra, to nie jest istotne w tym momencie. Ważne jest, że się wychodzi z domu, ćwiczy się, jest się między ludźmi.
3: No ale pięknie pani opowiedziała, naprawdę.
1: Dziękuję.
3: Asia Jędrzejczyk, państwo kojarzą Asię, wiadomo, że z oktagonu. Asiu, zakochałaś się w nowej dyscyplinie. Jak ty super grasz pickleballa.
4: Nie, no powoli, nie grałam 1,5 tygodnia i dopiero wróciłam ze Stanów, także jestem trochę zmęczona, bo dużo spędzam czasu na planie.
3: Ale nie bądź taka skromna, super grasz.
4: Nie, nie jest źle, nie jest źle, ale trzeba wrócić do gry, do wymiany, bo to jednak jest ważna taka czutka, bo ta gra potrafi być szybka i mocna. Tu trzeba mieć dużo, dużo wyczucia, w szczególności jak jest się w kuchni, jest taka wymiana, tak zwany ding, ding, ding. Słuchaj, no, jak widzisz uśmiechnięta, to mi daje pickleball radość, radość, radość, endorfiny i nie mogę się doczekać, jak wrócę do Warszawy i będę mogła grać.
3: Bo ty na co dzień grasz w Vegas, tak?
4: Na co dzień Vegas, ale teraz kolejne 5 miesięcy spędzę w Polsce. Ze względu na projekt muszę się przeprowadzić do Warszawy, także będę tutaj częściej.
3: A opowiedz o tej swojej kontuzji z pickleballa.
4: Było bardzo wiecznie. Nie miałam mocnego chwytu na paletce. Wiatr dmuchnął, ja się zbierałam oczywiście do uderzenia i paletka rantem uderzyła mnie w nos. W ogóle pół roku temu miałam operację na przegrodę nosa, którą zrobiłam tutaj po wielu, wielu, wielu latach. No i znowu nos jest przestawiony w środku. Nos do zrobienia ponownie, no ale ja dalej dokończyłam grę na ER, dopiero na gotowie ratunkowe, bo jechałam dopiero po 11 w nocy. Także wesoło. Także pickleball bywa niebezpieczny. Nie?
5: Dzień dobry, Ewa Gąsiorczyk.
3: Ile masz lat, Ewa?
5: 14.
3: Jak długo grasz w pickleballa?
5: No tak, z 3 lata.
3: Fajnie?
5: Fajnie, fajnie, zawsze fajnie.
3: A dlaczego postawiłeś na ten sport, a nie na przykład na siatkówkę, na tenis, nie wiem, na koszykówkę?
5: Tak szczerze, ze względu na to, że w pickleballu jest bardzo duży po prostu fun, że w pickleballu jak się gra na przykład nawet na turniejach, to nie skupia się na rywalizacji i tak dalej. Oczywiście ona też jest ważnym aspektem, ale

0: prostu głównie to się przychodzi na pickleballa dla zabawy.
1: I dla ludzi.
0: I dla ludzi, tak, dokładnie. Jest fajnie, że na przykład jak w tenisie się zepsuje piłkę, jest sporna piłka, to są takie zgrzyty, a w pickleballu od razu jest to wyjaśniane, od razu jest mniejszy kort, więc łatwiej po prostu to wyjaśnić. Jak jest naprawdę taki bardzo duży konflikt, to się powtarza piłkę, nie ma żadnego problemu.
1: Jak cię gra z dużo starszymi ludźmi?
0: Moich rodziców znajomy, Mike, który ma tam powyżej 70 lat. No i my naprawdę...
1: Żartujecie?
0: Żartujemy, tak, oczywiście. Gramy jak równy z równym, więc to też fajnie, że pickleball jest takim łączącym sportem. I tyle, i zapraszamy.
1: Agnieszka Kołogrecka, organizatorka imprezy. Czy ty widzisz rosnącą popularność tej twojej ukochanej dyscypliny w tym kraju?
2: Tak, widzimy. Mamy na torze Stegny uruchomionych 9 kortów na czas letni i praktycznie codziennie przychodzą nowe osoby. I co ważne, wszystkie mówią, że wow, ale to jest super dyscyplina, będziemy w to grać. Także może jeszcze nie jest tak jak w Stanach Zjednoczonych, ale już widzimy, że ten trend wchodzi do Polski i zaczyna się intensywnie rozwijać i rozpędzać.
1: To powiedz jeszcze o rozmachu tej imprezy, Pickleball Polish Cup.
2: Pickleball Polish Cup to jest turniej międzynarodowy rangi WPC, World Pickleball Championship, co oznacza, że zawodnicy zbierają tutaj punkty rankingowe do rankingu światowego. Mamy różne kategorie, mamy kategorię zawodników pro, to jest tak naprawdę tutaj topka Europy, ale mamy także kategorie amatorskie, takich osób średnio zaawansowanych w pickleballu i osób początkujących, więc to jest turniej dla każdego. Jest jeszcze kategoria 50+, czyli takie osoby, które nie chcą rywalizować z małolatami, też mają swoje 5 minut.
3: A w kategorii 50+ i z mikrofonem grasował Krzysztof Łoniewski.
4: Warszawskie Arkady Kubickiego stały się stolicą polskiego paraszermierstwa. Przez 3 dni najlepsi zawodnicy walczyli o tytuł mistrza Polski w jednej z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportu paralimpijskiego. Rywalizację w szabli na wózkach z udziałem m.in. wicemistrzyni paralimpijskiej Kingi Druszcz oraz medalisty z Tokio Adriana Castro śledził Łukasz Firchał.
5: Marek Gniewkowski, trener kadry.
6: Są medaliści wszystkich najważniejszych imprez światowych i początkujący w zasadzie. Nawet jeszcze, czy to będą talenty, to my to dopiero zobaczymy, ocenimy za jakiś czas. Najważniejsze, że wystartowały po raz pierwszy 2 nowe kluby. Skonina, klub z Olsztyna. Także to cieszy, że jest nas coraz więcej.
5: To na kim najlepiej oko zawiesić?
6: Mówimy o szabli, bo dzisiaj jest dzień szablowy. Zdecydowanie na polskich zawodnikach Kinga Drusz, Adrian Castro, Marta Fidrych.
5: Marta Fidrych, paralimpijka wielokrotna. Jak to jest startować na Mistrzostwach Polski w Arkadach Kubickiego? Piękne miejsce, prawda?
7: Piękne, takie do szermierki idealne, bo bardzo ładnie się komponuje z tym pięknym sportem. Tutaj mamy łączoną kategorię, bo niestety jest nas bardzo malutko. Jeżeli mam okazję, to zachęcam wszystkie kobiety z niepełnosprawnością do próbowania chociaż szermierki na wózkach, bo to naprawdę fantastyczny sport dla kobiet również.
5: Kinga Druszcz przy mnie na Mistrzostwach Polski, dzisiaj dzień szabli.
8: Starty w Warszawie zawsze są dla mnie wyjątkowe. Jesteśmy u siebie, to zawsze cieszy.
5: To na co się nastawiasz tutaj?
8: Na obronę tytułu zeszłorocznego. Tak, no, za chwilę będę walczyć w finale ze swoją klubową koleżanką, także mam nadzieję, że obronię tytuł Mistrzyni Polski. Nie ukrywam, jest tutaj nas mniej niż na Pucharach Świata, dlatego myślę, że podchodzimy do tego obie bardzo treningowo i tak też tutaj sobie walczymy i doskonalimy swoje umiejętności, żeby ten pik formy był na październik.
5: Adrian Castro przy mnie, obrońca tytułu w szabli.
9: Wyjątkowe miejsce przede wszystkim na nasze Mistrzostwa Polski. Bardzo się cieszę, że w takim miejscu, które pasuje do szermierki, bardzo klimatyczne i oddające tego ducha szermierki, także fajnie, że udało mi się obronić ten tytuł. W momencie, w którym wygrywa się na zawodach międzynarodowych i nagle są te Mistrzostwa Polski, to jest troszkę inaczej. Na mnie ciąży bardzo duża presja. To wiadomo, że wszyscy oczekują tego, że ja w zasadzie no, medale wręczałem już przed zawodami i to ciąży to czuć, że ja muszę wygrywać. Czekam cały czas na tych zawodników, którzy będą tam deptać mi po piętach w Polsce. Cieszę się, że parę takich walk było, gdzie czułem tam oddech na plecach. Polska ma 2 sloty na igrzyska, więc mam nadzieję, że powalczymy razem jeszcze z kimś o te kwalifikacje na Igrzyska Paralimpijskie w Los Angeles.
5: Co to jest para szermierka dla ciebie w jednym zdaniu?

0: Wow. Myślę, że to jest połączenie ciężkiej pracy, a zarazem pokonywanie swoich barier i pokazywanie światu, że niemożliwe nie istnieje.
1: Czyli nie ma dla was granic, można tak powiedzieć?
0: Sky is the limit.
2: O paraszermierstwie mówił Łukasz Pirchał.

0: Mundial. Mistrzostwa świata, finał, wielki finał Argentyna, Hiszpania o 21:00. Nie tylko my się emocjonujemy tym, ale także nasze panie trójkowe, które wypowiedziały się na temat mundialu, bo panie zawsze piłkę nożną i sport widzą w sposób bardzo ciekawy. Na początek powie, jak widzi mundial Baszka Marcinik.
1: No, mistrzostwa świata to jest po prostu mistrzostwo życia społecznego, bo rzeczywiście następuje taka intensyfikacja działań koleżeńsko-rodzinno-kulturalnych. Ja na przykład miałam aż 3 konsultantów i dzięki temu jakoś ocalałam. Pierwszym był reżyser Janusz Zaorski. Jest absolutnym wielbicielem piłki nożnej, ale przede wszystkim znawcą tematu. Na korytarzu następnie spotykałam wielokrotnie w późnych godzinach, powiedzmy doby, nadrannych kolegę, który zna się fenomenalnie na piłce. Już zobaczył 103 mecze. Miałam najważniejszego konsultanta na końcu, ma na imię Borys. Zna się na piłce fenomenalnie, kibicował Francji, więc ja się przyłączyłam do Boryska. No niestety.
0: Kasia Borowiecka. Kasiu, myślisz mundial, przed nami tylko finał. I co myślisz?
2: Erling Haaland. I bardzo mi się podoba, jak Norwegowie przywitali swoją drużynę, która odpadła, nie weszła ostatecznie do półfinału, ale wszyscy się cieszyli, że przeszli taką drogę, jaką przeszli i uważam, że tak należy świętować zwycięstwa i sukcesy drużyny, bo sukcesem było to, co Norwegia zrobiła.
0: Argentyna czy Hiszpania?
2: Chyba jednak Hiszpania.
3: Norwegia mnie bardzo zaskoczyła w tym roku. Gosia Jakubowska, redakcja muzyczna Trójki. Ja teraz sercem prosto po wakacjach z Hiszpanii kibicuję oczywiście temu zespołowi.
0: A jedna postać, którą miałabyś wybrać z tego mundialu?
3: Oczywiście, że Haaland. Jestem pod wrażeniem tego, jak śpiewają, ile jest energii.
4: Karolina Gonet, dzień dobry. Zawsze jestem pod wrażeniem, ile jest przyśpiewek i ile sport ma wspólnego z muzyką. Raczej, że muzyka jest nieodłączną częścią sportu i mundialu w tym wypadku. Mamy halftime show, mamy zawsze słynne piosenki popowych artystów, ale są oczywiście także piosenki wyśpiewywane przez kibiców.
5: No mam swoje ulubione drużyny. Agnieszka Łukasiewicz, realizatorka. Hiszpania, Francja, ale też kibicuję takim outsiderom. Po prostu lubię ten klimat, lubię oglądać. No jestem kibicem futbolu.
6: Ewa Lipowicz, nie fanka futbolu. Po pierwsze, nie mam telewizora od wielu, wielu lat. Po drugie, naprawdę nie lubię tej dyscypliny sportu. Po trzecie i najfajniejsze, teraz te mistrzostwa odbywają się w nocy, więc mój kolega, z którym teraz mamy audycyjkę, Michał, on ogląda te mecze i przychodzi nieprzytomny, a ja z perwersyjną radością śpię. Odpada Holandia, odpadają Niemcy, a ja sobie wtedy śpię.
7: Agnieszka Lichnerowicz, dziennikarka Trójki. Niestety obserwując takie wydarzenia jak mundial, można obserwować bardzo wiele patologii. FIFA, skandale korupcyjne, nepotyzm, upolitycznienie i robi się z tego opowieść o jednak dosyć elicie nieprzejrzystej. Tego rodzaju spektakle powodują to, co w całej gospodarce, czyli jest coraz więcej pieniędzy na samej górze, dlatego jednego czy już nawet 0,1% i potem ci sportowcy zarabiają naprawdę niebotyczne pieniądze. Ja nikomu nie odbieram, oni bardzo ciężko pracują, są wybitni w tym, co robią. Natomiast różnica między ich zarobkami

0: a tym, co zwykli ludzie są w stanie sobie wyobrazić, no wydaje mi się, że osiąga jakieś niepokojące wymiary. Budzi to mój niepokój i czekam, aż fani zaczną bardziej protestować i domagać się bardziej sprawiedliwych zasad.
1: Monika Suszek, Trójka. Ja nie oglądam generalnie sportu. Ja wolę sport uprawiać. Więc dla mnie sport się przede wszystkim kojarzy z jakąś aktywnością. Dla mnie właśnie tym jest sport. I ja w sporcie to najbardziej lubię. Jest coś takiego, że jak jest mundial, to panuje taka wspólnotowość. To mi się podoba. Ale to mi się podoba ta atmosfera. Ale gdybyś mi powiedział, że usiądź, oglądaj od początku do końca, no to nie. Ja mogłabym wyjść i trochę pograć w piłkę.
2: Dziękujemy bardzo naszym paniom. Państwu też bardzo dziękujemy. Tutaj z Gdyni
3: Dariusz Urbanowicz,
2: Adam Malecki, do tego Anna Regulska i Ela Różycka
3: i Stefan Myszk.
2: Bardzo dziękujemy.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
6: Pamiętamy.
4: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
13: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca Radiowa Trójka.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
19: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
21: Nasza firma ma politykę B2B.
20: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
21: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
20: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
22: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Żegnamy reklamy.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 lipca. Minęła już 19.

serwis Anna Zaleśna-Sewera. 80 tysięcy kibiców na stadionie w Nowym Jorku obejrzy finał mundialu. Na miejscu jest nasz wysłannik. Ponad 800 interwencji.

0: którym zagrają Hiszpania i Argentyna. Mecz na żywo obejrzy ponad 80 tysięcy widzów, w tym kapitan reprezentacji biało-czerwonych Robert Lewandowski. Przed New York New Jersey Stadium jest Jan Pachlowski.
1: Część kibiców, która ma bilety na mecz, od dłuższego czasu jest w okolicach stadionu, aby uniknąć tłumów. Inni, którzy nie mogą wejść na obiekt, przyszli tutaj, aby móc przynajmniej poczuć atmosferę najważniejszego piłkarskiego święta. Gdy rozglądam się dookoła, to w tej chwili widzę więcej argentyńskich fanów. Zapraszam ich do mikrofonu Polskiego Radia. To będzie trudny finałowy mecz dla Argentyny, ale myślę, że zwycięski. Futbol jest świętością dla ludzi z mojego kraju. 4 lata temu byłem na mundialu w Katarze, teraz w Nowym Jorku. Dla nas jest tutaj pięknie i przyjemnie. To nie jest niespodzianka. Argentyna z naszym Leo Messim kolejny raz jest w finale. Wygramy ten mecz. Nie mam żadnych wątpliwości. Po rozmowie z Argentyńczykami podchodzę do grupy kibiców hiszpańskich. Ten finał jest także ważny dlatego, bo jednoczy nasz naród. Nasza historia czasami nas dzieli, ale nie dzisiaj. Futbol łączy wszystkich i bardzo ważne dla nas będzie wygrać ten finał. Mówi jeden z Hiszpanów. Ze stadionu MetLife dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Setki interwencji strażaków z powodu przechodzących nad Polską burz oraz intensywnych opadów deszczu. Strażacy są wzywani głównie do usuwania powalonych i połamanych drzew oraz wypompowywania wody, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2: Do godziny 17.30 Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 820 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa śląskiego, lubelskiego, małopolskiego oraz łódzkiego. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku, przeczekanie niebezpiecznej pogody w bezpiecznym miejscu oraz informowanie o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych, dzwonić pod numer alarmowy 112.
0: W miejscowości Targanice w Małopolsce drzewo spadło na bryczkę, którą podróżowało 12 osób. 5 zostało rannych. Na Lubelszczyźnie w powiecie bialskim doszło do ponad 100 podtopień. Aż dla 12 województw Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami. Na północnym wschodzie będą obowiązywać do jutra rana. Władze Litwy planują utworzenie w Bazylice Świętych Stanisława i Władysława w Wilnie Panteonu litewskich władców. Projekt ma towarzyszyć kompleksowym badaniom naukowym, których celem jest sprawdzenie hipotezy, że w tym miejscu mogą znajdować się szczątki wielkiego księcia litewskiego Witolda, kuzyna króla Władysława Jagiełły.
3: Litewskie Ministerstwo Kultury przekazało, że Panteon nie będzie odrębnym obiektem ani nową ekspozycją. Ma zostać włączony w istniejącą przestrzeń katedry oraz jej podziemi. Plan zakłada upamiętnienie nie tylko władców spoczywających w mauzoleum królewskim i samego księcia Witolda, ale także wszystkich znanych wielkich książąt litewskich, członków rodzin panujących, przedstawicieli możnych rodów oraz innych ważnych postaci historycznych pochowanych w katedrze. Resort zapowiedział również upamiętnienie tych, których grobów lub szczątków dotąd nie odnaleziono lub nie zidentyfikowano, chociaż źródła historyczne potwierdzają ich pochówek w świątyni. Ministerstwo podkreśliło, że przed opracowaniem koncepcji Panteonu przeprowadzone zostaną szczegółowe badania naukowe. Dopiero później we współpracy z ekspertami zostaną przygotowane rozwiązania architektoniczne i ekspozycyjne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Na Krupówkach pojawiły się stoiska z oscypkami, opisane także w języku arabskim. To sposób podhalańskich przedsiębiorców na dotarcie do gości z Bliskiego Wschodu. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej ocenia, że takie dostosowanie oferty to przykład biznesowej zwinności.
4: Nawet w skali Europy i świata zwinność gospodarcza, zwinność marketingowa przedsiębiorców podhalańskich i nie mówimy tutaj świadomie o góralach, bo ich co do zasady może nie jest coraz mniej, ale faktycznie nie stanowią już koru tego biznesu, jest unikatowa.
0: W tym sezonie turystów z krajów arabskich jest jednak o połowę mniej niż rok temu. Branża wskazuje, że wpływ na to może mieć sytuacja geopolityczna oraz problemy z połączeniami lotniczymi. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Poniedziałek pochmurny. W większości kraju przelotny deszcz, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami, głównie na północy, burza. Chłodniej od 17-19 stopni na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich. Około 20 stopni będzie w centrum, do 23 na południu.
6: Autopromocja.
7: Wszystkie książki świata.
8: Już dziś nadajemy ze stolicy Katalonii.
9: Hello, I'm in Barcelona, in my house.
8: Gościem audycji będzie znakomity hiszpański pisarz, mistrz kryminałów z przymrużeniem oka.
9: I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer.
8: Eduardo Mendoza i jego 3 sprawy dla organizacji. Dziś o 20 w programie trzecim. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś.
9: I'm very happy to talk to people in China.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
7: Poleca Radiowa Trójka.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
13: Dobry wieczór, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dwa dni temu odbyła się premiera nowego albumu angielskiego postpunkowego kwartetu Yard Act. Płyta pod tytułem You're Gonna Need a Little Music. Na dowód, że taneczna odmiana post-punku z błyskotliwymi, ironicznymi tekstami sprawdza się nie tylko w studiu, lecz także na żywo, mamy dla Państwa nagrania z koncertu, który odbył się w marcu w ramach BBC Radio 6 Music Festival w Manchesterze. Zapraszam do słuchania. How we doing, Manchester?

pure. Cheers. All right. You've been very patient.

Nice one. Cheers. Yeah, that's good.

0: To był zespół Yard Act w nagraniach z marcowego koncertu z BBC Radio 6 Music Festival w Manchesterze. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
3: Poleca Radiowa Trójka.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski Holding Hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 lipca. Minęła 20. Serwis Anna Zaleśna-Severa. Hiszpania kontra Argentyna. Już tylko minuty dzielą nas od finału Mistrzostw Świata. Setki interwencji strażaków w związku z burzami. Alerty obowiązują aż w 12 województwach. Pobity rekord w Sulejowie Włódzkiem. Pilicą spłynęło prawie 500 kajaków. Hiszpania czy Argentyna, która z drużyn podniesie Puchar Mistrzostw Świata w piłce nożnej? Finałowy mecz już za godzinę w Nowym Jorku. Ulice argentyńskich miast wypełnione już kibicami owiniętymi we flagi. Miłośnicy futbolu skandują nazwy kraju i nazwiska piłkarzy. Finałowe starcie z Hiszpanią na telebimach pod gołym niebem będą oglądać rzesze kibiców, choć na półkuli południowej jest środek zimy, a w Buenos Aires 11 stopni i deszcz.
12: Kto wygra? Argentyna. Dzięki dwóm golom Messiego, bo Argentyna może wygrywać, może przegrywać, ale nigdy nie traci determinacji. Potrafimy bronić i atakować. Pozdrowienia dla Polski. Dziękujemy, że nas wspieracie. Argentyna dzisiaj wygra, bo mamy Messiego, zespół i Scaloniego. On jest najlepszy. Wszyscy jesteśmy zjednoczoną drużyną i przyjaciółmi.
13: Unido, team, friends.
12: Mocne uściski dla wszystkich. Prawda jest taka, że my, Argentyńczycy, kochamy futbol. Argentyna gra dla całego świata. Nie ma granic.

0: Wszyscy jesteśmy jednością. Dziś wygramy 5-1. 4 gole strzeli Messi i jednego Nahuel Molina.
1: Z kibicami w stolicy Argentyny rozmawiał specjalny wysłannik Polskiego Radia Adam Kurczewski. Połamane i powalone drzewa, uszkodzone dachy, podtopione piwnice i drogi to skutki burz, które przetaczają się nad południową, centralną i wschodnią Polską.

0: spalnic przez teren województwa. W trzech przypadkach strażacy zabezpieczali uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych.
1: Aż dla 12 województw Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami. Na północnym wschodzie będą obowiązywać do jutra rana. Strażacy z Hiszpanii walczą z kolejnymi pożarami lasów. Najtrudniejsza sytuacja jest w prowincji Guadalajara, około 100 km na północ od Madrytu. Ogień objął tam już kilkanaście tysięcy hektarów i zmusił do ewakuacji mieszkańców ponad 20 miejscowości, mówi zastępca dowódcy wojskowej jednostki ratownictwa Miguel Jan Hel. Od wczoraj sytuacja w rejonach, w których działamy, jest pod kontrolą i stabilna. Minęła noc była bardzo dobra, a korzystniejsze warunki pogodowe pomogły w opanowaniu sytuacji. Na początku miesiąca Hiszpania doświadczyła jednego z najtragiczniejszych pożarów lasów w swojej najnowszej historii. W prowincji Almeria zginęło 13 osób. Ogień zniszczył około 7 tysięcy hektarów. 455 kajaków przepłynęło Pilicą w Sulejowie Włódzkiem w wielkiej paradzie kajakowej. Tym samym pobity został rekord Polski. Na miejscu była Monika Gosławska.
2: Podchodzimy do kajaczku, ubieramy sobie kamizelki. Jak już są Państwo gotowi, to zapraszam.
3: Czas nie jest brany pod uwagę, to nie jest wyścig, więc tak jak organizatorzy też wspominali, nie ścigamy się tutaj.
4: Dominika Chmielewska, Biuro Rekordów w Poznaniu.
3: Najważniejsze jest to, żeby uformować czwórki lub piątki i ustawić się w miarę za sobą, tak żebym ja też to mogła policzyć.
4: Jurorzy liczyli kajaki na kładce w Sulejowie. Wszystkiemu przyglądali się mieszkańcy miasteczka i okolic.
5: Pięknie to wygląda, kolory prześliczne. Super wrażenie.
6: Wspaniała impreza.
4: A jakie wrażenia tych, którzy wsiedli do kajaków i popłynęli?
7: Wspaniale. Przygoda taka, jak nie wiem, piękna rzeka.
8: Mimo deszczy ostatnich, dużo płycizn, myślałyśmy, że jednak tej wody troszkę przybędzie. A tu jednak były momenty, że trzeba było wysiąść z kajaka i kajak popchnąć. Ale wszystko się udało.
1: W poprzednim roku Pilicą spłynęło 365 kajaków. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Poniedziałek pochmurny. W większości kraju przelotny deszcz, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy burze. Będzie od 17-19 stopni na północnym zachodzie do 23 na południu.
10: Autopromocja.
11: Białoruś jak gułag. W jakich warunkach przebywają więźniowie polityczni w tym kraju i dlaczego prześladowania nie ustają? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dziennikarką Agnieszką Romaszewską oraz ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich Kamilem Kłysińskim, współtwórcami książki Archipelag Białoruś, wyjątkowego zapisu rozmów z byłymi więźniami politycznymi. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, platformach streamingowych i YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
10: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: Halo, halo, dobry wieczór, tu Barcelona.

0: Te odgłosy to mała fontanna w ogrodzie domu dzisiejszego gościa audycji, znakomitego pisarza, 83-letniego, który zadebiutował w 1975 prawdą o sprawie Savolty. Dziś uważany jest za jednego z najważniejszych współczesnych twórców języka hiszpańskiego. Ukończył prawo, pracował jako adwokat, radca prawny, a także tłumacz w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. W 2010 roku za powieść Walka kotów otrzymał jedną z najważniejszych hiszpańskich nagród literackich – Premio Planeta. W Polsce stał się niebywale popularny dzięki swoim przezabawnym kryminałom, choćby Sekretowi hiszpańskiej pensjonarki, Oliwkowemu labiryntowi czy Przygodzie fryzjera damskiego.
1: Hello, I am Eduardo Mendoza, I'm a Spanish writer. I'm in Barcelona, in my house, and I'm very happy to talk to people in Channel 3.
0: Spotykamy się, ponieważ w Polsce, w przekładzie Tomasza Pindla, ukazała się właśnie kolejna powieść Eduarda, znów pełen absurdów i doskonałego humoru, kryminał Trzy zagadki dla organizacji. Rzecz, a w zasadzie śledztwo, a właściwie trzy jednocześnie, toczą się oczywiście w Barcelonie, mieście przez Mendozę opiewanym i ośmieszanym jednocześnie. Czy coś może łączyć śmierć mężczyzny w hotelu w centrum miasta z wybuchem na jachcie,

0: i małymi zyskami firmy, która zajmuje się przetwórstwem rybnym? Być może, może. Czy ktoś jest w stanie dociec prawdy? Jeśli, to wyłącznie organizacja. Dziwne stowarzyszenie, które skupia agentki i agentów nie przypominających profesjonalistów. Czy można to opowiedzieć przezabawnie? Jasne, przecież to Eduardo Mendoza. Już wiele razy zapowiadałeś, że nie napiszesz żadnej książki, a potem w różnych odstępach publikowałeś kolejną. I kolejną. Aż doszliśmy do trzech zagadek dla organizacji. Chyba jednak nie możesz żyć bez pisania.
1: That's correct. Yes, but also I didn't say what I said as a lie or as a publicity stunt or anything. I really believed that I should have stopped writing. Not writing. I said that I would stop writing fiction.
2: Tak, zgadza się. Ale to nie miało być kłamstwo ani chwyt reklamowy. Naprawdę wierzyłem, że powinienem przestać pisać. Nie tyle przestać pisać w ogóle, ale nie pisać już beletrystyki. Chciałem pisać eseje lub wspomnienia, a potem pomyślałem, że jednak stwierdzenie, iż nie będę już pisać, było dobrą decyzją, ponieważ tworzyłem wtedy z absolutną swobodą. Powiedziałem sobie, mam teraz czas na dogrywkę. Nie muszę spełniać żadnych oczekiwań, bo moja kariera już się zakończyła. Robię to wyłącznie dla siebie. Byłem więc bardzo szczęśliwy. Pisanie przychodziło mi z ogromną łatwością i odkryłem nowy sposób pisania. Pomyślałem, że zrobiłem to, co musiałem zrobić i że mam to już za sobą. Napisałem swoje książki. Najlepsze, najgorsze, dobre, złe, to nie ma znaczenia. Teraz mam swobodę pisania o czymkolwiek zechcę. Z tym jednym zastrzeżeniem, że wciąż podchodzę do tego zajęcia poważnie. Nie piszę pierwszej rzeczy, jaka wpadnie mi do głowy. Pracuję rzetelnie. Dążę do doskonałości w każdym aspekcie. To zabawne książki, pełne humoru i komedii, ale nawet w nich trzeba zachować powagę i dążyć do tego, co najlepsze. Właśnie tak postąpiłem. Bez pośpiechu, bez zobowiązań, bez presji.
1: Fight for excellency in any area. I mean, these are funny books. They are humor, comedy, but even there you have to be serious and strive for the best. So this is what I did. No hurry, no obligation, no pressure.
0: No dobrze, ale czy to oznacza, że mimo tego wahania pisać, nie pisać, posługiwałeś i posługujesz się jakimś planem? Wiesz, co i kiedy chcesz napisać? Czy to jest raczej wolna Amerykanka, tudzież Hiszpanka albo Katalonka? Choć może w zasadzie powinienem zapytać, czy w ogóle miałeś w młodości plan, by zostać pisarzem, bo może i to się wydarzyło przypadkiem.
1: There was no planning, but there was a conviction that I would wanted to write. I mean, I didn't want to be a writer when I was a kid, but I wanted to write. I loved writing, I loved books, I loved
2: Nie miałem żadnego planu, ale towarzyszyło mi przekonanie, że chcę pisać. Jako dziecko nie chciałem zostać pisarzem, po prostu chciałem pisać. Kochałem pisanie, kochałem książki, opowiadania i komiksy, więc postanowiłem to robić. Nigdy nie sądziłem, że będę się utrzymywać z pisania. Z czasem napisałem jednak mnóstwo rzeczy. Jako nastolatek wysyłałem opowiadania do gazet, ale natychmiast do mnie wracały. Spotykałem się z odmową. Skończyłem jedną powieść i ją również odesłano. W końcu ukończyłem drugą powieść, która wprawdzie nie była idealna, ale dała mi poczucie satysfakcji. Ostatecznie została opublikowana po tym, jak krążyłem od wydawnictwa do wydawnictwa. Odniosła ogromny sukces, większy niż śmiałem przypuszczać. Miało to swoje dobre i złe strony, bo pomyślałem, że to poważna sprawa. Skoro potraktowano mnie poważnie, to muszę sprostać oczekiwaniom. Zastanawiałem się, co powinienem teraz zrobić. Potem przyszedł kryzys związany z drugą książką, co jest typową sytuacją. Nigdy niczego nie planowałem. Pisałem po prostu to, co przychodziło mi do głowy. Odkryłem w ten sposób drugą formę twórczości, jaką jest

0: komedia. I nie chodzi tu o wplatanie humoru do tekstów, ale o książki stricte humorystyczne, których pisanie jest nie lada wyzwaniem. Czy uda mi się rozbawić czytelników? Czy będę zabawny? Czytelnik musi uznać to za zabawne i, jeśli to tylko możliwe, szczerze się zaśmiać, co jest naprawdę trudnym zadaniem. Udawało mi się to robić. Pisałem długie, poważne książki, a potem niejako od niechcenia te krótkie, zabawne pozycje, które przyniosły mi sławę i pieniądze. Te pierwsze dały mi jedynie prestiż.
1: And then with the left hand these short funny books which gave me a name and money. The others gave me just prestige.
2: Polscy czytelnicy poznali cię właśnie dzięki tym stricte humorystycznym książkom, tworzonym z radości pisania, dla, jak mówisz, wielkiej przyjemności. Dopiero potem dostaliśmy twoje powieści takie, nazwijmy, cudzysłów, poważne. I właśnie teraz, po latach, wracasz historią bardzo zabawną, trzema zagadkami dla organizacji. A jak doszło do powstania tej ścieżki twojej twórczości? Jak wpadłeś na pomysł, by podbić serca czytelników opowieściami o niemądrych detektywach, którzy prowadzą śledztwa i, pozbawieni talentu, mogą liczyć na wsparcie losu?
1: Well, it came from several sources. First, in the first book I published, there was this character that I found in an old newspaper, in a newspaper of I think 1920s, a real character in Barcelona, who was a man who was.
0: Miało to wiele źródeł. Po pierwsze, w mojej pierwszej opublikowanej książce pojawiła się postać, na której ślad natrafiłem w starej gazecie, chyba z lat 20. Był to prawdziwy człowiek z Barcelony, mężczyzna przebywający w zakładzie psychiatrycznym, ponieważ uznano go za szaleńca, a przynajmniej tak wtedy uważano. Czasami jednak policja zabierała go stamtąd i wypuszczała na wolność, a wtedy stawał się policyjnym informatorem, bo potrafił doskonale wtopić się w tłum. Skoro uchodził za wariata, to nikt nie zwracał na niego uwagi. Dzięki temu wiele słyszał i przekazywał te informacje policji. Uważałem go za fascynującą postać. Oczywiście z czasem słuch o nim zaginął. Znalazłem tylko ten jeden artykuł w gazecie i absolutnie nic więcej na jego temat. Ta postać utkwiła mi jednak w pamięci i wykorzystałem ją w swojej pierwszej powieści. Potem jednak utknąłem i nie wiedziałem, w jakim kierunku poprowadzić kolejną książkę, nad którą pracowałem, a która ostatecznie stała się Miastem Cudów. Postanowiłem więc napisać powieść kryminalną z tym bohaterem. Bardzo lubiłem kryminały, choć w tamtych czasach uchodziły one za literaturę drugorzędną i popularną, a w Hiszpanii w ogóle się ich nie pisało. Docierały do nas z Anglii, Francji, trochę z Włoch i oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Zdarzały się też duńskie. Zastanawiałem się więc wspólnie z kilkorgiem innych pisarzy, dlaczego by nie wymyślić hiszpańskiego detektywa. Musiał być jednak Hiszpanem. Nie mógł być klasycznym policjantem ani prywatnym detektywem, bo takich w Hiszpanii po prostu nie było. Z kolei zwykły stróż prawa nie zostałby dobrze przyjęty przez czytelników. Wymyśliliśmy więc kilku detektywów, a ja zdecydowałem się na tego konkretnego. Mieszkałem wtedy w Nowym Jorku i czytałem mnóstwo kryminałów wielkich amerykańskich autorów. Była to wprawdzie literatura popularna, ale świetnie napisana. Zacząłem więc tworzyć bez żadnego planu i bez konkretnego pomysłu, po prostu po to, by oderwać się od książki, nad którą wówczas pracowałem. I tak właśnie się narodził.
1: I was living in New York at that time and reading a lot of mysteries, the American great mystery writers. Pulp fiction, but very well written. So I just started with no plan, with no idea, just to get away from the book I was writing at that time. So this is how he was born.
2: No dobrze, Eduardo, ale do napisania takich książek jak Przygody Fryzjera Damskiego czy obecnie Trzech Zagadek dla Organizacji potrzebne jest również niebanalne i wyłaniające się niemal z każdego zdania poczucie humoru. Od zawsze byłeś tak zabawny, komiczny i chwilami cyniczny. I jeszcze, jak myślisz, dlaczego ludzie tak lubią, cenią taki rodzaj inteligentnego, dodajmy, żartu? Well, I should...

0: I was born with the humor in my genes. I remember my father was very, very funny. He was a very funny man. They were always laughing with his friends and exchanging jokes and in the cafe, in the meetings and so on. Although he was a very serious person because he was a public prosecutor.
1: Wydaje mi się, że humor mam we krwi. Pamiętam, że mój ojciec był bardzo zabawnym człowiekiem. Zawsze żartował z przyjaciółmi, z którymi opowiadali sobie dowcipy w kawiarniach i na spotkaniach. I to pomimo faktu, że na co dzień był bardzo poważną osobą, pracował bowiem jako prokurator. Potrafił opowiadać przerażające historie o przestępcach z wielkim poczuciem humoru. Słuchałem tego z uwagą, a jego przyjaciele z Ministerstwa Sprawiedliwości byli pod tym względem dokładnie tacy sami. Dorastałem więc, przysłuchując się wciągającym opowieściom kryminalnym snutym w domu, przy winie i oliwkach. Sam jednak nie byłem zbyt zabawny, co stanowiło dla mnie pewien problem. Ze względu na to, że piszę humorystyczne książki, ludzie z góry zakładają, że ja również jestem niezwykle zabawny. Zdarza się więc, że goszczę w radiu lub telewizji, a odbiorcy oczekują, że będę zachowywał się jak komik, którym przecież nie jestem. Czasami znalezienie dobrej, dowcipnej riposty zajmuje mi całe 2 dni. Zajmuję się tworzeniem humoru na piśmie, a to coś wyjątkowego. Nie jest to zjawisko zbyt powszechne. W wielu krajach moje książki w ogóle nie odnoszą sukcesu. Choćby w Niemczech, we Włoszech czy w Anglii. Mają tam po prostu własne poczucie humoru. Są za to z powodzeniem tłumaczone na francuski i zdecydowanie na polski. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale myślę, że Polska ma długą i solidną tradycję błyskotliwego humoru w słowie pisanym, co nie jest tym samym, co humor w komediach, filmach, telewizji czy teatrze. To bardzo specyficzna dziedzina, a ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo jest trudna, bo trzeba przecież sprawić, by coś okazało się zabawne wyłącznie za sprawą słów na papierze.
0: Of clever humor in writing, which is not the same as humor in comedy or movies or television or theater. It's a specialty which people don't realize how difficult it is, because you are making things funny just with words on paper.
2: Gdybym więc zapytał cię teraz o 3 elementy poczucia humoru a la Mendoza, tego prezentowanego na kartach powieści, co by to było?
0: Well, first economy. You have to the worst thing you can do is to overdo the joke or explain the joke. It's better to miss it than to overdo it.
1: Po pierwsze, umiar. Najgorsze, co można zrobić, to przesadzić z żartem albo zacząć go tłumaczyć. Lepiej nie trafić w punkt, niż przedobrzyć. Trzeba też wykazać się ogromnym szacunkiem, ponieważ humorem bardzo łatwo można kogoś zranić. Humor z natury jest agresywny, często opiera się na wadach fizycznych, bierze na cel osoby niezbyt bystre, kobiety, osoby niskorosłe, dzieci, ludzi starszych, niesłyszących czy krótkowidzów. To właśnie na tych elementach bazuje komizm. Należy więc być bardzo, ale to bardzo ostrożnym. Można z tego czerpać, jednak trzeba to robić z szacunkiem. Pisałem na przykład humorystyczne teksty o religii. Podszedłem do tematu z takim wyczuciem, że pewien magazyn religijny zrecenzował moją książkę, pisząc, że jest zabawna, bo wyśmiewa religię świętych i księży, ale że autor robi to z szacunkiem i życzliwością. A trzecia rzecz, sam nie wiem, poddaję się.
0: But he does it with respect and friendliness. The third one I don't know. I pass.
2: Zanim opowiemy o twoich bohaterach, tych nowych z 3 zagadek dla organizacji, chciałbym, byśmy poświęcili kilka minut twojej bohaterce najważniejszej. Chodzi mi rzecz jasna o Barcelonę. Mieszkasz tu, jesteś stąd, pracujesz tu, zapisujesz kolejne dekady życia w tym miejscu, w kolejnych książkach. Jak zmieniało się twoje spojrzenie na stolicę Katalonii? Co sprawiło, że tak bardzo związałeś swoich bohaterów właśnie z tym miejscem?
0: Yeah, well, I think there is a misunderstanding. I don't love Barcelona especially, and I lived in Barcelona because I was born here.

0: I studied here, all my youth was spent here. But then I went away, and I always wanted to go away. I love to be a foreigner. I don't want to be at home. And when I'm home in a new city, I change it.
1: Myślę, że zaszło tu pewne nieporozumienie. Nie kocham Barcelony jakoś szczególnie. Mieszkałem tu, bo tu się urodziłem, studiowałem i spędziłem całą młodość, ale potem wyjechałem. Zresztą zawsze chciałem to zrobić. Uwielbiam być cudzoziemcem, nie lubię czuć się jak u siebie. A kiedy zaczynam tak się czuć w nowym mieście, po prostu przenoszę się do kolejnego. Chcę odkrywać nowe miejsca, poznawać ich mieszkańców, a potem ruszać dalej. Teraz mieszkam w Barcelonie, bo jestem już starszy i muszę być bliżej swojego lekarza. To dla mnie ważniejsze niż cokolwiek innego. Gdybym jednak mógł, znów bym się przeprowadził. Mieszkałem w Nowym Jorku, Londynie i Wiedniu, a do tego dużo podróżowałem. Zawsze interesowało mnie jednak miejskie życie. A skoro Barcelona była moim rodzinnym miastem, postanowiłem zgłębić właśnie jej specyfikę. Co ciekawe, kiedy zacząłem pisać o Barcelonie, mieszkałem akurat w Nowym Jorku. Z drugiej strony, to miasto idealnie nadawało się na pełnoprawną postać literacką. Było niemal nieznane, poza wąskim kręgiem ludzi w Hiszpanii. Kiedy zagraniczne gazety wspomniały o Barcelonie przy okazji jakiegoś wydarzenia sportowego czy czegoś w tym rodzaju, musiały dodawać wyjaśnienie, że to miasto położone w Hiszpanii, na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Nikt nie znał Barcelony, nie zaglądali tu turyści. Przyjeżdżano tu w interesach albo w odwiedziny do znajomych, ale nie w celach turystycznych. Nagle jednak Barcelona zaczęła się zmieniać i stała się tym, czym jest dzisiaj. Zjawiskiem wręcz absurdalnym, o którym, jeśli zechcecie, opowiem trochę później. Moje książki zostały wtedy wchłonięte przez ten fenomen zwany Barceloną. Turystyczne, sportowe i gastronomiczne zjawisko, jakim jest dziś to miasto, to wymysł ostatnich lat. Ja po prostu popłynąłem z prądem tego zjawiska, co oczywiście bardzo mi odpowiadało.
0: I was just in the wake of this phenomenon, which was very good for me, of course.
2: Wspomniałeś o Barcelonie, o tym, jak się zmieniła. Przyjechałem tu w czasie pandemii COVID-19 i przyznaję, nie mogłem poznać miasta. Było pusto, cicho, a nad morzem słyszałem ptaki. Żadnego tłoku. Ale to był wyjątkowy moment.
0: Well, there is a contradiction. First, Barcelona was an industrial city, which was very polluted, ugly, no beach, no harbor, nothing. It was a small provincial second-rate city. So it changed because it had a because it profited from some circumstances. The Olympic Games was one, but also a few changes in the politics and so on. So it made a small change and became.
1: Jest w tym pewna sprzeczność. Po pierwsze, Barcelona była miastem przemysłowym, bardzo zanieczyszczonym i brzydkim. Nie miała ani plaży, ani portu. Było to małe, prowincjonalne miasto drugiej kategorii. Zmieniła się więc, bo wykorzystała pewne okoliczności. Jedną z nich były Igrzyska Olimpijskie, ale także kilka zmian w polityce. Dzięki temu miasto trochę się przeobraziło i stało się bardzo atrakcyjne dla obcokrajowców. To, co jest dobre dla Barcelony, jest jednocześnie dla niej złe, ponieważ to właśnie ludzie, którzy tu przyjeżdżają i zostawiają pieniądze, sprawiają, że miasto jest urocze i nowoczesne, że ma muzea, czyste plaże i dobre restauracje. Ceną, jaką trzeba za to zapłacić, jest jednak tłok. To trochę absurdalne. Dziś żyjemy ze sprzedawania samych siebie, naszego wizerunku i tego, co potrafimy robić najlepiej. Chodzi mi o to, że ludzie są tu życzliwi. Jedzenie jest dobre, a atrakcje ciekawe. Ale to po prostu nasza praca. Gdybyśmy zajmowali się górnictwem, produkcją samochodów czy czymś w tym rodzaju, też byłaby to brudna robota. Turystyka to brudna robota, jak każda inna na świecie. Jak więc wygląda dziś Barcelona? Nie wiem. Nadal mi się podoba. Uważam, że to fajne miasto. Oczywiście podczas lockdownu było idealnie. bo zostały same dobre strony, a złe zniknęły.

0: ale tego nie da się utrzymać. A pandemia nie jest czymś, z czego można się cieszyć. Na tym właśnie polega ta sprzeczność. Nie chcemy wielkich statków wycieczkowych, które przywożą 5000 osób schodzących z pokładu po to, by kupić durne pamiątki, zjeść okropne jedzenie, zdobyć koszulki klubów piłkarskich, a potem wrócić na statek. I tak w kółko. Ale oto pojawił się nowy, największy statek wycieczkowy na świecie, mieszczący 7000 pasażerów i 3000 członków załogi, czyli przypłynęłoby tu 10000 osób. Ominie Barcelonę, a my jesteśmy zrozpaczeni. Przecież chcemy, żeby ten statek tu przypłynął, bo to nasz biznes. To tak, jakbyś otworzył restaurację, w której nie ma klientów, a potem nagle przyszłoby ich zbyt wielu i nie wiedziałbyś, co robić. Tak właśnie wygląda sytuacja w Barcelonie.
1: You open a restaurant and there are no customers, and then suddenly there are too many customers and you don't know what to do. I mean, this is the situation in Barcelona.
2: A teraz jeszcze oddana, dokończona w końcu Sagrada Familia. Papież pielgrzymował do Barcelony.
1: I think the Sagrada Familia is a case in point. I mean, we have more churches than two churches per inhabitant in Barcelona, and the churches have not full up. They are almost empty, but we are spending millions in building this tremendous, the biggest church in the world.
0: Myślę, że Sagrada Familia jest tego dobrym przykładem. W Barcelonie przypada pewnie więcej niż dwa kościoły na mieszkańca i świecą one pustkami, a my wydajemy miliony na budowę tego największego na świecie kościoła, który będą odwiedzać turyści, a nie wierni przychodzący się pomodlić. Mamy już przecież katedrę, mamy piękne stare świątynie, mamy też kościoły nowoczesne, a budujemy to coś. Sam nie wiem, czym to właściwie jest. Zaprosiliśmy papieża i przyjechał, ale myślę, że nie powinien był tego robić. Może lepiej wytnij tę część. Nie chcę krytykować papieża, ale uważam, że jest w tym wszystkim coś zupełnie niereligijnego. Sam nie jestem osobą religijną, ale nie sądzę, żeby to było właściwe. W dodatku ten kościół jest bardzo brzydki. Nie mów nikomu, ale ta nowa część... Gaudí był bardzo kreatywnym architektem i świetnym budowniczym. Uwielbiam jego projekty w Barcelonie, ale nie Sagradę Familię, którą porzucił niemal na samym początku. Reszta to czysty wymysł. W dodatku przesadzony. Ale tak to już jest ze wszystkim. Turystyka to bardzo dziwne zjawisko. Podsumowując, rozbudowa Sagrady Familii przypomina odbudowę Partenonu w Atenach. Jaki to ma sens?
1: It's like the rest of the tourism is very strange. In finishing the Sagrada Familia is like rebuilding the Parthenon in Athens. What's the sense of it?
2: W twojej najnowszej książce mieszkańcy Barcelony mówią, że czują się w niej jak małpy w zoo, albo jak rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej zamknięci w rezerwacie. Kiedy zacząłeś pisać trzy zagadki dla organizacji?
1: I never remember the moment I start. I find myself in the middle of writing. I've been just I write everyday things that come to my mind. In notebooks, in just papers, and then suddenly one of these things is the beginning of a story that changes, and usually the beginning ends up in the waste paper. I was going to a doctor, which is the things I do most these days. And it was in the center of the city, in a place with full of beautiful shops in the Paseo de Gracia. And there were these very, very expensive shops like Louis Vuitton, Prada, and long lines of people waiting to get in. In the sun, they were obviously tourists.
0: Nigdy nie pamiętam momentu, w którym zaczynam. Cały czas jestem w samym środku pisania. Zapisuję codzienne sprawy, które przychodzą mi do głowy. W zeszytach, na zwykłych kartkach. A potem nagle jedna z nich staje się początkiem opowieści, która

0: a z czasem się zmienia. Zazwyczaj ten początek i tak ląduje w koszu. Ale pewnego dnia szedłem do lekarza, co ostatnio jest moim najczęstszym zajęciem. Było to w centrum miasta, na Paseo de Gracia, w miejscu pełnym pięknych sklepów. Znajdowały się tam bardzo drogie butiki takich marek jak Louis Vuitton czy Prada, a przed nami stały długie kolejki ludzi czekających w pełnym słońcu na wejście do środka. Byli to oczywiście turyści. Pomyślałem sobie, że nie czekałbym w kolejce, żeby kupić bardzo drogą, luksusową rzecz. Konieczność stania w kolejce po luksus wydała mi się fantastycznym paradoksem. Nie mam pojęcia, co się dzieje w środku tych sklepów, ale pomyślałem, że może ci ludzie dostają tam lanie czy coś w tym stylu. To naprawdę niezwykłe. Stać w kolejce, żeby kupić zegarek za 100 tysięcy euro. Tak właśnie zacząłem. Od rozmyślania. Pamiętam, że zaczęło się od jakiejś organizacji. Nie wiedziałem zresztą, czym dokładnie się zajmuje. I od kogoś, kto po prostu ubiegał się o pracę w tym właśnie miejscu. Myślałem o tej kobiecie robiącej notatki, o tym mężczyźnie proszącym o posadę, o odgłosach miasta dobiegających zza okna i o całym tym absurdzie. To, co znajdowało się na zewnątrz, było jeszcze bardziej absurdalne niż to, co działo się w środku. Taki był początek. A potem po prostu wszystko zmieniałem, próbowałem i wymyślałem na nowo. W końcu zawsze nadaję jakieś znaczenie temu, co wymyśliłem, choć początkowo zupełnie nie mam pojęcia, co robię. Pewnego dnia, już po opublikowaniu książki, doszedłem do wniosku, że moje pokolenie przypomina organizację stworzoną przez dawny reżim w zupełnie innym celu, a potem pozostawioną samą sobie. Tkwi poza czasem i rzeczywistością, a istnieje po prostu dlatego, że ma na przykład obowiązek raz w roku odtańczyć i odśpiewać jakieś tradycyjne utwory, bo tak nakazuje jej statut. Pomyślałem, że może właśnie tak czujemy się my, ci nieliczni przedstawiciele mojego pokolenia, którzy wciąż pozostają aktywni. Piszą, zajmują się dziennikarstwem czy pracują w teatrze. Czujemy się jak relikt minionej epoki. I to jest w porządku. To nie kwestia nostalgii, pesymizmu czy smutku. Wręcz przeciwnie. Uważam, że teraz żyje nam się lepiej niż kiedyś. Urodziłem się w straszliwych czasach. Szalała wojna światowa, a Hiszpania leżała w gruzach. Dla wielu z nas całe dzieciństwo upłynęło w zrujnowanym mieście. Wciąż to pamiętam. Place usiane górami gruzu. Brakowało jedzenia. Musieliśmy stać w kolejkach, żeby kupić chleb i mleko. Wszechobecne cierpienie, ludzie na wygnaniu lub w więzieniach, opowieści o zaginionych, przemocy i wojnie. To był po prostu bardzo smutny świat. Edukacja była wówczas niezwykle surowa, rygorystyczna i opresyjna. Trwał najgorszy okres panowania religijnej prawicy w Kościele. Wpajano nam poczucie grzechu i obowiązku, przekonanie, że trzeba być dobrym, poświęcać się i że nie wolno robić tego czy tamtego. Postanowiłem uciec i wyjechać z Hiszpanii. Pojechałem do Londynu na studia. Czułem się tam niezwykle wolny i to wtedy postanowiłem, że już nigdy nie pozwolę sobie na nudę. Mogę być głodny, mogę ciężko pracować, ale zrobię absolutnie wszystko, żeby już nigdy się nie nudzić, co zresztą prawie mi się udało. Prawie, bo czasami człowiek siłą rzeczy się nudzi. Nie da się uniknąć znużenia w towarzystwie niektórych osób czy w pewnych sytuacjach. Ale ogólnie rzecz biorąc, robiłem to, co chciałem i miałem przy tym ogromne szczęście. Jestem bardzo szczęśliwy i niezmiernie wdzięczny. Nie wiem wprawdzie wobec kogo lub czego, ale odczuwam ogromną wdzięczność. I
1: just went out of Barcelona, out of Spain. I went to London to study. I felt so free, and ever since I decided I will never be bored anymore. I'll be hungry, I'll work, I'll do anything, but I will never be bored anymore. Which I almost succeeded in doing, almost. Well, because sometimes you get bored, you cannot prevent boredom to assault you with some people or situations, but in general, I've done what I wanted to do and I've been very, very lucky. I'm very happy and very grateful. I don't know to whom, but I'm very grateful.
2: Eduardo Mendoza gości dziś, a w zasadzie inaczej. Wszystkie książki świata goszczą dziś w domu Eduarda Mendozy w Barcelonie. Rozmawiamy o i wokół powieści

0: czy Zagadki dla organizacji, która właśnie ukazała się w Polsce w przekładzie Tomasza Pindla. Ja mam dla Państwa egzemplarze, można do mnie pisać w tej sprawie, ale trzeba mnie przekonać. Trzeba też podać w treści wiadomości adres korespondencyjny. A czekam tu, książki@polskieradio.pl. Historia, którą przedstawiasz w trzech zagadkach dla organizacji, to także opowieść o biurokracji. Ona przetrwa, jak się zdaje, wszystkie możliwe reżimy. To konkretne, dziwne biuro detektywistyczne powstało w 1944 roku, podczas II wojny światowej, za rządów Franco. Potem wróciła demokracja, wrócił król, rządy przechodziły z lewej na prawą i odwrotnie, pojawiły się próby walki o niepodległość Katalonii, a opisana przez ciebie organizacja działała i, jak się można spodziewać, działa wciąż.
1: Yes, yes. Well, I think we are quite lucky to have this bureaucracy. You know, in France they say that the country works even if there is a government.
2: Myślę, że mamy ogromne szczęście, że istnieje ta cała biurokracja. We Francji mawia się, że kraj działa nawet wtedy, gdy ma rząd. Zawsze jest bowiem coś, co działa bez względu na to, co się akurat dzieje. A Hiszpania po prostu funkcjonuje. To wręcz cud, że to wszystko w ogóle działa. Jeśli czytacie gazety i oglądacie wiadomości, zwłaszcza telewizyjne relacje z obrad parlamentu czy posiedzeń rządu, to widzicie, że wszyscy ci ludzie ostatecznie lądują w więzieniu. Jednego dnia są ministrami, a następnego dnia siedzą już za kratkami, bo są skorumpowani. Ale kraj nadal działa, ponieważ są w nim ludzie, którzy po prostu zajmują się swoimi sprawami. Czytają gazety, dyskutują o piłce nożnej, trochę popracują i utrzymują to wszystko w ruchu, co jest jak najbardziej w porządku. Sam uwielbiam biurokrację. Przez część życia byłem urzędnikiem. Pracowałem w ONZ, która jest ogromną, zbiurokratyzowaną machiną, ale uważałem, że to w porządku. Urzędnik ma w sobie ogromne poczucie, może nie tyle honoru, co obowiązku. Doskonale wie, skąd biorą się pieniądze i czuje, że musi się za nie odwdzięczyć.
1: He knows very well where the money comes from and he has to return it in kind.
0: W poprzednich, stricte humorystycznych, jakie nazwałeś, książkach, był zwykle jeden detektyw, jedna postać rozwiązująca śledztwo. Tu oferujesz czytelnikom całą paletę postaci. Ludzi, którzy próbują być użyteczni, choć w rzeczywistości są ślamazarni, leniwi, nieogarnięci itd. Dlaczego tak wielu jednocześnie?
1: It comes from television. Like everybody else, I watch TV series and they change. First it was the lone wolf, the detective was always the lone wolf.
2: To proste. Pochodzą z telewizji. Jak wszyscy oglądam seriale, a te bardzo się zmieniły. Na początku detektyw zawsze był samotnym wilkiem. Potem pojawili się detektywi będący funkcjonariuszami policji, a teraz modna jest grupa, cały komisariat, zespół specjalnych detektywów czy odrębny oddział. Rozwiązują sprawę, po czym natychmiast o niej zapominają, by skupić się na swoich wewnętrznych relacjach. Na przykład na sekretarce zakochanej w szefie. Pomyślałem, że to bardzo zabawne. Uznałem, że tkwi w tym ogromny potencjał. W serialach telewizyjnych zawsze podchodzi się do tego niezwykle poważnie, co uważam za bardzo, ale to bardzo komiczne. Im poważniej to przedstawiają, tym zabawniejsze się to staje. Szczerze mnie to bawi. Postanowiłem więc wypróbować ten nowy trend w opowiadaniach kryminalnych. Motyw zbiorowego detektywa. Raz się udało. W kolejnej książce, która nie została jeszcze przetłumaczona na język polski, wróciłem do tego samego detektywa, którego opisywałem już wcześniej. Detektywa samotnika. Uznałem, że tamten eksperyment dobiegł końca. Nigdy nie działam zgodnie z planem, o czym już wspomniałem, ale czasami po prostu widzę, że dany wątek ma potencjał, by ciągnąć się w nieskończoność. A innym razem dostrzegam, że lepiej się zatrzymać. Druga część byłaby bowiem kiepska i zepsułaby dobre wrażenie po tej pierwszej. Czasami nieudane rzeczy potrafią zadziałać wstecz. Trzeba być przy tym bardzo ostrożnym.
1: It's better to leave it at that. Because a second part

0: would be bad and would make bad the first. Sometimes bad things have real retroactive effect. You have to be careful.
1: Co byś o tych nowych bohaterach powiedział? Czy podarowałeś im jakieś swoje cechy albo przygody? Lubisz ich w ogóle?
0: Yes, well, I love them. I love them. This is one good thing of these humor stories. You don't have to be fair, you don't have to...
2: Kocham ich. To jedna z zalet humorystycznych opowiadań. Nie trzeba być sprawiedliwym. Nie trzeba udawać, że ma się zasady. Kochasz swoje postacie, sprawiasz, że są złe i absurdalne, a mimo to wciąż je kochasz. I myślę, że to właśnie pozwala dotrzeć do czytelników. Wszyscy mają swoje słabe strony i wszyscy prowadzą podwójne życie. Jedną z rzeczy, które odkryłem podczas rozwijania fabuły, było wykorzystanie dwóch obliczy każdego bohatera. Sama opowieść toczy się w czasie przeszłym, ale gdy bohaterowie przebywają poza organizacją, u siebie w domu, narracja przechodzi w czas teraźniejszy. Jedna z nich to kobieta, która opiekuje się swoją starą matką. Druga to bardzo nieśmiała dziewczyna, dotrzymująca towarzystwa pewnej szalonej kobiecie. Z kolei on jest mężczyzną, który ma dziecko i tylko udaje, że odrabia z nim lekcje. A tak naprawdę wszyscy są detektywami. Uznałem to za niezwykle zabawne i bardzo mi się to spodobało. Poza tym mogłem się z nimi utożsamić jako pisarz, który wygłasza przemówienie i odbiera nagrodę, a potem wraca do domu i ponownie zabiera się za żmudną pracę.
0: Gives a speech and receives a prize and then comes home and starts just doing the homework.
1: Pisałeś, jak mówisz, bez planu. Historia się rozrastała, zagadek było więcej niż zwykle. Wszystko się skomplikowało.
0: Yes, it comes from the fact that in Spain we have many police organizations. I mean, we have the local police and the
2: Wynika to z faktu, że w Hiszpanii mamy mnóstwo organizacji policyjnych. Mamy policję lokalną, miejską i wiejską, a także autonomiczną. Nie znam żadnego innego kraju na świecie, w którym istniałoby tak wiele różnych instytucji, które ze sobą nie współpracują, a czasami wręcz działają przeciwko sobie. Pomyślałem więc, że wykorzystanie tego to świetny pomysł. Chodzi o trzy sprawy podlegające różnym jednostkom oraz organizacje, która postanawia je ze sobą połączyć. W przeciwnym razie toczyłyby się one zupełnie niezależnie od siebie, a może w ogóle nie zostałyby rozwiązane. Wymyśliłem więc trzy wątki, nie mając jeszcze pojęcia, jak je zamknąć, ani dlaczego właściwie są ze sobą powiązane. Zakończenie jest całkowicie absurdalne, ale ostatecznie udało mi się spleść te trzy sprawy w jedną całość.
1: Dziękuję, że sam o tym mówisz, o absurdach, o zwrotach akcji i o tym, że być może sam nie do końca wiedziałeś, jak to wszystko rozwiązać. Napięcie rośnie, wszyscy oczekują wielkiego wybuchu na końcu, a potem Mendoza mówi: o nie, poddałem się, zrób to sam.
0: Yes, yes, and the solution is given by somebody who's not a member of the organization. It's a taxi driver who they hire for...
2: Tak. A rozwiązanie podsuwa ktoś, kto wcale nie jest członkiem organizacji. To taksówkarz, którego wynajęto do śledzenia pewnej osoby, a on po prostu postanawia sam rozwiązać sprawę. Liczyłem tu na współudział czytelnika. To przecież sztuka. Po prostu żartujemy. Przyjmijcie to takim, jakie jest. Nie oczekujcie żadnej logiki ani prawdziwego rozwiązania. Nic nie ma przecież sensu. Jednak na pewnym poziomie musi zostać zachowana spójność. Ustala się konkretny pułap i nie można od niego odbiegać. Trzeba z tym bardzo uważać. Czasami czytam powieści przyjaciół, którzy również tworzą humorystyczne historie. Mówię im wtedy to, co, jak przypuszczam, sami mogliby powiedzieć do mnie. Nie jesteście spójni, jeśli ustalacie pewien poziom absurdu, musicie konsekwentnie pozostać na tym poziomie. Nie możecie nagle zaburzać spójności. W tych ramach wolno wam absolutnie wszystko, ale nie możecie poza nie wykraczać ani tak po prostu wprowadzać zupełnie nowych elementów. Sami ustalacie zasady gry, ale potem musicie się ich

0: ściśle trzymać.
1: You cannot betray the consistency of this level. At this level you can do anything, but not go out of it. And you cannot introduce a new element. You decide the rules of the play, but you have to stay by these rules.
2: Dużo mówisz o absurdzie, o najzabawniejszych momentach. Wcześniej wspomniałeś o biurokracji, także w Organizacji Narodów Zjednoczonych, dla której pracowałeś. Na naszych oczach, za naszego życia, świat gwałtownie się zmienił. ONZ jest atakowana przez autokratów. Nie chcą, by patrzyła im na ręce. Nie chcą wpłacać pieniędzy do jej budżetu. Każdy dzień przynosi coś nowego. Kontynenty chwieją się w posadach. Może więc absurd, zabawne historie, to jedyne, co pozwoli nam przetrwać. Bo przyszłość nie wygląda optymistycznie, Eduardo.
1: No, but on the other hand, I think we have lived in a fantastic, a unique parenthesis. And history has always been a disaster, and it is a disaster now. But then we had the special concession of living in a period of relative peace, at least in the Western world, of friendliness among nations which always were at war with each other. And then this European dream of a united country with the same money and no frontiers and being able to change. And
0: z drugiej strony uważam, że dane nam było żyć w fantastycznym i wyjątkowym okresie. Chodzi mi o to, że historia od zawsze była i wciąż jest pasmem katastrof. My jednak mieliśmy ten niezwykły przywilej życia w czasie względnego pokoju, przynajmniej w świecie zachodnim, w atmosferze przyjaźni między narodami, które przecież od zawsze toczyły ze sobą wojny. A potem pojawiło się to europejskie marzenie o zjednoczeniu, wspólnej walucie i braku granic, o możliwościach zmian, dobrobycie i bezpieczeństwie socjalnym. W końcu to wszystko się rozpadło, bo nie mogło trwać wiecznie, a teraz wróciliśmy do punktu wyjścia, czyli do świata, w którym się urodziłem. Świata wojen, głodu i nieufności. Z drugiej strony ludzkość przetrwała, co samo w sobie jest niesamowite. Nie mam tu na myśli przemocy i wojen, ale przetrwanie naszego gatunku. Jak to w ogóle możliwe? Kiedy czyta się historię jakiejkolwiek epoki, średniowiecza czy renesansu, wciąż mowa w niej o wojnach i zniszczeniu. A jednak ludzkość trwa dalej i tworzy fantastyczne dzieła sztuki, potężny przemysł, wspaniałe wynalazki oraz niezwykłe osiągnięcia nauki i techniki. To ogromna sprzeczność. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Teraz, gdy jestem już w podeszłym wieku, w którym powinienem wyciągać jakieś wnioski, czuję się bardziej zdezorientowany niż kiedykolwiek. Tak naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Właściwie nic mnie już zbytnio nie martwi, bo zbliżam się do kresu życia. Martwię się tylko o zdrowie i o te zwykłe sprawy, które trapią starszych ludzi. Nie wiem za to, jaki świat zostawimy naszym dzieciom i wnukom. Wciąż jednak mam nadzieję, że będę w stanie pokonać problemy, przetrwać ten kryzys, wyjść z niego obronną ręką i dalej budować to, co wciąż da się zbudować. Mierzymy się przecież ze zmianami klimatu, z realnym zagrożeniem wojną światową, z licznymi konfliktami i zjawiskiem imigracji, która stanowi ogromny problem. Nie tylko u nas, ale wszędzie. Mam tu na myśli tych wszystkich biednych ludzi, którzy przybywają w poszukiwaniu lepszego życia. Z drugiej strony, nie da się tego łatwo rozwiązać, bo mówimy o setkach milionów osób. Naprawdę nie wiem, co możemy z tym zrobić, ale nie zamierzam szukać rozwiązań, bo to nie jest moja rola.
1: It's impossible to solve because they come by the thousand, but they are millions, hundreds of millions. What can we do? I mean, I don't know. But I don't intend to find solutions. It's not my work.
2: A gdybym cię poprosił o stworzenie szajki detektywów, którzy spróbowaliby rozwiązać problemy współczesnego świata i jeszcze, żeby to było zabawne?
1: Well, I don't know. I have no idea. As I told you, I start by a small detail that I find and I build up starting from this point. I don't know.
0: Nie mam pojęcia,

0: Jak już mówiłem, zaczynam od drobnego szczegółu, który zauważę i wychodząc od tego punktu, buduję całą resztę. Nie wiem, co począć z prawdziwą polityką. Czasami ludzie pytają mnie, dlaczego nie pisze pan o sytuacji politycznej w Hiszpanii, o niepodległości Katalonii czy o tego typu sprawach. Odpowiadam wtedy, że nie potrafię znaleźć sposobu, by ubrać to w literacką formę. Myślę, że aby móc pisać i tworzyć dzieła literackie na bazie rzeczywistości, trzeba nabrać do niej odpowiedniego dystansu. Zachowanie go jest wręcz niezbędne. Humor to świetny sposób na jego zyskanie i opowiadanie o rzeczywistości bez wdawania się w zbędne szczegóły. Można po prostu nakreślić obraz grubą kreską. Natomiast sam nie wiem, nie znam odpowiedzi.
1: Wspomniałeś o lekarzach, że z nimi spędzasz najwięcej czasu dziś, najczęściej ich właśnie widujesz. Czy dajesz im swoje książki i rozmawiacie o literaturze?
2: No. Everybody has many doctors, only I have to visit them very often.
0: Nie, mam wielu lekarzy. To znaczy, każdy ma wielu lekarzy, tyle że ja muszę do moich chodzić bardzo często. Jeden jest od kości, drugi od wątroby, trzeci od serca. A że niektórzy z nich czytają moje książki, to łączy nas coś w rodzaju dodatkowej więzi, co jest bardzo miłe. Świetnie dogaduję się również z personelem szpitalnym, ponieważ znają moją twórczość. Mogę liczyć na specjalne względy. Czasami wchodzę do gabinetu jako pierwszy, a potem robimy sobie z pielęgniarkami selfie. Ale poza tym jestem bardzo posłusznym klientem i dobrym pacjentem. I muszę przyznać, że mam ogromne szczęście do zdrowia. Zmagam się wprawdzie z drobnymi dolegliwościami, ale nie dolega mi nic poważnego, co niezmiernie mnie cieszy, zważywszy na mój wiek. Wszyscy kochają pisarzy, bo każdy chce pisać powieści. Odkryłem to już dawno temu. Napisanie powieści to skryte marzenie każdego z nas. To absurdalne, ale prawdziwe. Ludzie mówią, bardzo chciałbym napisać powieść. Dlaczego? Nikt przecież nie mówi, bardzo chciałbym zaśpiewać arię w operze, albo chciałbym strzelić gola podczas ważnego meczu. A jednak każdy chce napisać powieść i wiem dlaczego. Powieść tworzy równoległą rzeczywistość, w której każdy odnajduje odrobinę szczęścia. Żyjesz swoim życiem, masz problemy, lepsze i gorsze chwile, ale masz też swój literacki kącik, w którym obcujesz z detektywami, przygodami i science fiction. Wspaniałymi dramatami, wielkimi dylematami, z braćmi Karamazow czy Don Quixotem. To fantastyczny świat, równoległe życie, które należy wyłącznie do ciebie. Nikt nie może go zmienić, a ty robisz w nim to, na co tylko masz ochotę. Pisanie powieści oznacza więc przynależność do tego fantastycznego, równoległego drugiego życia, które w sobie nosisz. Kiedy zatem spotykasz kogoś, kto zarabia na życie pisaniem, myślisz sobie, że ten człowiek musi być bardzo szczęśliwy, albo że z pewnością jest wspaniałą osobą. I choć mija się to z prawdą, taka fantazja wciąż w nas istnieje.
2: So when you find somebody who makes a living out of writing novels, you think, oh, he must be very, very happy, or he must be a great person, which is not true, but this fantasy exists.
1: Podejrzewam, Eduardo, że jako pisarz bez planów masz jednak jakieś plany.
2: I have no plans, but I'm still writing. Every day I have a studio, which is another absurd thing, because I have a house where I live with my wife.
0: Nie mam żadnych planów, ale nadal piszę. Codziennie chodzę do pracowni, co jest zresztą kolejnym absurdem, bo mam przecież duży dom, w którym mieszkam z żoną. Mamy w nim mnóstwo pustych pokoi, ponieważ nasi synowie mieszkają gdzie indziej, choć akurat teraz przyjechali w odwiedziny. Mam jednak też swoją pracownię. Chodzę do niej codziennie, jest oddalona o zaledwie 100 metrów od domu. To małe mieszkanie, w którym są tylko książki,

0: komputer i stół. Absolutnie nic, co mogłoby mnie rozpraszać. I to tam udaję, że pracuję, pisząc różne rzeczy. Może coś z tego wyjdzie, a może nie. Zwyczajnie próbuję różnych kierunków i czekam, co z tego ostatecznie wyniknie.
1: A ja dodam, że Tomasz Pindel, który przełożył na polski 3 zagadki dla organizacji, pracuje już nad przykładem kolejnej książki naszego gościa. Ona też będzie zabawna. W Barcelonie, w swoim domu, a w zasadzie w ogrodzie tego domu, Eduardo Mendoza opowiadał we wszystkich książkach świata opowieści, która właśnie ukazała się po polsku, o Barcelonie i o świecie, który zmienia się w tempie błyskawicznym. Polskim głosem pisarza był Michał Matus. Przekład naszej rozmowy kolacjonował Wojciech Capała, za co dziękuję. Mam egzemplarze 3 zagadek dla organizacji. Można do mnie pisać, proszę jednak mnie przekonać. Adres to książki@polskieradio.pl. Należy też pamiętać o podaniu adresu korespondencyjnego w treści wiadomości. Anna Reguska w Warszawie i Michał Nogaś w Barcelonie. Dziękujemy.
2: Wszystkie książki świata.
1: Za tydzień w audycji wspaniała Samantha Szweblin, już po raz drugi. No ale czego się nie robi dla królowej? A za kilka minut Hiszpanie zaczną mecz o złoto.
3: Autopromocja.
4: Teraz pieszo. 3-literowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
5: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś w Soli jeszcze, czy już w trasie?
6: Jestem w Soli i nie jestem sam.
7: Dzień dobry.
8: Dobry.
9: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
4: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
5: Jak fajnie jest tutaj?
9: Jak pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
5: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
10: Innem i nekelte modiorul.
4: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
2: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójka.polskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
3: Autopromocja.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Hiszpania czy Argentyna? Właśnie zaczął się finałowy mecz Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem dla 15 województw. Muzycy zespołu Republika uhonorowani na festiwalu w Jarocinie. Emocje sięgają zenitu. Finałowy mecz mundialu właśnie się rozpoczął. Grają Hiszpanie i Argentyńczycy.
12: Naprzeciwko siebie stają po raz pierwszy i prawdopodobnie ostatni Leo Messi, będący u schyłku kariery, oraz Lamine Yamal, który dopiero ją rozpoczyna. Messi wciąż prezentuje olśniewającą formę, a po drugiej stronie boiska stoi jego niezwykle utalentowany, naturalny następca. Obu łączą zaskakujące nici przeszłości, tworząc historię, którą wielu określiłoby mianem przeznaczenia. Prawie 2 dekady temu fotograf John Monfort nie przywiązywał większej wagi do sesji zdjęciowej, podczas której nastoletni Messi kąpał uroczego chłopczyka w plastikowej wanience. Dopiero po latach, gdy ów niemowlak wyrósł na Lamine Yamala, niezwykły zbieg okoliczności stał się oczywisty. Zdjęcie długowłosego Messiego z dłońmi pokrytymi mydlaną pianą podczas niczym symbolicznego namaszczenia Yamala na przyszłą wielką gwiazdę futbolu budzą ogromne zainteresowanie i emocje w okresie poprzedzającym finał Mistrzostw Świata. Zdjęcie 19 lat temu wykorzystano do kalendarza UNICEF. W wieku 39 lat Messi jest prawdopodobnie najlepszym zawodnikiem tych mistrzostw. Wprowadził broniącą tytuł Argentynę do finału już na drugim mundialu z rzędu, pisze przed meczem USA Today. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
11: Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 15 województw. Możliwe są silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę, lokalnie nawet do 100. W 10 województwach są alerty RCB. Alertami pierwszego stopnia objęte są województwa lubuskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie oraz część województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Alerty utrzymają się tam do godziny 6 w poniedziałek. Natomiast ostrzeżeniami drugiego stopnia objęte są województwa opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie oraz częściowo województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, świętokrzyskie i lubelskie. Tam ostrzeżenia pozostaną w mocy do północy. Ani chwili spokoju na Bliskim Wschodzie. Trwa 8 dzień amerykańskich ataków na Iran. Naloty coraz bardziej wpływają na życie mieszkańców południowego Iranu.
3: Dwóch żołnierzy zginęło, a jednego uznaje się za zaginionego po tym, jak Iran wczoraj

Kraj przeprowadził atak odwetowy na amerykańską bazę w Jordanii. W odpowiedzi Stany Zjednoczone atakują południowy Iran, starając się odizolować go od reszty kraju. Jednym z celów jest największa

0: Muzycy zespołu Republika uhonorowani w Jarocinie. Trzem żyjącym artystom wręczono dziś złoty medal Gloria Artis. W uzasadnieniu podano, że jest to dowód najwyższego uznania dla wkładu Republiki w polską kulturę i muzykę. Myślę, że ta nagroda jest za naszą konsekwencję, mówił wzruszony aplauzem basista Leszek Biolik.
1: Nie próbowaliśmy robić rzeczy na przykład tylko dla sukcesu albo tylko dla pieniędzy. Myślę, że zawsze chodziło nam o sztukę, zawsze chodziło nam o muzykę. Myślę, że być może ktoś to docenia. My czujemy się zaszczyceni i mówię to z, jakby z dużym spokojem. Mam nadzieję ze skromnością, bo ja miałem łzy w oczach.
0: Nagrodzeni muzycy uznali, że wręczona dziś nagroda zostanie w Jarocinie w spichlerzu polskiego rocka. W czasie uroczystości podkreślono też ponadczasowy charakter twórczości nieżyjącego lidera Republiki Grzegorza Ciechowskiego. Wieczorem tegoroczny festiwal w Jarocinie zakończy się programem Moja Krew, Twoja Krew i koncertem Republiki.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra, najlepsza na zachodzie kraju. Około 20% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na sporcie Krzysztof Łoniewski.
4: I oczywiście zaczynamy od finału piłkarskiego mundialu na MetLife Stadium w Nowym Jorku, w New Jersey. Właściwie ten mecz powinien zacząć się o godzinie 21, ale już mamy małe opóźnienie w związku z ceremoniami, chociażby z zaśpiewaniem hymnu. Broniąca tytułu Argentyna gra z Hiszpanią. Albiceleste w składzie, w bramce Emiliano Martinez, w obronie odlewej Taliafico, Lisandro Martinez, Romero i Montiel, w pomocy González, Fernández, McAllister i Depol, w napadzie Alvarez i Messi. Hiszpanie w bramce Simon, w obronie Cucurella, Laporte, Cubarsí, Porro, w pomocy Ruiz, Olmo i Rodri, na skrzydłach Baena i Yamal, a na szpicy Ojar, Zabal. Sędziuje Vincic. Patrzymy na to, co dzieje się na ekranach telewizorów. Teraz jest pokazywani są trenerzy obydwu ekip. Ten mecz jeszcze się nie rozpoczął. W Tour de France tymczasem nie jedzie już Jonas Vingegaard, Duńczyk typowany jako jedyny mogący pokrzyżować szyki innemu Słoweńcowi Tadejowi Pogaczarowi. Wziął udział w kraksie na trasie 15 etapu. Zwyciężył po skutecznym finiszu pod górę Belka Remco Evenepoel, w pobitym polu zostawiając wspomnianego Pogaczara i Meksykanina Isaaca del Toro, mówi były trener naszej kolarskiej kadry Wacław Skarul.
5: Kolarstwo pokazało po raz kolejny swoją twarz nieprzewidywalności, gdzie wydawało się, że będziemy obserwowali kolejny dzień walki Winigo o poprawę różnicy między nimi a Pogaczarem, bo drużyna przecież robiła przygotowanie, ale tutaj dosłownie sekunda nieuwagi wystarczyła, że ten wielki kolarz jest poza wyścigiem i myślę, że to jest też wielka strata dla tego wyścigu.
4: A liderem imprezy pozostaje Pogaczar, drugi z 5-minutową stratą jest Evenepoel, trzeci z blisko 6-minutową Del Toro. Nasi siatkarze 3-1 pokonali mistrzów olimpijskich Francuzów w przedostatnim meczu fazy grupowej Ligi Narodów. Spotkanie podsumuje przyjmujący naszej kadry Kamil Semeniuk.
6: Łatwo nie było, ale spodziewaliśmy się, że to będzie ciężkie spotkanie, jak to z reprezentacją Francji bywa. No na pewno nie weszliśmy dobrze w to spotkanie. Dostaliśmy, kolokwialnie mówiąc, srogie lanie w pierwszym secie, ale może taki kubeł zimnej wody nam się przydał i od tego drugiego seta gdzieś tam zaczęliśmy pokazywać naszą siatkówkę. Nasz styl gry pokazaliśmy na boisku, zaczęliśmy trochę kontrolować to spotkanie i zwyciężyliśmy kolejny mecz tutaj w Chicago za 3 punkty, co na pewno powinno nas cieszyć.
4: Jak ekipa Nicole Grbicie rozegra tej nocy jeszcze jedno spotkanie w Chicago z gospodarzami Amerykanami, ale i tak jest już pewna udziału w imprezie finałowej w Ningbo w Chinach. Do tej pory biało-czerwoni mają na koncie 9 zwycięstw i 2 porażki. Fazę grupową z kompletem wygranych zwyciężyła Japonia. Wystartowało spotkanie w Nowym Jorku. Mówimy oczywiście o finale piłkarskiego mundialu. Na razie mamy remis 0-0.
0: Jutro pochmurno i możliwie przelotny deszcz, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy burze, od 17 stopni na północnym zachodzie, 20 w centrum, do 23 na południu.
7: Autopromocja.
8: To jest wezwanie. Wezwanie do tego, by nie odchodzić daleko od radia, co najmniej przez 2 godziny, bo tyle trwa właśnie ta audycja Aksamit. Grajmy, słuchajmy.
3: Gramy i słuchamy w każdy poniedziałek od 19 do 21. Opowieści o muzyce i muzyka z historią.
8: Ja nazywam się Anna Gacek. This is a call and this is Aksamit.
3: W Trójce i na stronie trójka.polskieradio.pl.
7: Autopromocja.
9: Trójka.
7: program Trzeci Polskiego.

0: Radia.
1: 8 minut po 21, druga minuta meczu, cały czas 0-0.
2: Młody polski jazz.
1: Dzisiaj jazz spotyka się z piłką nożną, bo będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w przerwach między piosenkami. Oczywiście będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w finałowym meczu Mistrzostw Świata. Tymczasem witam się dziś w okrojonym składzie młodego polskiego jazzu. Maciej Jankowski przy mikrofonie, Ania Lalka na urlopie zasłużonym. Niedługo do nas powróci. Anna Regulska realizuje tę audycję. Do 21 jesteśmy z Państwem i mam nadzieję, że coś się w tym czasie wydarzy, bo Krzysztof Łoniewski będzie też nas odwiedzał, żeby opowiadać o tym, co na boisku się dzieje. Tymczasem zaczniemy bardzo klasycznym młodym polskim jazzem.

Dzisiejsza audycja będzie trochę inna, głównie przez wzgląd na mecz finałowy i to będzie miało wpływ również na muzykę, jakiej będziemy słuchać, choć zaczęliśmy od młodego polskiego jazzu w najczystszej postaci, czyli protoplaści właściwie.

tego, co obecnie na scenie jazzowej polskiej się dzieje. Zespół EAPS z płyty sprzed lat już, to jest chyba do dziś moja ulubiona cały czas, Repetitions, czyli listy do Krzysztofa Komedy, to jego kompozycje w ich interpretacji, oczywiście dużo się tam młodopolsko-jazzowych rzeczy dzieje. Piękna płyta, 2017 rok. Trudno uwierzyć, że w maju przyszłego roku już dziesięciolecie tego albumu będziemy świętować. Tak jak wspominałem, będzie pojawiał się u nas Krzysztof Łoniewski, jak tylko coś wydarzy się na boisku. Ja postanowiłem, że wykorzystam tę okazję, czyli właśnie mecz finału Mistrzostw Świata, żeby zajrzeć do innych scen młodo-jazzowych, na przykład do hiszpańskiej i argentyńskiej właśnie. Więc będziemy dziś utwory polskiej sceny z tymi dwiema scenami przeplatać. No i to jest właśnie coś już spoza granic naszego kraju.

młodym polskim jazzie, czy młodym jakimkolwiek jazzie, tak jak wspominaliśmy z Anią już niejednokrotnie, nie chodzi do końca o wiek, bardziej o brzmienie, no i cały anturaż. Tutaj natomiast argentyński jazz, już nie taki młody metryczkowo, natomiast brzmieniowo jak najbardziej tak. Daniel Pipi Piazzolla stoi za projektem Escalandrum, czy Escalandrum właściwie, bo ten drugi człon nazwy odnosi się właśnie do perkusji, czyli tego instrumentu, który Pipi wybrał przed laty. No a z kolei pierwszy człon to też jest bardzo ciekawa historia, bo pochodzi od słowa Escalandrum, czyli takiego gatunku rekina, którego łowienie było rodzinną pasją Piazzolów, bo Daniel Pipi Piazzolla to wnuk Astora Piazzoli i wszyscy oczekiwali z początku, że będzie odgrywał muzykę swojego dziadka. On poszedł w zupełnie inną stronę, w nieco inne tony już jazzowo uderza. To było nagranie przed momentem Torestre, czyli właśnie fragment z jednej z jego płyt, które bardzo polecam, bo to ta argentyńska scena, która być może nie jest tak do końca na wierzchu, jeżeli chodzi o jazz, ale na pewno warta polecenia. Dziś jeszcze trochę sceny argentyńskiej, trochę sceny hiszpańskiej, ale teraz wracamy do Polski. Chociaż jedną nogą jesteśmy na Saharze.

Sahara Blues in Mami, no bo tutaj młody polski jazz właśnie z bluesem się spotyka, a to za sprawą połączenia muzyków Łukasza Dębińskiego, Piotra Damasiewicza, Szymona Chudego i Wojciecha Orszewskiego. To jest ta ekipa, która powołała do życia to nagranie. Długo już myślałem o tym, żeby je zaprezentować w młodym polskim jazzie, ale jakoś dotąd nie było okazji. To dziś ta okazja się nadarzyła, zwłaszcza, że romansujemy ze scenami hiszpańską i argentyńską. No i właśnie teraz do tej pierwszej z wymienionych przejdziemy, bo jak się okazuje, nie tylko w Polsce, choć o Polsce głównie tu opowiadamy, jazz spotyka się z hip-hopem. Dużo jest takich rzeczy, w Hiszpanii między innymi Jazz Magnetics.

hasta ahora. 22 minuta meczu finału Mistrzostw Świata. Hiszpania podejmuje Argentynę, cały czas 0-0 jak dotąd, chociaż Hiszpania akurat zbliżają się do pola karnego Argentyny, ale nic z tego nie wyszło. Za nami nagranie KSO, czyli jednego z najważniejszych raperów w historii hiszpańskiego hip-hopu. To jest Javier Ibera, czyli członek legendarnej grupy Violadores del Verso. No i to jest jedna z najważniejszych formacji, zdecydowanie, jeżeli chodzi o hiszpański rap. No a Jazz Magnetism to nie jest do końca album jazzowy i to nie jest klasyczny hip-hop, tylko projekt koncertowy. Od tego się zaczęło. W 2009 roku KSO postanowił pojechać w trasę z żywym kwartetem jazzowym, zamiast brać DJ-a czy sampler. Był prawdziwy zespół, a publiczność przyjęła to tak dobrze, że po kilku latach nagrano płytę będącą rozwinięciem tej idei. Najciekawsze jest to, że oni nie napisali nowych utworów. To są w większości stare klasyki KSO, tylko kompletnie przebudowane. Nowe harmonie, improwizacje, sekcja rytmiczna, saksofon, gitara, kontrabas, perkusja. Trochę jakby, trochę jak spotkanie Łony Koniecznego i Krupy w pewnym sensie, chociaż oczywiście oni napisali nowe utwory. To natomiast artysta, który ostatnio pojawia się często w modnym polskim jazzie, głównie za sprawą współpracy przy nowej płycie Piotra Chęckiego, a to jego trio, Marcel Baliński.

0: się, poczekaj, jeszcze raz na początku, żeby zapamiętać.
1: Ma być wolniej, ma być szybciej, ma być ciszej, ma być głośniej, ma być... już zapomniałam.
0: Jakaś grupa dźwięków powiedziałaś.
1: Tak, grupa dźwięków ma się powtarzać, nie wiem.

0: też, ja też. No i ma być raz szybciej, raz wolniej.
1: O, dobrze. Coś jeszcze?
0: No nie, no mogę ci to za darmo.
1: Dobra, dobra, napiszę coś takiego dla ciebie.
0: Dobra, piszę.
1: Dobra.
0: No bo ja tak słucham, wiesz, tego i dochodzę do takiego wniosku, bo na tej dwójce bardzo dużo jest tych tej muzyki takiej.
2: Takiej jazzowej na przykład, Marcela Balińskiego, który w swoim składzie także ma Tymka Papiora, który też w zespole Piotra Chęckiego obecnie się pojawia. Poza tym na kontrabasie Jord Terwin, to jest ten skład, który w 2023 roku został nominowany do Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku, jazzowy. Oczywiście to nagranie nienamolny, aksamitne oczywiście i trio Marcela Balińskiego, a cały czas 00 w Nowym Jorku. Przed chwilą Hydration Break, w tym czasie to, co Amerykanie bardzo lubią, czyli no poza oczywiście reklamami, pojawiły się gwiazdy na ekranie, te gwiazdy, które uczęszczają na mecze, Celebrity Row, prawie jak w NBA albo NFL. Tymczasem, jeżeli chodzi o te sceny, o których wspominałem, czyli argentyńską i hiszpańską, teraz sięgniemy po pewne trio, które może się kojarzyć z piłką nożną za sprawą imienia lidera.

To wcale nie jest tak, że piłkarze Xavi Hernandez i Fernando Torres założyli trio jazzowe. To jest zupełnie inna postać, choć z imienia i nazwiska, tak jak wspominałem, z piłką nożną może się kojarzyć. Xavi, czyli Xavier Torres z Katalonii pochodzący, w 91 roku urodzony muzyk, który studiował zarówno w Barcelonie, jak i w Amsterdamie, co zdecydowanie wpłynęło na jego rozwój muzyczny i na to, w jaką stronę jego muzyka zawędrowała. No bo poza tym, że studiował fortepian klasyczny, no to także jazzowy, i sam często podkreśla, że nie chciał wybierać między tymi dwoma światami. Zdecydowanie słychać to w jego muzyce, bo trochę tak jakby mówił w dwóch językach za pośrednictwem swojego fortepianu, swojego pianina, bo na nim też grywa. To w Młodym Polskim Jazzie dziś kolejny wątek hiszpański. Do Argentyny jeszcze wrócimy. Ja tylko zaznaczę, że to nagranie sprzed chwili to z płyty Unknown Past. Już prawie 10-letniej Xavi Torres Trio z Katalonii, a to powrót do muzyki Adama Barana, który być może kojarzy się głównie z projektem Pola Hobot i Adam Baran, ale to jest świetny gitarzysta, przede wszystkim jazzowy, który ma też projekt międzynarodowy, Helicopters.

Helikopter, czyli fragment nowej płyty zespołu Adama Barana, Helikopec. Wspominałem o tym, że jest to skład międzynarodowy, bo tutaj nie tylko właśnie Adam Baran, ale także międzynarodowa ekipa muzyków. Myślę, że będziemy jeszcze do nich wracać, zwłaszcza, że już z Anią proponowaliśmy kilka razy coś z ich repertuaru, ale to powrót, na który też liczyłem i miałem nadzieję gdzieś ten utwór zawrzeć w którejś audycji Młody Polski Jazz. Dziś ta okazja się nadarzyła. Była scena hiszpańska razy dwa i jedno nagranie z Argentyny to właśnie po argentyńsku teraz trochę takiego jazzu, jaki słyszeliśmy przed chwilą. Tego nieco trudniejszego, trochę bardziej pokombinowanego rytmicznie, a to za sprawą takiej saksofonistki, która nazywa się Camila Nebbia, jest jedną z najciekawszych, moim zdaniem, po tym researchu, który udało mi się zrobić na scenie argentyńskiej.

Nie jest najłatwiejsza w odbiorze, bo większość jej materiału, jeżeli nie cały jej katalog, właśnie z takich nagrań się składa. Camila Nebbia, Marilyn Crispell i Leslie Mock to wykonawcy tego nagrania. Transistoriness, a sama Camila Nebbia należy do tego grona argentyńskich artystów bardzo, bardzo ciekawego. Tymczasem 4 minuty doliczone do podstawowego czasu gry w pierwszej połowie finału Mistrzostw Świata. No niestety nie udało się, chociaż, no nie, dobra, jednak nie. Myślałem, że Argentyna, bo zbliżała się trochę do bramki Hiszpanii, ale już piłka w rękach bramkarza. Także no nie udało się poświętować w młodym polskim jazzie dzisiaj żadnej z bramek, ale na pewno się to jeszcze wydarzy. Tymczasem ja się żegnam, to już wszystko na dziś. I to zapowiedź wywiadu, który już niedługo. Alex Klof będzie gościem Ani Lalki i moim w audycji Młody Polski Jazz. To nowy Ninja Episkopat, zapowiedź nadchodzącej płyty. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlekiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwa finałowy mecz mundialu Argentyna-Hiszpania 0-0. 1500 interwencji strażaków w związku z burzami w całej Polsce. Pstrągi i małże pomogą kontrolować jakość wody w Wałbrzychu i Dzierżonowie. Na stadionie w Nowym Jorku trwa finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Argentyna gra z Hiszpanią. Dobiegła już końca pierwsza połowa spotkania. Na razie na tablicy bezbramkowy remis. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Państwowa Straż Pożarna odnotowała już ponad 1500 interwencji, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec.
4: Do godziny 20 Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 1500 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa małopolskiego 620, śląskiego 370 oraz lubelskiego 227.
3: Najnowsze ostrzeżenia przed burzami zostały wysłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców 21 powiatów województwa lubelskiego, 5 powiatów województwa świętokrzyskiego i 4 województwa mazowieckiego. Alert RCB dotyczy już łącznie 10 województw. Centrum apeluje o zabezpieczenie rzeczy, które może porwać wiatr i ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawie prądu. Władze Litwy planują utworzenie w Bazylice Archikatedralnej Świętego Stanisława i Świętego Władysława w Wilnie panteonu litewskich władców. Projekt ma towarzyszyć kompleksowemu badaniu naukowemu, których celem jest sprawdzenie hipotezy, że w tym miejscu mogą znajdować się szczątki wielkiego księcia litewskiego Witolda, kuzyna króla Władysława Jagiełły.
5: Litewskie Ministerstwo Kultury przekazało, że Panteon nie będzie odrębnym obiektem ani nową ekspozycją. Ma zostać włączony w istniejącą przestrzeń katedry oraz jej podziemi. Plan zakłada upamiętnienie nie tylko władców spoczywających w mauzoleum królewskim i samego księcia Witolda, ale także wszystkich znanych wielkich książąt litewskich, członków rodzin panujących, przedstawicieli możnych rodów oraz innych ważnych postaci historycznych pochowanych w katedrze. Resort zapowiedział również upamiętnienie tych, których grobów lub szczątków dotąd nie odnaleziono lub nie zidentyfikowano, chociaż źródła historyczne potwierdzają ich pochówek w świątyni. Ministerstwo podkreśliło, że przed opracowaniem koncepcji Panteonu przeprowadzone zostaną szczegółowe badania naukowe. Dopiero później we współpracy z ekspertami zostaną przygotowane rozwiązania architektoniczne i ekspozycyjne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
3: W mauzoleum królewskim pod kaplicą świętego Kazimierza spoczywają król Polski Aleksander Jagiellończyk oraz królowe Elżbieta Habsburżanka i Barbara Radziwiłłówna. Znajduje się tam również urna z sercem króla Władysława IV Wazy. Dzierżoniowskie wodociągi postawią wielkie akwarium, do którego wpuszczą pstrągi potokowe, żeby kontrolować jakość wody, która trafia do mieszkańców. Zachowanie ryb ma pokazać, czy woda jest zanieczyszczona, mówi prezes wodociągów i kanalizacji w Dzierżoniowie Andrzej Bronowicki.
6: Pracujemy tutaj z panem profesorem, ichtiologiem. Pod jego dyktando wykonujemy te wszystkie prace w celu uruchomienia tego

0: akwarium.
1: Ale i w Wałbrzychu jakość wody badają małże. Jeżeli 4 z 8 małży umieszczonych w przepływowym akwarium z uzdatnioną wodą zamknie swoje muszle, oznacza

0: gdzie analizowane są wszystkie dane, może wymieniane są co kilka miesięcy. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro będzie pochmurno i możliwy przelotny deszcz bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy kraju burze. 17 stopni na północnym zachodzie, 20 w centrum, do 23 na południu.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Linia nocna.
5: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Za Anią Regulską, która realizuje program, Darek Pieruk jest jego wydawcą. No i będziemy we czworo dzisiaj, bo Krzysztof Łoniewski będzie się tutaj pojawiał w studiu z oczywistych powodów, czyli zrobimy sobie Mundialeiro.

No, wybór tej piosenki był oczywisty. Te następne będą, tu będzie dużo improwizacji. No, też z powodu tego, że, no, że mamy mundial, mamy finał oczywiście. I ja mam na to pewien pomysł, na tę rozmowę, który może popsuć trochę stan wydarzeń na boisku. No i, no i obecność Krzysztofa Łoniewskiego, który będzie wchodził i opowiadał. No przepraszam, to są żarty oczywiście. Ale pomyślałem sobie tak. Ja nie wiem, jak jest u państwa z poziomem kibicowania. U mnie tak powiedziałbym raczej średnio. Ja raczej oglądam wybiórczo mecze niektóre, bo fascynuje mnie artyzm niektórych z tych zawodników, na przykład Hiszpanów. To jest niezwykła drużyna i oni są po prostu artystami, więc bardzo to doceniam. No ale jakoś bardzo mnie to nie porywa. Ale pomyślałem sobie tak, te mundiale różne, zwłaszcza od 74 roku, 78, 82, to były takie, znaczy w mojej pamięci one były takie, że no, ja je pamiętam bardzo dobrze, ale też one powodują, jakby to powiedzieć, te daty, te mundialowe, to jest coś takiego jakby, nie wiem, kamienie milowe, jakiś punkt odniesienia do różnych wydarzeń w naszym życiu. Nie tylko tych sportowych, tych, które się wiążą z kibicowaniem, ale z różnymi wydarzeniami, które się wtedy dokonały. No więc może o tym porozmawiamy. Ja państwa zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i powspominajmy. Powiedzmy, co ważnego się wtedy stało w naszym życiu. Ja właśnie, teraz państwa zaskoczę. Jeśli chodzi o wybór, no bo piosenki, które wybrałem, no to są same wielkie, gigantyczne hity z tych lat mundialowych. Ale tego to, nie, jakoś mi się to skojarzyło i chciałem się z państwem podzielić, bo to będzie właśnie ten kierunek być może. I uwaga, to pisze autor tej muzyki. Szukałem perkusisty, a znalazłem cały zespół. Winiek Chrust, Zdzisiek Zawadzki i Wojtek Morawski. Nie wiem, czy państwo już się domyślają, o kim ja mówię, czy jeszcze nie. Grali najchętniej Hendrixa. Popełniłem błąd i zrezygnowałem z nagrań na nowym magnetofonie wielośladowym, ponieważ termin pokrywał się z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, które musieliśmy zobaczyć. Weszliśmy do studia wcześniej, lecz nagrywaliśmy na czterośladzie i do dzisiaj nie mogę sobie tego wybaczyć, chociaż z drugiej strony oglądaliśmy wspaniałych polskich piłkarzy, czyli najlepszą drużynę świata. No i kto to powiedział? Kto to napisał? To napisał Tadeusz Nalepa, a ta płyta to są kamienie Breakoutu, jedna no, fantastyczna, wspaniała płyta, tu jest modlitwa, tu są kamienie, no ale może teraz inna piosenka. Czułość niosę tobie z tej płyty właśnie.

Dzisiaj finał mundialu. No właśnie, a my sobie rozmawiamy. Myślę, że będziemy rozmawiali o tym, co się wtedy działo. Niekoniecznie na boisku, w telewizorze, cośmy tam widzieli, tylko w naszym życiu. No i jest taka fajna książka o sztuce tworzenia wspomnień. Mike Viking napisał tę książkę, tak się nazywa rzeczywiście. No i ten pan się zajmuje właśnie sztuką tworzenia wspomnień i badaniem tych szczęśliwych, najlepiej, gdyby to były szczęśliwe wspomnienia. No i pisze o tym, że istnieje coś takiego jak efekt reminiscencji. To znaczy, że my pamiętamy najlepiej to, co się zdarzyło między 15 a 30 rokiem życia. Wtedy to było świeże, nowe, wspaniałe. No i właśnie w moim przypadku to były te mundiale. Zresztą no, cudownie się tak złożyło, że to wtedy byli ci wielcy zawodnicy, te wspaniałe drużyny. Być może rzeczywiście w 74 najlepsza drużyna świata. No i potem przestałem to oglądać jakoś około 90 rok, to już nie. I potem od czasu do czasu jakiś mecz. Więc ja nie jestem kibicem, dlatego też wybrałem taki temat, żeby to nie był kibicowski. Ja się na tym po prostu nie znam. Doceniam sztukę, doceniam artyzm, no więc oglądam te mecze czasami patrząc właśnie na tych niezwykłe zupełnie umiejętności techniczne chociażby tych zawodników. No ale właśnie może zacytuję taki fajny fragment z tej książki Mike'a Vikinga, Sztuka tworzenia wspomnień. Pisze tutaj o swoich wspomnieniach, o tym jak to się, co pamiętał jak miał 15 lat, potem tam trochę więcej. No jak dochodzimy do 30 roku życia, no to uwaga, z 31 roku życia pamiętam głównie to, że dużo czasu spędzałem w pracy. I właściwie jedyną rozmową, jaka utkwiła mi w pamięci z tamtego roku, była krótka wymiana zdań z doktorem Rajendom Pachaurim, prezesem Międzynarodowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu. Ten szczyt klimatyczny odbywał się wtedy w Kopenhadze, a firma, dla której pracowałem, organizowała spotkanie w zamku Kronborg. No to jest ten zamek Hamleta właśnie, słynny. I teraz to jest ta wymiana zdań. Posłuchajcie, no, zabawna. Wie pan, gdzie jest łazienka? Zapytał mnie doktor Pachauri. Pokażę panu. Trzeba wyjść na dziedziniec. W całym zamku jest tylko jedna toaleta. Mruknął, naprawdę? Jedna toaleta na cały zamek? Tak. Nie sądzi pan, że słowa Hamleta mogły zostać przekręcone? Jak to? No skoro jest tylko jedna toaleta, to pewnie powiedział pić albo nie pić. Oto jest pytanie. No właśnie, to jest jedyne ważne wspomnienie tego autora z 31 roku jego życia. A wcześniejsze są znacznie bardziej plastyczne. No i właśnie może dzisiaj się uda poopowiadać tak w sposób właśnie taki, pamiętając zapachy, smaki, dźwięki i tak dalej. Związane z futbolem, albo może chodzi o te lata, w których się, te okoliczności, kiedy się te mundiale różne ważne w państwa życiu, w naszym życiu odbywały. No to może teraz, ja, tak jak mówię, wybrałem piosenki, które odnoszą się do tych lat, nie do samego futbolu, tylko do tych lat mundialowych. I na przykład w 74 roku, uważam, że to jest jedna z piękniejszych polskich piosenek,

I to jest Andrzej Załucha i C'est la vie. I myślę, że to bardzo pasuje do tych przeżyć wtedy właśnie takich, jak oglądaliśmy to, co wyczyniają ci polscy wspaniali piłkarze, ta drużyna Kazimierza Górskiego, bo jakoś być może poczuliśmy się wtedy jakoś w tym lepszym świecie, że my też jesteśmy, mamy dostęp do tego lepszego świata, nie jesteśmy gdzieś w jakiejś dziurze, na jakiejś prowincji, w jakimś ciemnym dole. Tak myślę, że to chyba też, myślę, że też o to chodziło wtedy. No to posłuchajmy C'est la vie i Andrzej Załucha, a ja Państwa zapraszam, 2 2 7 3, no i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zawodnicy wychodzą na boisko, tam były te tańce i śpiewy, no, ta długa przerwa bardzo, a zaraz zacznie się druga połowa, a my pewnie zaczniemy rozmawiać.

0: Uważam, że to jest absolutnie wspaniała piosenka. I z epoki, i na temat. 74 rok. Następna będzie z 78. Kolejny mundial. Darek Pieruk jest z nami.
1: Dobry wieczór. Chociaż to Stella Vie przy 74. mundialu, tamtym mundialu, to brzmi trochę na wyrost.
0: Czemu?
1: Raczej cieszyliśmy się, nie mówiliśmy, że Stella Vie.
0: Tak, nie, ale chodzi mi o taki, wiesz, polski kompleks. I tutaj jest właśnie o nim mowa, prawda? I poczuliśmy się, że jesteśmy, no, po prostu możemy wygrać sprawę. No, z każdym, gdyby nie ta straszliwa burza wtedy i to było to na boisku.
1: Tak.
0: Wtedy pewnie byśmy z tymi Niemcami też wygrali. Kto wie, czy nie bylibyśmy mistrzami świata.
1: Tak. Ja tak przytakuję, chociaż to jest taki pierwszy mundial, który pamiętam. On jest tak naprawdę na skraju mojej pamięci. Ja pamiętam, że ten mundial się odbył. Pamiętam, że siedziałem, kibicowałem. Pamiętam, że Polska prawie wygrywała. Tyle
0: to
1: pamiętam.
0: Tak, to była
1: pamiętam też jakieś... To chyba było u dziadków na wsi po prostu.
0: Ale ty mówisz o 74?
1: O 74 roku, tak. Że pamiętam te otwarte okna. W otwartych oknach stały tak. Telewizory czy odbiorniki radiowe, bo to zwykle Radiowa Jedynka wtedy dawała transmisję.
0: A ja mogę jeszcze powiedzieć, bo ja bym ja byłem na obozie wędrownym. Wtedy dokładnie pamiętam, gdzie byłem, gdzie byliśmy. To było Wielkopolska. Moja mama prowadziła te obozy i ten mecz z tymi Niemcami, ten nieszczęsny, to widziałem w Pobiedziskach, więc pozdrawiam, jeśli ktoś słucha z państwa i tam mieszka, to bardzo było mi miło. Znaczy, to było bardzo okropne, traumatyczne przeżycie, bo przegraliśmy, ale Pobiedziska fajne. Dobra,
1: czy to wtedy był mecz Polski z Haiti?
0: Tak, 7-0.
1: Chyba tak. Ja właśnie pamiętam, że ja strasznie współczułem. Cała rodzina była przeciwko mnie, no bo ja trochę...
0: Bo ty współczułeś tym Haitańczykom?
1: Od trzeciej bramki, od czwartej współczułem Haitańczykom.
0: Człowiekiem wielkiego serca.
1: Że oni takie straszne tak od nas odbierają nauki, prawda? Aż tyle goli. Tak, to pamiętam. Ale skoczyliśmy, mieliśmy przeskoczyć do roku 78. I to już był taki mój, pamiętam, no nie powiem dorosły mundial, ale ten pierwszy świadomy. Pamiętam, że patrzę teraz na twój zeszycik. Masz taki zeszycik zapisany notatkami.
0: Tak, mam tutaj notateczki różne.
1: I ja miałem też taki zeszycik, tyle, że on był nie w linię, a w kratkę.
0: I co, zapisywałeś tam?
1: Zapisywałem wyniki wszystkich grup. Pamiętam, że chyba nawet kredkami świecowymi rysowałem flagi. Tak? Były tam flagi, tak. Tam były te wszystkie, pamiętam, grupowe jakby. Ja wiedziałem, kto z kim, dlaczego. Wiedziałem, co się dzieje, mimo że no, te transmisje odbywały się troszkę inaczej niż teraz, prawda? To jakby ten świat informacyjny był bardzo ograniczony, więc to wymagało dużo uwagi, no ale ja ją miałem. Pamiętam maskotkę nawet, bo to były mistrzostwa w Argentynie.
0: Tak,
1: maskotką był gaucho argentyński. Taki chłopiec, taka figura.
0: No, ale wtedy Polska przegrała jednak z tą Argentyną.
1: No, przegrała.
0: Dejna strzelał karnego.
1: No ale przegrała z Argentyną. No to jednak, prawda, spada się z wysokiego konia.
0: Tak. Ja już to pamiętam tak trochę z takim jakimś... To nie było to, co w 74. Chociaż ja pamiętam, jak te kwalifikacje jeszcze, te mecze eliminacyjne, kiedy Polska grała z Anglią na Stadionie Śląskim. I to było niesamowite. Ja wtedy nie oglądałem tego meczu jako dzieciak też. Wtedy byłem zafascynowany tym Lubański i tak dalej, Dejna. Ale nie oglądałem. I teraz myślę, wiemy chyba dlaczego. Bo nie wierzyłem, że Polska jest w stanie wygrać z Anglią. I ja wtedy wybrałem inny rodzaj spektaklu. Poszedłem do kina na film King Kong. I nie widziałem ani jednego, ani drugiego, bo nie było biletów tam, bo strasznie jakoś bardzo popularny ten film był. I nie widziałem tego meczu. Nie widziałem, jak ten McFarland tak straszliwie z... ściołu Lubańskiego.
1: A no widzisz, to ja podszedłem do tego bardziej chyba w sposób zorganizowany, bo widziałem i mecz, i King Konga, choć pewnie King Konga później.
0: Jak ty to zrobiłeś, tak?
1: Nie wiem.
0: Co za zdolniacha.
1: Ale to był też taki czas, pamiętam, kiedy ja... Teraz nie jestem kibicem, bo...
0: No ja też nie jestem. Ale, a dlaczego nie jesteś?
1: Chyba spadłem z wysokiego konia. Wychowywałem się, gdy miałem lat kilka, czy potem lat kilkanaście. Oglądałem te najlepsze występy polskiej reprezentacji, bo to był mundialem, no ten pierwszy, 74, potem 78, potem to, co wyprawiał na boisku w 82 roku w Hiszpanii, Zbigniew Bonik. No wspaniała polska piłka nożna.
0: To prawda.
1: Więc, no i kiedy to potem zaczęło troszkę słabnąć, kiedy graliśmy inaczej, kiedy nagle, znowu jakby co,

0: Cofnę się do lat jeszcze, do schyłku lat 70., początku lat 80. To był taki moment, kiedy zacząłem chodzić na mecze piłkarskie tu obok, na Legię. Chodziłem na Legię, chociaż nie wiem, czy byłem legionistą. Chyba byłem legionistą, ale ja w takim trochę domu się wychowałem sportowo-ekumenicznym, bo ja byłem wprawdzie młodym legionistą, ale siostra trenowała koszykówkę na Polonii, więc jej koledzy to byli kibice Polonii, więc gdzieś tam była sztama i nie było niezgody. No w każdym razie chodziłem na te mecze i wtedy opowiadałem ci o tym dziś wcześniej przed audycją. Koniec mojej kibicowskiej kariery był dość ciekawy, mianowicie po jakimś meczu, to była ta Legia, w której składzie grał jeszcze między innymi Kazimierz Dejna, więc to była naprawdę, to była duża piłka nożna, tam było co oglądać. No w każdym razie po którymś z meczów, to była jakaś jesień, sezon chyba jesienny czy wiosenny, to ma znaczenie o tyle, że miałem taką grubą kurtkę, taką ortalionową. No i wychodziłem spokojnie po meczu i nagle ktoś mnie walnął w plecy, ktoś mnie przewalił na ziemię, ktoś mnie zaczął tłuc po głowie, ktoś mnie zaczął tłuc po plecach. Ja leżałem na tej ziemi, nie wiedziałem czemu oni mnie tłuką, nic nikomu nie zrobiłem. Atmosfera na meczu była spokojna, a tu nagle jakieś zupełnie niespodziewane rzeczy. Okazało po minucie, ktoś wrzucił mi do kaptura niezgaszonego papierosa. Ten papieros wypalił dziurę i to zaczęło płonąć żywym płomieniem. I ci ludzie rzucili się na mnie, żeby mnie gasić. Tłukąc mnie po prostu, zgasili mi tą kurtkę. No ale wróciłem do domu bez pleców. Więc mama powiedziała, Darek, z tymi meczami to ja nie wiem, jak to
1: mama się nie, już nie wypuszczała mnie po prostu.
0: Nie, tam chyba
1: w tym wieku to już jeszcze mogła, nie?
0: Jeszcze mogła, ale chyba też trochę straciłem zapał wtedy. Takie to było...
1: Ale wiesz co, to jeszcze powiem, bo przypomniała mi się teraz historia jeszcze a propos właśnie tych wyczynów kibiców. Teraz inny żywioł będzie tutaj, bo Michael Palin napisał taką książkę. Ona nie była zbyt udana. Ja kiedyś z nim rozmawiałem. Taka powieść. Chyba nosi tytuł Prawda. No ale znowu rozmawiam z nim. To jest coś. No i w tej książce jest taka scena, kiedy jeden z bohaterów, czy syn bohatera, idzie na mecz i obserwuje taką oto historię. To rzecz się dzieje w Wielkiej Brytanii, że no siedzą jacyś faceci, mają płaszcze, to jest jakoś zimno, jesień czy coś takiego. I nagle jeden wyciąga gazetę, wkłada tę gazetę zwiniętą w rulon, domyślasz się, w kieszeń płaszcza siedzącego przed nim jakiegoś innego kibica, który jest zajęty tam kibicowaniem i po prostu sika mu przez tę gazetę do tej kieszeni. Więc nie wiem, czy to spowodowało, że on przestał chodzić na mecze, nie wiem, ale to mi się właśnie przypominało a propos.
0: No ale jak widzimy, takie rzeczy mogą spotykać tylko kibiców, więc
1: no dobrze.
0: Jest się do czego uśmiechnąć, prawda?
1: No to prawda. No to
0: albo
1: prawda.
0: Opisać.
1: Patrzę teraz na ekran i tu widzę, że Hiszpanie atakują. O kurczę. Nie. 0-0. Podobno raczej jest to mecz nudny, z tych nudnych, tak słyszałem, nieprawda? Znaczy nie wiem, bo patrzę tylko jednym okiem od czasu do czasu.
0: No, ale to też niecodziennie jest sobota, mecz, który wczoraj mogliśmy oglądać. No, to było,
1: albo
0: to
1: ten
0: było coś
1: mecz
0: niezwykłego.
1: Hiszpania, Francja, no, to było po prostu wspaniałe. To, co oni potrafią zrobić z piłką i bez piłki, to jest niezwykłe. Ja mam bardzo wiele jakoś zastrzeżeń do tego, co się dzieje w piłce nożnej światowej, zwłaszcza tych panów, których tam czasem pokazują na trybunach. Są odrażający moim zdaniem. Mam na myśli tych działaczy najwyższej rangi.
0: No ale to, co na boisku...
1: To jednak jest jeszcze coś.
0: To,
1: tak,
0: co wczoraj wydarzyło się pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, no 3 bramki w ciągu 20 minut i potem nagle prawie to się odwróciło. No coś niezwykłego zupełnie.
1: No to czekamy na jakieś bramki. Krzysztof Łoniewski będzie opowiadał o tym od czasu do czasu. A my mamy tutaj takie piosenki różne z lat mundialowych.
0: I znowu te wspomnienia odżywają, dlatego że chwilę później to będziemy, mówiliśmy o mistrzostwach mundialu w 1978 roku, a chwilę później poszedłem do kina. Sam bym nie poszedł, bo nie wiedziałem kto, co i w ogóle, ale siostra wyciągnęła mnie razem z koleżankami. Musisz to zobaczyć. W kinie Syrena w Warszawie na ulicy Wileńskiej. Stara Praga, kino takie nieduże. Film Gorączka sobotniej nocy. I tam...
1: Mamy Night Fever. No akurat to bardzo pasuje do tego, co dzisiaj się odbywa. Night Fever. No to posłuchajmy, a mam nadzieję, że porozmawiamy jeszcze.

0: Pani Elżbieta, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dzwonię, ponieważ nikt nie dzwoni. Wszyscy oglądają.
0: No wszyscy oglądają, tak. No, nic dziwnego.
1: Ja
0: niewdzięczna praca dzisiaj. Ale dobrze, no słucham pani.
1: Nie, ja słucham.
0: Pani
1: bym oglądała, gdybym miała jakikolwiek telewizor, ale na szczęście nie mam.
0: Okay.
1: Nie oglądam. Ale kiedyś już ustaliliśmy, że jesteśmy rówieśnikami i pan dzisiaj wspomina ten 74.
0: Tak. Po przeżycie.
1: No właśnie. U mnie w domu tata powiesił plakat na ścianie całej tej naszej reprezentacji. Ja się nauczyłam na pamięć wszystkich zawodników. Jako ta 13-latka oglądałam z tatą i z młodszym bratem mecze oczywiście i były emocje. Ale dlaczego dzwonię? Pomyślałam, że skoro pan pamięta ten 74, to może się poprzerzucamy nazwiskami zawodników. Kto
0: no dobrze, możemy spróbować. No Tomaszewski, to ja zacznę. Tomaszewski na bramce, oczywiście.
1: Na plakacie,
0: no, mam łatwo.
1: Tak, on stał po lewej stronie, był
0: najwyższy
1: zawodnik. Kawałek dalej był Gorgoń.
0: No dobrze, to stoper. No jeszcze, tam był, no dobrze, jeszcze w obronie był Szymanowski.
1: Okej.
0: Okay. Musiał był jeszcze.
1: Musiał był, tak. Szarmas był królem strzelców, ale Lato
0: Lato był królem strzelców.
1: Tak, ale Szarmas, pamiętam, był drugi.
0: Tak. Głową strzela, wspaniale.
1: Co dalej?
0: No czy to pani już przeszła do ataku, no ale dobrze, to powiedzmy, że jeszcze... No Dejna oczywiście, król.
1: No oczywiście, Smikiewicz.
0: Zgadza się. No to teraz jeszcze był Maszczyk na przykład w pomocy.
1: Tak, a ja już pozycji to ja już nie
0: Kasperczak.
1: A z Poznania był Jakubczak, bo jestem poznaniancą.
0: No to chyba było później trochę. Ale wiem, że jeszcze był Gadocha.

0: Na skrzydle?
1: Tak. Ojej, i co dalej, i co dalej. Ojej, chyba już się poddam. Ale wiem, na plakacie był jeszcze górski, a po lewej był strelał.
0: Jacek Gmoch jeszcze był. I jeszcze, to jeszcze pani powiem i państwu powiem taką historię a propos tych właśnie zawodników. No myśmy do końca chyba jednak sobie nie poradzili, chyba kogoś zabrakło. Jeszcze to przepraszamy. Ale tak. Ale pamiętam taką scenę. Ja rozmawiałem kiedyś z Józefem Henem, wybitnym pisarzem. On miał wtedy, ja wiem, 90. Napisał taką książkę Ping-Pongista i to było w Trójce. No i jakoś tak, trochę tam tak szło, no tak... No szło, ale jakoś tak nie bardzo, nie było tej iskry. Ja w pewnym momencie, bo czytałem też jego dzienniki i on był kibicem Polonii przed wojną. I tam w którymś tomie tych dzienników on przywołuje nazwiska tych drużyny Polonii, tych piłkarzy. I mówię, panie Józefie, czy pan mógłby powiedzieć, czy pan pamięta skład Polonii tam w 1938 roku? On mówi, oczywiście. Pyk, i wszystkich wymienił. I wtedy lody pękły. Ale to coś niesamowitego, że on potrafił to zrobić po tylu latach. Nieprawdopodobne.
1: No właśnie, ale domyślałam się, że też był młodym człowiekiem wtedy.
0: Wtedy był młody. Ja nie wiem, ile on mógł mieć pewnie z 15 lat, coś takiego. Coś takiego.
1: Hena książki pamiętam jego książki.
0: A jak się pani miewa, bo pani jest na Wyspach Kanaryjskich, o ile dobrze pamiętam, prawda?
1: Tak. Ja mieszkam na Fuerteventurze. I właśnie nie poszłam do baru we wsi, a mogłam, ponieważ obawiam się, że by się wydało, że kibicuję Argentynie.
0: No nie, to by było niedopuszczalne.
1: No właśnie.
0: Wspaniały wybór. Bardzo przemyślany, mądry wybór.
1: Nie, no myślę, że jednak Messi, ponieważ kończy karierę, to on strzeli tej 92 minucie, to jedną bramkę i skończy 1-0 dla
0: mnie. Na razie Hiszpanii atakują, tu widzę strzał Olmi, ale taki strzał był w środek bramki. No dobrze, to czekamy na jakieś bramki.
1: Ja tak wróżę, że będzie 1-0 dla Argentyny. No, ale zobaczymy.
0: No dobrze, zobaczymy się pani z wróżką.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam wszystkiego dobrego. Dziękuję.
1: Nawzajem. Do widzenia.
0: No to słucham państwa, proszę, jeśli państwo w ogóle mają jakąś przestrzeń fizyczno, psychiczno, duchową na to, żeby opowiedzieć o swoich wspomnieniach nostalgicznych, to ja zapraszam. No a teraz 78 rok jeszcze. No i to też piosenka, ja uwielbiam tę piosenkę, a też ona ma takie znaczenie. No spróbuję o tym jeszcze powiedzieć. Miss You, Stonsi.

Miss You. 78 rok i tak pomyślałem, że Miss You, no właśnie, tęsknota, nostalgia, no dzisiaj właśnie tak próbujemy w tę stronę nostalgiczną, przywołując te różne wspomnienia okołomundialowe, no w każdym razie z tych lat. No i pomyślałem tak, no ciekawe bardzo, że nie wiem, czy państwo wiedzą o tym, ta nostalgia. No to zbadane już teraz zjawisko słodko-gorzkie, jak to się mówi, ale jednak słodkie, jednak słodko-gorzkie. No, że czas mija, ale jednak jakoś czujemy w tym coś, w tych wspomnieniach coś takiego. No, wrzesno, już nie będę się rozwijał słodkiego. Ale ciekawe, ten termin pochodzi z XVII wieku, już pewien szwajcarski lekarz, nazywał się Hofer, on ten termin wymyślił, stworzył. I to według niego była przypadłość medyczna. Chodziło o żołnierzy, no szwajcarskich żołnierzy, akurat pisał o nich, którzy wracają z tych swoich kontraktów, że tak powiem, i no, znaczy chcą wrócić do ojczyzny, bo bardzo za nią tęsknią na tych swoich wyprawach wojennych. I właśnie badał to zjawisko. Obsesyjne rozmyślanie o ojczyźnie, płacz, niepokój, bezsenność, zaburzenia rytmu serca. No i uważano potem bardzo długo, że to jest coś w rodzaju paranoi. No, ale czyli greckie słowo powrót do domu i algos, czyli ból, no, nostalgia. No ale to właśnie, jak się okazuje, wcale, no jak wiemy, tak nie jest. I sobie wspominamy czasem różne historie, właśnie takie akurat dzisiaj myślę, że może około mundialowe. No to teraz 82 rok. No, stan wojenny przecież był, prawda? I też ogromny sukces polskiej reprezentacji. Trzecie miejsce, wspaniała drużyna. I no, właśnie stan wojenny. No i Polska, prawda? I jeszcze tam było jakoś tak, że wyeliminowaliśmy Związek Radziecki, prawda? I powiew wolności, powiew jakiejś nadziei. No oczywiście, no tak, no ale coś takiego się czuło, prawda? Coś takiego było. No i pomyślałem, że ta piosenka będzie tutaj pasowała. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. To jest właśnie też z tego samego roku. Wspaniała piosenka Martyny Jakubowicz. Też właśnie o takiej tęsknocie za czymś takim, no, jakimś trochę innym. No to posłuchajmy. No i zobaczymy, co tam na boisku. No na razie Argentyńczycy wyrzucają aut. To raczej chyba taki mecz, no, z mojej obserwacji jednym okiem, typu piłkarskie szachy, coś mi się wydaje.

No właśnie, teraz chciałbym Państwu coś przeczytać. Piękny wiersz a propos nostalgii i tej jej słodko-gorzkiej, słodko-gorzkiego smaku. Bo no, tak, może nam się uda jeszcze porozmawiać o tym, co się działo w tych czasach, w tych latach mundialowych. Co się Państwu kojarzy, niekoniecznie z życia kibica czy piłkarza. To ten wiersz jest taki. Ja Państwa zapraszam, po 11 się spotkamy jeszcze, prawda? Wiersz jest taki. Emil Lowell. Kiedyś nie będzie wojny. Wtedy wyjmę to popołudnie, poobracam je w palcach i poczuję w ustach jego słodki smak. I uderzy mnie rześki szelest jego bujnych liści. Dzisiaj mogę tylko jakoś się zebrać, włożyć do pudełka z drugim śniadaniem. Bo czasu starczam jedynie na to, by próbować utrzymać się na nogach w tym potrzaskanym świecie. Piękny wiersz. Emil Lowell, amerykańska poetka. Tłumaczenie Tadeusza Sławka. Tytuł Wrzesień 1918. No mamy ten potrzask. Jesteśmy, żyjemy w potrzaskanym świecie, prawda? I myślę, że no, ta nostalgia. My dzisiaj próbujemy rozmawiać o tych mundialowych różnych latach i o tym, co się tam zdarzyło w naszym życiu. No to myślę, że ona może mieć lecznicze znaczenie. No dobrze, to ja Państwa zapraszam. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i nie można tego zagadywać. Brothers in Arms, 86 rok.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Misiek?
2: Tak?
1: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
2: Ale jak?
1: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
3: A co to jest PBC?
1: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
4: Przystanek Zdrowa Wątroba.
0: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o Twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Hiszpania gra z Argentyną w finale Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Strażacy interweniowali ponad 1500 razy. Uwaga turyści, na dwóch popularnych szlakach w Tatrach od jutra zaczyna się remont. Za nami już ponad 80 minut finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Argentyna remisuje z Hiszpanią 0-0. Mecz rozgrywany jest na stadionie Fitzrutherford pod Nowym Jorkiem. Przed meczem odbyła się ceremonia zamknięcia. Jej gwiazdą był Post Malone. Wzięli w niej udział także włoska piosenkarka Laura Pausini, amerykańska wokalistka Nicole Scherzinger, brytyjski gwiazdor popu Robbie Williams, a na scenie pojawił się także Tom Cruise. W przerwie spotkania wystąpili m.in. Justin Bieber, Madonna, Shakira i BTS. Opiekunem koncertu był frontman Coldplay, Chris Martin. Do 20:00 strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 1500 razy w związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Najwięcej interwencji, ponad 600, odnotowano w województwie małopolskim. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach w Małopolsce, gdzie drzewo upadło na bryczkę, mówi rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły.
6: Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 6 osób dorosłych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu, a na miejscu pracowały 4 zespoły ratownictwa medycznego i wszystkie służby współdziałające.
5: Pozostałe działania Straży Pożarnej polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów i udrożnieniu zablokowanych dróg. Dwa popularne szlaki w Tatrach będą od jutra remontowane. Na odcinku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów prowadzone będą drobne prace naprawcze. Większe utrudnienia czekają turystów na szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Tam w górnej części wymienianych będzie kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Szlak nie zostanie zamknięty, ale w czasie prac ruch będzie odbywał się wahadłowo, wyjaśnia Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów, zostało do wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Kiedy będzie zdejmował stare łańcuchy i montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego i po każdym takim wymienionym odcinku będzie turystów przepuszczał i będzie przechodził do kolejnych odcinków.
5: Roboty mają potrwać kilka dni. Później ekipy przeniosą się na szlak z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz. Tam wymienianych zostanie około 70 metrów łańcuchów, dlatego te prace potrwają dłużej. To pierwsze miasto w Chorwacji, które zdecydowało się na ten krok. Adriatycki kurort Makarska ograniczy nocną sprzedaż alkoholu w sklepach. Decyzję podjęła Rada Miejska, a nowe przepisy obejmują całe miasto.
8: Alkohol i napoje go zawierające nie będą mogły być sprzedawane w sklepach, piekarniach, kioskach i podobnych punktach między 21 a 6 rano. Ograniczenie nie dotyczy restauracji, barów ani innych lokali gastronomicznych. Godziny pracy sklepów pozostają bez zmian. Władze makarskiej tłumaczą decyzję problemami, które nasilają się w sezonie turystycznym. Chodzi przede wszystkim o nocne imprezy na ulicach, hałas, zakłócanie porządku, pozostawianie śmieci oraz niszczenie przestrzeni publicznej, szczególnie w historycznym centrum miasta i w rejonie plaż. Samorząd podkreśla, że ograniczenie ma być narzędziem lepszego zarządzania turystyką i ochrony jakości życia mieszkańców. Decyzja makarskiej jest częścią szerszej debaty w Chorwacji o skutkach masowej turystyki i zachowaniach części odwiedzających. Zgodnie ze zmianami w prawie krajowym, samorządy otrzymały możliwość samodzielnego ograniczania nocnej sprzedaży alkoholu, jeśli uznają, że wymaga tego interes

0: Autopromocja.
1: Białoruś jak gułag. W jakich warunkach przebywają więźniowie polityczni w tym kraju i dlaczego prześladowania nie ustają? Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z dziennikarką Agnieszką Romaszewską oraz ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich Kamilem Kłysińskim, współtwórcami książki Archipelag Białoruś, wyjątkowego zapisu rozmów z byłymi więźniami politycznymi. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, platformach streamingowych i YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Dariusz Bugalski, Anna Regulska i Dariusz Pieruk. Witamy Państwa. Patrzę, 87.08 minuta, 00 w dalszym ciągu. No to może dzisiaj spróbujemy jakoś opowiadać sobie o tym, co się działo w tych latach mundialowych. No to są pewnie takie, nie wiem, kamienie milowe w naszym życiu, może nie. No w każdym razie pewnie te wspomnienia nie tylko bycia kibicem piłkarskim jakoś one może, no, zabrzmią. To ja Państwa zapraszam. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl.
4: Linia nocna.
3: Piosenki, które wybrałem, to są piosenki z tych mundialowych lat. No dobrze, 1982. Bardzo ważna data w dziejach naszego sportu, naszego futbolu. Ten mundial fantastyczny. No i piosenka z tego czasu. Manam.

Chciałem jakąś synchronizację uzyskać, ale dzisiaj jest bardzo dużo improwizacji. Patrzę na mecz, jest 90 minuta. Ojej, ale jakiś był strzał groźny, ale no, nadal jest 0-0. Chodzi mi o 90 minutę meczu, już jest trochę później. I chodzi mi o 90 rok. I no, tam był Mundial, Polska akurat tam nie grała. Strasznie nudny chyba był ten Mundial. Ale może coś ważnego w Państwa życiu się wtedy zdarzyło, to ja zapraszam. 90 rok. Mundial był nudny, piosenka jest po prostu niewiarygodnie piękna.

0: No, wspaniałe, prawda? Szynet, 90. rok. I pan Jan, dobry wieczór. No to będę miał
1: dobry wieczór.
0: Z kim porozmawiać. Dzień dobry.
1: Proszę pana, 82 rok, moja 7. klasa szkoły podstawowej. Uh-huh. Proszę pana, wyjazd na kolonie do miasta, pięknego miasta Leżajsk, uh-huh. gdzie nie było widać ani jednego milicjanta na patrolu, w przeciwieństwie do Warszawy, z której się wyjechało. Uh-huh. I proszę pana, to czego już prawie nigdy później nie doznałem, w nagrodę, że tak powiem, za dyscyplinę i grzeczne zachowanie na tych koloniach można było oglądać mecze. Hmm. I pamiętam, żeśmy siedzieli przed jednym, oczywiście jedynym telewizorem, jaki był na całą kolonię, prawda, złożoną tam ze stu iluś osób, był jeden telewizor, jedna sala. I żeśmy siedzieli przed tym telewizorem i myśmy wszyscy to razem przeżywali ten półfinałowy mecz. Wszyscy żeśmy razem, że tak powiem, przewracali krzesła, jak padały gole. Mhm. I myśmy wszyscy byli taką jedną drużyną. Cała ta kolonia nasza była jedną drużyną, chociaż generalnie żeśmy się składali z osób, które no, spotkały się dopiero na tych koloniach. Wcześniej żeśmy się nie znali, prawda? Mhm. I byliśmy taką jedną drużyną i to była taka wielka emocja przed tym jednym, jedynym telewizorem na te kilkadziesiąt osób.
0: Mhm. Tak.
1: I to jest coś, co pamiętam do dziś, chociaż generalnie kibicem jako takim nie jestem, ale wtedy był ten szlagier Piechniczka, ten Entliczek Pętliczek, prawda? I może, nie wiem, myśmy przecież byli dziećmi, ale wyczuwało się tą atmosferę i bardzo się tak jednak patrzyło, co ta drużyna osiągnie i ona rzeczywiście wtedy coś osiągnęła.
0: No tak, trzecie miejsce, tak, to prawda.
1: No i potem to się już w zasadzie nie powtórzyło, to znaczy się, przynajmniej ja nie zapamiętałem, natomiast jeszcze sięgając 90 roku, to wtedy jeszcze występowało coś, co dzisiaj znikło kompletnie, czyli jeszcze było przed tym szturmem technologicznym i chodzi o to, że telewizory przy otwartych oknach, no bo to oczywiście lato, gorąco, proszę pana, one szły na jedną nutę. Całe osiedle generalnie, proszę pana, oglądało i słuchało tego samego i w sklepie się rozmawiało o tym samym i na podwórku się rozmawiało o tym samym.
0: Prawda. Ale wie pan Janie, bo pan to podkreśla, tę taką jakąś, może chwilową, może tylko, nie wiem, no jakąś taką, że jakaś coś było wspólnego, że jakaś, nawet może takiego użyję słowa patetycznego, wspólnota była, prawda, wtedy?
1: Tak, oczywiście. Znaczy, o tym usiłuję opowiedzieć w tej chwili.
0: I właśnie chodzi mi o to, czy pan widzi coś takiego dzisiaj?
1: Że pana nie bardzo widzę, znaczy może to jest moja, że tak powiem, wina o tyle, że ja generalnie nie jestem entuzjastą internetu i nie wysiaduję, że tak powiem, w tych wszystkich forach społecznościowych.
0: One raczej dzielą niż łączą, te fora. Więc to jest jeszcze tak.
1: I teraz tego nie widzę, natomiast no, widzę dookoła ludzi kompletnie wyłączonych, obłożonych słuchawkami na uszach, że tak powiem, przesuwającymi po ekranach to tamto 10:25 i dopiero trzeba się z tym człowiekiem zderzyć, prawda, żeby on zauważył, że obok jest ktoś drugi, prawda?
0: Tak, coś w tym jest, niestety.
1: I właśnie mu nadepnął, prawda, na nogę, tak? Czy na coś tam. No więc nie ma tego właśnie, tego takiego wspólnego przeżycia, które kiedyś było. Moim zdaniem ono wynikało właśnie

0: innego poziomu technologii, który organizował inaczej jednak życie społeczne.
1: Mm-hmm. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
0: No, również wszystkiego dobrego dla całej trójki.
1: Wszystkiego dobrego. No i tak myślę sobie jeszcze o tym właśnie, bo pan bardzo ciekawy wątek. Bardzo to było ciekawe, co pan powiedział. Wydaje mi się, że może jest coś takiego dzisiaj. To już nie jest... Może gdyby ta polska drużyna zaczęła grać porządnie, to może by było znowu to... Ale myślę, że jest takie coś. Jest takie coś, co nas łączy. To jest chyba... Może jedno zostało już tylko. To znaczy, ja myślę o zwierzętach domowych. O naszych psach, kotach. No to chyba tak. No, że ktoś jest z PiS-u, ktoś jest z PO, no to jeszcze... No ale kochamy te swoje psy, prawda? Nie wiem, tak mi przyszło to do głowy teraz. Trochę nostalgicznie. Przy okazji tych właśnie opowieści mundialowych, okołomundialowych. No dobrze, aha, mam jeszcze jakieś maile. Czyli to dzisiaj jest improwizacja totalna, bo okazało się, że mamy nowy system komputerowy. Znaczy nie okazało się, było wiadomo i ten mój komputer się dopiero teraz uruchomił, tak jak trzeba. I dopiero mogę do państwa maili sięgnąć. Ale gdyby państwo chcieli napisać, to zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i na przykład to jest bliski mojemu sercu mail. Mariusz. Bo jestem chłopak z Augustowa. Cześć Darek, no jesteśmy na ty. W 74 byliśmy właśnie w Augustowie, mieliśmy włączony, mieliśmy telewizor Junos, czy jakoś tak, podłączony był do akumulatora i to było pole namiotowe Goła Zośka. Telewizor był jedyny. Wszyscy przychodzili oglądać, mama była wdzięczna tacie za wypoczynek. Pozdrawiam, ja cię też pozdrawiam, Mariusz, i dziękuję. No to pan Jan opowiadał o tym mundialu 82 roku. No i ta słynna pieśń z tego czasu, Republika.

No to może teraz, co ja tutaj mam za maile jeszcze, proszę państwa. O, mam, dobrze. Eryk. W swojej nie najlepszej książce Pilch miał taki jakże polski passus. Urodziłem się w roku 76. 2 lata po największym w dziejach triumfie polskiego futbolu i 2 lata przed wyborem polskiego papieża. Przez całe dzieciństwo, może i później, byłem absolutnie pewien, że Polska jest odwieczną piłkarską potęgą oraz że papież zawsze jest Polakiem. No tak, no rzeczywiście. Dobrze, to może tak zagrajmy. Patrzę, co my tutaj mamy. Mamy tutaj... Nie, no, zagrajmy Senodolinie jednak, Aniu. Co? Budka Suflera, Senodolinie, to jest 74 rok i to jest na temat Senodolinie, Budka Suflera. Dobrze? Dziękuję. Nie, to... Dobrze, no to teraz to. A potem będzie Senodolinie.

Rydwany Ognia 82. No to mail. Mail dotyczy, no jest dłuższy, ale ja może fragment zacytuję. Pani Agata, prawda? Tak, pani Agata. Panie Dariuszu drogi, mundial, finał, Hiszpania, oglądamy i robimy pizzę, bo obiecano, jeszcze pana słuchamy, totalny multitasking. No właśnie, co innego widzisz, co innego słyszysz, to jest tego cyklu. Ja i Jan na telefonach, bo nie mamy telewizora, więc jest ciekawie. No i tutaj tu jest wspomnienie. Ja i każde z moich dzieci i mundiale wszelakie. No jest kilka tych opowieści, ale zacytuję jedną, dobrze? Franek, 2002. Szpital w Bytomiu, oddział patologii ciąży. 6 łóżek na sali. I moja wielka już fasolka pod sercem i ten mundial. Przyszli ojcowie odwiedzający swoje kobiety i podążający za piłką na małym ekranie wrzutowym za 2 złote za godzinę. Oglądałam tę piłkę też. Gdy przychodził Krzysztof, wychodziliśmy, by nie przeszkadzać. Szliśmy na spacer do szpitalnego pseudoogrodu oraz nawet uciekliśmy do galerii handlowej. No i tutaj jeszcze właśnie o tej pizzy, od której się zaczyna ten mail. Ostatnia pizza dzisiaj nam się trochę przygrzała. Razem lepiliśmy, patrząc w telefon. Vito uczy się matematyki, Franek już u siebie w domu ze swoją kochaną i kotami pisze pracę dyplomową. A ja jeszcze jeden mundial z Janem, a potem poczekam na wnuki. Pani Agata, pozdrawiam najserdeczniej. No to ten 2002, no to Gordon Haskell. How wonderful you are. No też w nastroju pewnie tej opowieści.

Tu mamy piękny most do tego króciutkiego mailika Mariusza. To jest dziwne, no ten nastrój tej piosenki, prawda? Trochę późniejszej, no ten mail jest taki. Ślub miałem w 90 roku. No i teraz będzie piosenka z 90 roku. No i jeszcze taka, no to będzie Warszawa, Pilaf. No to ta piosenka, która opowiadała, właściwie opowiada o tym, jak Polska wyglądała wtedy, prawda? No mocno się jednak zmieniła. No, jak się ogląda jakieś takie filmy kryminalne na przykład, to tam zawsze się pojawia pytanie, no nie zawsze, często się pojawia, no co pan robił w czwartek o godzinie 17:30, prawda? Albo w ubiegłą środę. Ja miałbym problem z odpowiedzią na takie pytania. Jak było tam, no to już było, koniec. No chyba, że to było dawniej, no to wtedy pamiętam. No i tak właśnie pomyślałem, że dzisiaj może jeszcze nam uda się porozmawiać o tych datach takich, no, które wyznaczają w naszym życiu te mundialowe przeżycia. No niekoniecznie związane właśnie z kibicowaniem. No to ja Państwa zapraszam, może jeszcze się uda. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to jest co innego widzisz, co innego słyszysz. No właśnie, ja tutaj podglądam ekran i widzę 105, 106 minuta. To jest pierwsza część dogrywki się jeszcze toczy. No i cały czas 0, 0, 0. Teraz Hiszpanie próbują atakować. No a my słuchamy Warszawy. Tila w 1990.

No teraz patrzę znowu w telewizor. Pierwsza połowa dogrywki się skończyła. 0-0 cały czas. No to próbujemy wspominać. 90 rok. Elżbieta. W 90 roku zaszłam w ciążę. Urodził się Alek. Prawdziwie magiczne przeżycie. Zwłaszcza to nowe życie w łonie. Cudowne przeżycie, ruchy dziecka, dla kobiety chyba najważniejsze przeżycie życiowe. Bardzo dziękuję. No i zdrowia, Elu, zdrowia, zdrowia, zdrowia. 90 rok, The Cure.

1-0 cały czas, 1-0. Jak powiedziałeś gol, to moja kocica oczy otworzyła. To nie wiedziałem, że takie mam moce magiczne. No i właśnie Maciek przypomina, to będzie rama. 82, mundial w Hiszpanii. Wtedy się ukazał wspaniały,

instrumentalny utwór Manamu, Espania Forever. No, kompozycja i wykonanie na absolutnie światowym poziomie, prawda? No i właśnie, nie wiem jak to jeszcze będzie dalej, ale na razie Espania, nie wiem czy Forever, ale Espania 1-0.

1-0. Faul. Zobaczymy, co się będzie działo. No, ale jeszcze trwa dogrywka. Zobaczymy, czy... No, tytuł piosenki na koniec wybraliśmy z Darkiem Pierogiem. Taką piosenkę, która jakoś może tutaj jakoś pasuje. Your latest trick. No właśnie, może ktoś

spowoduje coś takiego jeszcze. Zobaczymy. To jeszcze końcówka meczu. Ja Państwa pozdrawiam i ogromnie dziękuję. Ania Regulska realizuje program jeszcze przez chwilę i Darek Pieruk jest jego wydawcą. No, no i zobaczymy. Jeszcze kilka minut. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.

0: there's nothing left. I don't know how it happened. It was faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you.
1: Autopromocja.
2: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne studio i ja.
3: Dzień dobry, Pawle. Dobry. Jesteś

0: W Soli jeszcze, czy już w trasie?
1: Jestem w Soli i nie jestem sam.
2: Dzień dobry.
3: Dobry.
4: Dzień dobry. Żona mnie przysłała, że pan tutaj startuje właśnie teraz.
5: Proszę nasłuchiwać, a może nawet dołączyć na którymś z 500 kilometrów trasy.
1: Fajnie jest tutaj?
4: Pewnie, tylko grzybów jeszcze nie ma.
1: Jakie związki ma węgierska górka z Węgrami?
6: Inem i nekelte modiorul.
5: Bo to państwa opowieści są najważniejsze. Paweł Turski.
7: Relacje od poniedziałku do piątku w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki. Więcej o akcji Teraz Pieszo na stronie trójkapolskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych.
8: Autopromocja.
9: To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 20 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Hiszpania już prawie piłkarskim mistrzem świata, na razie wygrywa z Argentyną 1-0. Burzowy front na wschodzie Polski teraz daje się we znaki na Lubelszczyźnie. Szczątki około 30 ofiar rzezi wołyńskiej zostały odnalezione w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Hiszpania na razie wygrywa z Argentyną 1-0 po 120 minutach finału piłkarskich mistrzostw świata, który odbywa się w East Rutherford pod Nowym Jorkiem. Bramka Ferrana Torresa padła w dogrywce, która jeszcze trwa. Obrońcy tytułu grają w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandesa. Przez województwo lubelskie nadal przechodzą burze. Strażacy cały czas przyjmują zgłoszenia, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, kapitan Tomasz Stachyra.
10: Do godziny 21.30 odnotowaliśmy 308 interwencji. Głównie strażacy wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń i piwnic. Takich interwencji było 231. 43 razy usuwaliśmy połamane konary i drzewa. W czterech przypadkach zabezpieczaliśmy uszkodzone dachy. Najwięcej interwencji było w powiecie bialskim 212, w dalszej kolejności powiat kraśnicki 26, włodawski 19, chełmski 19.
9: Prewencyjnie został ewakuowany obóz harcerski w powiecie opolskim. 21 osób zostało przewiezionych do zapasowego miejsca noclegowego. Najpóźniej jutro zostanie przywrócony ruch pociągów w Wierchomli na linii kolejowej Tarnów-Leluchów. Tak zapowiadają PKP PLK. Na miejscu wykolejenia pociągu towarowego, do którego doszło w piątek po południu, cały czas trwają prace naprawcze. W nocy udało się zakończyć ważny etap, mówi Anna Znojewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.
11: W nocy udało się skończyć pracę przy usuwaniu wszystkich wagonów, które były na torach. Ostatni wagon zjechał już do stacji w Wierchomli, więc szlak jest pusty i od godziny 5 rano przystąpiliśmy do naprawy toru i układania nowych podkładów kolejowych.
9: Naprawa jest konieczna, żeby na miejsce dotarł dźwig szynowy, który podniesie dwa wagony leżące w korycie rzeki Poprad. Przyczyny wypadku nadal bada specjalna komisja. Między Nowym Sączem a Muszyną i Krynicą cały czas działa komunikacja zastępcza. Informacje o zmianach w kursach pociągów pasażerowie mogą znaleźć na stronie portalpasażera.pl. I mamy już potwierdzenie. Hiszpania została piłkarskim mistrzem świata. Po dogrywce wygrała z Argentyną, a jedyną bramkę meczu strzelił Ferran Torres w dogrywce. Szczątki około 30 ofiar rzezi wołyńskiej zostały odnalezione w Woli Ostrowieckiej na Ukrainie. Przy niektórych szkieletach ujawniono przedmioty osobiste, m.in. elementy biżuterii i odzieży. Pierwsze prace pokazały, że są to pochówki nieregularne, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
12: Są to pochówki bez strumien. Ciała były wrzucane do jam grobowych. Widać to po ułożeniu szczątków. Widać to również po tym, że te szczątki nie leżą jedne obok drugich, tylko po prostu były wrzucane nieregularnie. Po drugie, widzimy, że czaszki noszą ślady urazów mechanicznych bardzo silnych. Bardzo czaszki są popękane, mają otwory w głowach, tak jak to byłoby uderzenie jakimś kijem czy jakimś młotem. Oczywiście jakby musimy podjąć te szczątki, poddać je oględzinom, żeby mówić o tym w sposób absolutnie jednoznaczny.
9: Prace rozpoczęły się w środę i potrwają do 7 sierpnia. Na miejscu pracują specjaliści Instytutu Pamięci Narodowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także historycy Instytutu Pamięci Narodowej w Ukrainie. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: W ciągu dnia pochmurno i możliwy przelotny deszcz, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami głównie na północy kraju burze. Od 17 stopni na północnym zachodzie, 20 w centrum do 23 na południu.

0: Dobry wieczór, Jacek Hawryluk, kłaniam się, zapraszam na kolejne wydanie audycji Samocha. Rozpoczęliśmy od utworu Forgetting z cyklu Songs from Liquid Days z 1986 roku. Linda Ronstadt, Philip Glass Ensemble, Kronos Quartet i The Roches. Muzyka? Philip Glass. Słowa? Lori Anderson. I to właśnie amerykańska wokalistka, poetka i kompozytorka Lori Anderson będzie bohaterką naszego dzisiejszego spotkania. Powód jest oczywisty. Uwielbiam Lori Anderson pod każdą postacią, ale zupełnie niedawno pojawiła się jej nowa płyta koncertowa, która stała się bezpośrednim pretekstem audycji. Lori Anderson i towarzyszący jej zespół Sex Mob. To jeszcze za chwilę. Skoro mamy nowe nagrania Lori, to z przyjemnością sięgnąłem do przeszłości, do koncertowych archiwów tej artystki. Jest w czym wybierać i co więcej, te porównania koncertowe wypadają bardzo ciekawie. Zatem dziś Lori Anderson na żywo z roku 1983, 2001 i z roku 2023. Pierwszy oficjalnie wydany zapis koncertowy pochodzi z lutego 1983 roku z Nowego Jorku, z Brooklyn Academy of Music. Album United States Live to pierwszy album koncertowy i trzeci album nagrany przez tę artystkę. Wydany jako zestaw pięciu płyt, później wznowiony na czterech kompaktach. Jest to zapis spektaklu, czy może bardziej performansu artystycznego, składającego się z utworów muzycznych, fragmentów mówionych, odgrywanych, improwizowanych scenek z życia Stanów Zjednoczonych. W tym zestawie pojawiła się także kompozycja, którą zainspirował William Burroughs. Language is a virus from the other space.
1: I saw this guy in a train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract trances. And he was going, ooh, ooh, ooh, ooh. And Geraldine said, you know, I think he's in some kind of pain.

0: Laurie Anderson na Brooklinie w lutym 1983 roku. Language is a virus from the other space. I blisko 10-osobowy zespół, zmieniający się w zależności od kontekstu i odgrywanych utworów oraz scenek. To potężny materiał, dziś mam wrażenie nieco już zapomniany, zwłaszcza, że kolejna płyta koncertowa Laurie Anderson została utrwalona w bardzo szczególnych warunkach i mam wrażenie, że przyćmiła ten pierwszy album z początku lat 80. Life in New York to materiał zarejestrowany 19 i 20 września 2001 roku w Town Hall w Nowym Jorku, tuż po zamachach z 11 września. Koncerty były częścią trasy promującej album Life on a String, który ukazał się miesiąc wcześniej, w sierpniu 2001 roku. Anderson początkowo chciała wykonywać kompozycje wyłącznie pochodzące z nowej płyty, ale to zdaje się, że jej partner Lou Reed namówił ją do tego, by włączyła także wcześniejsze utwory. Na scenie w Nowym Jorku w 2001 roku towarzyszyli jej Jim Black, grający na instrumentach perkusyjnych, Peter Shearer na instrumentach klawiszowych i Scully Sferison na basie.
1: I met this guy and he looked like he might have been a hat check clerk at an ice rink, which in fact he turned out to be. And I said, oh boy, right.

Let X equal X, you know it could be you, oraz Colesville. Dwie kompozycje Lori Anderson pochodzące z albumu koncertowego zarejestrowanego we wrześniu 2001 roku w Nowym Jorku. W audycji Samo H w programie trzecim Polskiego Radia dziś w roli głównej Lori Anderson i jej nagrania zarejestrowane na żywo. Był rok 1983, był 2001, czas zatem na najnowsze rejestracje, które niedawno się ukazały.

0: is the record of the time.
1: From the Air, Laurie Anderson wraz z zespołem Sex Mob. Nowa płyta, która właśnie się pojawiła, to zapis fragmentów trasy koncertowej Let X Equal X, która odbyła się w 2023 roku. Zatem szybko licząc, ta nowa płyta została nagrana dokładnie 40 lat po bruklińskich koncertach Anderson, o których wspominałem i których słuchaliśmy na początku naszego spotkania. Przed chwilą Laurie Anderson przedstawiła cały skład Sex Mob. Dodam tylko, że jest to jazzowa formacja pochodząca z Nowego Jorku, istniejąca od lat 90. założona w klubie Knitting Factory, której szefuje trębacz Steven Bernstein. Na trasie koncertowej Laurie Anderson sięgnęła po swoje klasyki, zatem za chwilę zabrzmi O Superman, który dość niespodziewanie, przypomnę dla samej artystki, trafił na brytyjskie listy przebojów w 1981 roku, głównie za sprawą Johna Peela, który często grywał ten utwór w BBC. O Superman... Ale wcześniej niespodzianka, bowiem osobliwością nowego albumu koncertowego jest cover utworu Junior Dead ze wspólnej płyty Lou Reeda i Metallica. Aranżacja jest tutaj zredukowana do skrzypiec i głosu Lou Reeda, a całość trwa niecałe 8 minut zamiast tych 20 z oryginalnej płyty. Cały zespół wchodzi z impetem pod koniec, wieńcząc dzieło. Zatem Laurie Anderson z koncertów w 2023 roku.

to me, would you pull me up? Would the effort really hurt you?

0: Superman i Junior Death. Lori Anderson z zespołem Sex Mob z podwójnego albumu koncertowego wydanego tuż przed wakacjami, zbierającego nagrania z trasy w 2023 roku. To była audycja Samocha. Jacek Hawryluk, bardzo Państwu dziękuję. Spotykamy się za tydzień. Do usłyszenia.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy do wysłuchania trójkowej.

I to wszystko, co Państwo usłyszeli od początku audycji, to Santana, Carlos, ze swoim zespołem. To nie tylko twórca słodkich melodyjek. O nie, choć z tą piękną sambą, będzie już kojarzony do końca życia. To bardzo wszechstronny artysta. Urodził się 20 lipca 1947 roku. Dziś jego 79. urodziny. Kłaniamy się mistrzowi gitary bardzo nisko. To skoro jesteśmy w dymie przy kalendarzu muzycznym, 20 lipca 1964 roku urodził się Chris Cornell, autor wielu pięknych kompozycji, ale w szczególności ikonicznej pieśni lat 90.

kolejną rocznicę urodzin, które były w roku 64, wspominamy Chrisa Cornella, który zmarł śmiercią samobójczą w 2017 roku w wieku 53 lat. Był wokalistą znanych zespołów Soundgarden, Audioslave, Temple of the Dog i wykonawcą solowym, świetnie interpretującym także cudze piosenki.

Trzeba mieć odwagę, ale także umiejętności, aby brać się za takie utwory. Pierwsza kompozycja, Watching the Wheels, to John Lennon, a druga, no wiedzą państwo, to Prince i kompozycja, piosenka, którą podarował pewnej kobiecie, wspaniale przez nią wykonana. Chris Cornell, In Memoriam. Program trzeci, Dym na wodzie. Dostałem od państwa sporo, no wręcz zaskakująco dużo, listów internetowych dotyczących nowej płyty zespołu The Rolling Stones. Generalnie to głosy uznania dla muzyków, którzy wciąż mają pomysły i energię, aby dostarczać nam ciekawych wrażeń muzycznych. A w kilku z tych listów były uwagi, że nie wspominałem nic o gościach specjalnych, słyszalnych na tej płycie. No więc prywatnie myślę sobie, że z tą słyszalnością to bywa różnie. No na przykład Paula McCartneya to akurat słychać wyraźnie.

Tego gościa słychać wyraźnie, ale w jakiej roli? Kto jeszcze, proszę państwa, na tym świecie mógłby zatrudnić Paula McCartneya jako gitarzystę basowego w jednym utworze na płycie? No i to nawet nie jest to pisane jako duet, tylko na liście muzyków towarzyszących w nagraniu 11 Paul McCartney. Ale partia basowa bardzo wyrazista. W nagraniu 5 na gitarze elektrycznej nagrywał Robert Smith. A co z tego zostało na płycie? No proszę nadstawić uszu. We'll be right back.

I co tam państwo uszy wychwycili? Jakąś gitarę Roberta Smitha państwo szczególnie usłyszeli? No nie tego raczej oczekiwali fani lidera zespołu The Cure, gdy dowiedzieli się, że on tam będzie na tej sesji i na tej płycie. Podobno Robert swoją obecność na sesji Stonesów zawdzięczał znajomości z producentem Andrew Wattem. No a na pociechę został jeszcze użyty w chórku z nagraniem Never Wanna Lose You.

Słyszą Państwo, producent Andrew Watt pocisnął klawiszem i chórek już daje się słyszeć, w tym chórku Robert Smith. No nie jest źle, bo można było skończyć tak jak znany było nie było wokalista Bruno Mars, który w tym samym nagraniu wykonał partię na krowim dzwonku. No i na tym się skończyło i dzięki temu ma w dorobku sesję ze Stonesami. Poważniejszą rolę zapisał na tej płycie świetny organista i pianista Stevie Winwood, który jest dobrym znajomym Jaggera i Richardsa od lat 60. Steve zagrał w wielu utworach, no słychać go różnie, ale między innymi słychać go w tej oto balladzie.

Rolling Stones w balladzie Back in Your Life. Stevie Winwood, organy i pianino, on gra w wielu utworach na tej nowej płycie. Myślę sobie generalnie, że goście różni, specjalni i mniej specjalni, nie za wiele wnieśli do brzmienia tej płyty i to raczej nie jest ich wina, to najwyraźniej decyzje głównych wykonawców i producenta. No a sam producent, myślę, że kilka nagrań zepsuł nadmiarem dźwięków, bo nadmiar dźwięków u Rolling Stonesów wcale nie działa dobrze. Dym na wodzie w programie trzecim to teraz dość nieoczekiwanie chciałbym Państwu przypomnieć znaną piosenkę zespołu Amerika.